0: Ziemi Soławą niemieckie Zale i Łabą niemieckie Elbe na zachodzie. Granica ich zamieszkania rozciągała się wzdłuż linii nazywanej po łacinie Limes Sorabicus. Taką nazwę nosiła linia obronna Imperium Franków utworzonego przez Karola Wielkiego.
1: Tutaj na Łużycach pracuje od samego początku w projektach polsko-niemieckich oraz w różnego rodzaju projektach naukowych. Pracowałam też przez jakiś czas, przez 2 semestry na BTU, gdzie uczyłam w zastępstwie języka polskiego.
2: BTU to?
1: Brandenburgische Technische Uni. A przez kolejny semestr uczyłam w takim projekcie pilotażowym języka i kultury serbo-łużyczan tutaj na Dolnych Łużycach. W międzyczasie pisałam także swój doktorat, który obroniłam tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim.
2: To tam, bo tutaj to Łużyce.
1: No, tam też Łużyce. Zielona Góra raczej już nie, ale powiedzmy, że blisko Łużyc Dolnych.
2: No tak, no bo to Żary, prawda?
1: Dokładnie.
2: I tak dalej.
1: Dokładnie.
2: No właśnie, powiedzmy, gdzie są górne, gdzie są dolne? Dolne to Żary, tak? Ta część polska będzie, dobrze mówię?
1: Historycznie tak. Żary, Lubsko na przykład, też mały fragment Saksonii.
2: Szprotawa?
1: Szprotawa też można tam zahaczyć. Mhm. Można powiedzieć, że tak plus minus do rzeki Bóbr to była ta granica naturalna Dolnych Łużyc, ale...
2: Bad Muskał, te okolice też?
1: Tak, ale to już są górne Łużyce, albo te środkowe, można też powiedzieć. Ten taki obszar przejściowy między górnymi a dolnymi Łużycami.
2: Skomplikowane wszystko.
1: Nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Natomiast górne Łużyce, obszary, które koncentrują się wokół miasta Budziszyn, Bautzen, Kamenc, Kamienc, Biała Woda, Weißwasser. No Bad Muskał też należy do górnych Łużyc, ale Bad Muskał jest terenem, który też posiadał własny dialekt, własne zupełnie odrębne stroje. Kiedyś ten strój z Bad Muskał, ludowy serbo-łużycki, jest tak zwanym strojem ze skrzyni. Truetracht jest takie określenie po niemiecku, czyli strojem, który już nie jest przez nikogo noszony. Kilka lat temu była jeszcze pani, która ten strój miała, która go odziedziczyła i która go przy jakichś tam okazjach zakładała. Na ten moment już nie ma nikogo, kto by ten strój nosił. Jeżeli popatrzymy historycznie na stroje serbo-łużyckie, to jeszcze nie tak dawno, bo powiedzmy 100 lat temu, było 200 różnych takich regionów ze strojami. Na ten moment mamy tych regionów 4 albo 5, w zależności jak na to patrzymy. I stroje dolnołużyckie, które oczywiście nawet od wsi do wsi, tak, od miasta do miasta były i są różne, one są na ten moment sklasyfikowane jako jeden region.
0: Fragmenty wspomnień pani Marianny Paprotowej z byłej wsi Szkodoł, niemieckie Szkadoł, dziś dzielnicy miasta Kotbus-Chociebus, zarejestrowane podczas dokumentacji w terenie przez Justynę Michniuk. Pani Marianna jako dziecko posługiwała się tylko językiem dolnołużyckim. Całe swoje życie spędziła w rodzinnej wsi. Zmarła w 2025 roku w wieku 100 lat. Nagranie archiwalne.
3: Ja pochodzę z Polski.
0: Ja jestem z Polski, ale nauczyłam się dolnołużyckiego i rozumiem także górnołużycki. To masz szczęście, ale to nie było takie łatwe. Naprawdę. Wierzę. A pani się nauczyła dolnołużyckiego w domu, prawda? To prawda, ja tylko znałam serbołużycki. Ja śpiewałam i wszystko po serbołużycku było. Czy pani urodziła się tutaj, w Szkodowie? Tak, tu się urodziłam i tu spędziłam całe życie.
3: Całe żywienie.
4: Okej.
3: A gawyście narodzeni, kotary narodnej
0: ziemi? Kiedy się pani urodziła? W którym dniu? 23 lipca 1925 roku.
3: O! Naprawdę?
0: Naprawdę?
3: O! No mój stary nan, wynio narodziony...
0: Mój dziadek urodził się w 1930 roku.
3: A teke jocheści żywy...
0: Żyje i wszystko robi sam. A pani też jest w dobrej formie.
3: No to jest upadł.
0: Tak, wszystko rozumiem i wszystko robię.

0: Werner, witam gospodarza.
1: Cześć.
0: To po polsku, a jakby było po łużycku?
1: No to zależy w jakim języku. Dobry dzień po górno łużycku, dobry dzień po dolno łużycku, albo witaj.
0: Czyli widać, jest tutaj wspólne jakieś pochodzenie tego przywitania.
1: No, normalne słowiańskie. Każdy Słowian wie, że u innych Słowian dostaje coś do jedzenia, do picia. Może tam spać, bo te słowa są podobne, albo bardzo podobne, albo same. No, my mamy tak ogólnie, że takie sympatie do Polski, bo ojciec mój studiował po wojnie II światowej w Wrocławiu 4 lata i naprawdę doskonale mówił i pisał też po polsku. Mój drugi syn studiował semestr Rasmus, to mi zostało, w Krakowie też bardzo dobrze mówi i pisze.
0: To po jakiemu w domu mówicie? Syn po polsku mówi?
1: To zależy z kim się mówi. To taki sałat międzysłowiański. Konkretnie z moimi dziećmi ja w zasadzie mówię po górnowużycku. Jeżeli dolne łużyczanie w bliskości, albo obok nas to mówiłby po dolnowużycku. Są Polacy w bliskości, no to się pilnuję mówić tak trochę po polsku, jak umiem.
0: Bardzo dobrze wychodzi.
1: Do żony po górnowużycku, jeżeli pisze do niej, to po dolnowużycku, żeby ona się nauczyła górno- i dolnowużyckiego i ja się od niej nauczę polskiego.
0: A jaki ten język najbardziej?
2: Posiadam certyfikat C1 z dolnołużyckiego, natomiast górnołużycki rozumiem pasywnie, ale nie mówię po górnołużycku.
3: Nagranie archiwalne.
4: Wyście nawuknęli się.
3: Nauczyła się pani serbołużyckiego od rodziców? Tak, moi rodzice rozmawiali tylko po serbołużycku. Nie znali niemieckiego? Nie, tylko serbski.
5: Dobry szeptara.
3: A my w szkole mieliśmy dobrego nauczyciela. Ja byłam mądra i chciałam się uczyć. Gdzie wtedy była szkoła? Też tutaj, w Szkodowie? Tak, tutaj.
4: Dokolaż te wszystkie szule wynisły pędzacy, nie linic. Te wszystkie burskie szule, jak se do domu groniło nic, to je wszystko zacenione było pędzacy.
3: Później te szkoły pozamykano, niestety, a dzieci musiały jeździć do miasta, do szkoły. Tak.
4: Jo.
3: To prawda, ja miałam szczęście tu chodzić do szkoły.
4: To ja wielka gluka, jo.
3: A ty masz takiego ładnego syna.
4: A my się nadziejamy, aż w takie nauki serbski.
3: Tak, a my mamy nadzieję, że on też nauczy się serbołużyckiego, że będzie się interesował serbołużyckim, że będzie umiał czytać i pisać. Dużo ludzi nie umie pisać po serbsku. To prawda.
4: A byście nauknuli w szuli czytać serbski? Albo doma? Albo...
5: Doma,
4: a co?
3: Ja nauczyłam się mówić i pisać po serbołużycku w domu. Mówić, czytać i śpiewać.
5: Tak co mogła. Fajnie śpiewać.
0: Wróćmy do tego muzeum. No, pierwszy raz zobaczył żonę.
1: Tak. Często mieliśmy gości z innych krajów, innych Stanów i no, najwięcej Polacy przychodzą do nas. No tak trochę mówię po polsku, że mogę im pokazać i nie potrzebuję sam tłumacza.
0: Ale mówimy o Muzeum Miejscowym w Chociebużu, tak?
1: Tak, od roku 1994 istnieje tu Muzeum Serbołużycki, Dolnoserbski Muzeum, który ja współzałożyłem i byłem tam pierwszym kustoszem i po niemiecku nazywa się Wendisches Muzeum, ponieważ w języku niemieckim ludzie chcą być Wendami, nie Serbami, ale to jest inna kwestia.
2: Na Dolnych Łużycach, dodajmy.
1: No, na Górnych Łużycach tam trochę więcej wiedzą o swojej historii.
0: A jaka to różnica, a? Być Wendem, a być Łużyczaninem?
1: To jest kwestia pytania po niemiecku, bo w własnym języku to Dolny Łużyczan powie o sobie, ja jestem Serb i Górny Łużyczan też, ja jestem Serb albo Serbołka. To nie ma różnicy.
3: Nagranie archiwalne.
4: A mogę się przeszać, co wyście nauknuli jako wasze powołanie? Jako ten
3: czy mogę zapytać, jaki ma pani zawód? Kiedy byłam młoda, umiałam pięknie śpiewać.
5: Tam są dzieła, ja śpiewasz. A ten są obserwowana, a ten są Lindslauf napisała, Unofila, a te są były tak ja.

0: czułem, ale choroba ta.
1: Ale potem nadeszła wojna i wszystko zniszczyła.
2: Wszystko zniszczone,
0: a... Ta wojna była,
2: a... pewnie nic nie ostało od tego, nic?
0: Jo, a tak.
2: A to już było wielkim sieszkochą w tym czasu, albo...
0: No jo, to jo,
1: po wojnie niestety nie udało mi się wrócić do śpiewania jako zawodu.
2: A wyście mieli takie zwierzę tapen? A...
0: Jo, krowy.
1: Były krowy, świnie i tak dalej.
2: Wy nas mieli miena takie?
1: Miały
2: zwierzę?
1: Imiona?
0: Jo, jo, jo.
2: A wszykne?
0: Jo.
1: Tak, każde miało swoje imię.
0: To żółcio cikie.
1: Paśliśmy krowy często koło rzeki i śpiewaliśmy. A nasze krowy, jak im zaśpiewałam, to znały mój głos. Mnie słuchały i od razu szły, jak je zawołałam.
3: Wróćmy, bo nie możemy jakoś tego powiedzieć. Pierwszy raz. To jak to?
4: No, ona była w grupie studentków. Widziałem, bardzo ładna kobieta, ale Polki są w ogóle ładne. Tak, no ojciec też stale powiedział, że Polacy to najgrzeczniejszy naród po całym świecie, bo tak ich dożył po wojnie, nie? No to ona się mi podobała, ale była, zaliśmy trochę przemłoda i gdzieś żyje. No
3: przemłoda,
4: to,
3: czyli za młoda, tak?
4: Za młoda, no tak. I potem jak spotykaliśmy się kilka lat później, no potem...
3: Chwilę, to jeszcze za chwilę. Ale żona ma tu swoje zdanie. No i co, za młoda była?
2: Dla mnie wiek to jest tylko liczba. Uważam, że każdy ma tyle lat, na ile lat się czuje. I ja na przykład mam 20 i będę mieć zawsze 20. I myślę, że wtedy to nie był ten odpowiedni czas na to, żebyśmy się spotkali, tylko musieliśmy tą drogę do siebie odnaleźć i tak się też później stało.
3: No właśnie, a co było później? No,
4: no ja miałem jakiś wywiad, wydałem jakieś książkę o księdzu Pykleru.
2: To nie jest tak, że myśmy się 10 lat nie widzieli przecież.
4: Nie, ale na tak długo nie było, ale
2: bo myśmy się
4: lat,
2: widywali cyklicznie przy jakichś okazjach.
4: Ja tak ostro nie pamiętam, ale potem przy tej jednej okazji się zdało, że ma sens trochę więcej się z niej zabierać. Można tak powiedzieć?
2: Zapoznać
3: to?
2: Może.
3: Czy to po polsku? Nie.
2: Zapoznać może, tak.
3: No ale co tak ujęło? W ten warkocz żywiecki?
4: Tak, ogólnie kocham dziewczyny, albo lubię dziewczyny, które mają długie włosy. To jest, wiem, tak zdaje się biologicznie sprogramowane. No, to jest pierwszy duży punkt. Drugie było, że ona nauczyła się serbskiego. I no, ogólnie była też bardzo sympatyczna i no, ja miała respekt przed nami.
2: Szacunek.
4: Szacunek. No szacunek to pożyczonka z niemieckiego.
3: Aha, no tak, to jest wiele tak zapożyczonych.
4: No ja to było tak, pokazałem jej naszą okoliczność i okolice, tak, i byliśmy też na tej wieży.
2: Widokowej.
4: No i tam próbowałem jej ją pocałować i udało się mnie.
3: No tak, no to już szczegóły, to już zostawiam to wam, w porządku. Ja pytałem ją, kiedy ona się zakochała w kulturze łużyckiej? No nie mogła mi powiedzieć dokładnie, w którym to było momencie.
4: O, to trudne pytanie.
3: Nie wiadomo kiedy, ale może właśnie wtedy, kiedy udało się pocałować żonę, co?
4: Nie, już kilka lat wcześniej. Znaję te zwyczaje już od czasu dzieciństwa, od babci, że pisamy tam na Wielkanoc jajka. I normalnie jest w dużo tych rodzinach serbo-łużyckich te same zwyczaje, że to nie myślisz o tym, a teraz jest ten czas, to jest ten czas, przychodzi, teraz Boże Narodzenie, tam masz swoje zwyczaje, które się rozróżniają od tych, coś Niemcy. Na przykład dziś mamy takie, to się nazywa piramida, która się inaczej kręci niż...
2: Obrotowa piramida.
4: Niż niemieckie piramidy na Boże Narodzenie. Takie małe detaile.
3: A skąd ta piramida? W kulturze żywieckiej coś podobnego jest?
2: Nie. My mamy krędzą.
3: No bo w polskiej to chyba nie bardzo, żeby to się nakręcało samo, prawda?
2: To samo się nie nakręca. Tutaj chodzi o to, że na tej piramidzie wcześniej były zapalane świeczki i po prostu ta energia, tak, to ciepło, które szło do góry.
3: I

0: Kręciło napędzało.
1: No, to i fajne wynalazek.
2: Cała piramida.
0: Piramida, która znajduje się u nas w domu, to jest ostatnia piramida zrobiona przez pana Dziumble z Burga, Borkowy, którą sprzedał nam w roku 2019 i wtedy powiedział też mi w wywiadzie, między innymi dla Pisma Folkowego, że przestał robić te piramidy, także nasza jest ostatnia.
1: Ostatni taki, który robił piramidę. A ktoś jeszcze robi?
0: Nie. Pan Dziumbla żyje jeszcze, ma się dobrze, tylko on jest rzemieślnikiem. To jest taki człowiek orkiestra, ja bym powiedziała. On umie wszystko, wyplata kosze, ma pszczoły, umie haftować, umie prząść, tak? Umie właśnie robić te piramidy. To jest naprawdę człowiek, który posiada wszystkie talenty w pracach ręcznych, rzemieślniczych. Natomiast jest to pan już po 80 i niestety znam to od własnego dziadka, który był stolarzem z zawodu. No po 80 te ręce, które całe życie pracowały, już nie są takie dobre, nie można na nich tak dobrze polegać i on przestał robić te piramidy. Następcy nie znalazł.
1: Świadomość odrębności takiej swojej, kulturowej, bo przecież oficjalnie to były Niemcy.
3: To jednak nie zrozumie.
0: Każdy se wiedział, aż wejście jeden, drugi lud, a tak.
3: Ach, to już w naszej rodzinie się powiedziało, że to rodzice moje pochodzą ze wsi. Tam się normalnie, aż do końca wojny światowej, mówiło między ludźmi po łużycku. No, przesiedlili się do miasta i wtedy babcia powiedziała moim rodzicom, no, jeżeli przesiedlecie się do miasta, to tylko parę miesięcy i chłopcy, brat i ja, będą mówić tylko po niemiecku. No, teraz już o czwarte pokolenie, które jeszcze mówi po łużycku między Niemcami.
0: To nie jest normalne.
3: Nie, nasze rodziny, tak, i sąsiedzi są Niemcami i respektują to. To się mi tak podoba, tak normalnie się żyje. My mówimy między sobą.
1: No tak, ale jako dziecko. Takie rozdwojenie, taki dualizm.
3: Graliśmy z innymi dziećmi na zewnątrz i uczyliśmy się niemieckiego, co normalnie. I w rodzinie mówiło się dalej po łużycku. I rodzice nam powiedzieli, że wy możecie dwa języki. A te inne sąsiedzi, Niemcy tylko jeden. No to każde małe dziecko już wie, dwa jest więcej. W czekoladzie to lepiej niż tylko jedna, nie?
0: Ja sobie myślę, aż bym co tak wiedzieć, co go dla wyjścia we familii tu identitu obchowali, albo tak.
3: Rodzice byli konsekwentni z nami. Mówili też w obecności Niemców albo innych ludzi do nas stale konsekwentnie po łużycku. To się między Niemcami widzi jako niegrzeczność. Dziś już nie tak za bardzo, ale ja to nie znam inaczej.
1: A dlaczego? Dlatego, że nie rozumieli tego, co mówiliście?
3: Tak, no oczywiście. Jeżeli mówilibyśmy po angielsku, po francusku, to się akceptuje. Ale po łużycku, no to każdy wie, że to jest niegrzeczne, bo wy możecie po niemiecku, to macie mówić między sobą tak długo, jak tu jesteśmy po niemiecku.
0: Często niestety się to dzisiaj też spotyka. Ja to obserwuję zarówno prywatnie, jak i służbowo. Dlatego zawsze, jak odbieram naszego tutaj syna z przedszkola.
1: Ile ma lat?
0: 5,5.
1: Po jakiemu mówi?
0: 4 języki zna, a będzie znowu jeszcze więcej, myślę. Ja zawsze, jak otwieram, oni są zazwyczaj na zewnątrz, ja zawsze jak otwieram tą bramę i tam w tym ogrodzie, w przedszkolu stoją wszyscy, wiadomo, rodzice, pracownicy przedszkola, dzieci, to ja zawsze już od tej bramy, a mam dosyć donośny głos, się drę do niego po polsku, żeby do mnie przyszedł i przez cały ten ogródek się drę, żeby wszyscy wiedzieli.
1: A po łużycku też?
0: Po łużycku,
3: ja po łużycku wołam go.
0: Ale zdarza mi się też do niego coś powiedzieć po dolną łużycku, albo czasami go pytam, proszę go, żeby mi coś na przykład przetłumaczył i on wtedy się czuje taki dumny, ważny i często mi coś tłumaczy, albo często też no, mnie poprawia.
3: Mówić, że to są takie różnice między polskim i łużyckim, to nie jest ta za duża. Są słowa, które są całkowicie identyczne. Niektóre są podobne, niektóre są inne, a to trzeba najpierw się nauczyć.
1: Który bliżej jest polskiego, górno czy dolnołużyckie?
3: Dolnołużyckie jest bliżej, tak. Ale muszę powiedzieć, jak ja słyszałem po raz pierwszy język polski, to tego nic nie rozumiem. Potem tak 3-4 dni i potem mogliśmy się z innymi dziećmi już na niskim poziomie rozmawiać. I pamiętam też, że babcia moja po mamowej strony mówiła, dziadek też, po ślepiańsku. To taki dialekt między górno- i dolnołużyckim językiem. Ja często nie wiedziałem, co

0: Tego oni chcą, bo oni nie rozumieli, co my chcemy, brat i ja. I Żarek już, ale babcia, która tylko mówiła po ślepiańsku, nie rozumiała. Jak potem nauczyłem się dolnowóźnieckiego, wszystko rozumiałem. Powiedziałem wszystko do niej po dolnowóźniecku, to ona też rozumiała.
1: A co ciekawe, Werner nie rozumiał mojego świętej pamięci dziadka, którego już wspominałam, który mówił tylko naszą gwarą. I ja musiałam, jak rozmawialiśmy z moim dziadkiem, to mój dziadek mówił i ja musiałam Wernerowi z polskiego na nasze tłumaczyć, ponieważ on mojego dziadka niestety no w ogóle tej gwary nie rozumiał, a mój dziadek mówił tylko gwarą, tak?
2: Tradycja w rodzinie, bo to ważne. Czym dla nich była świadomość, że są właśnie Serbo-Łużyczanami?
0: Normalne życie chłopskie na wsi. I między sobą mówili po łużycku, kilkadziesięciu pokoleń dopiero było i każdy o tym wiedział.
2: Na terenie administracyjnym niemieckim i wyście to mieli od setek lat. Nigdy nie było państwa serbo-łużyckiego, a jednak w tym miejscu byliście.
0: Trudno to odpowiedzieć. Ja na przykład nie czuję się Niemcem ogólnie, ale wiem, że Łużyczanie często się czuje tak Niemcami jak też Łużyczanami. Czuć żadnej dużej różnicy, tylko ten język im to nie jest ważne. Pamiętam, że wujek był, trzeba wiedzieć, że Łużyczanie musieli, czy chcieli, czy nie, do niemieckiego wojska. Nie?
1: Do Wehrmachtu. Tam się,
0: no, do Wehrmachtu. Ale też już za czas cesarza.
1: Tak, tam tak, ale tu cały czas,
0: no, już też w 14, 15, 16, 17, 18, 19 stale musieli do niemieckiej wojska.
2: Tak, no, albo Saksonia, albo Brandenburg.
0: Też tak, no. Tam było tak, że jako Łużyczanie byli oni mniej godni, ale jako w uniformie niemieckiej to dostali respekt, nie? To byli tam jakiś pruski król miał takie Wendenregimenta, to gdzieś oni koncentrowali tam, którzy mówili tylko po łużycku, bo nie umieli wtedy jeszcze po niemiecku, do swoich regimentów tam. No tak było, tak naprawdę, ktoś miał mundur niemiecki, ten dostał się też od Niemiec respekt, gdyż oni poszli, co ja wiem, do kościoła, albo byli w mieście, albo na targach gdzieś.
1: Albo nawet w jakichś gospodach, jak no, byli tak, gdzieś, nie, pili piwo i byli ci Serbo-Łużyczanie w niemieckich mundurach, to oni sami czuli się bardziej godni szacunku,
0: I niektórzy to też naprawdę tak uczuli jako nieszczęście, że się urodzili się jako Łużyczanie, pamiętam.
2: Czyli czuli się gorsi po prostu.
0: Tak, tak. I ekstremnie było, jak czytałem kilka lat temu, że jedna pani profesor z Hamburga prowadziła tu badania ze starymi ludźmi. I za budzicznym ona spotkała jedną kobietę, która jej powiedziała, że ona po wojnie po raz pierwszy uczuła, że jest prawdziwym człowiekiem. Jak może dziecko, nauczyciele albo ktoś, dziecko tak indoktrynować, że sam się czuje jako mniej godny w przyrównaniu z innymi ludźmi. A mi dziś jeszcze przyjdą dzy, jak to czytałem, naprawdę.
2: Byliście u siebie, mieliście świadomość tego, że to jest wasza ojczyzna przez wieki tak naprawdę, ale cały czas usiłowano was przekonać, że wy tu jesteście gośćmi?
0: Tak, to kilka razy sam dożyłem, że przychodzi jakiś facet albo kobieta, hier wird Deutsch gesprochen, albo hier ist Deutschland, a ja im powiem, nie, tu nie jest Deutschland, tu są Łużycy, tu mówi się też po łużycku i że nasz język, nasza kultura jest chroniona.
1: Zgodnie z prawem, dlatego że język dolnołużycki też na przykład u nas w mieście w Chocieburzu jest drugim oficjalnym językiem, to znaczy teoretycznie można iść do urzędu, do ratusza, czy gdzieś indziej, czy do sądu i można w tym języku tam mówić, teoretycznie oczywiście.
0: Ale bardzo mało ludzi to używa, niestety. Czekuję od cudzoziemców, że oni się nauczą niemieckiego, ale sami nie są w stanie albo nie chcą nauczyć się naszego języka.
2: Choć tutaj z wami mieszkają, tak?
0: No tak, no, oczywiście.
2: No kiedyś było was tu więcej w stosunku do Niemców, teraz jest trochę inaczej.
0: Tak, aż do końca wojny to udowodnione, że Łużyczanie byli w większości ludności okresu około Kotrzebuza.
2: A rodzice inaczej podchodzili do tej kwestii?
0: Nie, oni byli nauczycielami i wiedzieli, miał to wiedzą i też to uczucie, że jak to powiedzieć, że my stale jesteśmy, że my jesteśmy ta First Nation. i Niemcy przywędrowali do nas.
1: Wydaje mi się, Werner, że to ma też związek z tym, że twoi rodzice jednak nie są takimi zwykłymi, pierwszymi, lepszymi rodzicami, bym powiedziała, wziętymi z ulicy żywcem, tylko to są osoby, które były świetne.

0: świadome swojego pochodzenia, swojego języka i to są bardzo znani działacze, tak jak twoja mama, tak i twój tata, jest bardzo znani działacze na rzecz przede wszystkim języka kultury serbo-łużyckiej i też propagowali tą kulturę w innych krajach. Twój tata to, nie wiem, 9 czy 12 języków różnych znał i też tłumaczył z tych języków. To już jest w ogóle fenomen sam w sobie, natomiast twoi rodzice byli świadomi tego i twoi rodzice nie pozwolili sobie do końca życia wmówić, że mają na przykład z tobą czy ze swoimi wnukami rozmawiać w języku niemieckim, tak? Tylko mama Wernera niestety 16 listopada zmarła.
1: Współczuję, kondolencje.
2: A,
0: dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Ona do końca życia, nawet wtedy jak leżała w szpitalu, to do końca życia mówiła w swoim języku, w języku górnołużyckim. I nie miała też czegoś takiego, że w obecności Niemców, na przykład, nie wiem, z Wernerem czy ze mną rozmawiała po niemiecku, bo tak wypada. I ja mam takie samo zdanie. Jeżeli ktoś nie rozumie czy języka polskiego, czy jednego z języków serbo-łużyckich, w których my rozmawiamy z dzieckiem, czy z dziećmi, czy w rodzinie, to ja to widzę, że nie jest to nasz problem. Ja nie znam większości języków świata, tak? Nawet tak popularnych jak hiszpański czy francuski, ale nie oczekuję od nikogo, żeby dla mnie zmieniał język komunikacji z własnym dzieckiem. I ja też tego nie zrobię.
1: Tu widzę nekrolog w lokalnej gazecie. To jest ciekawe. Hanna Maria, czyli po polsku będzie Anna Maria, tak? Dobrze?
2: No, niemiecka Anne Marie.
1: A nazwisko? Meszkankowa. Meszkankowa. To można przetłumaczyć?
2: Etymologia nieznana, to tego dokładnie nie wiemy. Czy to od mieszkania przychodzi, albo od miasta,
1: Ale
2: albo
1: brzmi
2: coś
1: bardzo,
2: innego.
1: bardzo brzmi
2: No.
1: znajomo, bardzo znajomo.
2: No. No.
1: Ile lat?
2: 92 i 4 miesięcy. Ale to też babcia długo żyła i prababcia też miała.
0: To też.
2: Tata miał 88, no jo, ale rzeczy były im więcej jeszcze. Moja kultura, mój język nie jest nic brzydkiego albo mniej godnego. Jeżeli słuchałbym biegły lat, co inni mi radzą, jak mam wychowywać swoje dzieci, to my też dawno już byliśmy Niemcami, ale ja sam wiedziałem, co mam robić i nie potrzebuję dobrych rad z tych, które najpierw po niemiecku, bo to jest język stanu i to trzeba najpierw, i po łużycku może się później, to będzie szkodliwe dla dzieci.
0: Też wiele razy to słyszałam, że dlaczego mówię do swojego dziecka tylko po polsku, tak, no w większości, dlaczego my w ogóle nie mówimy do naszego dziecka po niemiecku, a dziwnym zbiegiem okoliczności nasze dziecko zna bardzo dobrze niemiecki i nasze dziecko
2: Tak,
0: się
2: no,
0: tak przełącza w
2: normalnie.
0: zależności od tego, z kim rozmawia, na ten język przechodzi i nie ma też żadnych
2: Nie.
0: problemów z tym.
1: No dobrze, to jaki to jest dom w końcu? Przepraszam bardzo. Czy to jest dom serbsko-łużycki, czy łużycki, dolno-łużycki, czy górno-łużycki, czy nie wiem, serbsko-polsko-niemiecki?
0: Słowiański,
2: Tak.
0: myślę. To
1: Czyli
0: jest
1: nie
0: dom
1: niemiecki w
0: słowiański.
1: sumie, tak?
2: Niemieckie
0: W ogóle.
2: ogólnie nie.
3: Nagranie archiwalne.
0: Aściowy takie na jatrzy, cynili te
3: Czy
0: jajka
3: pisała pani jajka na Wielkanoc?
0: Albo, ach, jakie mostry, albo...
4: Czy już to myślisz?
3: Tak, ozdabialiśmy jajka.
4: Ja powiem. Jo.
0: A to jatrzowne śpiewanie wejsy?
3: Czy było śpiewanie wielkanocne we wsi?
4: Ja. A pęszu?
3: Tak, było, ale ważne było czerpanie wody wielkanocnej.
4: A nikt nas widzi.
3: Nikt nie mógł nas widzieć, ani z nami rozmawiać.
0: A Jota wydatarka.
3: Czy ta woda pomagała rzeczywiście? Tego nie wiem. Ale ja miałam całe życie szczęście. Byłam wesoła. A dzieci mnie słuchały.
0: No to ja ważne. A jak wiele braczów, a sotrzów?
3: Ile pani miała rodzeństwa? Ja miałam jednego brata, a on zginął na wojnie, a także jedną siostrę.
0: O ja, to nie. To drzwi.
3: Byliśmy we trójkę.
0: To nie o tak wiele, nic za tamten czas.
3: To niewiele na tamte czasy.
0: Ale to ja takie znam, wydmyję. A stare jest tarki?
3: Znam to też od mojej prababci, urodzonej w 1910 roku.
0: Na niej więcej żywa, nic.
3: Ona już nie żyje, prawda.
0: Ale wyna ją miała...
3: Ale ona też miała tylko dwie siostry.
0: To było wszykno. Takie nie ją miała wiele, wiele braczy, a soczą. Ale nie ją miała żadnego.
3: Nie miała braci.
0: No ja wykończę aż ten brać.

0: Pani brat został w zawierusze wojennej.
1: Nie, ja se wrócił.
2: To ja uciekłem.
0: Tak. To bardzo smutne.
3: A ja sam takiej se was chciała przeszać, jak ważne było to serbskie za was, za waszą identność.
0: Chciałabym zapytać, jak ważna jest pani serbo-łużycka tożsamość.
2: Jo, ja sam Czeski, no nie, ja sam.
0: Bardzo.
2: Jo, ja sam.
0: Ja byłam zawsze z tego dumna.
3: A nie się na przykład, bo ja...
0: Nie bała się pani tego powiedzieć, prawda?
3: Wiele ludzi wie się, bo oni nie są chcieli.
0: Bo dużo ludzi nie chciało się do tego przyznać.
3: Tak.
0: Ja nie.
2: Tak śpiewali.
0: Ja zawsze się do tego przyznawałam.
2: Ach, to bo
0: śpiewałam po serbsku.
2: Ja są szuzi, bo miała taki lust na to.
0: I się nie ukrywałam. Słowiańska miłość. Był to reportaż Cezarego Galka. Pierwsza część opowieści o polsko-łużyckiej rodzinie Justyny Michniuk i Wernera Mieszkanka. Fragmenty historii serbo-łużyczan pochodzą z książki Justyny Michniuk zatytułowanej Tradycje i zwyczaje na Łużycach Dolnych – troska o zachowanie kultury mniejszościowej, nominowanej w tym roku do Lubuskich Wawrzynów. Wykorzystano też gawędę jej autorstwa zatytułowaną Jak Pan Jezus chodził po świecie, zamieszczoną w 2021 roku w piśmie folkowym i fragmenty wspomnień pani Marianny Paprotowej z byłej wsi Szkodą zarejestrowane podczas dokumentacji w terenie. Montaż, realizacja, oprawa muzyczna, kompozycja i wykonanie Cezary Galek. Wykorzystano utwór ludowy Palenc w wykonaniu zespołu Serbska Reja. Autor dziękuje redaktorowi muzycznemu Gregorowi Klimowi z Radia Berlin Brandenburg Serbo-Łużyckie Studio w Chociebużu za zaproponowanie i zgodę na wykorzystanie utworu w audycji. Czytał Wojciech Romańczyk. Temat powróci w części drugiej zatytułowanej Słowiańska Duma.

I to był ostatni reportaż tej nocy z reportażem. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne słuchanie i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Jakub Tarka, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Poderwano samoloty wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że działania mają związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie prowadzą zmasowany atak na cele na Ukrainie. Działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa mają charakter prewencyjny. A dziś zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Stary w dowództwie odpowiedzialnym m.in. za wysyłanie żołnierzy na zagraniczne misje przejmie generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16. Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych, a przez ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych.
3: Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały trzy F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu.

0: w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Przedstawiciel USA przy ONZ potępił w Radzie Bezpieczeństwa niedawne wtargnięcie rosyjskiego drona na terytorium Rumunii i zapewnił, że Stany Zjednoczone będą broniły każdego centymetra terytorium NATO. Amerykański dyplomata dodał, że incydent ten dodatkowo pokazuje, dlaczego wojna rosyjsko-ukraińska musi się natychmiast zakończyć. Stany Zjednoczone ponawiają apel o natychmiastowe i kompleksowe zawieszenie broni jako krok w kierunku trwałego, wynegocjowanego zakończenia wojny, oświadczył. To bolesna dla nas decyzja. W ten sposób minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Szef MON powiedział, że Polska nie zgadza się na takie traktowanie.
2: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
1: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że prezydent Ukrainy wycofa się ze swojej decyzji.
3: Wycofanie nadania imienia, trudno mi to przychodzi przez usta w cudzysłowie bohaterów UPA dla tej jednostki, któremu to imię nadano. Po prostu takie rzeczy są możliwe do zrobienia i tego bym po prezydencie Zełenskim, który kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom, tego bym od prezydenta Zełenskiego oczekiwał.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony przez prezydenta Dudę orderem Orła Białego 3 lata temu. Teraz order chce mu odebrać prezydent Nawrocki. Według szacunków historyków, ukraińska powstańcza armia mogła zamordować w czasie II wojny światowej nawet 120 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci. Tymczasem były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W opublikowanym oświadczeniu napisał, że ma to związek z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. Dziś Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach mecenasa Macieja Z. Adwokat usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby, mówi mecenas Anna Mika Kozak.
4: W sprawie Macieja Z. prezes Sądu Dyscyplinarnego pani mecenas Agnieszka Helsztyńska ekspresowo wyznaczyła posiedzenie na jutro, czyli na 2 czerwca, w ramach którego zostaje rozpoznany wniosek z urzędu o zastosowanie zawieszenia. Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty, jakie to są zarzuty oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
1: Mecenas został aresztowany, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W całej Warszawie zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Między 22 a 6 nie można handlować alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych. Część całodobowych sklepów spożywczych i monopolowych skraca godziny pracy.
5: Pan teraz zdążył jeszcze przed tym zakazem.
6: Zdążyłem akurat, no bo mówię, wyjdę, zostawię akurat. Może się kiedyś przyda. Po prostu zawsze trzeba mieć coś w domu, czy alkohol, czy jakieś jedzenie, czy cokolwiek i tyle.
7: Jak właśnie pan widzi przed ciszą alkoholową popieguski. Dla mnie osobiście, jako osoby niepijącej, to jest żal, bo ja sobie w nocy nie pójdę, nie kupię. No, tak jak teraz na przykład. Przyjechałem, a zdarza się, że i o 2 w nocy. Jak wracam z pracy, to zaopatrzenie...
8: No jest to potrzebne, bo ludzie może przestaną szaleć na tych dzielnicach pod sklepami, także... Część sklepów nocnych wymyśliła sobie praktykę robienia gastronomii. Postawiam stoliki i są jako restauracja.
9: Wydaje mi się, że do 22 jest dość czasu, żeby zrobić zakupy. Po 22 można iść spać już.
1: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie dotyczy restauracji, pubów i barów oraz strefy wolnocłowej na lotnisku Chopina. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
1: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 13 stopni, a w dzień przeważnie od 20 do 25.
10: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
2: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
3: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Wtorkowy jedynkowy przedświt. Za kilka godzin nieoficjalnie obchodzić będziemy dzień bez krawata. Oficjalnie i mam nadzieję z przyjemnością posłuchamy m.in. nagrań zespołu Queen oraz nieocenionego repertuaru najsłodszego radia retro.
5: Panowie.

Słońce jaśniej świeci, każdy kwiat mi szepce Twe imię, miłość Twą. Na wiosnę przekwitły fiolki, uczucie moje trwa. Jak silny jest zapach fiolków, tak mocna jest

śpiewał Mieczysław Fok. Jan Zagozda, witam Państwa. Historię kariery Mieczysława Foka znają wszyscy z wielu publikacji i wspomnień mistrza. Mieczysław Fok debiutował w roku 29 w Teatrzyku Qui Pro Quo jako członek chóru Dana. Posłuchajmy dwóch piosenek chóru Dana, w których bardzo łatwo odnaleźć solistę Foga. Oto piosenka Stara jak świat z 1935 roku i tango Nie ja, nie ty z roku 1934. Śpiewa chór Dana.

0: to przyznać mam.
1: Debiut Foga z chórem Dana zapoczątkował pasmo sukcesów artysty w kraju i za granicą. Posłuchajmy tanga zatytułowanego Smutno, który wielkim powodzeniem cieszyło się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie poza granicami naszego kraju. Płyta Odeon z 1934 roku.

Na zakończenie proponuję Państwu dwie wesołe piosenki w rytmie Foxtrota. Obie kierownika zespołu Władysława Dana do słów Aleksandra Jelina. Murzynek Jim i Valeria śpiewa chór Dana.

wtem ryk zapmiot pośród drzew. Dni ziemia, o mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy kli otwiera roże i klnie brzydko krusiak krew. Dam nauczkę wam zaśpiew, a poza tym mam apetyt właśnie na

0: Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio. Ach, nie męcz mnie, ach, nie dręcz mnie, miłości dowód złóż.
1: Valerio, Valerio, potraktuj go na serio. Daj główką znać, owszem, tak, że teraz, zaraz, już.
0: Tak, zakochałem się.
2: Oszalał.
3: Zakochał się.
1: Zakochał się, nic nie pomoże.
3: Boże,
4: padł widok.
5: Serce plus.
2: I uderzyło mu na mózg. Zakochał się i coraz gorzej.
3: Ciekawe, ciekawe.
0: I jak promyk rannych złóż, ma takie cudne oczy, a na policzkach róż.
1: Żywa, prawdziwa kosmetyka z lip.
0: Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio. Ach, nie męcz mnie, ach, nie dręcz mnie, miłości dowód złóż.
1: Tak kocha się na mur, zwariuje i zepsuje chór. Ty taki przecież nie do ludzi.
5: Pewnie, że nie do ludzi. Niech pije co dzień traw.
2: Nie głowę wsadzić mu pod kram, to może wkrótce się ostudzi.
5: Świetny pomysł, brawo, brawo.
0: Valerciu, serce me, nie zważaj na przeszkody.
2: Wariat mi
5: sygnał. Pogotowie ratunkowe, SOS.
1: Valerio, Valerio, potraktuj go na serio.
0: Ach, nie wiesz, jak mi ciebie brak.
1: Nie może sypiać jeść.
0: Valerio, Valerio, ach, zlituj się na serio. Gdy jestem sam, gorączkę mam 36,6.
2: I przyszła luba, by widnemu spełnić słodkie sny. Masz też mnie, bierz mnie, lecz

0: dozgonnie.
1: I jako mąż miłości węzeł ze mną zwiąż, jak rycerz o świecie swej do mnie.
2: Jak promyk rannych złóż mam takie cudne oczy, a na policzkach róż.
1: Żywa, prawdziwa kosmetyka Sedi.
3: Valerio, Valerio, traktuje rzecz zbyt serio.
2: Jak mówię tak, to znaczy tak,
4: ślub albo drugi cyk. Valerio, Valerio, tak zaraz ślub na serio.
2: Na serio, bo ja się możliwie poskarżyć do komisariatu i do magistratu, tak.
3: Valerio,
4: Valerio,
2: o mamo, mamo, to tylko mu wyprawia.
4: I tak wystąpił, no i z wiązą pokał się i znikł.
5: W tym tygodniu w Radiu Retro wracamy do piosenek Mieczysława Foga. 30 maja minęła 125. rocznica urodzin artysty. Rok 26 ustanowiono rokiem Mieczysława Foga. Jutro w audycji archiwalnej Jana Zagozdy wrócimy do niezwykle popularnych nagrań Foga, między innymi do Ostatniego Tanga czy piosenki Ta Ostatnia Niedziela.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Do końca tej nocnej godziny słuchamy zespołu Queen.
7: Oh,

Słuchamy zespołu Queen, słuchamy ich 12 płyty A Kind of Magic. Mija właśnie równo 40 lat od wydania tego krążka. Piękna rocznica płyty, która się nie starzeje, albumu, który okazał się wielkim hitem grupy Queen, dotarł do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów i nieoficjalnie stał się ścieżką dźwiękową do kultowego filmu Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem w roli głównej.

Większość utworów na płycie zespołu Queen A Kind of Magic powstała z myślą o filmie Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem w roli głównej. Z tego albumu pochodzą wielkie przeboje zespołu Queen, a trasa, która promowała płytę, była ostatnią z Freddie Mercurym na żywo.

special man's decapitated body.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Odpowiednia dieta wspiera rozwój, dojrzewanie, pracę mózgu i oczywiście zapobiega otyłości. Jak zadbać o dobrze zbilansowaną dietę dla dziecka? Jak zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw i owoców? I czy może w tym pomóc szkoła? W audycji także pościgi, zdrady, zaginięcia. Czy praca detektywa wygląda jak na filmach?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów, oświadczył komendant główny policji Marek Boroń. Chodzi o serię fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w sprawie zatrzymano 5 osób. Policja analizuje każdy z przypadków, mówił w TVP Info Marek Boroń.
4: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw

0: nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
1: Z powodu fałszywych zawiadomień, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. Jest śledztwo prokuratury w sprawie 46-latka, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji w Płocku. Śledczy wyjaśniają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski i dodaje, ze wstępnych badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
2: To wymaga oczywiście badań fizykochemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
1: Mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nagi i krwawiący po Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą się tam znajdować kliniki chirurgii, ortopedii i oddział intensywnej terapii. Wszystko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz.
3: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych, po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego i w razie czego, bo tu też jest neurochirurgia dziecięca, przypominam, i czasami te urazy się zdarzają. My w razie czego przy urazach wielonarządowych też chcielibyśmy to kompleksowo leczyć w tym miejscu.
1: Centrum ma być gotowe za 2 lata. Peter Madziar po Warszawie i Wiedniu wybrał Berlin na kolejną europejską stolicę, w której składa powitalną wizytę w roli premiera Węgier. Głównym punktem będzie rozmowa z kanclerzem Friedrichem Mercem.
4: Wizyta węgierskiego lidera nie jest w Niemczech tak wyczekiwana, jak była w Polsce i Austrii. W zapowiedziach zauważany jest fakt, że priorytetem dla Petera Madziara były stolice dwóch sąsiadów Niemiec. Berlin znalazł się jednak w terminarzu zaraz za dwoma strategicznymi partnerami Węgier, co oznacza, że i Niemcy do takich będą należeć, komentują eksperci. W czasie władzy Viktora Orbana kolejne rządy w Berlinie mocno ścierały się na unijnej arenie z Budapesztem. Teraz Friedrich Merz i Peter Madziar w bezpośredniej rozmowie sprawdzą, ile ich łączy, a gdzie trzeba się dotrzeć. Oficjalna agenda wskazuje, że po przywitaniu z wojskowymi honorami, szefowie rządów w cztery oczy porozmawiają najpierw o nowym otwarciu w relacjach niemiecko-węgierskich, a potem o wsparciu dla Ukrainy oraz bezpieczeństwie euroatlantyckim. W tym ostatnim temacie nie zabraknie nazwiska Donalda Trumpa. W kwietniu Madziar wygrał na Węgrzech wybory, choć amerykańska administracja mocno wsparła jego rywala. W maju pojawiło się duże napięcie między Mercem a prezydentem USA. Europejscy politycy nie chcą osłabiać sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Spektakularny sukces, tak o awansie Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, mówi ekspert i komentator tenisa Marek Furian. Jego zdaniem to przełomowy moment w jej karierze.
5: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistą, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas 2 tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
1: O półfinał Polka powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Marek Furian mówi, że Chwalińska może jeszcze w tym turnieju zaskoczyć bardziej doświadczone tenisistki.
5: Ten turniej pokazuje, jak tenis Mai oparty na sprycie, na inteligencji, na takim tenisowym wyrachowaniu, na takim błysku, jak ten tenis jest zaskakujący. Maja już od dobrych kilku dni w Paryżu nie jest faworytką żadnego ze spotkań, a wszystkie te mecze wygrała.
1: Dzięki świetnej grze na turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansuje w rankingu i bez kwalifikacji będzie mogła uczestniczyć w wielkoszlemowych turniejach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 9 do 13 stopni, a w dzień od 20 do 25.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Najnowszy przebój dzisiejszej jubilatki Kasi Stankiewicz, piosenkarki, której wrota do kariery otworzyła piosenka Orła Cień.

Dla Kasi Stankiewicz najlepsze urodzinowe życzenia oraz zaproszenie na pierwszą przedporanną kawę z radiową jedynką. Wiemy, że Kasia Stankiewicz lubi muzyczne klimaty lat 80., uwielbia syntezatory, więc w prezencie od radiowej jedynki Depeche Mode, New Order, Duran Duran i zespół Yazoo.

0: o czym za chwilę powie nasz słuchacz, to co Maja odwala na korcie, no właśnie, no to one są mocno zaskoczone, bo tak do tej pory, znaczy może nie do tej pory, tak w ostatnich latach nikt nie grał, tylko było przebijanie i te krzyki na korcie, i tamte krzyki, i tak, a tu się okazuje, że można podkręcić, że można troszkę lobbika, może można troszkę podbiec pod siatkę. No to jest rzeczywiście taki tenis kobiecy, jakiego dawno nie widzieliśmy, przynajmniej w Wielkim Szlemie.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze. Mnie Maja zauroczyła przede wszystkim skromnością. To, co odwala na korcie, to jest masakra. Ona już podbiła świat, wszyscy ją kochają. A poza tym moja córka też ma na imię Maja.
0: No to proszę pozdrowić w takim razie Maję. No niekoniecznie osobiście, bo pewnie z tego co słyszę, to pan już jest na zewnątrz. Jak pan wpadnie do domu, koniecznie Maję. Maja jutro zagra swój kolejny mecz z Rosjanką Kalińską. No a potem na razie dobrze, żeby nie było, że znowu dmuchamy jakiś balonik. My nie dmuchamy, pan Marek tak dmucha trochę na zimne, trochę na ciepłe. Tak sobie myślę, że ta szklarnia to jest oczko w głowie, bo pan Marek jedną nogą właśnie w tej szklarni, a drugą już na pochodzie Lajkonik. No tak, bo to już 11 czerwca, to już niebawem, Lajkonik.
2: Mglisty poranek, 14 stopni na plusie. Wczoraj jedna z prób Lajkonika, także zapraszam 11 czerwca wszystkich do Krakowa na tradycyjny pochód Lajkonika. Będzie się działo. Jak chcecie szczęścia, to tylko Lajkonik swoją buławą przynosi szczęście. W dzień 23-24 stopnie, bo wreszcie ma nie padać, bo cały weekend deszczowy. Niby narzekaliśmy na brak deszczu, ale jednak teraz troszeczkę powinno słoneczko świecić, żeby wszystko ładnie rosło. Pomidorki w szklarni zasadzone, także liczę na obfite zbiory. Miłego dnia dla wszystkich, ukłony i pozdrowienia dla szanownego prezesa. Pozdrawiam, Marek.
0: Dzięki wielkie, panie Marku, ale że pan słuchacz z podkrakowskich Liszek nawet słowem nie wspomniał o tej drużynie na W, która awansowała do ekstraklasy. No Kraków może pochwalić się trzema drużynami. Krakowią, Wisłą i Wieczystą. No ale wiemy, że panu Markowi bardziej po drodze jest z Białą Gwiazdą. Pan Maciek jest w drodze do krainy frytek.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Trochę się weekend przedłużył, ale trzeba zacząć pracować. Okolice Berlina, 12 stopni, słoneczko ładnie już staje, bo już go widać praktycznie na horyzoncie. Dzisiaj w Niemczech do 26 stopni. No a ja co? Po drodze dokąd? Do Belgii. Także miłej pracy wszystkim życzę i miłego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, panie Macieju, to proszę uważać na siebie, tradycyjnie szerokości, ale to znaczy, że nie wraca pan na długi weekend? Zostaje pan tam? Nie, no pewnie pan wróci, bo to przed nami jutro środa, no trzeba będzie zdążyć. Nie wiem, czy pan, jak to się mówi w języku kierowców, czy pan zdąży obrócić. Pani Magda, dzień dobry.
4: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj u nas trochę chłodno, było niecałe 10 stopni. Wczoraj po południu troszeczkę pokropiło, dzisiaj tego deszczu nie ma być, ale za to ma być mega ciepło. Niebo jest bezchmurne, słoneczko już pięknie rozświetla drogę do pracy. I mam pytanie, panie prezesie, czy to już trzeba złożyć wniosek, skoro się nie będzie, ma się urlop w piątek i w poniedziałek? Wystarczy na rozpatrzenie? Pozdrawiam, Magda.
0: No, pani Magdo, no to jest najwyższy czas. To jest najwyższy czas i proszę w takim wniosku także wskazać, kto będzie panią w tym czasie zastępował. No, akurat w pani przypadku, to ja myślę, że spokojnie pan Przemek może temat ogarnąć. Pan Przemek z Poznania. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Poznań. Dzisiaj mamy ciepły poranek, 12 stopni. Ciśnienie pokazuje 1010 hektopaskali. No, dzisiaj zapowiada się kolejny ładny dzień. Ale niestety dzisiaj musiałem zamienić moje dwa kółka na stalowe koła tramwaju. Kurczę, rano wychodzę, a tu powietrza nie ma w szkole. Trzeba będzie się tym po południu zająć, żeby można było jutro rowerkiem z powrotem. Pozdrawiam. Przemek.

0: Dzięki wielkie, panie Przemku, ale to znaczy, że co, że powietrze samo zeszło, czy ktoś mu pomógł? Znajomy ostatnio się pochwalił, że wie, że już w tym miejscu nie może parkować, bo jakiś mieszkaniec tego osiedla, na którym parkuje w zasadzie już od 2 lat, dał mu wyraźnie znać, że sobie tam go nie życzy, po prostu spuścił z koła powietrze. Na szczęście spuścił, a nie przebił. Pan Sławek, w drodze do domu.
1: Dobry, Sławek Opole, 4:46, 12 stopni, auta mokre, rosa, księżyc bardzo ładnie widać, pełnia, piękne, czyste niebo. Witam pana prezesa, słoneczko też już widać, tam nad drzewami staje. Kończymy pracę, 5:20, kierunek dom.
0: Kierunek dom. Dla niektórych artystów Opole jest domem, bo tam jest dom polskiej, o polskiej piosenki. Pan Jarek niejako nawiązuje do tego, co nas czeka w tym tygodniu.
2: Jutro ma pomoc padać już od jutra do końca tygodnia. No ale to jest ten tydzień, że są dni Skoczowa i Opole, festiwal w Opolu. A zawsze jak jest, znaczy przeważnie, jak jest dni Skoczowa i Opole, to pada deszcz. Tak to przynajmniej zawsze wychodzi. No i chyba w tym roku z nas się to sprawdzi. Pogody chyba raczej nie będzie. Będzie padało, ale deszcz potrzebny niech pada.
0: A pewnie, że tak, że potrzebny dziś zauważalna zmiana w pogodzie, to znaczy nad zachodnią częścią kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i to powietrze też bardziej suche, stąd na zachodzie bardzo ładna pogoda z dużą ilością słońca i wyraźnie cieplej. Temperatura maksymalnie sięgnie nawet, uwaga, 26 stopni. Skoro pan Jarek wspomniał o dniach Skoczowa i o Opolu, ja już teraz państwa zapraszam na sygnały dnia i na Dzień Dobry z Jedynką w piątek. Bo oczywiście w Boże Ciało w czwartek audycji nie ma, ale w piątek się słyszymy jak najbardziej.

0: Ile snów nam zostało, zastanawiała się w radiowej jedynce Natalia Mujanga. 5:31.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Pan Paweł z Chełma. On wciąż czeka.
2: Witam serdecznie, Paweł z Chełma.

0: W tej chwili w Chełmie 14 stopni. Nic nie wieje. Na zachodzie widać już chmury, drugi dzień. Nic z tego nie wynika. Nadal czekamy na deszcz. Mam nadzieję, że dzisiaj spadnie. No i wczoraj piękny dzień był, ponieważ Maja Chwalińska tak sobie super radzi na turnieju. Pozdrawiam serdecznie.
1: No świetnie sobie radzi, szanowni państwo, i trzeba mieć na uwadze, o tym trzeba przypominać, że Maja jest we Francji kwalifikantką, czyli że ona, zanim zagrała mecz pierwszej rundy, w którym notabene pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, to Maja musiała rozegrać jeszcze 3 mecze dodatkowo, czyli ona ma znacznie więcej godzin spędzonych na korcie, a mimo to nie przestaje zaskakiwać. No i pytam państwa, czym was ujęła Maja Chwalińska?
2: Dzień dobry, witam redakcję. Maja ujęła mnie bardzo takim naturalnym spokojem. Mi się to bardzo spodobało.
1: Nie tylko panu, tak sobie myślę, no oprócz tego spokoju, także to jest nieprawdopodobne, jaki rzeczywiście spokój potrafi zachować w takich sytuacjach, tym bardziej, że ona grała wczoraj na tym głównym korcie Philippe Chatrier i zgromadziło się mnóstwo Francuzów, którzy byli przekonani, że to ich zawodniczka przejdzie dalej. Tymczasem okazało się, że górą Polka, Maja Chwalińska. Nasz człowiek we Francji, w Paryżu, Cezary Gurjew, rozmawiał z Mają.
3: Maja, wielkie gratulacje. 15 tysięcy osób na korcie Philippe Chatrier. Ty czułaś się jak u siebie w domu. Jakie to wrażenie? Opisz to.
4: No, nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
3: Masz piękny czas, bo są rodzice, są najbliżsi, spełniasz swoje marzenia. Ćwierćfinał turnieju na kortach w Paryżu. No i te twoje magiczne ręce. Powiedz mi, jak ty to robisz, że to widzisz, co się dzieje po drugiej stronie kortu, bo jesteś jedną z nielicznych tenisistek, które obserwują.
4: Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
3: Miałaś takie marzenia w tych trudnych czasach, kiedy nie przebijałaś się do turniejów wielkoszlemowych, że będziesz na takim etapie, że turniej w Paryżu, główna arena i ty w roli głównej, można powiedzieć.
4: Okej, ostatnim razem zakwalifikowałam się w Australii. Tam przegrałam w pierwszej rundzie. W Australii w tym roku byłam w trzeciej, więc się tak obijałam troszeczkę o ten main draw. Więc raczej nie marzyłam o tym, tylko bardziej próbowałam się skupić na tym, co jest teraz po prostu. I realia były takie, rzeczywistość była taka, że po prostu byłam w tych eliminacjach, więc jakichś takich większych marzeń nie było.
1: Maja Ewa Chwalińska. Ewa ma na drugie jutro ćwierćfinał z udziałem Polki naprzeciwko Rosjanka Anna Kalińska, o której, no tego jeszcze nie wiem, być może będzie wiedział Cezary Gurjew po godzinie 7:30.

0: Dzień dobry. Owczeka się kłania. Moi kochani, 12 stopni dzisiaj, ale mgła jest. Się zastanawiam właśnie, czy nie iść po łopatę do śniegu i nie odgarnąć, żeby chociaż się do bramy dostać, bo później jak asfaltu chyci, to już pójdzie. Jest mgła, popadało wczoraj troszkę i to wszystko paruje. Pięknie słychać kukułkę. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale ja słyszę pięknie kukułka, kukaj. Idę za chwilę nakarmić inwentarz i będę się do pracy udawał, tylko żebym się dostał do bramy. Życzę wszystkim miłego, spokojnego, wesołego, udanego dnia. Pozdrawiam, Marek.
1: Marek z podkarpackiej Ocieki, a pana Mietka, znają państwo Mieczysława z chorwackiej Puli?
2: Musicie zdążyć przed pierwszą Polką dziadek.
1: Mietek z Chorwacji, bohater radiopowieści Pociąg do Jedynki, jeden z wielu bohaterów. Tę powieść słuchacze tworzyli przez ostatnie tygodnie okazją stulecia programu Pierwszego Polskiego Radia. No i zdążyliśmy przed pierwszą Polką dziadek. W ostatni piątek wyemitowaliśmy finał opowieści, no ale nie widać, wszyscy słyszeli, bo państwo albo piszą z prośbą o powtórkę, albo dzwonią.
3: Dzień dobry. Panie redaktorze, tak a propos zmiany, to może by tak pan zmienił ramówkę i przypomniałby pan nam piątkowy, ostatni odcinek tego świetnego słuchowiska. Nie wszyscy mieliśmy okazję posłuchać, a jesteśmy bardzo ciekawi. Bardzo proszę, serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.
1: A nie ma problemu, oczywiście, szanowny panie. Przypomnę, że w tym ostatnim odcinku gościnny udział wziął Grzegorz Kalinowski, dziennikarz, pisarz, nasz radiowy kolega, który sporo na temat historii Polskiego Radia wie, stąd też jego obecność w piątkowych sygnałach. Pan Grzegorz zagrał ratownika medycznego. Czas zatem na ostatni odcinek radiopowieści Pociąg do Jedynki, autorstwa pani Marii z Krakowa. Powtarzamy na specjalne życzenie słuchaczy.
4: Lektury Jedynki. Wydrych poczuł nieprzyjemne mrowienie w ramieniu, a potem system nerwowy uświadomił mu, że boli go całe ciało. Daniel, Daniel! Słyszał z oddali głos Golonko. Otworzył oczy i natychmiast je zamknął. Światło w karetce było boleśnie oślepiające. Chciał coś powiedzieć, ale gardło miał zupełnie wysuszone.
5: Suchość w gardle to efekt końskiej dawki mieszanki halucynogennej, jaką panu podano, sądząc po znalezionej fiolce. Zaraz powinno zadziałać antidotum.
4: Odezwał się ratownik z karetki, który brzmiał zupełnie jak znany dziennikarz Grzegorz Kalinowski. Połamali mi żebra, wybili zęby.

0: Czy Jarek tam był? Wycharczał Wydrych.
1: Nic podobnego. Ketamina, którą panu wstrzygnięto, wywołuje silne halucynacje. A dodatkowo skopolaminę traktuje się jak serum prawdy, choć badania kliniczne tego nie potwierdziły.
0: Wyjaśniał spokojnie ratownik.
1: Mógł pan doświadczać bardzo realnych wizji, włącznie z odczuwaniem bólu. Jednak nie widzę tu widocznych obrażeń. Oczywiście zrobimy kompleksowe badania.
0: Nie, nie. My musimy natychmiast wrócić do radia. Golonko dość obcesowo przerwała medykowi. Kilkanaście minut później w pokoju numer 105 siedzieli Golonko, Wydrych, Czarnecki i Czejarek. Czyli, zaczął Czarnecki, na dnie zalewu Zagrzeńskiego leży stuletni wałek fonografu z zapisem głosu pierwszej spikierki Polskiego Radia? No, wszystko na to wskazuje. Ktoś przyniósł fonograf do radiowego studia tamtego dnia, gdy Janina Sztompkówna wypowiedziała te słynne słowa.
2: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480.
0: W zawierusze wojennej wałek został ukryty, a potem okazało się, że w miejscu prawdopodobnej skrytki spiętrzono wody Narwi, wyjaśnił Czejarek. I stąd ta paskuda w latach 80. Golonko nie kryła ekscytacji. Tak, Wojciech Mazurkiewicz wymyślił potwora jako pretekst do przeszukania zalewu Zagrzeńskiego. Nie było pewności, czy wałek przetrwał pod wodą, choć podobno zabezpieczono go w hermetycznym pojemniku. To było jak szukanie igły w stogu siana. A Mietek, ten z Chorwacji, skąd o tym wiedział? Wydrych próbował rozwikłać wszystkie wątki. To kuzyn Mazurkiewicza, wyjaśnił Czejarek. Mietek chciał, żeby ten wałek odnaleźć przed startem Lata z Radiem, stulecie jedynki. To zabytek o bezcennej wartości kulturowej dla polskiej radiofonii. A Zieliński z Prośniewskim chcieli być jak Indiana Jones, ale nie wiedzieli, gdzie szukać, bo sądzili, że wałek jest u Mietka. I co teraz? Westchnął Czarnecki. Trzeba wymyślić jakiś kolejny powód, żeby nurkowie zeszli na dno zalewu. Mamy czas do pierwszej Polki Dziadek, podsumował Czejarek. Tymczasem Czarnecki odwrócił się do Golonko. A te truskawki? Mam alergię na pestycydy, a owoce były pryskane. Powinnam je umyć przed jedzeniem. Poza tym przez pomyłkę zawieźli mnie do szpitala na Szaserów, a nie na Wołoską. No dobrze, Roman. A ta dziura w koszuli? Dociekał Czarnecki. To po wizycie u weterynarza. Kot mnie zajechał pazurem. Wymyślił na poczekaniu Czejarek i w tym samym momencie, chyba tylko Wydrych, zorientował się, że Roman nie mówi prawdy, że skrywa jeszcze jedną tajemnicę.
3: Pytanie jaką, szanowni państwo? No, mamy wyjście pod drugi sezon. Przypominam, że wszystkie odcinki są dostępne na stronie Jedynka Polskie Radio.pl. Można też w wyszukiwarce wpisać hasło Pociąg do Jedynki. I wyskoczy nam strona jedynkowa, tam wszystkie odcinki Pociągu do Jedynki.

0: kombi przez dwa i na końcu i pokolenie pan Grzegorz i pan Waldemar nie tak dawno w sobotę ubiegłą świętowali 50-lecie na scenie. To było w Sopocie, a my będziemy w Opolu, szanowni państwo, w najbliższy piątek w Sygnałach. Będziemy pytać o te największe polskie piosenki państwa zdaniem. To w piątek, a dziś Fiesta della Repubblica, una fiesta nazionale italiana i tak dalej, i tak dalej. To jest włoskie święto narodowe i w Sygnałach sprawdzimy, przy okazji pytając państwa, z czym nam się Włochy kojarzą tak najbardziej. To co? Bardziej z kuchnią czy z zabytkami, a może... No właśnie, a może z czymś innym. Za 10, 6.
1: Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Odpowiednia dieta wspiera rozwój, dojrzewanie, pracę mózgu i oczywiście zapobiega otyłości. Jak zadbać o dobrze zbilansowaną dietę dla dziecka? Jak zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw i owoców? I czy może w tym pomóc szkoła? W audycji także pościgi, zdrady, zaginięcia. Czy praca detektywa wygląda jak na filmach?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Informacje w kilku miejscach. Pisma w różnych systemach.

0: systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Spory ruch utrzymuje się także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w kierunku Berlina. Natomiast na A2 w pobliżu Świecka oraz na A6 na wysokości Kołbaskowa ruch odbywa się w sposób płynny. Poranne spowolnienia i poranne korki już obserwujemy na Mazowszu. Zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. A przybywa samochodów również w samej Warszawie na ekspresowej 8. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Przypominam, że droga krajowa nr 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim jest nadal zablokowana i te utrudnienia związane są z pożarem lasu, do którego doszło kilka dni temu. Ale dla ruchu lokalnego trasa jest częściowo przejezdna. A teraz województwo małopolskie. Tutaj wolniej jedzie się zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. Podobnie jest na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, a także na A4 w pobliżu Trzebini, a także Chrzanowa. Jeszcze województwo pomorskie. Tutaj coraz większy ruch obserwujemy zwłaszcza na obwodnicy Gdańska, niedaleko węzłów Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port, a także na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
9: Na zegarach godzina 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Izabela Kuczyńska
10: i Andrzej Kocjan. Zmasowany atak Rosji na Kijów i inne ukraińskie miasta. Są ofiary śmiertelne. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny.
9: Duży pożar hali handlowej w Płocku opanowany. Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin.
10: Pierwsza noc prohibicji w Warszawie. Sprawdziliśmy, czy zakaz działa.
9: Na początek potężne uderzenie Rosjan w ukraińskie miasta.
10: W Kijowie jedna z wystrzelonych rakiet trafiła w blok mieszkalny. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami budynku mogą być ludzie.
9: Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy, dotychczasowy bilans zmasowanego ataku to 4 ofiary śmiertelne i co najmniej 14 osób rannych.
10: Poszkodowanych może być więcej, bo w wielu miejscach doszło do pożarów, a szczątki dronów i rakiet spadły na budynki użyteczności publicznej. Część miasta nie ma prądu.
9: Dramatyczna sytuacja panuje również w Dnieprze, na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych.
10: Rosjanie atakowali także inne regiony Ukrainy, także te położone niedaleko naszej granicy.
9: W związku z tym do obrony nieba poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo. Około godziny 4 rano myśliwce wróciły do baz.

0: Ponad 100 strażaków przez kilka godzin walczyło z dużym pożarem hali handlowo-usługowej w Płocku.
1: Przed północą ratownicy opanowali żywioł, trwa zabezpieczanie miejsca pojawienia się ognia.
0: Płonął budynek o powierzchni 8000 metrów kwadratowych. W sąsiedztwie znajdowały się inne obiekty, które strażacy musieli ochronić, relacjonował rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak.
2: Na całe szczęście ta hala znajdowała się w dużych odległościach, czy dużych, około 40 metrów od pozostałych budynków. Od najgorszej stacji CPN-u, która znajdowała się około 80 metrów, pożar już został ugaszony.
1: Na czas akcji ewakuowano mieszkańców stojącego w pobliżu czteropiętrowego bloku mieszkalnego. Późnym wieczorem wszyscy lokatorzy wrócili do swoich mieszkań.
0: Warszawa ma za sobą pierwszą noc po wprowadzeniu prohibicji.
1: Między 22 a 6 rano nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.
0: Sprawdziliśmy, czy zakaz działa.
3: Niestety, alkohol nie mogę sprzedać.
4: Nie może pan?
3: Po 22 nie da rady.
4: To może taksówkarze będą gdzieś wozić alkohol w bagażnikach czy w schowkach.
5: W aplikacji zaznaczyłem, że nie robię żadnych zakupów.
1: Jakub Pacyniak ze stołecznej policji wyjaśnia, że w namierzeniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od mieszkańców.
6: Mieszkańcy niekiedy informują nas o tym, że być może w jakimś danym punkcie sprzedawany jest alkohol o danej godzinie, gdzie do tej sprzedaży dochodzić nie powinno i policjanci przyjeżdżają na miejsce i to weryfikują.
0: Za złamanie zakazu grozi m.in. do 5000 zł grzywny i utrata koncesji.
7: To są aktualności jedynki.
1: Generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16, przejmie stery w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.
0: Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych i od niedawna zastępcą szefa w dowództwie jednej z najważniejszych struktur w polskiej armii.
8: Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały 3 F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Na powołanie na nowe stanowisko generał Nowak odbierze dziś przed południem z rąk zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Porozumienie rzekomo było blisko, ale nadal go nie ma.
1: Iran zawiesił rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie otwarcia cieśniny Ormus.
0: Negocjacje wstrzymano w proteście wobec izraelskich ataków w Libanie.
1: A to oznacza dalszą blokadę kluczowego szlaku handlowego i dalsze perturbacje na rynkach paliw.
9: Jeszcze kilka dni temu prezydent Donald Trump wyrażał optymizm co do szans na porozumienie z Iranem. W poniedziałek wysyłał jednak sprzeczne sygnały. Na portalu Truth Social zapewniał, że rozmowy z Teheranem toczą się w szybkim tempie. Jednak w wywiadzie dla CNBC mówił, że nie obchodzi go, czy negocjacje zakończą się fiaskiem i że jest już zmęczony próbami zakończenia trwającej od 3 miesięcy wojny. Trump powiedział, że nie miał informacji o zawieszeniu rozmów przez Iran, ale stwierdził, że go to nie dziwi. Zapowiedział jednocześnie utrzymanie blokady cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, że pozostawi strategiczny szlak morski zamknięty, co podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się w tenisowym turnieju French Open i jest już w ćwierćfinale. Z Paryża Cezary Gurjew.
11: Maja Chwalińska odebrała marzenia kolejnej rywalce. Wczoraj w meczu czwartej rundy pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. Szczęśliwy prezes klubu Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
12: Wygląda to pięknie, cudownie, fantastycznie, jakby po prostu nie chce się obudzić. I to jest jedna strona medalu, natomiast druga, tak jak mówiłem, wierzyłem w nią zawsze i tak może brzmieć dziwnie, ale wierzyłem, że dojdzie do takiego momentu, bo po prostu znam bardzo dużo sportowców, tenisistów i nie znam nikogo tak profesjonalnego, tak bardzo pracującego na ten sukces jak ona.
11: Jutro w ćwierćfinale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
10: W najlepszej ósemce jest już także Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. Pokonała Japonkę Naomi Osakę 7-5, 6-3. Polki mają zwycięstwo i porażkę po pierwszym dniu rywalizacji na rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3. Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Talenga i Aleksandra Ziemborska w pierwszym spotkaniu w grupie A pokonały drużynę Madagaskaru 20-10, a następnie przegrały.

0: grały z Czechami 12-14. Telenga mówi o przyczynach porażki.
1: Wiedziałyśmy, że będą rzucać za dwa, te rzuty im wpadały. Po prostu wydaje mi się, że trochę chaosu w naszej grze. Chciałyśmy bardzo szybko je dogonić, doprowadzić do remisu albo nawet po prostu przewagi, kiedy było 13-12 dla zespołu Czeszek. My trochę tak niedokładnie zaczęłyśmy grać i ta końcówka po prostu. Tam bodajże było 50 parę sekund, był jeden punkt dla Czeszek i od tego momentu my się po prostu też zacięłyśmy. Nie zdobyłyśmy punktu, nie wykreowałyśmy akcji.
0: Jutro Polki powalczą więc o wyjście z grupy, a dziś do rywalizacji przystąpi męska drużyna. Biało-czerwoni zagrają z Mongolią oraz Łotwą. Ponownie o sporcie za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Sporo słońca na zachodzie, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum może pojawić się więcej chmur. I po południu mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza przeważnie jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Krakowie umiarkowana. Ponad 2% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Na ziemi lubuskiej duże zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
11: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Reklama. Autopromocja.
12: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, drugi dzień czerwca, 153 dzień roku, do końca roku 212 dni. Słońce wzeszło o 4:20, a zajdzie o 20:48. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 28 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 19 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 46. Imieniny obchodzą Amin, Armin, Blandyna, Domna, Efrem, Erasm, Eugeniusz, Florianna, Fotyn, Jaczemir, Marcelina, Maria, Marianna, Marzanna, Materna, Mikołaj, Mszczuja, Nicefor, Nicefora, Piotr, Racisław, Sadok i Trofima. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i ktoś napisał wczoraj w sieci: niech ten piękny sen trwa, niech ten sen się nie kończy. Tyle tylko, że to nie sen, to rzeczywistość.
2: Maja Chwalińska, piłka meczowa i teraz na forehand rywalki uderza Maja i teraz łapie się za głowę, Francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja. Maja Chwalińska wygrywa, awansuje do ósemki najlepszych tenisistek świata.
0: Maja Chwalińska pisze w Paryżu kolejny rozdział swojej kariery. Wczoraj mówiła na korcie, że nikt jej nie zna. Prawda jest taka, że poznał ją już cały tenisowy świat. I pytanie do Państwa, czy Maja nas umaja, czy swoją skromnością, czy naturalnością. No właśnie, czym jeszcze? 22 139 2202 to pytanie do Państwa, a kolejne brzmi tak.
3: Z czym Państwu się kojarzą Włochy?
4: Z dobrym jedzeniem, skuterami i ładną pogodą.
5: No na pewno najpopularniejsza jest pizza, ale jeszcze są pierożki, ravioli, zupa minestroni.
6: Mi chyba też z dobrym jedzeniem i z piłką nożną.

piłką nożną. Ciekaw byłem, czy ktoś o tym wspomni dziś. Fiesta della Repubblica, święto narodowe Włoch. Moje skojarzenie z Włochami to oczywiście też pewnie kuchnia. Spoglądam na kolegów za szyby. Kuchnia czy zabytki? A, to widzę, że tak, pewnie, że tak. No. I to, natomiast wydawca tutaj podpowiada, zresztą moje skojarzenie też jest przede wszystkim muzyka i pewien muzyczny nurt.

Tararara, Italo Disco. A zatem, kiedy słyszę Włochy, to jakie skojarzenie mam? Czy ten Italiano Vero się budzi w nas, w państwu, w słuchaczach? 22 139 2202. Kiedy słyszę Włochy, to... Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS-u, będzie naszym gościem o 7.15, godzinę później Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, a pytać będzie Karol Surówka. A ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. 6:20, 22, 139, 22, 02.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Maję, to powiem tak, w każdej dziedzinie, czy to w sporcie, potrzebna jest psychika. A tutaj widać u Mai podejście tak zwanego, w cudzysłowie, luzaka. Ale Maja gra swoje. Wygram to wygram, nie wygram to nie wygram. I tak trzymać. Spokój, luz, psychika daje wszystko. Pozdrawiam.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i teraz pewnie wielu z nas usłyszy od swoich dzieci: tato, mamo, kupcie mi rakietę tenisową, chcę być taka jak Maja, chcę być taka jak Iga Świątek czy Hubert Hurkacz. Tymczasem nowa

Właśnie dobrze się zastanowić, skąd taką rakietę wziąć, no i sprawdzić, czy aby ona jest zgodna z normami bezpieczeństwa. Komisja Europejska, mówię o tym nieprzypadkowo, nałożyła o to 200 milionów złotych kary na znany chiński portal zakupowy. Państwo zapewne robią tam zakupy, przynajmniej część z nas. Powodem nałożenia

0: tam są bezpieczne.
1: Tak naprawdę się wszystko z Chin ściągamy, jak tak się popatrzy na to. Dużo znajomych, którzy gdzieś tam jakieś filmy mają, przecież też z Chin ściągają, więc czy to jest okej, czy to nie jest okej? To jest też minus wolnego rynku, tak naprawdę, który u nas jest dostępny.
2: Czy zdarza się pani kupować na chińskich portalach aukcyjnych?
3: Tak. Przeważnie to są ubrania, ewentualnie jakieś gadżety, albo upominki dla znajomych o coś takiego. Jest taniej teraz, a dwa, no coś pomysłowego jest w tym. I no i można swoją dedykację robić.
4: Jest tanio i można szybko zwrócić w razie jakichś nieprawidłowości.
5: Ja wspieram tylko polskie marki, nie wspieram Chin. Chiny to jest masowa produkcja i jakość jest dużo gorsza.
6: Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli decydujemy się na kupno z platformy, która od razu wiadomo, że sprowadza produkty chociażby z państw Dalekiego Wschodu, musimy być świadomi ryzyk. Jakie to są ryzyka? Do tych ryzyk należy chociażby ewentualne utrudnienia w dochodzeniu roszczeń konsumenckich, takich jak, nie wiem, chociażby nasze prawo do reklamacji, czy prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, jeżeli kupujemy coś przez internet, ale także trzeba mieć na uwadze, że zdarzają się również tam produkty, które po prostu nie spełniają europejskich norm bezpieczeństwa. Dlatego gorąco zachęcamy konsumentów, żeby oglądali każdy produkt, jeżeli decydują się na kupno, powiedzmy, zabawki dla swojego dziecka, żeby bardzo dobrze tę zabawkę obejrzeli.
2: Skąd popularność w naszym kraju tych portali?
3: Może przez tego TikToka całego. Tam myślę, przeważnie są te reklamy, nie reklamy, ewentualnie marketing teraz chiński.
7: To jest promowane po prostu.
8: Przede wszystkim cena.
6: My jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdajemy sobie sprawę, że ta niska cena to zachęca konsumentów polskich także do kupowania z tych azjatyckich platform. Ale tak jak powiedziałem, ważne jest to, ponieważ sprzedawca, przedsiębiorca może w miarę dowolnie kształtować swoją politykę cenową, ale ważne, żebyśmy wiedzieli, jakie zagrożenia się za tym kryją. Czy chcemy zaryzykować i kupić być może mniej bezpieczną zabawkę, na przykład z Chin, wiedząc, że na przykład zwrot czy reklamacja nie będzie taka prosta i dzięki temu zaoszczędzimy trochę pieniędzy, czy jednak zdecydujemy się na kupno droższej zabawki, ale te prawa konsumenckie nasze zostaną niezmienne i mamy większą pewność, że zabawka spełnia normy bezpieczeństwa.
0: A warto pamiętać, szanowni państwo, żeby nie kierować się tylko ceną. Tu już nawet nie chodzi o te rzeczy dla nas, przede wszystkim dla naszych pociech, bo przecież ich los, ich zdrowie nam przecież na sercu należeć powinno. 24 minuty po godzinie 6. Polskie Radio, program pierwszy, Sygnały Dnia. Ten materiał przygotował Michał Szarek.

0: Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia, 27 minut po godzinie 6.
1: Ja i Włochy to kojarzenie zawsze fajnego czasu, chill outu, dobrych spotkań przy stole, bo jedzenie włoskie zawsze będzie mi odpowiadało i odpowiada. No i przepyszne gelato oraz kawusia. No to są Włochy w pełnym tego słowa znaczeniu. W tym roku też będę we Włoszech. Często tam wracam, bardzo je lubię. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Marzena z Torunia.
0: Pani Marzena, gdyby tak wprowadzić prohibicję na kawę we Włoszech.
2: O mój Boże, to byłby problem, myślę. Myślę, że mogłaby być łamana.
0: Justyna Gronko w naszym studiu, Andrzej Kocjan.
3: Dzień dobry.
0: Także Andrzej za chwilę, pani Justyna już teraz. A państwo się, bo ja w Warszawie nie mieszkam. Już można było się przekonać tej nocy, że nie można?
2: Ja nie sprawdzałam w nocy, powiem ci tak.
3: Można, tak, sprawdziliśmy to i za chwilę o tym opowiem.
0: Aha,
2: po 22 no. Już nie można było kupić w Warszawie alkoholu do godziny 6, bo to już weszło w życie. Jedynym miejscem wyłączonym z tych regulacji pozostają punkty w strefie wolnocłowego lotniska Chopina, no ale tam przecież nie pojedziemy, żeby napić się alkoholu. Widzę twoją minę. Śmiejemy się, ale faktycznie takie mamy dane, że to już działa. No i oczywiście to było wprowadzone po tym pilotażu, który przecież też został w Warszawie przeprowadzony.
0: Czyli i co, na to podstawie... pilotaż się sprawdził, tak?
2: Tak, tak, Daniel.
0: On to jest tak naprawdę... jak z serialem. Jak się pilot sprawdza, to kręcimy kolejne odcinki.
2: Można byłoby tak powiedzieć, bo faktycznie jeśli spojrzymy i na dane policji, i na dane straży, no to faktycznie te dane pokazują, że tych incydentów było znacznie, znacznie mniej. Różne są dane oczywiście. O 20%, o 10%, o 15%, ale nawet o takie 10% to jednak jest różnica, jeśli chodzi o te nocne incydenty, bo tak to nazywa policja. Ja mówię o tych oczywiście wcześniejszych danych, bo to ten pilotaż był przeprowadzony od 1 listopada przez, tutaj chyba sobie nie zapisałam przez ile dni, nie pamiętam ile, ale w każdym razie był przeprowadzony. Mhm. No i co? Warszawa dołączyła do innych polskich miast. Tych miast jest naprawdę dużo. Ponad 200 samorządów już wprowadziło prohibicję. Ona obowiązuje w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie. Część miast takich jak Poznań, Wrocław, Rzeszów tylko tak częściowo wprowadziło.
0: A Kielce?
2: A Kielce, mój drugi, mam gdzieś tu Kielce. Kielce to jest częściowe w Kielcach, mhm. Tak. Czy tylko do obszarów śródmiejskich i Starówki.
0: Czyli czyli na Sienkiewicza można, a na Czarnowiec
2: nie
0: można.
2: Nie będziesz mógł. Do godziny 6 może jakoś wytrzymasz, nie pójdziesz tam do Sienkiewicza. No ale ja tylko powiem, że też oczywiście srogie kary dla tych przedsiębiorców, którzy myślą sobie, że mogą te zasady złamać. Przedsiębiorca może stracić koncesję przede wszystkim, no bo tam 5000 kary to można zapłacić, ale koncesja na 3 lata albo dożywotnio, to już jest coś. Tak to wygląda. I będziemy informować państwa na ten temat i już za chwilę też, prawda?
3: Tak jest, będzie. Dokładnie. Sprawdzimy, czy ten zakaz działa.
0: W rzeczy samej Andrzej Kocjan już za chwilę.
3: Zapraszam.
0: Zasadzi teraz.
3: Ale na początek potężne uderzenie Rosjan w ukraińskie miasta w Kijowie. Jedna z wystrzelonych rakiet trafiła w blok mieszkalny. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Dotychczasowy bilans zmasowanego ataku w różnych miejscach Ukrainy to 8 ofiar śmiertelnych i kilkadziesiąt osób rannych. Duży pożar hali handlowo-usługowej w Płocku ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin. Przed północą opanowali żywioł. Trwa zabezpieczanie miejsca pojawienia się ognia. W ciągu kilku dni do Senatu trafi nowy wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapowiada to szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Pierwsza noc prohibicji w Warszawie. Alkoholu nie można kupować między 22 a 6 rano. Sprawdziliśmy, czy zakaz działa.
4: Niestety alkohol nie mogę sprzedać.
5: Nie może pan?
4: Po 22 nie da rad.
3: Benzyna poniżej 6 zł. Za litr 95 zapłacimy dzisiaj nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a za diesla 6,26. Ceny maksymalne na jutro poznamy około południa. A pełne wydanie aktualności już o 7.

0: Pogoda.
1: 22 139 2202.
2: Powiem szczerze, to zaczyna być bardzo wkurzające, bo tylko plus 9 stopni, słońko oczywiście zaczyna świecić, ale

0: tej lepszej pogody nie widać. Trzeba to podsumować. Maj
1: u nas ze 3-4 dni ciepła, resztę zimne. Maj już minął, a maj powinien być piękny. Zaczyna się czerwiec. Nie zaczyna się lepiej. Zaczyna być to wkurzające.
2: Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Już dziś zauważalna zmiana w pogodzie. Znaczy nad zachodnią częścią kraju nadpłynie dużo cieplejsze powietrze. I to powietrze będzie też bardziej suche. Stąd też na zachodzie bardzo ładna pogoda z dużą ilością słońca i wyraźnie cieplej. Tam temperatura maksymalna sięgnie nawet 25-26 stopni. W centralnej i wschodniej części kraju temperatura będzie wyrównana. Wyniesie od 21 do 23. Na wschodzie chwilami więcej chmur. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie pogodnie, bez opadów i bardzo ciepło. Jak wspomniałem, to jedni się cieszą ze słońca, drudzy z deszczu, bo w jednych miejscach słońca brakuje, o czym mówił przed chwilą pan Waldek, w innych deszczu. Dla każdego coś miłego. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6:33. Zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 2 czerwca, kalendarz jedynki.
4: On był takim punktem odniesienia ze swoim spojrzeniem na fantastykę, ze swoją myślą krytyczną, z przekonaniami, z tym wszystkim po prostu, co sobą reprezentował.
3: W 2019 roku zmarł Maciej Parowski, pisarz, krytyk i redaktor fantastyki naukowej.
5: Stało się jasne, że nie ma możliwości zapobieżenia jej. Wytężono cały wysiłek w kierunku utrudnienia i ograniczenia jak możliwego tych uroczystości.
3: W 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.
6: Księżyc jest z wielu względów interesujący sam w sobie, jako obiekt badań, ciało, które możemy dzisiaj badać nie tylko metodami astronomii, ale też geologii.
3: Rok 1966. Pierwszy amerykański pojazd bezzałogowa sonda kosmiczna Surveyor 1 wylądował na Księżycu i rozpoczął wysyłanie zdjęć jego powierzchni. W 1947 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu w bitwie o handel. Specjalna komisja ścigająca szkodnictwo gospodarcze mogła karać obywateli grzywną lub kierować do miejsc przymusowej pracy bez rozprawy sądowej.
7: Pod pozorem walki ze spekulacją i nadużyciami zlikwidowano niemal wszystkie hurtownie handlowe i zredukowano ilość sklepów o dziesiątki tysięcy, co raczej dramatycznie zmniejszyło dostępność towarów powszechnego użytku. Obiecane w zastępstwie państwowe domy towarowe, PDT-y, no jeszcze nie powstały i powstawać będą z dużym poślizgiem.
3: W 1941 roku urodził się Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones. Zmarł w 2021 roku.
8: Prawa do tego patentu rościł sobie również Nikola Tesla, ponieważ Marconi wykorzystał w swoim prototypie cewkę, którego pomysłodawcą i konstruktorem był Tesla. To w jaki sposób doprowadziło do rywalizacji między oboma panami.
3: W 1897 roku Guglielmo Marconi opatentował radio. Rok 1847. Podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
2: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6:36, 22 139 2202. Pan Piotr w sprawie pani wiadomo jakiej.
9: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu, ja w sprawie pani Mai Chwalińskiej. Otóż ja jako osoba pierwsza, już mówiłem, że ona odniesie duży sukces, ponieważ zaczęła występować w maju. I to już gwarantowało. To było jakimś takim wyznacznikiem, że będą sukcesy u niej na Roland Garros. Natomiast no, wydaje mi się, że nie nachwalimy się jej. Bardzo długo się nie nachwalimy i nie będziemy mogli się nachwalić, ponieważ no, zakwalifikuje się moim zdaniem do półfinału. A tam już, no to pan pozwoli, że poczekajmy jeszcze, czy będzie to ścisły finał. Natomiast wielkie gratulacje na dzień. Dziękuję, kłaniam się.
2: Oczywiście wielkie gratulacje i żeby nikt mnie nie zarzucił, szanowni państwo, rzuciłem okiem na drabinkę. W ćwierćfinale Iga, wróć, bo pewnie z przyzwyczajenia, Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką w kolejnym już ewentualnym

0: nie półfinale, mogłaby się zmierzyć z Ariną Sabalenką, więc ta poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej. No ale wczoraj wielkie zaskoczenie i Cezary Gurjew zaraz po tym meczu rozmawiał z Mają Chwalińską.
1: Maja, wielkie gratulacje. 15 tysięcy osób na korcie Filipa Chatrier, a ty czułaś się jak u siebie w domu. Jakie to wrażenie, opisz to?
2: No, nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogło być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Masz piękny czas, bo są rodzice, są najbliżsi, spełniasz swoje marzenia. Ćwierćfinał turnieju na kortach w Paryżu. No i te twoje magiczne ręce. Powiedz mi, jak ty to robisz, że ty widzisz, co się dzieje po drugiej stronie kortu, bo jesteś jedną z nielicznych tenisistek, które obserwują.
2: Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
1: Miałaś takie marzenia w tych trudnych czasach, kiedy nie przebijałaś do turniejów wielkoszlemowych, że będziesz na takim etapie, że turniej w Paryżu, główna arena i ty w roli głównej, można powiedzieć.
2: Okej, ostatnim razem zakwalifikowałam się w Australii. Tam przegrałam w pierwszej rundzie. W Australii w tym roku byłam w trzeciej, więc się tak obijałam troszeczkę o ten main draw, więc raczej nie marzyłam o tym, tylko bardziej próbowałam się skupić na tym, co jest teraz po prostu. I realia były takie, rzeczywistość była taka, że po prostu byłam w tych eliminacjach, więc jakichś takich większych marzeń nie było.
0: Z Cezarym Gurjewem będziemy się słyszeć za godzinę. Zapytamy właśnie o szansę Mai w tym kolejnym meczu. To będzie ćwierćfinał jutro. Jeszcze nie wiemy, o której. I'm the invisible man.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia i 6.41. Filip Jastrzębski w naszym studiu, redakcja sportowa.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że tenis to nie jest twoja działka, ale przyznasz, że po prostu aż miło patrzeć i serce roście, kiedy Maja Kolińska. Ona umuje taką skromnością, naturalnością. To jest coś wyjątkowego.
1: Jest niesamowita, szczególnie, że pamiętajmy, że ona od eliminacji idzie jak burza. Pokonuje następne rywalki, co jedna to bardziej utytułowana, wyżej notowana w rankingu, coś niesamowitego.
0: No tak, w tym ćwierćfinale spojrzałem na drabinkę, będzie mierzyć się z Rosjanką Kalińską.

0: No i oczywiście nie dmuchamy w balonik, bo w drugim ćwierćfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, więc jeśli...
1: To już na tym etapie to już wszystko może się zdarzyć.
0: No właśnie, jesteśmy na początku w zasadzie, bo ruszyły wczoraj. Słyszał pan oficjalną piosenkę?
1: Nie, chętnie posłucham.
0: 7 raperów nagrało. Proszę.

0: No i jak?
1: No i pod patykiem fajnie jest.
0: Słuchaj, ja jak wczoraj, jak kretyn za jedną z agencji przeczytałem, że te mistrzostwa potrwają do 7 lipca.
1: Oj, to by grali i grali. To by musiały być 12 na 12, a nie 3 na 3.
0: A oni do 7 czerwca.
1: Tak, do 7 czerwca, czyli do niedzieli. Miejmy nadzieję, że do ostatniego dnia polskie drużyny będą grać. Wczoraj to wszystko się zaczęło. Organizatorzy pomyśleli o wszystkim, ale pogody zapomnieli zamówić, bo jak to się zaczęło, to jak nie zaczęło padać.
0: Ulala.
1: I akurat jak Polki wybiegły na kort na swój pierwszy mecz,
0: to
1: tak się mówi.
0: W tej
1: dyscyplinie sportu mamy kort.
0: Zobacz, to się człowiek musi uczyć. A ta dyscyplina sportu to jest koszykówka.
1: Koszykówka trzyosobowa, oczywiście. I dopiero jak Polki zaczęły grać, to niebo przestało płakać, tylko zaczęło się cieszyć grą Polek, bo rzeczywiście pierwsze spotkanie było fantastyczne. Madagaskar. Wyglądały te dziewczyny z Madagaskaru tak, jakby się dzień przed turniejem spotkały i umówiły na boisko na w ulicznej koszykówce, co nie zmienia faktu, że i takie mecze trzeba wygrywać, żeby wpadki na początek nie było. Polki wygrały pewnie, no ale później niestety ta poprzeczka powędrowała znacznie wyżej. Reprezentacja Czech utarła nosa naszym. Szkoda końcówki, bo tam naprawdę było bardzo blisko i trochę celność trzeba poprawić, te celowniki trzeba wyregulować.
0: Felipe, jeśli tak się mogę do ciebie zwracać, pokrótce przypomnijmy zasady. Tam się gra trochę inaczej niż w tradycyjnej koszykówce.
1: Mecze są bardzo szybkie, akcje idą tak szybko, że nie można zmrużyć oczu. Punkty inaczej niż w tej tradycyjnej koszykówce się zdobywa, czyli po jednym, z dystansu za dwa punkty.
0: Nie jak za trzy w tradycyjnej.
1: Tak, czyli warto jest rzucać jednak zza tej linii, bo wówczas mamy dwa razy więcej punktów proporcjonalnie. No ale właśnie to wczoraj zawiodło w meczu z Czeszkami, ale wciąż mamy spore nadzieje, jeśli chodzi o występ naszych zawodniczek. Przypomnę, że należy zdobyć 21 punktów w tym spotkaniu, a to idzie tak szybko, że te mecze trwają myślę, że około 10 minut. 2,5 tysiąca kibiców wczoraj oglądało to, co dzieje się na boisku i docenia obecność naszych fanów Aleksandra Ziemborska.
2: Atmosfera jest świetna i mam nadzieję, że to będzie tak pełno w każdym dniu. Naprawdę bardzo to pomaga i cieszymy się, że jest tak głośno.
1: A ja dodam, że każdy tam może wejść. Nie dosłownie na arenę, do areny, na której rozgrywane są mecze, ale do takiego koszykarskiego miasteczka, gdzie atrakcji jest całe mnóstwo. Miejmy nadzieję,
0: wolny?
1: Że wstęp jest wolny, że dzisiaj ta pogoda będzie bardziej łaskawa i to też będzie sprzyjało i organizatorom, i koszykarzom. A jeśli o koszykarzach, mężczyznach mowa, to oni dzisiaj przystępują do rywalizacji w składzie takim dobrze znanym polskim kibicom z tradycyjnej odmiany koszykówki, bo jest tam Przemysław Zamojski, jest Adam Waczyński, były kapitan naszej pięcioosobowej kadry, jest Michał Sokołowski i Marcel Ponitka. I Waczyński mówi o tym, jak ważne jest dobre wejście w turniej.
3: Pierwszy mecz jest zawsze na wszystkich turniejach jest bardzo, bardzo ważny, więc będziemy dawali się sobie wszystko. Pierwszy mecz mamy przeciwko Mongolii i trzeba sobie po prostu tą grupę ustawić w taki sposób, jaki my chcemy.
1: A Mongolia to mocna potęga. Jest. Bardzo mocna jest w koszykówce trzyosobowej i myślę, że tak obok łucznictwa to tam dyscyplina narodowa w tym kraju jest, więc musimy mieć się na baczności.
0: O której ten mecz?
1: Wieczorem późnym.
0: Ja sprawdzam, proszę pana, myślę, że możemy grać. Ja sprawdzam pogodę dla Warszawy. Pisałem Warszawa słońce. Zobaczymy, co mi wyjdzie.
1: 19.45 z Mongolią. Sprawdziłem.
0: Aha. Ale patrzę, czy pogoda będzie. Poczekaj, pogoda. No!
1: Tak?
0: Dobrze będzie.
1: Dobrze będzie?
0: Tak. Maksymalnie 22 stopnie, czyli około tej 19 będzie dobrze.
1: Będzie dobrze.

0: Polskie Radio. Program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Jest w naszym studiu Karol Surówka.
2: Czy
0: koszykówka, taka dyscyplina, jest panu znana?
2: To ciekawe, bo zawsze wszyscy mówili, że powinienem,
0: no właśnie,
2: a nie kompletnie się nie odnajduję w koszykówce.
0: Przelatuje
2: mi piłka przez ręce, potykam się o piłkę. Dosłownie w szkole potknąłem się na piłce, wywróciłem ku uciesze całej sali gimnastycznej.
0: Doprawdy to jakoś nie spotyka, naprawdę, żeby tak te koledzy się
2: śmiali, jak
0: tak,
2: ktoś
0: człowiek wykopytnie na parkiecie.
2: Przy okazji gubiąc buta. To niespotykane,
0: tak?
2: Żeby... Tak, tak była ta. Aha. Tak wyglądała ta wywrotka. Rzeczywiście bardzo zaskakujące, że jakieś 60 dzieci wtedy miało śmiech swojego życia.
0: No dobrze, ale pan tak czy inaczej przy sporcie pozostał i pozostaje.
2: Ja zastanawiam się nad tym, żeby zostać działaczem. Dlatego, że zainspirowała mnie pewna historia. Nie wiem, czy pan wie, ale Kraków w nowym sezonie Ekstraklasy będzie pod piłkarską potęgą, stolicą futbolu polskiego. Trzy drużyny będą reprezentować...
0: Pan spojrzy na wydawcę.
2: Strasznie się denerwuje, ale ta jego Warszawa to ma tylko jedną drużynę w Ekstraklasie, a Kraków. Trzy, wieczysta Kraków dołącza do Krakowi i Wisły Kraków, która awansowała z pierwszej ligi, a dlatego zainspirowała mi historia Wieczystej, bo ten klub od 2020 roku przeszedł niesamowitą drogę. Najpierw w 21 awans do czwartej ligi i tak po troszku w górę, aż znalazł się w Ekstraklasie w sezonie przyszłym.
0: No, ale pan chciałby zostać działaczem, o co chodzi?
2: Dlatego, że pomyślałem, że moglibyśmy wykorzystać siłę słuchaczy sygnałów dnia i na przykład złożyć się na zespół piłkarski. Ja nawet dokonałem takiego wstępnego...
0: Złożyć,
2: że wszyscy się złożymy, kupimy zespół piłkarski w niższej lidze i będziemy go wspierali, aż trafi do Ekstraklasy i w ten sposób będziemy działaczami sportowymi. Znalazłem nawet już kilka propozycji. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki, aż się prosi, KS Jedynka Ożarów Mazowiecki, UKS Jedynka Rypin, to jest kolejna propozycja, albo KS Jedynka Morąg, ewentualnie Sygnał Lublin, nawiązując bardziej do sygnałów dnia. Ale te kluby aż proszą się o to, żebyśmy je przejęli i windowali do Ekstraklasy.
0: A Sygnał Lublin jest wyżej niż Morąg?
2: Jest wyżej, jest w czwartej lidze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Ja bym się nad tym Lublinem zastanowił.
2: Fuzja klubów, sygnał jedynka.
0: Ładne, rzeczywiście. Ładne.
2: To do zastanowienia.
0: Pewnie, że tak. 22 139 2202. Może państwo mają jakieś propozycje kupna dla nas. Natomiast my mamy zupełnie inną propozycję. Rozmowa dnia o 7.15.
2: Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości o programie
0: Sejf. Kibic Stołecznej Legii, z tego co pamiętam.
2: To powiem, ile klubów Kraków ma w tej Ekstraklasie. Zobaczymy, jak zareaguje.
0: A jak ty. Karol, dzięki.

0: Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Odpowiednia dieta wspiera rozwój, dojrzewanie, pracę mózgu i oczywiście zapobiega otyłości. Jak zadbać o dobrze zbilansowaną dietę dla dziecka? Jak zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw i owoców? I czy może w tym pomóc szkoła? W audycji także pościgi, zdrady, zaginięcia. Czy praca detektywa wygląda jak na filmach?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy...

0: wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Wypadek samochodu osobowego i busa na drodze krajowej numer 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek. Na kilometrze 173 trasa jest całkowicie zablokowana w obie strony, a mamy informację, że dwie osoby zostały ranne w tym wypadku. I tutaj ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zdecydowanie wolniej na odcinku również kilkukilometrowym jedzie się też na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Droga krajowa numer 75 pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem jest zablokowana niedaleko miejscowości Czchów. Na kilometrze 37 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Zalecany jest objazd drogami lokalnymi właśnie przez miejscowość Czchów. Na drodze krajowej numer 9 uwaga na wysokości Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutaj ciężarówka zgubiła ładunek. W okolicach pierwszego kilometra zablokowany jest jeden pas w kierunku Opatowa, a na miejscu ruchem kieruje policja. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl a Bóg auto osobowe uderzyło w dzika. Na kilometrze 138 to jest niedaleko miejscowości Brzoza. Zablokowany jest jeden lewy pas w kierunku Warszawy i już teraz obserwujemy tam dosyć spore poranne spowolnienia. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na ostrzeżenia od Państwa.
7: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Izabela Kuczyńska
8: i Andrzej Kocjan. Trwa akcja ratunkowa po zmasowanych atakach Rosji na Kijów. Rośnie liczba poszkodowanych.
7: Jeszcze dziś sąd dyscyplinarny zajmie się sprawą znanego stołecznego adwokata. Mężczyzna jest podejrzany w sprawie fałszywych alarmów.
8: Dożywocie dla zabójcy polskiego studenta. Głośna sprawa z Wielkiej Brytanii.
7: Płoną co najmniej dwa budynki mieszkalne, szpital i samochody.
8: To po zmasowanym ataku Rosjan na Kijów.
7: Władze ukraińskiej stolicy informują o 4 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 50 rannych cywilach. Bilans może się zwiększać, bo w wielu miejscach trwają akcje ratunkowe.
8: W nocnym ataku Rosjanie wykorzystali potężny arsenał, setki bezzałogowców i rakiet.
7: Dramatyczna sytuacja panuje także na wschodzie Ukrainy, w Dnieprze i Charkowie. Tam również są ofiary.
9: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej dwa wielopiętrowe bloki. Tam liczba ofiar może się zwiększać. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej, bo po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. 4 osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rosyjskich bezzałogowców i rakiet rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko. Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Rosjanie atakowali też inne regiony Ukrainy, także te położone niedaleko naszej granicy.
7: W związku z tym poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo. Około godziny 4 rano myśliwce wróciły do baz.

0: Kontrakty z krajowymi producentami zawarte. Teraz czas na sejf w wersji 2.0.
1: Kolejne umowy na modernizację naszej armii będą podpisywane już z partnerami z zagranicy na zasadzie kooperacji z rodzimym przemysłem zbrojeniowym.
0: Kilka krajów już jest chętnych, mówi szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bałtowie, Szwecja, Hiszpania to są te państwa, z którymi jesteśmy, Francja, jesteśmy gotowi kontrakty zawierać bardzo szybko. Na przykład z Kanadą Flywire, Warmate, Gladiusy.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do naszego kraju trafi z sejf około 44 miliardów euro, to ponad 180 miliardów złotych.
0: I ten temat wróci w rozmowie z naszym gościem. O 7.15 będzie nim były minister obrony, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
1: Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów.
0: Chodzi o serię wezwań w połowie maja.
1: Do tej pory zatrzymano 5 osób, bardzo młodych mężczyzn.
0: Kontaktowali się przez internet, współdziałali ze sobą, wyjaśniał w TVP Info komendant główny policji Marek Boroń.
3: Te osoby się ze sobą komunikowały w sieci. To była jest konkretna grupa, zorganizowana, hierarchiczna. Ja nie chciałbym mówić o każdym z tych przestępstw, które zostało przez nich popełnione, ponieważ dzisiaj pracujemy nad tym, żeby udowodnić wszystkie te czyny, które rzeczywiście tutaj wypełniają te znamiona przestępstwa.
1: Fałszywe alarmy dotyczyły m.in. mieszkania matki prezydenta, a także posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
0: W innym wątku sprawy policja zatrzymała znanego warszawskiego adwokata.
1: Miał fałszywie alarmować o zamachach na Karola Nawrockiego i szefa MSZ-u, Radosława Sikorskiego.
0: 48-latek został aresztowany na 3 miesiące. Jeszcze dziś Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z.
4: To są aktualności jedynki.
1: Nie cichnie burza wywołana decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: W reakcji na ten gest były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił Wołodymyrowi Zełenskiemu otrzymane od niego państwowe odznaczenie.
1: UPA to zbrodniarze i kolaboranci niemieckich nazistów, podkreślił w oświadczeniu dyplomata.
0: Bartosz Cichocki pełnił funkcję ambasadora Polski w Kijowie w chwili pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.
1: Zabójca polskiego studenta w angielskim Southampton skazany na dożywocie.
0: Sprawa od miesięcy budziła poruszenie w Wielkiej Brytanii nie tylko ze względu na brutalność ataku, także dlatego, że umierający 18-latek został potraktowany przez policję jak podejrzany, a nie ofiara.
5: Skazany Vikram Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Maja Chwalińska zadziwia tenisowy świat. Polka jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. O szczegółach Cezary Guriew.
7: Cudowna paryska przygoda Mai Chwalińskiej. Wczoraj licząc kwalifikacje rozegrała 7 mecz. W 4. rundzie pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. Kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Wczoraj Maja na korcie Filipa Chatier pokazała bajeczną technikę.
8: To znaczy też uważam, że Diane akurat jakby też to ma. Spodziewałam się, że właśnie w tych takich gierkach też będzie ciężko z nią, bo ona też no, ma ogromny talent i świetne ręce. Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
6: Mecz z Anną Kalińską odbędzie się jutro. Koszykarze Legii Warszawa awansowali do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia okazała się lepsza od lokalnego rywala, drużyny Dzików. Wczoraj legioniści wygrali 91-78. W finale o Złoto Mistrzostw Polski zmierzą się z Zastalem Zielona Góra. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Pierwszego dnia zaprezentowała się reprezentacja kobiet, która zaczęła od zwycięstwa nad Madagaskarem 20-10, ale później przegrała z Czechami 12-14. Brak skuteczności i płynnej gry zdecydowały o tej porażce, o czym mówi Aleksandra Ziemborska.
9: Przestało wpadać i przestałyśmy grać taką grę jak zawsze, bo zawsze staramy się ruszać tą piłką, przenosić trochę.

0: a na drugą stronę. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego przestałyśmy to robić. Na pewno zabrało nam to troszeczkę flow. To, czy wpada za dwa, czy nie wpada w 3x3, ma większe znaczenie niż w normalnej koszykówce. Ciężko nam jest grać bez tych dwójek. Mam nadzieję, że w środę porzucamy trochę na kosz. Przed graniem nie będzie padać, no ale to nie od nas zależy. Czeszki też nie rzucały, także no trudno, no trzeba się skupić na środzie.
1: Kwestia awansu do fazy pucharowej rozstrzygnie się jutro, a dziś do rywalizacji przystąpi drużyna mężczyzn. Biało-czerwoni zagrają z Mongolią oraz Łotwą.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Sporo słońca dzisiaj na zachodzie, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum więcej chmur, po południu możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem, na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie nie zmienia się, na barometrach wciąż 1000 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 2 dzień czerwca, 153 dzień roku, do końca roku 212 dni. O 4.20 wzeszło, zajdzie o 20.48. Słońce. Dzień potrwa 16 godzin i 28 minut, będzie krótszy od najdłuższego 19 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Amin, Armin, Blandyna, Domna, Efrem, Erasm, Eugeniusz, Florianna, Fotyn, Jaczemir, Marcelina, Maria, Marianna, Marzanna, Materna, Mikołaj, Mszczuja, Nicefor, Nicefora, Piotr, Racisław, Sadok i Trofima. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. 15 po 7, Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. W studiu Radiowej Jedynki jest Mariusz Błaszczak, szef klubu i wiceprezes PiS, były wicepremier i były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie premierze.
3: Dzień dobry.
2: Musimy, zanim przejdziemy do tematów bieżących, skomentować to, co w nocy wydarzyło się na Ukrainie. Kijów w ogniu, płoną budynki mieszkalne, zginęła co najmniej jedna osoba, kilkadziesiąt rannych. Z kolei po atakach na miasto Dnipro nie żyją co najmniej cztery osoby. To zemsta Putina za skuteczne ataki Ukrainy przeciwko Rosji. Czy otwiera nam się jeszcze brutalniejszy rozdział tej wojny? Czy to jest możliwe?
3: Sądzę, że te zdarzenia tragiczne w skutkach no, mają miejsce od lutego 2022 roku. Jakie wnioski płyną do nas? Trzeba zbroić się. Trzeba się zbroić i jeszcze raz to powiem, trzeba się zbroić. Nie wolno hamować procesów zbrojeniowych. Nie wolno hamować przyrostu liczby żołnierzy. Wczoraj byłem w Baranowie Sandomierskim na spotkaniu i mówiono mi, że na przykład w jednostce, którą powołałem do życia w Nowej Dębie, to brygada artylerii, nie są przyjmowani, zasadniczo nie są przyjmowani nowi żołnierze. To bardzo źle, bo trzeba budować siłę polskiego wojska, żeby odstraszyć
2: agresora. Panie premierze, podał pan jednostkowy przykład, natomiast no, liczba netto polskich żołnierzy, polskiego wojska rośnie. To musi pana cieszyć.
3: Wzrosła, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. My odbudowaliśmy jednostki na wschód od Wisły, które zostały zlikwidowane za pierwszych rządów Donalda Tuska zbyt wolno.

0: rośnie. Zbyt wolno rośnie. Słyszę, że jest to konsekwencją zapaści finansowej budżetu państwa pod rządami Donalda Tuska. Deficyt finansów publicznych wynosi 7,3% w stosunku do PKB za 2025 rok. To drugi najwyższy deficyt. Pierwszy był w którym roku? W 2010.
1: Koalicja, wtedy też rządził Donald jeżeli chodzi Tusk. O budżet, to mówi, że odziedziczyła. Natomiast pozostając przy bezpieczeństwie, powiedział pan, panie premierze, że rady dla nas są trzy. Zbroić się, zbroić i jeszcze raz zbroić.
0: Tak.
1: Czy to znaczy, że na przykład w sprawie unijnej pożyczki SAFE zmienił pan zdanie, skoro musimy zbroić się na każdy możliwy sposób, również na ten?
0: Ten jest zły, tym bardziej, że mamy alternatywę w postaci projektu pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Koalicja odpowiada, że alternatywy nie ma.
0: Jest.
1: Powiedzieli, sprawdzam, przygotowali projekt, a pieniędzy nie ma, złota nie, no, nie ma.
0: Projekt jest złożony w Sejmie, tylko marszałek Sejmu zamroził projekt. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego leży w Sejmie. Chodzi o pieniądze, które można wygospodarować z operacji na złocie zgromadzonym przez profesora Adama Glapińskiego. Francuzi tak zrobili. Tymczasem rząd Donalda Tuska wciska nas w pożyczkę, bo to nie są dotacje, to jest pożyczka 180 miliardów złotych. Trzeba będzie spłacić 360 miliardów złotych. I jeszcze dodatkowo ta pożyczka jest zawężona do sprzętu europejskiego, a sprzęt ten najistotniejszy, najważniejszy, najbardziej sprawny to sprzęt amerykański i koreański.
1: Panie premierze, 62 umowy z polskimi podmiotami w ciągu ostatnich kilku dni zostały podpisane. Dla pracowników tych zakładów, które będą wykonywały zlecenia w ramach SAFE, pewnie trudna do zrozumienia będzie krytyka wobec tego programu dla polskich pracowników, którzy na tym skorzystają.
0: Proszę zwrócić uwagę, że w 2015 roku przychody Huty Stalowa Wola wynosiły 125 milionów złotych. A wie pan, ile wynosiły w 2023 roku, w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości? 3 miliardy złotych. Tylko my inwestowaliśmy z głową. A kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której nakładane są na te firmy obowiązki, takie, żeby podwoiły albo potroiły liczbę produkowanych pojazdów, no to jest nierealne. To jest zwyczajnie nierealne. To jest propaganda, w którą
1: uwierzyli ci, którzy dziś Polską rządzą. A czy to nie jest wykonywanie tego zlecenia zbroić się, zbroić i jeszcze raz zbroić?
0: No ale trzeba to robić z głową. Trzeba budować potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego, tylko trzeba chodzić po ziemi. A ci, którzy dziś Polską rządzą, no oni się od rzeczywistości oderwali. I jeszcze, co jest najgorsze w tym wszystkim, że uzależniają nas od warunków, które stawia Unia Europejska. Czyli to oznacza w praktyce, że jeżeli Polska nie będzie przyjmowała migrantów, nie będzie
1: panie
0: pieniędzy.
1: Premierze,
0: jeżeli Polska nie będzie wyznawała religii klimatycznej, nie będzie pieniędzy.
1: Do tych właśnie, do tej krytyki, dlatego, że portal TVN24, telewizja TVN24 opublikowała wczoraj reportaż, w którym zarzuciła panu hipokryzję w krytyce wobec SAFE. Dlatego, że jeden z argumentów jest taki, że ta warunkowość to również jest przy umowach, które podpisał pan. Że również Stany Zjednoczone w tej relacji reporterów TVN24 z tej relacji wynika, że Stany na przykład zastrzegły sobie możliwość odebrania wsparcia, wstrzymania dostawy sprzętu, gdyby łamane były prawa człowieka w Polsce. To też uznaniowe, to też warunkowość.
0: Nie, nie. To jest zupełnie coś innego w porównaniu z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej.
1: To nie jest dokładnie to samo?
0: Nie, nie jest. Unia Europejska prowadzi politykę migracyjną, narzuca paktem migracyjnym przyjmowanie migrantów z Afryki i z Bliskiego Wschodu, uzależnia od tego przyznanie pieniędzy, a jeszcze jest cała ideologia tęczowa. No teraz
1: tylko,
0: mamy
1: że
0: do czynienia...
1: w programie SAFE jedyny warunek, który jest stawiany, to prawidłowe wykorzystanie środków.
0: Nie.
1: A tutaj Amerykanie, jak czytam... stawiają też kolejny warunek, czyli przestrzeganie praw człowieka, ale nie wiadomo jak definiowane. To nie jest większa warunkowość.
0: Nie, nie, ależ oczywiście, że nie. Mamy do czynienia z ideologią, która jest nam narzucana przez Unię Europejską. Unia Europejska nie jest, nie powinna być, przynajmniej nie wchodziliśmy do takiej Unii Europejskiej, która próbuje narzucić nam właśnie ideologię. Religia klimatyczna jest kolejnym przykładem ideologii, która powoduje, że koszty energii w Polsce są trzykrotnie wyższe niż w Ameryce. Niemcy. Amerykanie nie uzależniają pozyskania sprzętu przez Polskę takimi warunkami.
1: Tylko, że w umowie z SAFE nic o klimacie ani o migracji nie przeczytamy.
0: W sprawie KPO też nic nie było.

natomiast tu jest warunkowość. To jest w ogóle inny system działania. Kiedy byłem ministrem obrony narodowej, najpierw Wojsko Polskie przygotowywało program

0: tematu, dlatego że zobaczymy za chwilę, jak dalej sytuacja się potoczy. Najlepiej by było, gdyby prezydent Zelenski wycofał się z tego aktu nadania imienia tej jednostce.
1: W Małopolsce mała polityczna rewolucja wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Struktury zostały rozwiązane. Wyznaczony został komisarz partii Dorota Niedziela, która ma zaprowadzić porządek po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa. Czeka pewne przegrupowanie koalicji po tym, co się w Krakowie wydarzyło?
0: No na pewno w Małopolsce i na pewno w Krakowie będą wybory, będzie konieczność wystawienia i znalezienie takiego kandydata z taką receptą i z takim pomysłem, który zaakceptują obywatele tego miasta. Ale myślę, że to też jest nauczka dla wszystkich tych, którzy czasem jak gdyby odbijają się trochę od tej rzeczywistości i gdzieś pływają w powietrzu. Funkcje nie czynią.
1: Czy się zamknęli nikogo w bańce na przykład pewnej?
0: Tak, tak myślę, że to nie tylko jest kwestia, słyszałem, że o błędach komunikacyjnych. Nie, myślę, że to jest dużo szerszy aspekt.
1: Zaskakuje pana posła, jak hasło zielone motywowało do pójścia do referendum. Ta zielona strefa stała się jakimś mitycznym
0: paliwem. Ja myślę, że właśnie tam tych czynników było znacznie więcej niż tylko ta strefa. Ale pewnie to był ten impuls.
1: Tak. Prawa strona to hasło zielone będzie też chciała wykorzystać w 2027 roku. Słyszymy, ale o tym już w drugiej części naszej rozmowy.
0: No to sami w zielone grali.
1: Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia sześć po 8. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A my polecamy kolejne punkty w radiowej jedynce, w ekspresie jedynki o 16:35. Gościem będzie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Stał.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia jest 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: Kijów od wielu godzin celem zmasowanego ataku Rosjan. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Rano ataki nie ustały, mówił w rozmowie z TVP Info ukraiński deputowany Mykoła Kniarzycki.
2: Także nowe i nowe eksplozje słychać w Kijowie. Jak będzie dalej, zobaczymy.
1: Nocny atak Rosjan wycelowany był także w Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy. Lokalne władze informują o 6 ofiarach śmiertelnych i kilkudziesięciu osobach rannych. Polska powinna nadal stać przy Ukrainie. Chodzi również o nasze bezpieczeństwo, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, a był pytany o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
3: Nie ma akceptacji dla gloryfikowania zbrodniarzy. To są w ogóle dwie oddzielne kwestie.
1: Mówił przed chwilą w radiowej jedynce europoseł Halicki. We wschodniej Polsce synoptycy przewidują dzisiaj burzę z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Tam, gdzie nawałnice już przeszły, trwa szacowanie strat. Na pomoc czekają mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie.
4: Tu chodzi o te wsparcie doraźne do 8 000 zł.
1: Informuje burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Stolica dołączyła do miast, w których zakazano sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Nocna prohibicja mogłaby obowiązywać w całym kraju, gdyby nie powolne tempo prac posłów. Prawdopodobnie projekt Lewicy trafi pod obrady Sejmu dopiero po wakacjach. Dzień oddechu dla Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym meczem w ćwierćfinale French Open. Wczoraj nasza tenisistka znów zabłysnęła na korcie. W 1/8 finału wygrała z francuską Dion Paris 6-3, 6-2. Jutro w ćwierćfinale Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Już teraz zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: Maja Ewa Chwalińska, urodzona w Dąbrowie Górniczej, grać w tenisa zaczęła w wieku lat 7, to jeśli rodzice zastanawiają się, kiedy ich pociechy powinny ewentualnie rozpocząć przygodę z tenisem, Maja, wychowanka i zawodniczka sekcji tenisowej Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, reprezentuje w tej chwili klub BKT Advantage Bielsko-Biała. 8:33, tak jak wspomnieliśmy, jutro kolejny mecz Mai Chwalińskiej w Paryżu. Jeszcze nie wiemy, o której godzinie, ale jak się tylko dowiemy, jak się dowie Cezary Gurjew, to na pewno państwu powie. W znacznie cieplej dziś, nawet 27 stopni, tyle pokażą termometry, ale to na zachodzie Polski, bo tam nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze, takie bardziej suche. Tam też dużo słońca, wyraźnie cieplej. W centralnej i wschodniej części naszego pięknego kraju temperatura raczej wyrównana, od 21 do 23 stopni. Na wschodzie chwilami duże zachmurzenie z przelotnym deszczem i z burzami. Na zachodzie z kolei pogodnie i bez opadów. W nocy z wtorku na środę w całym kraju pogodnie, początkowo na krańcach wschodnich miejscami zanikające przelotne opady deszczu. No i na termometrach znacznie więcej niż ostatnio, od 10 do 12 stopni na wschodzie, w centrum 12-13, na zachodzie od 15 do 16.
0: Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz.

0: potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
4: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
3: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
5: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert!
3: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
4: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
3: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Tomasz Kowalczyk
3: i Filip Jastrzębski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: No i tak się składa, że zwycięzca licytacji pojawi się jutro w Sygnałach Dnia wspólnie z Tomkiem Kowalczykiem. No to przetestujemy panów obu. Mamy nadzieję, że wspólnie z Filipem Tomkiem pan Michał będzie miał okazję krzyknąć na narodowym gol. Chociażby raz dla Polski. Ten mecz jutro, a dziś, szanowni państwo, dziś Święto Republiki. Święto Narodowe Włoch. Z Włochami nas łączy tyle, że oni też się nie zakwalifikowali na mundial. Przegrali pokarny z Bośnią. Tak czy inaczej dziś Włosi świętują, a my państwa pytamy, z czym się kojarzą Włochy? Z czym kojarzy się Italia?
7: Dzień dobry, dzień dobry. Z czym się kojarzą Włochy? Włochy to przede wszystkim kawusia. To tiramisu, to jezioro Garda, jezioro Como, to rower na grubych kołach, elektryk i śmiganie po górkach, to góra Monte Baldo, a nade wszystko to mój ukochany Andrea Bocelli. Na, na, na, na, na, na. No, no, no, no, ale śpiewam. Uśmiałby się kto.
6: No rzeczywiście, język włoski, szanowni państwo, to jest melodia dla uszu, nie wiem jak dla państwa, ale myślę, że dla każdego Polaka, niemalże każdego, każde ciało brzmi jak początek arii, każdy ti amo, jak refren najpiękniejszej piosenki miłosnej i to jest język, w którym nawet to zwykłe buongiorno ma w sobie ciepło toskańskiego słońca, czy lekkość weneckiego wiatru. Proszę posłuchać, bo ja uwielbiam język włoski, uwielbiam. No i ten słynny przebój. Można śpiewać po włosku.

Przepraszam państwo, zdejmij, to nie jest ta wersja, to nie jest, już, wystarczy, to nie jest ta wersja, bo przyplątałem się, nie wiem jakim cudem, ale to jest wersja Ciao Ciao Bambina, pani Kateriny Wallen i jej wersja słynnego włoskiego przeboju. Chodziło przecież o oryginał, panie Domenico.

Domenico Modugno, jak Państwo słyszeli, mogli się przekonać, wiele wersji powstało, niemiecka, ale tej nie będziemy słuchać. Posłuchamy fragmentu, ale nie teraz. Fragmentu polskiej wersji słynnego włoskiego przeboju do tekstu Jacka Cygana. I pytanie w porannym treningu Szarych Komórek. Co miał na myśli podmiot liryczny w polskiej wersji Ciao Ciao Bambino? Co miał na myśli podmiot liryczny w polskiej wersji Ciao Ciao Bambino? 22 139 22 02.

0: The Colors, zespół z Włoch. Pronto come va, czyli halo, jak się masz? W takim razie pronto, panie Pawle?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to polską wersję śpiewał Zbigniew Wodecki i tam było ciao, ciao, bambina, twój czas już minął, niestety.
0: Nie no, wszystko się zgadza, panie Pawle. Ale ja pytałem, co miał podmiot liryczny na myśli, śpiewając ciao, ciao, bambino w polskiej wersji. We włoskiej wiemy, prawda? Ciao.

0: I to jest ta zasadnicza różnica, bo we włoskiej wersji u pana Domenico to był tam ciał ciał bambina, a w polskiej wersji było ciał ciał bambino. Zatem co miał podmiot liryczny w polskiej wersji, którą rzeczywiście wykonał Zbigniew Wodecki? Do słów Jacka Cygana. Szanowni państwo, emocje na trasie wciąż rosną, bo peleton przemierza kolejne kilometry Giro d'Italia, a my zostajemy we włoskim klimacie, bo Włochy to nie są tylko wielkie kolarskie tradycje i górskie etapy. To także smaki, miejsca, muzyka i obrazy, które niemal od razu przychodzą nam do głowy. I przy okazji Święta Narodowego Włoch pytamy, z czym kojarzą się nam Włochy?
1: Z czego są znane Włochy?
2: Z nart.
3: I z kuchni.
1: A co na przykład pani by polecała włoskiego?
3: No na pewno najpopularniejsza jest pizza, ale jeszcze są pierożki ravioli, zupa minestroni. Wszystko próbujemy. Jak jeździmy, to próbujemy i wszystko nam smakuje.
2: Wenecję zwiedziłem raz i byłem ze 20 razy co roku na nartach.
1: Z czym państwu się kojarzą Włochy?
4: Z dobrym jedzeniem, skuterami i ładną pogodą.
1: A panu?
5: Mi chyba też z dobrym jedzeniem i z piłką nożną.
6: Włochy? Z jedzeniem, z pizzą, z pastą i z kulturą ich.
1: Na przykład co by pani poleciła turystom?
6: No przede wszystkim zabytki zobaczyć. Koloseum, Trivium Romanum.
1: Z czym panu się kojarzą Włochy?
7: Ciepły klimat. Co jeszcze? Miłe atrakcje, tam jest dużo co zwiedzać.
8: Z pizzą, spaghetti.
1: No z czymś jeszcze poza jedzeniem?
8: No z Krzywą Wieżą, z Rzymem pięknym. Na pewno Watykan warto zobaczyć, na pewno Koloseum warto.

0: to zobaczyć. Mediolan też jest piękny, jezioro Como. Dużo fajnych miejsc.
1: Włochy z jedzeniem, z południem, z ciemną karnacją kojarzą mi się z Italo Disco.
2: Ze słońcem, morzem, dobrym jedzeniem. Są romantyczne, piękne i słońce jest cały czas.
3: Dzień dobry, mam na imię Andrea, pracuję we włoskim Instytucie Kultury i mieszkam w Warszawie od 11 lat, bo mam wielkie szczęście, że mam wspaniałą żonę, jest Polką i więc mieszkamy razem.
4: Dlaczego warto odwiedzić Włochy? Czym Włochy mogą zachwycić turystów?
3: Myślę, że słońce, ludzie są bardzo otwarci. W każdym mieście we Włoszech są zabytki, więc ja też czasami zobaczę miasta, których nie zwiedziłem we Włoszech i naprawdę mam ochotę tam pojechać. Mamy wszystko od starożytności. Każda epoka można zobaczyć we Włoszech.
4: Co na przykład by pan polecił? Jakieś trzy zabytki, które warto obejrzeć?
3: Ja pochodzę z Rzymu, więc polecam Rzym. Potem, szczerze mówiąc, jestem Włochem i bardzo byłem pod wrażeniem, kiedy pierwszy raz zwiedziłem Wenecję, więc miasto też Wenecja jest super. Potem nie wiem, można spróbować nawet jakieś małe miasto, więc można wybrać albo nad morzem, albo w górach.
4: Włochy są bardzo różnorodne.
3: Tak, absolutnie. Wszędzie będzie coś do zwiedzenia i do poznania.
5: Iza Kostyszyn pytała, z czym kojarzą się nam Włochy, z czym kojarzy się Italia, a ja państwa pytam, co miał na myśli podmiot liryczny w polskiej wersji słynnego włoskiego przeboju Ciao Ciao Bambino w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego?
6: No, polski tekst mówił o tęsknocie do Włoch i do Marino Marini.
5: Niekoniecznie. Ciao Ciao Bambino.

0: I tego sobie i wam życzymy na stulecie Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Sławo.
1: Dzień dobry, panie Danielu.
0: Dzień dobry. Znała pani odpowiedź w naszym PTS-ku?
1: Że coś tam włoskiego było.
0: Coś tam włoskiego.
1: Nie znam pytania, to nie znam
0: odpowiedzi. I powiem szczerze, że wyjątkowo dzisiaj zaskakująca ta zagadka była, bo w zasadzie tylko jedna poprawna odpowiedź się pojawiła, bo pytaliśmy o słynny przebój Domenico Medunio z 1959 roku, Ciao Ciao Bambina. Tak? W 1999 powstała polska wersja do słów Jacka Cygana, wyśpiewał ją Zbigniew Wodecki. Pytaliśmy, co miał na myśli podmiot liryczny w polskiej wersji, bo we włoskiej chodziło o dziewczynę, a w polskiej, no właśnie, o co?
2: Chodzi o gramofon, Bambino.
0: Tak, Bambino, polski monofoniczny gramofon, ten produko... Co takiego?
1: Ale serio?
0: Serio, tak.
1: To nie znałabym odpowiedzi.
0: Produkowany przez łódzkie zakłady Fonika. Posłuchajmy fragmentu.

0: Życie mi zbrzydło z zepsutą igłą. Igłą.
1: A to powiem ci, że tej części twórczości pana Zbigniewa to jakoś słabo, no.
0: No, ale tak to
1: Ale to bardzo panu dziękujemy. No, myślę, proszę, że nie tylko ja nie byłam taka świadoma.
0: Dziękuję, to ja już uciekam w takim razie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Ale zanim pomknę, sława zdradzi państwu kilka.
1: A pan to kiedyś chciał być detektywem?
0: Ja?
1: No.
0: No.
1: No ja też. Zwłaszcza jak jakieś filmy kryminalne oglądam albo czytam książki. No właśnie, to dzisiaj trochę z taką panią, która nie tyle, że chciała i marzyła, tylko została. Specyfika pracy, tak.
0: Aha. I co? I masz sporo zamówień?
1: No właśnie się dowiemy wszystkiego. Dowiemy się też, jakie, mam nadzieję. Trochę tam zdradzi. Bez imienia i nazwiska oczywiście.
0: Ja mam kilka życzeń.
1: Tak.
0: Dokładnie 7.
1: O, dawaj.
0: Proszę.
1: Mogę pośpiewać?

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko a Wrocław Południe. W związku z kolizją auta ciężarowego jezdnia w kierunku Zgorzelca została tam zwężona. A4 jest zakorkowana i to dosyć poważnie na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast ruch w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia i Krakowa, odbywa się w sposób płynny i bez przeszkód. Na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów na kilometrze 15 doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. W kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas. Cały czas utrudnienia, i to dosyć poważne, utrzymują się na Krajowej 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek na kilometrze 173 doszło do wypadku busa i auta osobowego. Trasa

jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd. Przypominam, że droga krajowa nr 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim nadal jest zablokowana i te utrudnienia związane są z pożarem lasu, do którego doszło kilka dni temu. Dla ruchu lokalnego, ale tylko dla ruchu lokalnego, trasa jest częściowo przejezdna. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na ekspresowej siódemce niedaleko węzłów Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a także Gdańsk Port.

0: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Setek dronów i ponad 70 rakiet użyli Rosjanie w atakach na Ukrainę. W Kijowie wciąż biją syreny alarmowe.
0: Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych coraz bliżej. Rząd zajmie się projektem ustawy na dzisiejszym posiedzeniu.
1: Autobiografia na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Trwają przygotowania do wyjątkowego koncertu.
0: Niewykrywalne przez radary rakiety i ponad 600 dronów. Taki arsenał Rosjanie wykorzystali do potężnego uderzenia na Kijów.
1: Atak trwa od kilku godzin i jeszcze się nie skończył. W ukraińskiej stolicy wciąż wyją syreny alarmowe, a to utrudnia akcję ratunkową.
0: W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, w Dnieprze 6.
2: Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej 2 bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W aktualnościach coraz bliższy zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych.
0: Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd.
1: Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii. Już nie wystarczy deklaracja o ukończeniu 18 lat, by surfować po niebezpiecznych stronach.
0: Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
0: Te przepisy, którymi dziś zajmie się rząd, przeszły długą drogę konsultacji. Powiedz, jakie rozwiązania ostatecznie zapisano w projekcie ustawy.
3: Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów podczas lekcji, ale też na przerwach. Co ważne, te zmiany mają wejść w życie od nowego roku szkolnego, tak mówiła na naszej antenie wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach.
3: Od zakazu używania telefonu w szkołach będą jednak wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela, na przykład do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie dozwolone w przypadku choroby dziecka czy w przypadkach uzasadnionych medycznie. Ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do niebezpiecznych sieci, do pornografii w sieci. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zaznaczył, że dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników.
5: Zniknie taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, że wchodząc na strony pornograficzne wystarczy zaznaczyć krzyżyk mam 18 lat, wchodzę dalej.
3: Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazuje jednak konkretnego narzędzia weryfikacji wieku. Jedną z możliwości może być Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. W tym roku takie rozwiązanie ma pojawić się w M-Obywatelu.
0: A te wszystkie szczegóły miała dla państwa Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy.
1: Nie milknie krytyka wywołana decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: W reakcji na ten gest były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił Wołodymyrowi Zełenskiemu otrzymane od niego państwowe ordery.
1: Nadane przez polskie władze najwyższe odznaczenie Order Orła Białego może stracić także Wołodymyr Zełenski.
0: W przyszłym tygodniu na wniosek prezydenta Nawrockiego zdecyduje o tym kapituła orderu.
1: O decyzję Zełenskiego i odpowiedź Polski pytaliśmy w jedynce europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego.
6: Ja nie neguję tego ruchu. To dla mnie jest też forma reakcji, symboliczna oczywiście, ale ważna. Nie możemy nie reagować. To dla mnie oczywiste.
7: Jeżeli będzie rekomendacja kapituły, również tak,
6: to mam zrozumienie,
7: żeby nagłośnić
6: takiego,
7: sprawę.
6: To mam zrozumienie dla takiego gestu.
0: Przypomnijmy, ukraiński przywódca otrzymał Order Orła Białego w 2022 roku na wniosek prezydenta.

0: Andrzeja Dudy.
1: Kilkudziesięciu strażaków cały czas dogasza pożar hali magazynowej w Płocku. Muszą mieć pewność, że ogień nie pojawi się ponownie.
0: A pożar wybuchł wieczorem. Ratownicy opanowali żywioł przed północą. Jeden ze strażaków biorących udział w akcji trafił do szpitala.
1: Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Na noc wrócili oni jednak do swoich domów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
2: To są aktualności jedynki.
0: Najpierw kask na głowę, a dopiero potem przejażdżka.
1: Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
0: Kask trzeba będzie założyć podczas jazdy na rowerze, hulajnodze i każdym innym pojeździe osobistego użytku.
1: Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji mówi, że mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek.
0: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.
1: Dziś jeszcze próby, pojutrze otwarcie festiwalu.
0: W Opolskim Amfiteatrze trwają przygotowania do dorocznego Święta Polskiej Piosenki.
1: Jeden z koncertów nosi tytuł Autobiografia. To hołd dla wybitnego tekściarza i dziennikarza Bogdana Olewicza, autora słów do wielu polskich przebojów, m.in. Perfektu, Lady Punk, Anny Jantar i Maryli Rodowicz. I
0: koncert reżyseruje Marcin Kołaczkowski.
4: Znawcą wielu przebojów i piosenek, które zresztą latami się pojawiały na pewno tutaj na festiwalach w Opolu. Myślę, że sporo osób nie kojarzy autora, że to akurat on napisał daną piosenkę.
5: Bo wszyscy śpiewają.
1: Bogdan Olewicz w czerwcu skończy 80 lat.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
1: Słonecznie na zachodzie, na wschodzie i w centrum kraju, więcej chmur i po południu możliwe przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie Polski także burze. Lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Na barometrach w Warszawie wciąż 1000 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku i przed południem będzie przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Katowicach umiarkowana. Około 33% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Na ziemi lubuskiej duże zagrożenie pożarowe w lasach.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Energetycznie Grzegorz Chyży przywitał się z nami na dobry początek naszego przedpołudniowego spotkania. Doskonale Państwo wiedzą, gdzie? W radiowej jedynce, ale jeśli ktoś teraz do nas dopiero dołączył i nas słucha, no to zapraszamy, zapraszamy, proszę z nami być, bo my jesteśmy tutaj dla Państwa całą dobę. Sława Mieńczycka, uśmiecham się na dobry początek naszego przedpołudniowego spotkania i już zerkam na nasz profil facebook.com/jedynka. Dzisiaj pierwsza zameldowała się pani Lucyna. No jak zwykle mamy dla Państwa sporo ciekawych tematów.
1: Cztery pory roku.
0: Skoro jest pora śniadaniowa, no to zajrzyjmy na chwileczkę do śniadaniówek uczniów. Co tam pysznego, dobrego jest?
2: Kanapka, papryka, pomidory i warzywa, no i czasami owoce. Suszone mango i raz w życiu maliny, truskawki.
0: Oho, ho, ho, no na bogato, naprawdę, no brawo, brawo. Brawo mądra mama, a może mądry tata, a może mądra babcia, bo nie wiadomo, kto to śniadanie szykował. Ale, drodzy Państwo, jak wiemy, jak ktoś ma dzieci, to wie, że nie zawsze najważniejsze jest to, co rodzice tam dadzą, przyszykują smacznego, ale co dziecko później z tym zrobi. Zje, nie zje, no wiadomo, jaki jest najgorszy wariant, no ale generalnie chodzi o to, żeby te dzieci zjadły. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o takim, to się fachowo nazywa, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Opowiemy o konkursie sportowe Wyzwania Achrumasa i co zrobić i jak zrobić, żeby o tych żywieniowych tematach było głośno i żeby dzieci na to patrzyły naprawdę takim mądrym okiem. No a teraz poznają Państwo tę oto muzykę.

No właśnie, kto z Państwa nie marzył, aby zostać detektywem, gdy słucha się muzyczki, to może nie, ale gdy na przykład oglądamy jakiś dobry film sensacyjny, kryminalny, albo czytamy powieść, kryminał, krótko mówiąc. No właśnie, ja tak miałam ileś razy. Wydawało mi się, że ach, odkryłam, już wiem, dobrym bym była detektywem. No a jakie te nasze wyobrażenia są, a jak to ma się do rzeczywistości? O tym wszystkim dzisiaj, o pracy detektywa, porozmawiamy po godzinie 10. Dowiemy się, jak wygląda codzienność osób, które są właśnie detektywami. Naszym gościem będzie pani Małgorzata, która jest właśnie detektywem. A po godzinie 11 naprawdę będzie człowiek, który też, mam nadzieję, wywoła sporo emocji. Pewnie państwo słyszeli, że Estończyk Jan Rose niedawno przeszedł na taśmie nad Warszawą. To było 180 metrów nad powierzchnią Warszawy, nad ulicami. No i właśnie dzisiaj naszym gościem będzie slackliner polski, mistrz polski, Filip Oleksik, który opowie nam, na czym w ogóle to polega, jak utrzymywać taką równowagę. No i czy to jest naprawdę aż tak straszne, przerażające, jak nam się to wydaje, gdy patrzymy z góry.

0: Wszystko dzisiaj, jeszcze parę innych atrakcji po drodze mamy, a teraz już czas najwyższy na naszą pierwszą podpowiedź w naszej zabawie konkursowej Odkrywcy Przyszłości.
1: Może być w różnych postaciach, takie przenośne.
2: Mamy często bardzo dużo tych urządzeń.
3: Czasami spotykamy się z takimi określeniami jak rozbudowana i holograficzna scena.
4: Góra pasma jest mało konturowa, ale równocześnie bardzo selektywna, bo ja bym ją tak opisał.
5: A jak pozbyć się tej pary?
0: No i co? Coś tam już w głowie, coś tam się Państwu świta? No właśnie, bo to tak jest, że przy tych podpowiedziach pierwszych to jeszcze nie do końca wiadomo, ale próbować oczywiście można. 72 151 to jest nasz numer SMS-owy. No a w tym tygodniu mamy dla Państwa kartę podarunkową o wartości 300 zł. To nasza nagroda.
6: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Sponsorowi dziękujemy, a ja zachęcam Państwa do tego, żeby do tej odpowiedzi jeszcze napisać jakiś fajny komentarz, bo to też jest ważne. Będzie jeszcze i druga, i trzecia podpowiedź. Proszę być z nami. Jesteśmy razem do 12.00.

0: Jak tu tego człowieka nie uwielbiać? Przezdolny Ed Sheeran. A teraz, drodzy państwo, wpis pana Wojciecha, który trochę mnie przywołuje do porządku i ma rację. A dlaczego nie dziadek? Może to dziadek przygotował takie ładne śniadanie? No panie Wojtku, ma pan rację. No właściwie dlaczego ja dziadka pominęłam? Tak, może czasem jeszcze być rodzeństwo, a nie tylko mama, tata albo właśnie dziadkowie. Nieważne. Ważne, że to dziecko ma to śniadanie w tej śniadaniówce. Idzie i no i ważne, żeby zjadł. A jak wiemy, z tym różnie bywa. No ale zajrzymy do tych śniadaniówek dzieci. Co tam najczęściej się znajduje? No i czy trudno te maluchy przekonać do jedzenia zdrowych produktów? To sprawdzała dla nas Anna Zakrzewska.
1: Co najczęściej znajduje się w śniadaniówce, jaką dostajesz do szkoły?
2: Kanapka, owoce i czasem takie wafle. Mam na przykład jabłko, guduszkę albo banana, a z warzyw to ogódko.
1: I co, chętnie jesz te warzywa?
2: Tak.
1: Rodzice nie muszą zmuszać?
2: Nie.
1: A kto robi śniadaniówki? Sama przygotowujesz je, czy rodzice?
2: Moi rodzice, ale ja ich proszę.
1: A czyli mówisz konkretnie, co chcesz, żeby się tam znalazło, tak?
2: Tak.
3: No na przykład dzisiaj był arbuz, truskawki i jabłko.
1: Czyli owoce. A warzywa jakieś, kanapki, słodycze?
3: To tak mniej częściej.
1: Czyli same owoce masz w śniadaniówce?
3: No niekoniecznie. Na przykład gofry.
1: Takie na słono czy na słodko?
3: Bardziej na słodko. Rodzice jakby decydują, ale no tak nie do końca, bo jakby pytają się mnie o zdanie.
4: Ja mam syna w drugiej klasie, więc zawsze jest kanapka. Albo z białym serkiem, albo z żółtym. Pomidor, ogórek jak najbardziej. Jest, paprykę też zje, ale najchętniej to jabłuszko pokrojone w ćwiarteczki, a jak nie mamy czasu, to wkładamy tubkę owocową trochę na łatwiznę.
1: Trzeba syna namawiać, żeby jadł te owoce, warzywa?
4: Na szczęście nie, ale muszą być takie świeże, bo nie lubi przetworzonych właśnie.
1: Co w takiej śniadaniówce do szkoły u ciebie się znajduje?
2: Kanapka, papryka, pomidory i warzywa, no i czasami owoce. Suszone mango i raz w życiu maliny, truskawki.
1: I co, chętnie to jesz?
2: Mhm.
1: Sama robisz taką śniadaniówkę, czy to mama przygotowuje?
2: Mama.
1: Podpowiadasz, na co masz ochotę?
2: Nie, ona wybiera, bo mi obojętnie.
5: W szkole nie.

0: lekko mogą czekać i co on faktycznie temu dziecku daje, faktycznie dałby temu dziecku taki telefon. Dlatego uważam, że ta edukacja powinna nie tylko być skupiona na uczniach w ramach edukacji zdrowotnej na przykład, ale także rodziców, na przykład przy zebraniach, powinni być zapraszani jacyś eksperci, którzy w szkoleniach może, tak żeby ci rodzice byli tego świadomi, byli uświadamiani, byli powiedzmy odpowiednio przygotowani i odpowiednio świadomi do zagrożeń, które są w tym momencie, które są w XXI wieku, w 2026 roku.
1: A skoro o tym mówimy, to ten raport Młodzież 2025, raport, o którym przed chwilą nasz reporter opowiadał, no on pokazuje, że dzisiaj właśnie te nowe technologie okazują się być większym zagrożeniem niż te nawet takie używki jak alkohol czy narkotyki, bo to nie tylko uzależnia, ale i powoduje to, że no, więcej jest tych problemów związanych z depresją, z niską samooceną.
0: Oczywiście, że tak. Dlatego, że używki, alkohol to są, ja mam wrażenie, takie uzależnienia bardzo konwencjonalne, znane wszystkim od lat i są to takie rzeczy, które widać też, które łatwo jest zauważyć, które teoretycznie łatwo albo łatwiej jest podjąć jakieś działania, dlatego że wiadomo, w co te działania kierować, prawda? Przy uzależnieniach od też nowych technologii, ja bym powiedziała może nawet, od internetu, od czasu spędzanego w social mediach, nie wiemy do końca, z czym walczymy. Tym bardziej nie rozumieją tego często ludzie dorośli, ludzie starsi, ludzie, którzy faktycznie te rozwiązania wprowadzają.
1: Niektórzy wychowali się na zupełnie innych programach, aplikacjach, grach czy urządzeniach. Stąd właśnie głos młodych ludzi jest bardzo w tej debacie ważny. Antonina Cep z Akcji Uczniowskiej była gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz przenosimy się do Kijowa, do stolicy Ukrainy, potężnie tej nocy zaatakowanej z powietrza przez Rosję. Zresztą nie tylko Kijów był atakowany, także takie miasta jak Dniepr czy Charków. Co najmniej 16 osób nie żyje, 11 w Dnieprze, 5 w Kijowie. Wiele jest rannych. Ponad 650 dronów, ponad 70 różnego rodzaju rakiet spadło na te miasta, w dużej mierze właśnie na Kijów. W Kijowie jest ukraińska dziennikarka Wiktoria Czyrwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to była rzeczywiście taka straszna noc dla Kijowian?
2: A co pan chce usłyszeć? Oczywiście, że była. I tam przed tym 24 i przed ale no, dla kogoś straszna, a ktoś już się przyzwyczaił, ale tej nocy właśnie, tej nocy było tak, no, nie było tak komfortowo i już nie można to spisać na przyzwyczajenie, bo naprawdę byliśmy przerażeni. Było bardzo głośno, działało bez przerwy system przeciwlotniczy, obrony tej przeciwlotniczej i te wybuchy, no po prostu nasz budynek tak trzasło, jakby to było trzęsienie ziemi.
1: No bo właśnie trzeba też podkreślić, dla mieszkańców Kijowa, Dniepra czy Charkowa to jest jasne, że kiedy pracuje obrona przeciwlotnicza, strąca te drony i pociski, to nie jest tak, że trafiona rakieta czy trafiony w powietrzu dron to znika i wyparowuje, tylko on zostaje strącony, czyli gdzieś kawałki jego spadają. Chodzi o to, żeby spadły w miejsce, gdzie nie poczynią zniszczenia, ale to i tak coś na ziemię spada.
2: No i dobrze, żeby to były kawałki, bo na przykład w moim Wyszhorodzie mieszkam nie w samym Kijowie, a trochę dalej, dosłownie 3 kilometry i właśnie w tym ostrzale 24 maja cały dron, nie resztki, a cały dron trafił w budynek o 500 metrów od mojego budynku i tam wciąż jest ogromna dziura tego drona i bardzo dobrze mieliśmy szczęście, że nikt nie ucierpiał, że nie ma ofiar śmiertelnych, dzięki Bogu, ale ta dziura wciąż jest i to nie kawałki dronu, a to cały dron, bo nie wszystkie niestety zestrzeliwają.
1: Ten atak był bardzo potężny, zwłaszcza jeśli chodzi o kijowską część tego ataku. Najpotężniejszy od kilku miesięcy co najmniej. Ale i tak ten maj jest takim miesiącem w ogóle bardzo nasilonych ataków. Był na początku miesiąca krótki rozejm związany z Dniem Zwycięstwa obchodzonym w Rosji i na Ukrainie. Udało się porozumieć na taki, w sprawie takiego krótkiego rozejmu.

0: ale właściwie tylko się ten rozejm skończył, to Rosja zaczęła atakować Ukrainę w sposób tak potężny, w jaki jeszcze w tym roku nie atakowała.
1: Tak, i wcześniej mówiono, że na przykład oni mogą przeprowadzać takie ataki zmasowane tam gdzieś raz na dwa tygodnie, dlatego że muszą przygotować się, zgromadzić ten cały sprzęt, te rakiety, drony, żeby przeprowadzić właśnie taki atak. Ale teraz te ataki wyraźnie się nasiliły, zostały coraz częściej, no 24, a tutaj 2, czyli nie minęło trochę więcej tygodnia i cały czas. I teraz, w tym momencie, w którym rozmawiamy, teraz trwa alarm lotniczy i dosłownie tam 2 minuty przed chwilą, przed naszą rozmową, tutaj tak coś mocno uderzyło, że po prostu ja nawet myślałam, że gdzieś tam iść do schronu, bo mam tutaj dziecko 8-letnie i chodzi mi o to, żebyśmy byli w bezpieczeństwie jakimś, czyli z nocy to wciąż trwa i mamy taką gradację, na przykład jest taki zwykły alarm lotniczy, a jest jeszcze tego, że podwyższone zagrożenie, czyli konkretnie w naszym regionie, w tej dzielnicy, gdzie mieszkamy, jest podwyższone zagrożenie ostrzału. I właśnie teraz cały czas te podwyższone zagrożenie i my musimy reagować na to.
0: Mówi pani o tym, że w takiej chwili, kiedy następuje atak, myśli się o swoim dziecku na przykład. 8-letni chłopiec zginął w Dnieprze niestety w ataku na blok mieszkalny. Tak, prawdopodobnie zginęła również jego mama, bo wśród ofiar jest kobieta, która mieszkała w tym samym mieszkaniu. Kiedy Rosjanie przeprowadzają taki atak, te setki dronów, one często mają za zadanie odciągać uwagę obrony przeciwlotniczej, przeciążać tę obronę przeciwlotniczą. Polecą też pociski balistyczne, manewrujące. Taki dron kosztuje 30 tysięcy dolarów mniej więcej. To jest dużo, ale jak na uzbrojenie to nie jest mało. Ale te pociski rakietowe, balistyczne, czy manewrujące, to są miliony dolarów. Rosjanie używają tak drogich pocisków do uderzenia w blok mieszkalny. W cel, który nie jest wojskowy.
1: W bloki, w garaże, w coś takie. I oni stwierdzają, że to centry, jak oni to nazywają, przyjęcia decyzji. Ja nie wiem, jak oni to nazywają, ale na przykład śmieliśmy się, że kiedy Biała Cerkwa, mamy takie miasteczko pod Kijowem i tam trafili do garaży. No po prostu do mnie, do zwykłe garaże, nie było tam żadnych celów.
0: Tak, właściciel nagrał taki słynny filmik, w którym próbował zrozumieć, dlaczego jego garaż został zbombardowany pociskiem, którego się używa do bombardowania najcenniejszych celów wojskowych. Mówił, tu nie ma żadnego dowództwa, tu nikt nie podejmuje decyzji, nie, chyba że decyzję, jaki silnik zamontować w samochodzie.
1: Chyba tak. Nie, ja myślę, że to po prostu chodzi im o wystraszenie, o terror zwykłych ludzi. Może dlatego, żebyśmy nacisnęli na władzę i powiedzieli, że mamy dość tego i dawajcie jakąś tam umowę pokojową na każdych warunkach, byleby to się skończyło. Ale oczywiście, że tego się nie doczekają, bo no nie znam żadnej osoby, może w moim otoczeniu nie ma takich, która by powiedziała, że zgadzam się na każde warunki, które tam Rosja zechce, byleby się skończyło. Nie, będziemy dalej walczyć. Nie poddamy się, już nie poddamy się, już nie mamy na to prawa po prostu.
0: I to jest ten duch walki, który Ukraińcy wykazują od pierwszego dnia tej wojny, nie poddając się temu terrorowi rosyjskiemu, bo tak chyba trzeba nazwać wprost to, co się dzieje, czyli uderzanie w cele cywilne czy w bloki mieszkalne. Wiktoria Czyrwa, ukraińska dziennikarka prosto z Kijowa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz Unia Europejska, bo negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i państw członkowskich, czyli takiego potrójnego trialogu właściwie moglibyśmy powiedzieć, w jakim uzgadnia się nowe przepisy, porozumieli się co do właśnie przepisów mających na celu przyspieszenie i zwiększenie liczby deportacji z Unii Europejskiej. Dotychczas kraje, z których pochodziły osoby, które nie miały prawa pozostać na terenie Unii Europejskiej, często nie chciały przyjmować z powrotem swoich obywateli. Teraz miałoby się to zmienić. Szczegóły tego wszystkiego zna Magdalena Skajewska. Witaj, Magdaleno.
3: Dzień dobry.
0: To wytłumacz proszę, co obejmują te przepisy, to porozumienie, na czym to wszystko polega?
3: Mówimy o przepisach, które mają być uzupełnieniem do paktu o migracji i azylu, który wchodzi w życie za kilka dni. Ustanawiają one nowy, wspólny, europejski system

0: powrotów, które Komisja Europejska zaproponowała w marcu ubiegłego roku. Daje on narzędzia, nowe narzędzia państwom członkowskim do usprawnienia procedur powrotów na terenie Unii Europejskiej. Bo sytuacja dzisiaj jest taka, że ten wskaźnik powrotu z jednej strony wzrasta. W 2025 roku było to prawie 30% osób, które wróciły, wyjechały z Unii Europejskiej, gdyż nie miały prawa w niej pozostać. Ale wciąż jest to poziom zbyt niski, żeby zapewnić sprawność tego całego systemu. Chodzi oczywiście o osoby, które nie mają prawa pobytu w Unii, nie mają udzielonej ochrony międzynarodowej, bo z różnych powodów według odpowiednich urzędów na nią nie zasługują. Nowe przepisy zostały wynegocjowane, tak jak powiedziałeś, między tymi trzema instytucjami na bazie tekstu zaproponowanego przez francuskiego europosła z Europejskiej Partii Ludowej François Xavier Bellamy'ego, który od dawna, znając dobrze także francuską rzeczywistość i zmagania z tym problemem, zabiegał o to, by usprawnić kontrolę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Posłuchajmy, jak on skomentował to wczorajsze porozumienie. To porozumienie pozwoli Europie przestać być bezbronną wobec nielegalnej imigracji. Do ostatniej chwili walczyliśmy o to, aby to porozumienie obowiązywało następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a nie po 2 latach, jak chciały tego kraje członkowskie. Niektóre jego części wejdą w życie za rok, ale najważniejsze staną się rzeczywistością od razu. Za kilka tygodni głosowanie w parlamencie. Te nowe wspólne zasady obejmują między innymi wspólne procedury wydawania takich decyzji nakazujących przymusowy powrót, wzajemne uznawanie przez kraje członkowskie decyzji o tych powrotach, zaostrzone przepisy dotyczące przymusowego powrotu, które stają się obowiązkowe, gdy osoba przebywająca nielegalnie na terenie Unii Europejskiej zostanie uznana za taką, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa albo po prostu odmawia współpracy lub ucieka do innego państwa członkowskiego lub nie opuszcza dobrowolnie terenu Unii Europejskiej w wyznaczonym dla niej terminie. Te nowe zasady to także bardziej rygorystyczne przepisy przeciwdziałające takim ucieczkom. One obejmują między innymi możliwość żądania od osób powracających na teren Unii Europejskiej, na przykład gwarancji finansowych. Jest także przepis o wprowadzeniu centrów powrotowych w państwach trzecich, do których miałby być odsyłane takie osoby nieposiadające prawa pobytu w Unii, które zostałyby objęte decyzją nakazującą taki powrót. I ten element budzi, wydaje mi się, największe kontrowersje. Wiemy, że kilka krajów już bada możliwości współpracy z krajami trzecimi w tworzeniu takich centrów, ale organizacje zajmujące się prawami człowieka mają bardzo duże obawy, że może się to przyczynić do naruszeń praw człowieka, naruszeń praw migrantów czy przemocy wobec właśnie takich osób. Porozumienie to krytykują między innymi europosłowie z frakcji Zielonych, którzy twierdzą z kolei, że Europa idzie za złym przykładem ze Stanów Zjednoczonych, nawiązując do kontrowersyjnych praktyk Agencji do Spraw Migracji, czyli słynnej ICE.
1: To jeszcze, Magdo, powiedz bardzo krótko, bo niewiele czasu zostało, kiedy dokładnie te przepisy mogą wejść w życie.
0: Potrzebna jest jeszcze formalna zgoda Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej oraz Rady, czyli państw członkowskich, i te przepisy wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1: Bardzo dziękuję. Magdalena Skajewska. Czy czeka nas, mówiąc nas, mam na myśli całą ludzkość, bo chodzi o świat, bardzo gwałtowne lato, pełne ekstremalnych zjawisk pogodowych, huraganów albo ulewnych deszczy? To jest pytanie, które za chwilę padnie. Wszystko dlatego, że raporty pokazują, że tegoroczne zjawisko El Niño, i też będę za chwilę wyjaśniał, o co dokładnie chodzi, jest prawdopodobnie bardzo silne. Z nami, żeby to wszystko wyjaśnić, dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czym jest zjawisko El Niño i czemu naukowców martwi to, jak w tym roku to zjawisko wygląda?
2: El Niño to jest takie, raz na kilka lat mamy ocean Pacyfik, wchodzi w taką albo bardzo ciepłą, albo bardzo chłodną swoją fazę. No i teraz akurat jesteśmy w takiej fazie, zwanej El Niño, gdzie Pacyfik uwalnia bardzo dużo ciepła. No i naukowcy się martwią, że ponieważ dostarczamy dużo ciepła do i tak już podgrzanej nieco atmosfery, no to to może nam dosyć mocno namieszać w globalnej cyrkulacji, w układach pogodowych, w częstotliwości.

0: zjawisk ekstremalnych, właśnie takich jak ulewne deszcze, upały, susze i tak dalej.
1: No i według różnych analiz możemy mieć do czynienia z najsilniejszym zjawiskiem El Niño od ponad 150 lat. Czemu to, co dzieje się na południowym Pacyfiku, ma wpływ na pogodę na przykład w Europie albo w Ameryce Północnej? No, tam się zaczyna sezon tornad w ogóle w Stanach Zjednoczonych. To akurat jest normalne o tej porze roku.
0: To jest bardzo dobre pytanie, no bo właściwie no, Pacyfik jest od nas bardzo daleko. Tak, naszym oceanem, który wpływa na pogodę w Europie i pośrednio też w Polsce, jest Atlantyk. I dla nas trochę ważniejsze jest to, co się dzieje na Atlantyku, czyli mamy taki podobny troszkę do El Niño wskaźnik, oczywiście on się tam nieco różni, nazywa się NAO i jest to oscylacja północnego Atlantyku. I w zależności od tego, jakie są różnice pomiędzy Niżem Islandzkim i Wyżem Azorskim, różnice ciśnień, to nam pokazuje, jak szybko powietrze z nad Atlantyku dociera na przykład do Polski. Jeżeli w lecie, kiedy mamy zimny ocean, prawda, to powietrze dotrze szybciej, to wtedy lato będzie zimne i deszczowe. Natomiast jeżeli coś nam się poblokuje, te układy baryczne tak się poprzestawiają, że to powietrze nie będzie do nas docierać, no to wtedy przyjdzie do nas ciepłe powietrze, na przykład z południa albo z południowego wschodu i możemy mieć wtedy, załóżmy, falę upałów, suszę i tak dalej. I chodzi o to, że właśnie El Niño, już wracając nad Pacyfik, to jest takim zjawiskiem, które bardzo jakby wpływa na pogodę tam właśnie Ameryka Południowa, Australia, w Ameryce Południowej przy silnym El Niño. Możemy się spodziewać właśnie opadów, z kolei w Australii susze i tak dalej, przy właśnie tym cyklicznej takiej zmianie, co kilka lat to nam się zmienia. Natomiast jeżeli dostarczymy bardzo dużo ciepła, to wtedy pozmienia nam się trochę układ też termiczny, będzie więcej tych ciepłych mas powietrza, to wpłynie też na ciśnienie, pośrednio właśnie też na kierunki prędkości wiatrów. No i właściwie to, ja bym tak powiedziała, że to są takie na razie są takie prognozy, tak, 80%, że to zjawisko El Niño będzie, zapowiada się dosyć silne, natomiast ono dosyć mocno nam właśnie, mówię, poprzestawia, może nam namieszać w tym całym układzie pogodowym.
1: Czyli
0: natomiast ja bym była właśnie ostrożna, tak?
1: Czyli skutek jest taki, że w jednych miejscach może padać bardzo mocno, co może na przykład wywołać powodzie, w innych z kolei te opady będą znikome i to grozi suszą.
0: Tak, zdecydowanie tak. Co ciekawe, może tak powiem, że jeżeli chodzi w ogóle ogólnie o skutki zmian klimatu, to częstsze susze będą też powodowały częstsze powodzie. Dlaczego? Dlatego, że ziemia, która jest sucha, taka sucha, zbita, jeżeli na nią spadnie deszcz, to ten deszcz gwałtowny, zamiast wsiąknąć tak powoli i dostarczyć wodę roślinom, to wszystko spłynie na przykład właśnie do rzek i te rzeki będą wniosły więcej wody niż zwykle i mogą paradoksalnie susze mogą prowadzić do powodzi. Więc tak może być, że będziemy mieli na przemian. Natomiast ogólnie z takich prognoz też innych no, wynika, że lato zapowiada się nam na dosyć ciepłe i upalne, temperatury będą wyższe niż średnie. Natomiast no, jak to będzie dokładnie wyglądać, to trzeba będzie poczekać już do jeszcze troszkę do konkretnych prognoz. Takie najlepsze prognozy, które się sprawdzają, to są takie na 3 dni w przód.
1: Rozumiem, że to zjawisko El Niño, gdyby było silne, no najbardziej zagroziłoby Ameryce Południowej czy Afryce, czyli tym regionom położonym bliżej południowego Pacyfiku.
0: Tak. No i tam właśnie też i Australia też ucierpi trochę. No troszkę też Ameryka Północna, bo tam z kolei, jeżeli poprzestawiamy sobie coś w cyrkulacji, pasaty zmienią się właśnie na słabsze, to tam przesuwają się prądy strumieniowe, no i tam na przykład już z kolei inaczej troszeczkę układają się te ścieżki tornad. Więc też można się spodziewać, że tych tornad może być więcej. No i też WMO, czyli Światowa Organizacja Meteorologiczna, zapowiada, że może być właśnie więcej różnego rodzaju ekstremalnej pogody.
1: Czyli lato bez wątpienia będzie dla klimatologów i meteorologów ciekawe i obfitujące w różne zjawiska. Oby tylko rzeczywiście okazało się, że te prognozy nie przekują się w jakieś dramatyczne sytuacje, ale jak mówiła dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, spokojnie, ostrożnie, prognozy sprawdzają się te, które są

0: przygotowane na 3 dni przed, wtedy możemy być ich niemal pewni. Wszystko inne to są po prostu pewnego rodzaju modele tej sytuacji. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my przechodzimy w magazynie w samo południe do kolejnych tematów. Czyli do gospodarki. Błażej Prośniewski w studio.
2: Dzień
0: witaj.
2: Dobry.
0: I będziesz mówił o tym, że UOKiK wziął na celownik pewną znaną sieć handlową. Kolejny raz.
2: Tak, chodzi o spółkę Dino. Tak jak wspomniałeś, to już kolejny raz, kiedy UOKiK bierze na celownik Dino. Tym razem chodzi o podejrzenie działań związanych z ograniczeniem konkurencji na rynku pracy. Oprócz samej spółki, postępowaniem prowadzonym przez UOKiK objęte są też 4 firmy przewozowe, które obsługują centra dystrybucyjne tej sieci. Zarzuty otrzymało również 5 menedżerów. Jak mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny, istnieje podejrzenie, że przedsiębiorcy ci zawarli niepisaną umowę, w efekcie której kierowcy ciężarówek mogli mieć utrudnioną zmianę pracodawcy i gorsze warunki zatrudnienia.
3: Przedsiębiorcy mogli uzgodnić, że firmy transportowe nie będą zatrudniać kierowców pracujących u innych uczestników porozumienia. W ciągu 3 miesięcy, określanych przez przedsiębiorców jako okres karencji, kierowca nie mógł przejść do innego przewoźnika, który również obsługiwał Dino. Celem przedsiębiorców mogło być zatrzymanie u siebie dotychczasowych pracowników. Wiedząc, że inne firmy nie zaoferują pracownikom wyższej pensji, sami nie musieli podnosić ich wynagrodzeń, które mogły być niższe niż w warunkach uczciwej konkurencji.
2: Tu dodajmy, że to nie pierwsza tego typu sprawa. Podobne postępowania toczą się przeciwko właścicielom sieci Biedronka i Lidl oraz współpracujących z nimi firmom transportowym.
0: Teraz z kolei jeszcze temat związany z tym, że nasze polskie mieszkania są przeludnione i cenę za to w jakimś sensie płacą dzieci. Co trzecie dziecko w Polsce nie ma swojego pokoju.
2: Dokładnie tak. Choć pod tym kątem sytuacja w Polsce sukcesywnie się poprawia, jednak wciąż patrząc przez pryzmat standardów europejskich, statystycznie rzecz ujmując, mieszkamy w przeludnionych mieszkaniach. Dodajmy, ta poprawa, o której wspomniałem, ma związek zapewne z tym, że nie tyle mieszkania są coraz większe, a że po prostu mieszka w nich coraz mniej dzieci. Zgodnie ze wspomnianymi standardami, rodzina powinna dysponować osobnym pokojem dziennym oraz dodatkowo odpowiednią liczbą sypialni dla rodziców i każdego dziecka. No a to w polskich warunkach jest trudne do zrealizowania. Często jest też tak, że rodzice rezygnują z własnej sypialni i oddają tę przestrzeń dziecku. A tak na ten temat mówi analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek.
4: 67% dzieci w Polsce może mieć już własny pokój. Tak wynika z szacunków opartych o dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu. W dalszym jednak ciągu około 1/3 pociech współdzieli pokój z rodzeństwem lub rodzicami. Fakt, że wciąż spora część dzieci w Polsce nie ma własnego pokoju, to kolejny dowód na to, że zasoby mieszkaniowe w Polsce są po prostu niewystarczające. Mieszkań brakuje tam, gdzie są potrzebne, a do tego istniejące mieszkania są zbyt skromne pod względem powierzchni czy liczby pokoi.
2: To jeszcze dodajmy, że na 29 krajów przebadanych przez Europejski Urząd Statystyczny problem przeludnienia wśród dzieci jest powszechniejszy tylko w 7 państwach. To m.in. Bułgaria, Rumunia czy Łotwa. Najlepiej natomiast pod tym względem jest na Cyprze, Malcie i w Holandii.
0: O czym mówił Błażej Prośniewski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Andrzej Grabowski też w studio, czyli będzie o sporcie, będzie o takim sporcie 3x3, ale najpierw o takim 1x1, czyli...
6: Albo 2x2.
0: Albo 2x2, ale w tym przypadku 1x1.
6: 1x1, bo oczywiście to, co wczoraj, tym wciąż oczywiście żyjemy, czyli awansem Maji Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open. Przypominamy, Maja wczoraj pokonała francuskę pary 6-3 i 6-2. Jutro ćwierćfinał z Rosjanką Kalińską, a to majowy sekret sukcesu.
7: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da, nie zawsze mi to wychodzi. Może i jestem tym odmieńcem, nie ma problemu.
5: Liderka światowych list, Białorusinka Aryna Sabalenka o Chwalińskiej mówi z dużą ciekawością.
8: Dobrze się porusza i świetnie zmienia rytm. Jest jedną z tych bardzo mądrych tenisistek. Rewelacyjnie gra też w obronie. Dlatego czuję, że korty ziemne idealnie jej odpowiadają. Poza tym to prawdziwa wojowniczka. Tak, to zdecydowanie przyszła zawodniczka z czołówki. Przypominamy ćwierćfinał Maji Chwalińskiej jutro, a dziś życie płynie dalej i znamy już pierwszą półfinalistkę. To Rosjanka Andrzejewa, która w niespełna godzinę pokonała Rumunkę Kirsteę. Trwa ćwierćfinał Ukrainek, Svitolina kontra Kostiuk i w pierwszym secie Kostiuk wyraźnie prowadzi 4-1. Z Paryża właśnie do Warszawy pod Pałac Kultury

0: gdzie wczoraj ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce trzyosobowej. Przypomnijmy, na początek jest faza grupowa, w niej każdy zespół rozgrywa po 4 mecze, zespoły z pierwszych miejsc wejdą do ćwierćfinałów, te z drugich i trzecich do 1/8 finału. Polki zaczęły mieszanie, czyli wczoraj wyraźnie wygrały z Madagaskarem i nieznacznie przegrały z Czechami, a dziś pierwsze mecze Polaków o 19:45 z Mongolią, a potem jeszcze z Łotwą.
1: My będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie i kolejne mecze przystępować właśnie z większą pewnością.
0: Mówi lider naszej kadry Przemysław Zamojski. W Warszawie też drugi finalista Ekstraklasy koszykarzy. To Legia, która w derbach stolicy bez porażki pokonała Dziki. Legia o złoto powalczy z Zastalem Zielona Góra, Dziki zagrają z Arką Gdynia o brąz. Medalowe mecze od początku przyszłego tygodnia. W kraju też piłka nożna i zmiana. Trener Łukasz Tomczyk, który ostatnio przez kilka miesięcy prowadził Raków Częstochowa, wraca do pierwszej ligi. W niej wcześniej owocnie trenował Polonię Bytom, teraz objął Odrę Opole. Tomczyka, przypomnijmy, Raków kilka tygodni temu zwolnił, a sezon dokończył Dawid Kroczek.
2: O czym mówił Andrzej Grabowski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Chciałem jakoś ten sezon Ekstraklasy skomentować, ale może lepiej nic nie mówić i przejść do przyjemniejszych tematów, czyli do kultury. Magdalena Mikołajczyk.
3: Dzień dobry, ale też o rywalizacji.
2: To
3: też
2: prawda,
3: o rywalizacji,
2: ale
3: będziemy mówić.
2: Dużo bardziej udanej, mam wrażenie.
3: Zobaczymy. Chodzi o 6. konkurs Alternatywa Konkursowa Polskiego Radia Chopin. Zgłoszenia do piątku można do tego konkursu wysyłać. I to jest wirtualny turniej pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników jest wykonanie i nagranie w wersji audiowizualnej jednego dzieła Fryderyka Chopina. No i trzeba wysłać, będą oceny. Jak mówi Róża Świadczyńska, szefowa redakcji Polskiego Radia Chopin, ta alternatywność tego konkursu wiąże się z mniejszym poziomem stresu niż w takich zwykłych, powszechnych konkursach pianistycznych.
4: Nasz konkurs jest alternatywny, dlatego przede wszystkim, że nie wiąże się z tym stresem związanym z występem na estradzie. Myślę, że to jest główna jego zaleta, jeśli chodzi o młodych ludzi i ich przygotowanie do konkursów, ponieważ nie ma sytuacji występu przed wielką publicznością, przed jury, przed kamerami. Młodzi pianiści mogą pracować, no powiedziałabym, do skutku nad swoimi interpretacjami, mogą je szlifować w przyjaznych domowych bądź też szkolnych warunkach.
3: Jak ja żałuję, że za moich czasów nie było takiego konkursu, bo ja umierałam przy każdym konkursie z nerwów i myślę, że to jest problem wielu młodych ludzi.
2: Inaczej rozwiązałem, nie umiem grać, to się nie muszę stresować.
3: Tutaj w tym konkursie są różne kategorie repertuarowe. Oczywiście chodzi o muzykę Chopina, tam preludium, etiuda, walc i tak dalej, ale jest jedna kategoria wyjątkowa, improwizacja na temat muzyki Fryderyka Chopina.
4: Stwierdziliśmy, że taka kategoria, w której młodzi ludzie niekoniecznie muszą mierzyć się z tymi wielkimi chopinowskimi arcydziełami, czy też nawet z mniejszymi formami, ale która pozwala im pokazać swoje spojrzenie na muzykę Chopina, może być dla niektórych inspiracją, może być zachętą do tego, żeby nadesłać swoje nagrania. I dostaliśmy naprawdę bardzo ciekawe wykonania, bardzo ciekawe propozycje.
3: Kuba Derej, młody pianista, który otrzymał jedną z nagród w zeszłorocznym konkursie, tak mówi właśnie o tej kategorii improwizacyjnej.
5: Wydaje mi się, że Chopin jest świetną bazą do improwizacji, ponieważ sam improwizował, a też jego materiał nutowy, który nam pozostawił, no, stanowi świetny fundament pod wszelką zmianę, wszelkie tworzenie na podstawie tego, co Chopin 200 lat temu napisał. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do udziału w tym wspaniałym konkursie w alternatywie konkursowej Polskiego Radia Chopin.
3: Przypominam, zgłoszenia do 5 czerwca, czyli do najbliższego piątku. I to jest naprawdę taki konkurs, no trochę na luzie, dlatego właśnie, że nie ma tych publicznych zmagań, ale oczywiście te występy będą, te przysłane występy, nagrania będą oceniane przez super profesjonalne jury, więc jednocześnie jest to naprawdę, myślę, ważny moment w życiu młodego pianisty.
2: No tak, żeby się choćby sprawdzić samemu,
3: tak,
2: jak to jest, się trochę poddać ocenie. Magdalena Mikołajczuk, bardzo serdecznie
3: dziękuję.
2: A w studio Krzysztof Grzybowski, bo przecież po 13 tylko szczerze. I wróci temat, który też się nam pojawił we samym południe.
6: Oj, nie raz, dzień dobry.
2: Tak, czyli telefony komórkowe i młodzi ludzie. I czy oni w ogóle bez nich potrafią żyć?
6: Tak, to będzie pytanie. No, przypomnijmy, że dziś rząd

0: przyjął te założenia do ustawy, która od 1 września ma wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Nasze pytanie brzmi, czy jeżeli tak się stanie, to czy nasze dzieci będą potrafiły bez tych telefonów komórkowych funkcjonować?
1: I to pytanie po 13 w Tylko Szczerze, a w samo południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od bardzo poważnych utrudnień na A6 w Zachodniopomorskiem przy dojeździe do Szczecina, jadąc od strony Goleniowa. Między węzłami Rzęśnica, Szczecin, Dąbie na 25 kilometrze mamy zderzenie samochodu osobowego z autem ciężarowym. Dwie osoby poszkodowane i zupełną blokadę jezdni w stronę Kołbaskowa, w stronę Niemiec. Tutaj bez przejazdu w kierunku Goleniowa z kolei kierowcy jadą jednym pasem. Jeśli chodzi o objazdy, to są tylko dla samochodów poniżej 12 ton. Ciężarówki muszą czekać albo wybrać w ogóle inną trasę niż A6. A jeśli chodzi o objazd dla samochodów poniżej 12 ton jadących w stronę Niemiec, to zjeżdżamy z A6 węzłem Klińska. Jedziemy przez Klińska Wielkie, Płucice, Załom do Ronda Gryfa i dalej ulicą Irydową do węzła Szczecin-Dąbie, tak żeby na A6 w stronę Kołbaskowa, w stronę Niemiec wrócić. Duże kłopoty z przejazdem, a właściwie jego brak mamy również na S3 w Zachodniopomorskiem. Trasa między węzłami Pyrzyce-Myślibórz, miejscowość Czułnów, 47 km między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Mamy blokadę jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Tu z kolei bus uderzył w barierę energochłonną. Jedna osoba została poszkodowana. Jeśli chodzi o objazdy, to te są dla wszystkich kierowców podróżujących w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Ze Strzy zjeżdżamy węzłem Pyrzyce, by blokadę ominąć, a ta ma być potrwać około 1,5 godziny. Pojawiły się też utrudnienia na S8 na Mazowszu przy wyjeździe z Warszawy w stronę Białegostoku. Kierowcy zwalniają. Jest korek między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska na wysokości miejscowości Zwierzyniec, 486 km. Zderzenie dwóch aut osobowych i zwężenie w stronę Białegostoku.
4: Minęła 13. To był program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Krok bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Zakaz ma dotyczyć lekcji i przerw.
5: To jest drobna zmiana, ale zmiana potrzebna.
4: Nie dopuszczono ich do orzekania, zwrócili się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czworo sędziów wybranych w marcu złożyło skargę. Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Prezydent mianował generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka. Bez telefonów w szkołach podstawowych od 1 września. Rząd przyjął projekt regulacji, które zakazują uczniom korzystania z telefonów w czasie lekcji i podczas przerw. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii w sieci. Sylwia Białek słuchała konferencji prasowej ministrów. Powiedz, co rząd chce zmienić.
6: Od września uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkołach.

0: podstawowych. Ustawa przewiduje co prawda wyjątki w przypadkach medycznych czy na wycieczkach szkolnych, ale rząd wypowiada wojnę uzależnieniu dzieci od elektroniki. Minister edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów.
1: To jest drobna zmiana, ale zmiana potrzebna. My też mamy pełną świadomość, że ta ustawa tylko w drobnym elemencie wspiera potrzebną higienę cyfrową.
0: Rząd przyjął także rozwiązania ograniczające dostęp dzieci do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że dzieci mają kontakt z takimi treściami już w wieku 11 lat.
2: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje.
0: Dostawcy treści, którzy nie dostosują się do zmian, muszą się liczyć z karami finansowymi bądź zablokowaniem strony. Te kary to nawet 1 000 000 zł.
3: Sylwia Białek, dziękuję bardzo za te informacje. Czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczonych do orzekania skarży się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dziś mijał termin na złożenie takiej skargi. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda zostali wybrani 13 marca przez Sejm razem z dwójką innych sędziów, ale tylko Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali ślubowali w sejmowej sali kolumnowej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznał tego aktu i nie dopuścił czworga sędziów do pracy. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak, nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. W Pałacu Prezydenckim odebrał nominację na to stanowisko. Zastąpił generała Macieja Klisza, który obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Uroczystość na miejscu obserwowała Agata Król. Nowy dowódca jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Czy to mogło zdecydować o jego awansie?
4: Tak, to zdecydowanie to, plus oczywiście ogromne doświadczenie i świetne wykształcenie. Generał Ireneusz Nowak jest pilotem F-16, na których wylatał około 2,5 tysiąca godzin. Stał się twarzą F-35. To on sprowadził do Polski myśliwce piątej generacji, lecąc w jednym z F-16, które asystowały nowym samolotom. Ma bogate doświadczenie dowódcze. Był dowódcą zarówno bazy, jak i skrzydła, był inspektorem sił powietrznych, a ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Generał pilot Ireneusz Nowak swoje obowiązki przejmuje już dziś.
3: Agata Król, dziękuję bardzo. Kolejna transza z Krajowego Planu Odbudowy wpłynęła do Polski. Komisja Europejska przelała nam 7 200 milionów euro, czyli około 30 miliardów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych.
5: To są aktualności jedynki.
3: Benzyna bez zmian, olej napędowy drożej. Minister energii podał maksymalny pułap cen paliw na jutro. Litr 95 ma kosztować, tak jak dziś, nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a benzyny 98 6,54. Za litr diesla zapłacimy maksymalnie 6 zł 40 groszy. Krakowska policja szuka autora fałszywego zawiadomienia. Dotyczyło ono rzekomego utonięcia w Wiśle. Wczoraj po południu służby dostały zgłoszenie o dwóch mężczyznach, którzy mieli skoczyć z mostu do rzeki i nie wypłynąć. Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy. Rzekę przeszukiwali nurkowie, ale nikogo nie znaleziono. Fałszywe zgłoszenie to przestępstwo, przypomina Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
6: Powiadamianie służb, kiedy wiemy, że zagrożenia nie ma, powoduje, że te służby są wykorzystywane tam, gdzie nie jest to potrzebne. Za zgłoszenie takiego fałszywego alarmu może grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
3: To kolejne z serii fałszywych alarmów w ostatnich tygodniach. Od 11 maja służby miały otrzymać kilkanaście nieprawdziwych wezwań do mieszkań osób związanych z opozycją. Wstrzymane przyjęcia na oddział nefrologii Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. Powód? Pożar w izolatce. Wzniecił go pacjent, który chciał opuścić to pomieszczenie. Ogień szybko ugaszono. Nie było konieczności ewakuacji, a sprawą zajęła się policja. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Niewielkie zachmurzenie na zachodzie i w centrum kraju. We wschodnich regionach Polski więcej chmur, są gęste i są to chmury deszczowe. W niektórych miejscach przelotnie pada, możliwe są też burze, nawet z gradem. Na termometrach od 15 stopni

0: Na Podkarpaciu około 22, w centrum do 24 miejscami. Na zachodzie ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 98 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Szczucinie 107, bez zmian. W Zawichoście 205, przybyło 5. W Puławach 101, ubyło 2. W Warszawie 133, przybyło 1. W Kępie Polskiej 185, bez zmian. W Toruniu 109, ubyło 9. W Tczewie 267, ubyło 8. Na Sanie w Przemyślu 89, przybyło 3. Na Narwi w Ostrołęce 45, bez zmian. Na Bugu we Włodawie 81, ubyło 1. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 140, przybyło 13. U ujścia Nysy Kłodzkiej 276, przybyło 2. W Malczycach 132, przybyło 4. W Połęcku 37, ubyło 4. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 130, ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 169, ubyło 3. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydroimgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
15: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
14: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
16: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
14: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
15: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
14: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
15: Tomasz Kowalczyk
14: i Filip Jastrzębski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Minut po godzinie 13:00, to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Tradycyjnie zaczniemy też od numeru telefonu 22 645 22 66. A jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to być może niektórzy zaskoczeni nie będą. Wracamy do tematu, który wywoływał bardzo duże emocje. Nie powinno to chyba dziwić, więc dziś mamy kolejny pretekst, żeby porozmawiać o telefonach komórkowych w naszych szkołach i telefonach komórkowych w rękach naszych dzieci. Rząd przyjął bowiem projekt ustawy umożliwiający wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Jeżeli cały ten proces zostanie domknięty, cała ścieżka legislacyjna zostanie ukończona, to ten zakaz miałby obowiązywać od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego. Na antenie jedynki, w Tylko Szczerze, rozmawialiśmy już z Państwem nad zasadnością tego typu zakazu, co on zmieni, jak do tego zakazu podchodzą rodzice. I nie ukrywam, że ku mojemu zdumieniu głosy były bardzo, bardzo różne. Znaczy, miałem takie wrażenie, że to jest akurat

0: zakaz, czy też inaczej, to jest zmiana, która powinna być poparta przez zdecydowaną większość rodziców. Nasza rozmowa jakiś czas temu pokazała, że to wcale takie oczywiste nie jest. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu, czy też druga strona tego tematu, mianowicie same dzieciaki. I patrząc na to, jak to dziś wygląda, jak wygląda ta komórkowa rzeczywistość, to chyba przy okazji tego wydarzenia, tego dzisiejszego rządu, możemy zadać pytanie, czy nasze dzieci tak naprawdę w ogóle potrafiłyby już dziś funkcjonować bez telefonu komórkowego. To ja czekam na Państwa opinie, czekam na Państwa telefony 22 645 22 66. Czy nie jest po prostu na takie zakazy już za późno? To w takim razie zacznijmy od tych głosów, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
1: Umielibyście jeszcze w ogóle się bez nich obejść, czy już nie bardzo?
2: No, myślę, że tak, no. Znaczy, no to ma sens oczywiście, tak żeby no, nie siedzieć cały czas w ekranach.
1: Siedzisz, tak szczerze mówiąc?
2: Szczerze mówiąc, to raczej tak.
3: Potrafił bez telefonu.
4: No myślę, że tak na co dzień to nie byłoby to dość ciężkie kontakt mieć z kimś, ale no w końcu by się przyzwyczaiło jakoś kiedyś ludzie przecież się kontaktowali.
5: Obserwuję to, co się dzieje. Telefony niestety nie uczą kreatywności, a szkoda, ponieważ w młodym wieku najważniejsza jest kreatywność.
6: Zależy kto. No, są tacy, co potrafią, a są tacy, co właściwie z ręki nie wyjmują telefonu.
7: Myślę, że potrafią, tylko nie chcą, wie pan, z wygodnictwa po prostu. Sama zresztą wiem, że też dużo rzeczy zamiast inny sposób, na przykład wiadomości gdzieś coś ciekawego poszukać, to korzysta się z Google niestety.
8: Nie potrafią. Wina właściwie to rodziców, bo od małego dają komórki dla świętego spokoju i one po prostu żyją tymi komórkami. No nie potrafią, ja nawet oglądam, widzę jak to dzieci chodzą z tymi komórkami zamiast jakąś tam zabawką, czy nie potrafią.
0: No i myślę, że takie widoki mogliśmy obserwować, ale inaczej. Każdy z nas zapewne nie raz, nie dwa mógł zaobserwować, kiedy już nawet nie chodzi o szkołę podstawową, ale zupełnie małe dzieci, naprawdę dużo młodsze dzieci niż podstawówka, są już wręcz przypięte do telefonu komórkowego, bo to jest idealny sposób na to, żeby były cicho i spokojnie. 22 645 22 66 to jako pierwszy pan Wojciech. Dzień dobry panie Wojciechu.
9: Dzień dobry panie redaktorze. No i właśnie, ja cały czas będę powtarzał, że problem nigdy nie jest w dzieciach. Problem zawsze jest w nas, w ludziach dorosłych. Bo jeżeli sam pan powiedział, że rozmawiał pan z dorosłymi, z rodzicami i rodzice czasami nie widzą słuszności w tym, żeby ograniczać, bo to nie chodzi o to, żeby zabrać telefon.
0: Panie Wojciechu, to ja przypomnę argument jednego z rodziców, który dzwonił. On chce mieć kontakt do swojego dziecka i szkoła nie może mu jak gdyby tego kontaktu uniemożliwiać, dlatego jego dziecko będzie chodziło do szkoły z komórką.
9: Piękny argument, który od razu zbijam. Proszę kupić telefon tylko do dzwonienia. I problem rozwiązany. Nie musi mieć żadnego smartfona, nie musi mieć, tak jak kiedyś było. Tylko żeby tata zadzwonił i żeby dziecko zadzwoniło do taty. Co więcej potrzeba. Bez żadnych gierek, bez żadnych internetu, bez niczego.
0: Ale ja nawet co do tego mam pewne wątpliwości, bo naprawdę, jeżeli nasze dziecko siedzi w szkole, to potrzebuje w szkole rzeczywiście używać telefonu, bo przecież jeżeli nie daj Boże coś się wydarzy, to w szkole są telefony.
9: Nie, oczywiście, to jest możemy teraz, tylko że mówię, że zrzuciłem kontrargument na argument, który mówi, że...
0: Ja wiem, tak, tylko że ja poszedłem o krok dalej, tak.
9: Więc ja mówię, oczywiście, dzisiaj ja proszę, tak, to samo jest jak z hulajnogami, tak samo z innymi rzeczami. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, czyli nie ograniczajmy od razu radykalnie, bo to się nie uda. Róbmy coś, żeby ograniczyć. Nic więcej. Przestajmy mówić, że zakaz totalny. To jest złe, to jest tak samo jak kiedy robili z alkoholem, to była prohibicja. Nie uda to się. I właśnie dlatego my zawsze nie potrafimy rozwiązać problemu, bo my chcemy nagle stop, koniec telefonów, nie wolno i w ogóle już teraz...
0: Ale panie Wojciechu, to zaraz, bo jeżeli dorzuciliśmy alkohol, to nie ma czegoś takiego jak prohibicja, jest tylko ograniczenie od 22 do 6, to są dwie różne rzeczy.
9: Prohibicja kiedyś w Ameryce.
0: A, taka na 100%.
9: No dokładnie. I tak samo teraz się z telefonami. Nagle odrzućmy dzieci od... No nie. Ja zawsze będę mówił, ograniczmy. Niech rodzic zaczyna ograniczać. Czyli dać dziecku możliwość życia bez telefonu.
0: No dobrze, panie Wojciechu, to myślę, że w 99% zgadzamy się co do tego, w jaką stronę to powinno pójść. To był pan Wojciech, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Jest wiele pytań, wiele wątków, które tu się pojawiają, bo czy rzeczywiście zakazywać, czy odbierać, czy jednak ograniczać, trochę właśnie tak jak...

ma to czynić ta ustawa. Na ile tak naprawdę to powinny być rozwiązania prawne, rozwiązania narzucane z góry, a na ile jednak to jest odpowiedzialność nawet nie szkoły, to jest odpowiedzialność rodziców. Tylko tyle, że jak wiemy, rodzice potrafią być bardzo różni, mieć bardzo różne pomysły, bardzo różne poglądy i bardzo różne potrzeby, które w jakiejś mierze przerzucają na dzieci. Jak to wszystko pogodzić i czy tak naprawdę jest tu jakiś złoty kompromisowy środek? 22 645 22 66. Wracamy za chwilę.

25 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Wracamy do telefonów komórkowych. Przypomnę, rząd przyjął dziś projekt, który mówi o zakazie używania telefonów komórkowych przez nasze dzieci w szkołach podstawowych. Warto to zaznaczyć. Jeżeli oczywiście ta ścieżka legislacyjna zostanie doprowadzona do końca, to te ograniczenia mogłyby funkcjonować już od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego. Pytanie brzmi tylko, bo nie rozmawiamy dziś o zasadności, chociaż zapewne ten wątek też się pojawi, ale pytanie brzmi, czy nasze dzieci dziś są w stanie bez telefonów w ogóle funkcjonować? Można mieć pewne wątpliwości. Zresztą słuchając tych głosów, które się pojawiły, rzeczywiście my dorośli te wątpliwości mamy. Pytanie tylko, czyja to wina? 20

0: tutaj trzeba zacząć.
1: Dobrze, panie Adrianie, to ja jeżeli chodzi o ten wątek, podpisuję się i lewą, i prawą ręką. Tak, to jest odpowiedzialność rodziców. Natomiast pytanie jednak brzmi, co my zrobimy jako rodzice z tego typu ograniczeniami? To jest też, myślę, że jak najbardziej zasadna kwestia. Zasadne pytanie, czy też zasadna wątpliwość. 22 645 22 66. Pani Zofia, dzień dobry. Halo, halo.
2: Dzień dobry, dzień panie dobry. Redaktorze. Panie redaktorze, chciałam powiedzieć tak, dzwonię z Wrocławia. W mojej rodzinie u córki tego problemu nie ma. Dziewczynka, która chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej, jako jedna jedyna w klasie nie ma telefonu.
1: Jedna jedyna?
2: Tak, na całą klasę.
1: Druga córka, klasa, tak? 8 lat.
2: Druga. Mhm. Córka w ubiegłym roku pod choinkę kupiła jej tablet. Brat, który studiuje jej, nastawił tablet na godzinę, zablokował, wyjechał i to jej całkowicie wystarcza. Jeżeli są problemy, dzwoni nauczycielka do domu w razie jakiegoś tam przeziębienia, gorączki czy niedyspozycyjności i jest wszystko okej. Okay. Ludzie mają problemy, bo mają chyba, nie mają co robić. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Pani Zofio, bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast ja się zgadzam z takim podejściem. Ja jako rodzic uważam, że to jest okej. Natomiast to dosyć tak dramatycznie zabrzmiała ta informacja, że ta dziewczynka, o której pani mówiła, jest jedyną w całej klasie, która na co dzień nie ma telefonu komórkowego. I to pokazuje, o jakiej skali problemu rozmawiamy. No to pan Adrian, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Ja troszkę z innej strony chciałem podejść do tego problemu. Wydaje mi się, że problemem nie są same telefony komórkowe. Problemem są aplikacje, z których te dzieci korzystają. I to powinno być blokowane, nie wiem jak, po konsultacji powiedzmy z lekarzami. To nie jest problem tylko wśród dzieci, to jest również problem wśród dorosłych. I myślę, że to stanowi główny problem z telefonami, w co te dzieci ślepią, ile czasu nad tym spędzają i co powoduje to w ich głowach.
1: No, ale panie Adrianie, bo ja się oczywiście tu też, no wiem, że ja się cały czas teraz z państwem zgadzam, no ale mówicie państwo takie rzeczy, że muszę się zgadzać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że te aplikacje to jest zło, ale myślę, że nie tylko w tych aplikacjach jest problem, bo dzieciaki na przerwie, czy też dzieciaki po lekcjach mogą siedzieć przy telefonie godzinę, dwie, trzy i nie wiem, oglądać teledysk, oglądać jakieś głupie, niekoniecznie szkodliwe, ale głupie filmiki na mediach społecznościowych. Pytanie, tak, czy też powinny się tym zajmować?
3: I to jest dokładnie to. Dzieci najwięcej z czasu, bo ja to widzę, obserwuję, spędzają na tych rolkach. To są aplikacje typu Instagram,
1: tak,
3: TikTok.
1: I to nie muszą być jakieś złe rzeczy same w sobie. Natomiast pytanie, po co?
3: Czy to nie są złe rzeczy same sobie?
1: Panie Adrianie, mówię o tym, że nie promują jakichś tam negatywnych zachowań, jakichś patologii. W tych kategoriach o tym myślę.
3: Te treści przewijają się różne. My nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Tego jest za dużo. Ale sam fakt, co powoduje to z głową dziecka. Głowa dziecka jest rozemocjonowane.
1: Przebodźcowane.
3: Napchane, przebodźcowane, napchane tymi treściami. Nie potrafi się skupić, nie potrafi zrobić jednej rzeczy. Większość dzieci ma z tym problem, tak?
1: No i nie potrafi czasami odróżnić rzeczywistości od tego właśnie, co na takim filmiku zobaczy.
3: I mimo tego, że wydaje się, że to nie jest szkodliwe, te treści są ciekawe, ale tak naprawdę kto koduje te treści 10-sekundowe, przewijając to dalej? To ma zły wpływ nawet na dorosłych, a gdzie dopiero na dzieci. Mi się wydaje, że trzeba zrobić coś z tymi aplikacjami. Nie wiem, jak to zrobić, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że tu leży problem, a nie w samym tym, że dzieci posiadają telefon.
1: Dobrze, panie Adrianie, bardzo dziękuję za tę opinię. My oczywiście idziemy dalej, 22 645 22 66. Bardzo cierpliwie czekał pan Paweł. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Panie redaktorze, naczelne pytanie, jakie pan zadał, czy nasze dzieci mogą dzisiaj się obejść bez telefonów komórkowych? No, odpowiem tak. Oczywiście, że się mogą obejść, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby je do tego pozbawić.
1: Spodziewam się, że będzie ale.
4: No, oczywiście, że mogą się obejść, ale jak to mówię, wszystkiego w umiarze. Przecież to tak jakby ktoś powiedział, czy można się obejść bez jedzenia. No oczywiście się nie można obejść, ale to nie znaczy, że trzeba cały czas siedzieć przy stole i jeść i pić, bo w końcu żołądek wybuchnie. Bardzo mądre rzeczy powiedział pan, który dzwonił przede mną. Tak jak spodobał mi się wypowiedź pana, który zadzwonił jako pierwszy i powiedział, że jak do szkoły, to przecież można dać telefon taki, który tylko jest nastawiony na odbieranie połączeń. No rzeczywiście, tak sobie myślę, że gdyby nie było tych wszystkich aplikacji, tylko internetu, no gdyby

0: telefony były tylko telefonami, no dobrze, SMS-y i połączenia, no to...
1: No tak, to też komunikacja, tak.
0: To by nie, tak, to jest komunikacja i to by się po prostu dzieciom znudziło. Ja też mówię, że to, co mówił jeden z panów, że on musi mieć kontakt ciągle z dzieckiem, bo tak chce. No, no na litość boską, no naprawdę, naprawdę co godzinę trzeba, nie wiem, dzieciaka pytać, czy w szkole, no co się może dziać w szkole? Przecież to nie poligon, tam nie ma wojny. No naprawdę, jak tak będziemy dzieci ciągle trzymać na smyczy i ciągle kontakt, ciągle to, ciągle tamto, no to no, co my sobie wychowamy? No jakiś, no zawsze...
1: A to jest też ciekawy wątek, o czym pan mówi.
0: Jakieś lalusiowie, którzy będą tylko mamo, tato, to, tamto, co godzinę, mamo i tak dalej. No, no litości, no przecież dzieci też muszą mieć jakąś swobodę i nie powinny być ciągle co chwila na tej smyczy elektronicznej.
1: No to jest akurat to, o czym pan powiedział, nie wspominaliśmy o tym wcześniej, ale... To też jest wątek, o którym warto w naszej dyskusji pamiętać. Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Maciej, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Ja mam 74 lata, mam trójkę wnucząt. Jestem zdecydowanie za tym, żeby w szkole zabronić dzieciom korzystania z telefonów. Panu, który uważa, że ciągle musi kontrolować swoje dzieci, to polecam indywidualny tok nauczania dla dzieci. Jak chce tak te dzieci pilnować od początku do końca. Dzieciom trochę swobody trzeba dać. Poza tym, jeżeli dzieci tylko i telefony komórkowe, tak, potem będziemy mówili, że są chore na serce, że są grube, że nie potrafią ruszać. Koniec
1: Ale
2: świata.
1: Ale sami im to robimy.
2: Tak, tak, pozwalamy im na wszystko, pozwalamy im na wszystko. Moja wnuczka była ostatnio na tak zwanej zielonej szkole, ale przez tydzień nie miała telefonu. Żadnej dzieci, które by chało telefonu nie miało. Przeżyły, chodziły, gimnastykowały się, uczyły się. Wszystko było pięknie. Można przeżyć bez telefonu całą dobę. Nie jedną, tylko pięć.
1: No i to jest argument, pani Macieju, jak najbardziej. Pani Macieju, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22. Kłaniamy się. 22 645 22 66. I pani Anna, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałabym ustosunkować się właśnie do tego, co powiedzieli moi przedmówcy o tym panu, który powiedział, że no, musi mieć kontakt z dzieckiem. Nie musi mieć rodzic kontaktu z dzieckiem. Ja pracuję w szkole i pracuję w klasach 4-8. I naprawdę mamy bardzo duży problem z telefonami w trakcie lekcji. I mimo tego, że na początku
1: Czyli
3: lekcji...
1: Czyli to już nie rozmawiamy o przerwach, tylko rozmawiamy o lekcjach.
3: Nie, o lekcjach, tak. Kiedy na początku lekcji, na przykład kiedy uczniowie wchodzą do klasy, prosimy, żeby uczniowie schowali te telefony do plecaka. Niestety bardzo często te telefony lądują gdzieś tam w kieszeni, pod ławką i naprawdę każdą okazję uczniowie wykorzystują, żeby tylko do tego telefonu zerknąć. Miałam taki kiedyś przypadek, gdzie uczeń mój tak był chyba uzależniony od telefonu, gdzie korzystał z tego telefonu w trakcie marszu na wycieczce, nie zauważył słupka wystającego na chodniku, uderzył w słupek.
1: Więc ale to pani jako nauczycielka, rozumiem, jest za niego odpowiedzialna na tej wycieczce.
3: Tak, jestem oczywiście odpowiedzialna. I mimo tego, że prosiliśmy, żeby schował ten telefon, to chował go do kieszeni. Twierdził, że musi odebrać jakąś skrzynkę, otworzyć czy paczkę odebrać. Bo w tym miejscu akurat, kiedy szliśmy, gdzieś tam ta paczka się znajdowała. Miałam też taki przypadek na przykład mojej...
1: Ale pani Anno, przepraszam, bo mnie jeszcze jedna rzecz interesuje. A jeżeli na przykład zwracacie albo prosicie państwo rodziców o to, żeby no właśnie jakoś być może te telefony ograniczyli, zostały w domu, jakie są reakcje?
3: No właśnie, kiedyś próbowaliśmy, bo to Rada Rodziców praktycznie powinna przegłosować, czy w danej szkole używa się telefonów na przerwie, czy też nie. I kiedyś próbowaliśmy, to naprawdę mnóstwo było głosów, które przemawiały za tym, żeby jednak tym dzieciom zostawić telefon. Bo ja muszę mieć kontakt z dzieckiem, bo dziecko na przykład przyjeżdża autobusem, więc nie wiem, o której przyjedzie.
1: No ale przecież ten telefon, jadąc autobusem, dziecko jak najbardziej przed szkołą, mamo, tato, jestem właśnie przed szkołą, dojechałem, wchodzę do szkoły, nie będę się odzywać
3: Dokładnie
1: przez 4
3: tak.
1: godziny. To nie jest
3: Dokładnie
1: problem.
3: Dokładnie tak. Ale no to jest problem, powiedzmy, no myślę, że bardziej rodzica. Myślę, że rodzic powinien po prostu nie pozwalać temu dziecku brać telefonu do szkoły. Po co temu dziecku telefon? Jeżeli tam też gdzieś takie były głosy, jeżeli dziecku cokolwiek się stanie, nie daj Boże, no to telefon sekretariatu
1: no to szkoła
3: jest
1: reaguje.
3: Wykonywany.
1: Oczywiście.
3: Dokładnie. Jest wykonany do rodzica i rodzic jest poinformowany. Nie musi rodzic zapytać. Czasami kiedyś mnie uczeń powiedział, proszę pani, mogę napisać do mamy. A co się stało? Chciałem zapytać, co na obiad.
1: No to nie jest to akurat najważniejsze pytanie w tym momencie.
3: No dokładnie. No dokładnie.
1: Pani Anno, bardzo
3: Więc
1: pani
3: uważam,
1: dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: Dziękuję
3: nie
1: za ten telefon.
3: W trakcie lekcji.
1: Tak, w trakcie lekcji zdecydowanie nie. 22 645 22 66. Ja jestem w stanie zrozumieć,

0: mieć rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci do szkoły i te dzieci mają telefon choćby po to, żeby zadzwonić: jestem, dojechałem, autobus się nie spóźnił. Nie ma w tym żadnego problemu. Wychodzą ze szkoły, dzwonią do rodziców: skończyłem właśnie lekcję, idę na przystanek, powinienem być w ciągu pół godziny. Też jak najbardziej to rozumiem. Ale czy rzeczywiście w trakcie lekcji ten kontakt jest potrzebny? Tu mam wątpliwości. No to pan Leszek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja chciałem się dowiedzieć, jaki byłby wtedy stosunek, jeżeli nie będzie tych telefonów, na przykład do smartwatchy, które mają funkcję telefonu, może jakiejś innej biżuterii albo innych jeszcze urządzeń elektronicznych, czy nie wiem, gdzie się te dzieci rewidować przed tą szkołą? Dziękuję.
0: No, rozumiem, panie Leszku, że pan ma bardzo konkretne obiekcje, natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia rewidowania, bo to nie chodzi o to, żeby stworzyć państwo policyjne, tylko państwo, w którym na przykład poważnie traktuje się pewne decyzje. To znaczy decyzje polegające na tym, że jak jest ograniczenie do 80 km, to nie jedziemy 120, a jeżeli jedziemy 120, to ponosimy tego konsekwencje i nie jesteśmy na to oburzeni. Jeżeli wprowadzamy zakaz używania telefonów komórkowych, to dziecko wchodząc do szkoły taki telefon zdaje, a jeżeli zostaje złapane podczas lekcji, że tego telefonu nie zdało, to ten telefon jest mu odbierany i składany do jakiegoś depozytu. Ten telefon może odebrać po lekcjach. Ja tu naprawdę nie widzę żadnego problemu i nie widzę czegoś, czego nie dałoby się rozwiązać w sposób naprawdę rozsądny i logiczny. No to pan Andrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie. No ja uważam jedynie, że to tylko wyedukowanie świadomości u dzieci poprzez rodziców. Idzie do szkoły, no niech bierze sobie ten telefon, ale zakaz używania telefonu na lekcji.
0: Ale to ja dokładnie też tak to rozgraniczam. Tak.
2: Tak, bo jest też problem jeden, no bo przyjdzie tak setka czy powyżej liczba dzieci, teraz odbieraj, oddawaj telefony, no to też jest problem. Ale sami rodzice, przecież chodzimy do kościoła, też idziemy i jedno drugiego się pyta: słuchaj, a wyłączyłeś telefon? Czyli rodzice myślą o tym. Tak i dziecko przetłumaczy. Dziecko, masz telefon, a na lekcji nie używaj. A jeżeli nauczyciel zwróci uwagę, że używałeś telefon na lekcji, od tej pory zakaz brania telefonu.
0: No tak, tylko że panie Andrzeju, tylko że tu jest jedno małe ale, znów zgadzając się z panem, bo mam wrażenie, że nie jeden rodzic, jeżeli jego dziecko zostałoby złapane na tym, że używało telefonu, to nie powie szlaban na telefon, tylko powie raczej: następnym razem lepiej go schowaj.
2: No nie, to już nie, to nie jest wyjście.
0: Ja wiem, że nie, ale spodziewam się, że takie reakcje oczywiście też miałyby niestety miejsce. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66. My pędzimy dalej, bo czeka jeszcze choćby pan Bartosz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, ja jestem dosyć młodą osobą, ledwo po 30. Niestety nie mam dzieci, ale obserwując moich znajomych, no niestety, ale włos się na głowie jeży, gdyż relacje rodzice a dzieci i jak dziecko jest takie bardzo żywiołowe i tak dalej, to jedynym rozwiązaniem, żeby tego dzieciaka troszeczkę uspokoić, zająć czymś, to jest właśnie przekazanie mu telefonu i on ogląda.
0: Nie, panie Bartoszu, przepraszam. Znaczy, ja wiem, do czego, w jaką stronę pan zmierza. To nie jest jedyne rozwiązanie, to jest najprostsze rozwiązanie.
3: Najprostsze rozwiązanie.
0: No właśnie.
3: I właśnie z tego powodu uważam, że zakaz w szkole jest jak najbardziej potrzebny i no trzeba zrobić.
0: A będzie pana zdaniem egzekwowany? Bo ja uważam, że nie. A jestem zwolennikiem tego zakazu, nie będę tego ukrywać.
3: Chodziłem do szkoły w latach 2000 i tam mieliśmy, już nie tej pamięci, panią dyrektor, która kategorycznie zrobiła zakaz telefonów. Rodzice byli oburzeni, no dzieci tak samo, ale myślę, że wyszło tam nam to jak najbardziej na dobre.
0: Czyli rozumiem, była konsekwentna w tym zakazie.
3: Oj, to była nauczycielka z mocnym charakterem i myślę, że tak jak wcześniej mi się to nie podobało, tak teraz naprawdę szczerze jej za to dziękuję. Bo teraz w pracy telefon to jak na smyczy człowiek jest.
0: Panie Bartoszu, bardzo, bardzo dziękuję. No, można powiedzieć, że mamy bardzo podobne poglądy i bardzo podobne skojarzenie, jeżeli chodzi o to, gdzie te nasze zakazy powinny sięgać, od którego momentu rzeczywiście, no być może te dzieciaki jednak ten telefon powinny być uzbrojone, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć kategoryczne nie w każdej sytuacji, natomiast są pewne sytuacje i pewne momenty, kiedy ten telefon po prostu nie powinien funkcjonować. Takie jest moje zdanie. Pan Jarosław, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja taką mam sudeksję, jak to mówiąc. To wszystko zależy od rodziców.
0: Oczywiście, że tak.
4: Bo mam dwie wnuczki, jedna wnuczka bez telefonu nie może żyć. Tylko z telefonem i te filmiki, te różności, tamte te gry, nie gry, wszystko ogląda. Druga wnuczka, co tu

0: córkę ją nauczyła, telefonu nie ma dostępu. I to jest wygoda dla rodziców, bo coś masz telefon, baw się.
1: No tak, i prawda, problem rozwiązany.
0: I już problem rozwiązany. Druga nie ma telefonu i też funkcjonuje, żyje, inną zabawą się zajmuje i żyje też. Mhm. I to jest takie dla mnie oczywiste, że zakaz robić tych telefonów w szkole oczywiste.
1: No widzi pan, panie Jarosławie, nie dla wszystkich jest to oczywiste. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Czekam na kolejne 22 645 22 66, bo znów, ja to już powtarzam do znudzenia. Nie chodzi o to, żeby wszystkiego wszystkim zakazywać, żeby tworzyć kolejne ograniczenia, no ale chodzi o to, żebyśmy jednak też naszymi potrzebami, naszymi dziwnymi przyzwyczajeniami nie niszczyli pracy innych. No bo taki telefon w trakcie lekcji to jest rozproszenie dla nauczyciela, to jest rozproszenie dla pozostałych dzieciaków, które być może w tym czasie chciałyby się po prostu czegoś nauczyć. No to pan Filip, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Filipie.
2: Wszystkim słuchaczom i pozdrawiam serdecznie z nadmorza. I chciałbym do tej dyskusji też dołączyć kilka moich właściwie wątpliwości pytań. Pierwsza rzecz. Kiedyś uczyłem i na lekcji prosiłem ucznia, schowaj telefon. Uczeń mi powiedział, ale ja go nie traktuję jako telefon, jako zegarek. Więc i takie będą sytuacje.
1: Panie Filipie, będą, ale to przepraszam. Znaczy, to ja nie chcę pana poprawiać ani pouczać, to nie jest moją intencją. No ale w tej sytuacji możemy powiedzieć, zegar to wisi, prawda, na ścianie nad tablicą i tam w razie czego można kontrolować czas.
2: Oczywiście, że tak, tylko zdolność uczniów do wszelkich wybiegów.
1: Zdaję sobie z tego sprawę, oczywiście.
2: Kolejna rzecz, pani, która wspomniała, że tam jej wnuczka jako jedyna w klasie nie ma tego telefonu. Przerabiałem to w mojej rodzinie, kiedy siostrzenicy kupiliśmy, to już dawno temu, pierwszy telefon na jej 18 i też była jako jedyna w klasie, która jeszcze telefonu wtedy nie miała. No, niestety to dziecko się bardzo źle czuło w takiej sytuacji.
1: Ja wiem, bo czuję się, że jest gorsze.
2: Tak, oczywiście. Kolejna moja wątpliwość, czy naprawdę państwo aż musi ingerować w takie drobne rzeczy, czy my sami nie możemy się wziąć w garść i sami starsi zacząć wychowywać, uczyć.
1: No ale panie Filipie, to sam pan jak gdyby słyszy, że odpowiedź brzmi, no ewidentnie nie jesteśmy w stanie zrobić tego samego, skoro no, tego nie robimy.
2: Dlatego wrzucam ten kamyczek do tej dyskusji.
1: Panie Filipie, bardzo, bardzo dziękuję za ten kamyczek, a właściwie za kamyczki, które pan wrzucił do tej dyskusji, bo każdy kamyczek, tylko szczerze, jest naprawdę bardzo cenny, bez względu na to, jaką opcję, jaki pogląd przedstawia. Chodzi o to, żeby dyskutować. No to pani Anna, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja tak słuchając audycji od samego początku mam wrażenie, że słuchacze dzielą się na pokolenie młodsze i pokolenie starsze. Pokolenie starsze oczywiście mówi zabrać kategorycznie telefony, przy czym pewna jestem, że siedzą w tych telefonach, skrolują.
1: Ale nie, to pani Anno, to przepraszam, to ja tych starszych będę bronił, bo tu się pojawiło wiele głosów mówiących...
3: Ja nie oskarżam absolutnie, tylko
1: nie, ale nie są, tak, nie są wcale tak rygorystyczni.
3: Okej, no dobrze, to nie są rygorystycznie, ale mówią, żeby nie dawać tych telefonów. Ja oczywiście też jestem za tym, że nie dajemy telefonów do korzystania na lekcjach. Natomiast weźmy pod uwagę, że teraz każdy korzysta z tych telefonów. To jest pokolenie, które nie będzie już pracowało na zeszytach, na książkach, tylko na komputerach, tabletach, telefonach właśnie. Już my teraz nie mamy zegarków, nie mamy portfeli, bo wszystko mamy w telefonie. Więc my po prostu popracujmy nad edukacją, nad zwiększeniem świadomości. Pomyślmy, jak tym uczniom przekazać, jak należy korzystać z tego telefonu i kiedy korzystać z tego telefonu.
1: Ale kto ma to zrobić?
3: No to mają zrobić rodzice, to mają zrobić nauczyciele.
1: No ale pani Anno, jak to mają zrobić rodzice, skoro to są...
3: Przede wszystkim przykładem, bo przykład idzie z góry.
1: A no właśnie, no to jaki to jest przykład?
3: Ja też jestem rodzicem i ja też jednak z tym dzieckiem należy pracować. Nie siedzimy w telefonach cały czas, nie dajemy dziecku bajki, żeby sobie oglądało, tylko z tym dzieckiem rozmawiamy, z tym dzieckiem pokazujemy, jak spędzać ten czas, nie tylko w telefonie.
1: No dobrze, ale wie pani doskonale o tym, że są rodzice, którzy zachowują się w ten sposób i są rodzice, którzy dają telefon po to, żeby dziecko było cicho i żeby był święty spokój.
3: Tego nie róbmy właśnie.
1: To
3: pracujmy z rodzicami, a nie pracujmy z dziećmi, bo to nie jest problem teraz dzieci, tylko to jest problem rodziców.
1: Oczywiście, że tak, tylko jeżeli chcemy ten problem rozwiązać, a ewidentnie mamy z tym problem i ten problem jest coraz większy, no to pytanie, czy jednak taki zakaz dotyczący lekcji w szkole podstawowej? Powtórzmy to.

0: jeszcze raz, lekcji w szkole podstawowej.
1: No właśnie. Bezwzględnie tak.
0: Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. I
1: ja
0: pędzimy.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Pędzimy dalej, bo czas już jest bardzo, bardzo mało, a jak widać, no tego się można było spodziewać. Temat jak najbardziej gorący. No to pan Łukasz, dzień dobry.
2: Witam, są redakcje, słuchacze. Po pierwsze, telefony w szkołach powinny być zakazane, ale jest jedno ale. U mnie w podstawówce, znaczy w podstawówce u dzieci, są przegródki, w których dzieci wchodzą do klasy, wkładają te telefony. Tutaj przegródki, oczywiście nauczyciel ma do wglądu, kto nie włożył, kto ma, kto nie ma. I jest też tak, że jestem ojcem szóstki dzieci. I tylko gdy dzieci mają dobre stopnie w siódmej klasie, w nagrodę dostają telefon ode mnie. Oczywiście z ograniczeniami, a jak są dobre oceny w ósmej klasie, to już moja córka najstarsza ma pełny telefon bez ograniczeń. Taki jest ostatnio problem właśnie u mnie w szkole, gdyż moja córka, która chodzi do siódmej klasy, jako jedyna w klasie nie ma telefonu i psycholożka stwierdziła, że ma strasznie niską samoocenę. Jako jedyna w klasie nie jest związana z przyjaciółkami w tych mediach społecznościowych.
0: Czyli jest gorsza, mówiąc wprost. Przepraszam właśnie za te brutalne słowa, tak.
2: Tak, tak, właściwie jest odpychana. No właśnie tu najgorsze, że słyszę takie właśnie słowa, że najniższą samoocenę w szkole ma.
0: No ale to panie Łukaszu, do czego my doprowadziliśmy? My jako dorośli, my jako rodzice.
2: Właśnie, to też. Ja staram się nie dawać telefonów, no wiadomo, tym starszym, to zawsze godzinkę coś tam, ale tak naprawdę no boli mnie to.
0: Znaczy ja się nie dziwię, bo w pewnym momencie ta presja jest tak potężna, że nawet jeżeli nie chcemy, to zdajemy sobie sprawę z tego, że być może jesteśmy do tego przymuszeni jako rodzice.
2: Tak, i sam od nauczycielki słyszałem właśnie, że może dać jej ten telefon, żeby w szkole miała, żeby się zintegrowała z innymi dziećmi.
0: No ale panie Łukaszu, przepraszam, muszę przerwać, bo mamy bardzo mało czasu, a są jeszcze słuchacze. Natomiast to, o czym pan teraz mówił, no to jest dowód na to, że my naprawdę mamy gigantyczny problem i za ten gigantyczny problem zabieramy się naprawdę już bardzo, bardzo późno, że te wszystkie dyskusje, które się teraz odbywają, być może one się powinny odbyć już ładnych kilka lat wcześniej. No to pan Jarosław, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. A ja mam taki pomysł. Nie zakazywać, nie zabierać.
0: Tylko?
3: Tylko w każdej szkole włączyć zagłuszenie sygnału.
0: Ok, dobrze, panie Jarosławie, podoba mi się.
3: Ewentualnie, jak już ktoś będzie bardzo chciał, to zagłuszenie sygnału tylko na czas lekcji, na przerwę się wyłącza, ale to też bym sobie wpuścił. Wchodzę do szkoły, nie mam sygnału, nie mam internetu, nie mam możliwości zadzwonienia.
0: Technicznie jest to do zrobienia, tak mi się wydaje, jak najbardziej.
3: I to będzie chyba prostsze niż odbieranie kilkuset dzieciom rano telefonu i wydawanie im przy wyjściu.
0: No dobrze, panie Jarosławie, zaskoczył mnie pan tym pomysłem, przyznaję, ale no, brzmi to całkiem, całkiem rozsądnie. Oczywiście trzeba by się było dowiedzieć, jak to wygląda właśnie od tej strony technologicznej i technicznej i w jaki sposób można by było te tysiące szkół wyposażyć w odpowiedni sprzęt, ale myślę, że jak najbardziej to jest kwestia do rozważenia.
3: Myślę, że to będzie dużo łatwiejsze niż fizyczne odbieranie aparatów.
0: No tak, no i nie ma udawania, nie ma chowania, nie ma kombinowania.
3: Dwa telefonami, jedne oddać, a drugi mieć.
0: No dobrze. Panie Jarosławie, to w takim razie naszą dyskusję kończymy tym ciekawym, niebanalnym pomysłem na to, jak ten problem, przynajmniej jeżeli chodzi o szkoły, jak ten problem rozwiązać. To był pan Jarosław, ostatni głos w naszej dyskusji. Ja już państwu bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście tylko szczerze jutro po godzinie 13, a dużo, dużo wcześniej, bo już za minut kilkanaście folderu ulubione. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cóż dziś?
4: Dziś porozmawiamy o najbardziej kryminalnym mieście w Polsce. Mamy swój typ.
0: Sandomierz.
5: Nie,
4: na literkę S.
0: Bo jest taki serial i tam non-stop się coś dzieje w tym serialu.
5: Tak, ale to nie to miasto.
4: I nie ta literka S.
5: Nie ta literka S, ale te same, a może nawet większe emocje.
4: Dziś wchodzi nowy serial, zatytułowany jest Morfeusz i o tym serialu porozmawiamy z Mateuszem Kmiecikiem, ale także opowiemy państwu niezwykłą historię młodego 20-letniego reżysera, który zrobił horror trochę podobny do Blair Witch Project i zawojował tym Amerykę.
0: Czyli będzie trochę straszno.
5: Będzie trochę straszno, ale będzie też coś o mrówkach.
4: Tak. Wtedy będzie
0: śmiesznie. Będzie też intrygująco i śmiesznie. To wszystko w folderze ulubione już po godzinie 14.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
2: Dobry serwis, odpowiada Francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i Francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
1: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
3: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zysków.

0: zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie przybywa utrudnień, zgłoszeń od służb i to jest dobra wiadomość. Natomiast cały czas są spore utrudnienia na A6 w zachodniopomorskim. Na wysokości Szczecina, przy dojeździe do Szczecina między Goleniowem a Szczecinem w stronę Niemiec, w stronę Kołbaskowa. Dostępny dla kierowców jest jeden pas. Podobnie jest w kierunku Goleniowa. Tutaj też jedziemy jednym pasem. Chodzi o A6 i odcinek między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. 25 km. Jeszcze niedawno zupełnie była zablokowana jezdnia w stronę Niemiec. W tej chwili drogowcy zgłaszają, że jest zwężenie. A doszło tu do zderzenia samochodu osobowego z autem ciężarowym. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na S8 na Mazowszu przy wyjeździe z Warszawy w stronę Białegostoku, czyli trasa Warszawa-Białystok między węzłami Radzymin-Północ, Wola Rasztowska, miejscowość Zwierzyniec. Tu też jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku, po tym jak zderzyły się dwa auta osobowe. Na szczęście nie mamy doniesień o poszkodowanych. S3. Tu po pełnej blokadzie jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego mamy otwarty jeden pas. Chodzi o S3 i odcinek między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Trasa między węzłami Pyrzyce-Myślibórz, miejscowość Czułnów, 47 km. Bus uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została poszkodowana. 28. Podkarpacie, trasa Biecz-Jasło, miejscowość Siepietnica. Tu samochód osobowy zderzył się z busem, też mamy jedną osobę poszkodowaną, a kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. Mamy tutaj korek, niewielki, ale jest. I 15 bez zmian, Toruń-Brodnica przez Brodnicę. Kierowcy jadą po wypadku na zmianę jednym pasem.
3: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Do 1 000 000 złotych kary dla platform, jeśli nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma ograniczyć dostęp dzieci do pornografii w sieci. Sąd dyscyplinarny zawiesił Macieja Z. w czynnościach adwokackich. Prawnik jest w areszcie, ma zarzuty za fałszywe alarmy.
4: Osoba, wobec której stosowany jest tymczasowy areszt, nie może wykonywać zawodu.
3: Miało być zwiedzanie, są dodatkowe przesiadki i opóźnienia. W Londynie strajk metra.
5: Przyjechałam tylko na 3 dni i nie mogę się ruszyć.
6: W ogóle tragedia.
3: Skuteczna weryfikacja wieku albo kary, nawet do 1 000 000 złotych. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie ograniczania dostępu dzieciom i młodzieży do stron pornograficznych i innych szkodliwych treści. Kary grożą platformom internetowym, które nie sprostają nowym obowiązkom, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy, czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma niemałą karę.
3: Weryfikacja wieku ma być anonimowa, bez naruszania prywatności. Propozycja rządu zakłada kontrolę dostępu nie tylko do stron pornograficznych, ale m.in. także do treści nawołujących do samobójstw czy promujących przemoc. Wzrosła liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Zginęło łącznie 11 osób, wśród nich dwoje dzieci, przekazały władze obwodu Dniepropetrowskiego. 35 osób jest rannych. Ofiary śmiertelne były też w Kijowie, stolica Ukrainy, również była celem ataku. Zginęło 6 osób, 64 odniosły rany. Rosjanie w nocy zaatakowali ponad 70 rakietami, użyli też ponad 650 dronów. Maciej Z. zawieszony w czynnościach adwokackich. Tak zdecydował Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prawnik usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i został aresztowany na 3 miesiące. Zawieszenie ma chronić interesy jego klientów, wyjaśnia rzeczniczka dyscyplinarna Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Anna Mika-Kozak.
4: Osoba, wobec której stosowany jest tymczasowy areszt, nie może wykonywać zawodu z oczywistych względów, ale jest to skierowane głównie po to, żeby adwokat i jego klienci mieli pewność kontynuacji tego, co adwokat, czym się zajmował i jakie sprawy prowadził.
3: Maciej Z. jest podejrzany o wysyłanie fałszywych zgłoszeń o przygotowaniach do ataków na prezydenta.

0: Tamni ministra spraw zagranicznych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do gminy Ujazd w Opolskiem płyną pieniądze na pomoc mieszkańcom poszkodowanym przez nawałnicę. Burza uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 domów. Wojewoda opolska Monika Jurek mówi, że uruchamiane są pierwsze doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych.
1: Po przeprowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej pana burmistrza wywiadach środowiskowych te wnioski zostały złożone i dzisiaj będziemy przekazywać pieniądze gminie Ujazd na wypłaty tych pierwszych zasiłków dla swoich mieszkańców.
0: Dwa z uszkodzonych budynków są wyłączone z eksploatacji. Najbardziej skutki nawałnicy odczuła miejscowość Balcarzowice, przez którą przeszła trąba powietrzna. Tymczasem strefa burz pozostaje ciągle w Polsce. Dziś zagrożone są wschodnie regiony kraju. Synoptycy zapowiadają też ulewy.
2: Kumulacje mogą osiągać 20, a nawet i punktowo 30-35 litrów wody na metr kwadratowy.
0: Mówiła Karolina Kierklo z Białostockiego Biura Prognoz. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Alerty obowiązują do 20. Jutro burze mogą się pojawić w zachodniej, południowej i centralnej Polsce.
3: To są aktualności jedynki.
0: Będzie remont jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Muzeum Auschwitz. Chodzi o historyczny barak nazywany Blockführerstube. Tuż obok bramy głównej z napisem Arbeit macht frei. Znajdowały się w nim m.in. biura Wydziału Politycznego Obozu i Cenzury Obozowej Poczty. Placówka chce wyremontować dach obiektu. Prace poprzedzą badania archeologiczne. W aktualnościach jeszcze Londyn i konsekwencje strajku pracowników metra. Komplikuje on życie nie tylko mieszkańcom brytyjskiej stolicy, ale także tysiącom turystów. Wśród nich są również Polacy.
4: Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób, które przyjechały do Londynu tylko na kilka dni. Wielu turystów próbuje dostać się do najważniejszych atrakcji miasta, hoteli czy na lotnisko, korzystając z autobusów i pociągów. Dodatkowym utrudnieniem jest deszczowa pogoda w brytyjskiej stolicy. Wśród osób, które utknęły dziś w komunikacyjnym chaosie, są także uczestnicy konferencji z Polski.
5: Przyjechałam tylko na 3 dni na konferencję. Chciałam przy okazji zwiedzić Londyn i nie mogę się ruszyć.
6: Jestem strasznie rozczarowany. I deszcz, i strajk metra to już w ogóle tragedia.
4: Przyczyną protestu jest spór między Związkiem Zawodowym Pracowników Metra a władzami londyńskiego transportu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Burzowe chmury nad wschodnią Polską. Do wieczora obowiązują alerty pierwszego stopnia. Burzom towarzyszą ulewy i silny wiatr. Na zachodzie i w centrum kraju tylko niewielkie zachmurzenie. 15 stopni w Przemyślu, 17 w Gdańsku, 21 w Warszawie, 23 w Poznaniu i we Wrocławiu, 24 w Świnoujściu. Ciśnienie w stolicy 1000 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan z

0: zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
7: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
6: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
8: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert!
6: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
7: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
6: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7: Tomasz Kowalczyk
6: i Filip Jastrzębski.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 13 minut po godzinie 14 w kalendarzu wtorek, a w studiu radiowej jedynki witają Państwa
1: Ula Kaczyńska
0: i Rafał Sławoń.
2: Folder ulubione.
0: Drugi dzień czerwca. Nie wiem, jak u Państwa
1: to... Jak to policzyłeś?
0: Na palcach jednej ręki, wyobraź sobie. Ale chciałam powiedzieć, że nie wiem, jak u naszych słuchaczy i słuchaczek, ale mam takie wrażenie, że o ile styczeń i luty to trwały tak po 4-5 miesięcy, to maj mgnienie oka.
1: Ja myślę, że jest jeszcze gorzej, że i maj i nawet ten grudzień to coraz szybciej zlatują.
0: Myślisz, że to jest kwestia wieku?
1: Myślę, że to jest kwestia wieku, chociaż nie wiem.
0: Dobrze, to wrócimy do tego tematu na koniec audycji. Będziemy
1: pogłębimy
0: z Państwem
1: te rozważania, proszę Państwa, w trakcie naszego dzisiejszego spotkania.
0: Będziemy z Państwem do godziny 16, a już za chwilę przeniesiemy się do Szczecina. Dlaczego? O, mam nadzieję, że gość, który pojawi się w naszym studiu, wszystko wyjaśni. Choć jak zaznaczył przed wejściem
1: nie
0: na antenę,
1: wszystko.
0: Nie wyjaśni wszystkiego. No, nie może wszystkiego,
1: no, nie może,
0: no, bo wiadomo,
1: wszystkiego wyjaśnić, bo wtedy by był efekt zepsuty.
0: To by było po ptakach, jak mówiła moja babcia.
1: Po ptakach.
0: No dobrze, to teraz Anna Maria Jopek, a za chwilę Morfeusz. Ciekawa jestem, czy Państwo w ogóle pamiętają ten utwór. Lizbona, Rio, Havana.

0: Prawie 19 minut po godzinie 14. Ani Lizbona, ani Rio, ani Hawana, tylko Szczecin. Tam teraz Państwa zabieramy. Choć oczywiście ten Szczecin będzie tylko przystankiem w naszej opowieści.
1: Tłem, można powiedzieć, tej opowieści. Proszę Państwa, dziś premiera serialu Morfeusz. Jest to serial kryminalny, a z serialami kryminalnymi jest taki kłopot, że nie wiadomo, co powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, ale jednocześnie coś powiedzieć. Na szczęście zdejmie z nas ten obowiązek nasz gość, Mateusz Kmiecik, aktor. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: I wejdźmy w ten świat Morfeusza. O co chodzi?
2: Nie do końca uważam, że to jest serial kryminalny, to na początku. Ja wiem, że też Sky Show, czyli platforma, dla której robiliśmy ten serial, określa to jako dramat, kino gangsterskie, kino sensacyjne, ale ja jednak uważam, że to jest thriller sensacyjny. Tak. Nie umiem się z tego do końca wytłumaczyć, dlatego że to, co powiedziałeś, jest prawdą, nie mogę za wiele powiedzieć, ale od trzeciego odcinka wydaje mi się, że widownia zrozumie, dlaczego chodziło mi o thriller.
0: Na razie dostępne są tylko dwa, więc musimy bardzo być oszczędni w słowach, więc zacznijmy od tego, jak zaczyna się akcja, od czego i do czego to prowadzi, bo to już możemy powiedzieć.
2: Tak, no zaczyna się od tego, że mój bohater Moro jest w trakcie, zastajemy go w trakcie już 8-miesięcznej inwigilacji grupy przestępczej, szczecińskiej grupy przestępczej, której boss, czyli grany tutaj przez Andrzeja Grabowskiego, jest już w więzieniu, ale i całą organizacją kieruje jego syn, starszy. I kiedy syn, że tak powiem, nie dotrzymuje dealu i zostaje zamordowany, siłą rzeczy jego młodszy syn, czyli Kamil Szeptycki, przejmuje ten biznes, trochę chcąc, nie chcąc, ponieważ musi sprowadzić ciało z Turcji swojego brata, no i jakby pociągając ten sznurek, kłębek zaczyna się rozwijać coraz bardziej.
1: No ten syn, który wchodzi w świat przestępczy, a był trzymany do tej pory z daleka, to brzmi znajomo trochę, jak ojciec chrzestny.
2: Nawet bardzo znajomo, no oczywiście tam z tego, co pamiętam, chyba Al był wojskowym, tak? Tutaj jednak Kamil gra rolę prawnika i to zresztą bardzo prawilnego prawnika. Więc no, jest jakaś koneksja, zgadzam się, ale tam w Ojcu Chrzestnym było tak, że jednak on nie chciał, ale jednak ciągnęło go, a tutaj Kamil gra rolę, czyli Piotr Lejer, że zdecydowanie jednak nie, to nie jest jego droga.
1: A jak myślisz, komu będą kibicować widzowie? Przestępcom, gangsterom czy jasnej strony mocy?
2: Chciałbym, żeby kibicowali jasnej strony mocy, ale obawiam się, że tam jest bardzo dobra konstrukcja scenariusza. Mam na myśli, ci gangsterzy jednak kierują się taką bardzo mocną etyką gangsterską. Mam na myśli oko za oko, ząb za ząb, ale jeżeli wszystko jest okej, no to wszystko gra. Niestety mój Moro i cały świat policyjny próbuje grać jednak kartami tego brudnego świata gangsterskiego i wychodzi na tym niestety gorzej.
0: Twój bohater jest dobry czy zły? A jeśli to zależy, to w którą stronę bardziej?
2: Czyli ja uważam, że to jest najszlachetniejsza postać, którą do tej pory zagrałem. To jest jednak, robi dość dużo złego, ale jest popychany do tych czynów przez wyższe instancje, nazwijmy to. Ale to jest naprawdę chyba najbardziej męski i najbardziej szlachetny człowiek, którego do tej pory miałem okazję grać.

0: Policjanci byli już odgrywani na wszystkie sposoby, prawda? I teraz jak nadać temu swojemu policjantowi jakiś indywidualny rys? Udaje się jeszcze?
1: Oczywiście, że się udaje, ponieważ no, po pierwsze to zależy od konstrukcji bohatera, tak? Czyli najpierw dostajemy scenariusz, później go wymyślamy razem z reżyserem i szukamy niuansów, które potrafią nas odróżnić od innych policjantów ze świata filmowego. To jest raz. Dwa, ja jednak mam tutaj duży imperatyw i dużą taką dźwignię w postaci tego świata gangsterskiego, w którym muszę trochę inaczej się obracać, niż gdybym był jawnie chodzącym po ulicy policjantem w mundurze. Więc jest dość dużo kwestii, które potrafią zniuansować tego mojego bohatera.
0: Proszę państwa, więcej krwi i przemocy po piosence.
2: No i wrócimy do tego zapowiadanego Szczecina i porozmawiamy w ogóle o pracy na planach seriali kryminalnych, bo nasz gość takie w swoim dorobku ma.

0: 27 minut po godzinie 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Folder Ulubione. Kiedy przyjdą letnie burze i bardziej deszczowe wieczory, mamy dla Państwa propozycję. Od dziś można oglądać serial Morfeusz. Serial sensacyjno-gangstersko. Do tego dodajmy jeszcze thriller, tak mówi nasz gość.
1: Trudno dodać, to na końcu jest. Thriller.
0: Ale jakieś to jest cudowne ćwiczenie językowe.
1: Prawda?
0: Mateusz Kmiecik jest razem z nami.
1: W razie co właśnie możemy fachową pomocą się podeprzeć.
0: Logopedyczną, w końcu aktor teatralny.
2: No, wydaje mi się jednak, że radiowcy mają dużo lepszą dykcję niż aktorzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o moją.
1: Naprawdę?
0: Dziękujemy.
1: A ja przejdźmy gładko od dykcji do policji. O, proszę. Czy konsultowałeś się z jakimś policjantem? Jak to powinieneś grać i jak to się robi?
2: Tak, konsultowałem się. No, plus jest taki, że wcześniej też już się zderzałem z policyjnymi rolami, wcześniej. Więc mniej więcej wiedziałem, na czym to polega i jaka jest nomenklatura też policyjna i tak dalej. Ale no tutaj jednak grałem tajniaka, więc nie mogę powiedzieć, kogo się radziłem, ale jest to mój bliski znajomy, który pracuje w służbach i ma prawie że identyczną rolę do mojej w Morfeuszu, tylko, że tak powiem, szeroko nazwana okołorządowa, ale nie chodzi w garniaku i nie chodzi w mundurze. Więc radziłem się go, w sensie na czym to polega, w sensie w jaki sposób robić to, że jesteś totalnie zwykłym, trzymającym flagę gościem, który tam krzyczy dobrze albo źle na przyjeżdżającego polityka. Więc radziłem się takich bardziej nie stricte zawodowych rzeczy jego, bo on też, on z racji swojego zawodu niewiele też może mówić o takiej zawodowej sferze, ale chodziło mi o taką bytność wśród ludzi, w jaki sposób on się wtapia i co on robi, czym się posiłkuje i co jest dla niego ważne i co jest dla niego ważne w momencie, żeby nikt nie zauważył, że on może by odbiegać od normy zwykłego
1: widza. To mogłoby się źle skończyć dla tajniaka.
0: Idąc tym tropem, powinniśmy zapytać, z kim konsultują się gangsterzy serialowi.
1: No mają chyba trochę.
2: No wydaje mi się, że ten dzisiejszy półświatek jest trochę bardziej rozlany i trochę bardziej otwarty, bo to już nie chodzi o bieganie trochę z bronią czy bicie kogoś na ulicy, na chodniku.
0: Chodzi o jachty i piękne dziewczyny.
2: Tylko chodzi o, że tak powiem, o wałki finansowe, które się dzieją. Na tym w większości polega dzisiaj gangsterski świat. I bardzo często, no ja jestem czynnym siłownianym człowiekiem i ci, którzy na siłowni wyglądają bardzo często najgroźniej, czyli są wydziargani, mają złote łańcuchy i tak dalej, są najczęściej totalnie normalnymi i przyjemnymi
1: to
2: ludźmi.
1: To tak jakby o mnie. No,
2: dokładnie, a ci, którzy właśnie nie mają nic,
0: to
2: są podejrzani.
1: Ula już nie może się doczekać, żeby nie zapytać o Szczecin.
0: O Szczecin, bo to jest kolejny serial, którego akcja dzieje się w Szczecinie. Odwilż. To wiadomo.
2: Tak.
0: Całość kręcona w Szczecinie. Klangor, pierwszy sezon również. U was też i ty w Szczecinie gościłeś. To miasto rzeczywiście ma w sobie coś takiego, co mrozi krew w żyłach?
2: Znaczy nie tyle mrozi krew w żyłach, co jest interesujące, ponieważ jest to przygraniczne miasto. Wszyscy mylą, że leży nad morzem, a nie leży nad morzem. Ilość kanałów, ilość tych żurawi, które stoją w porcie i tak dalej, jest bardzo interesująca i niepokojąca, jak się na to patrzy. No bo jeżeli przypływa statek, który ma na sobie kilkaset kontenerów i to jest rozładowywane tymi gigantycznymi żurawiami i wokół jeżdżą i wokół ciężarówka, na którą się nakłada ten kontener, to jest najmniejszy samochód, który jest tam w porcie w ogóle, nie? Więc to robi jakiś taki monumentalny widok tego wszystkiego, więc nie tyle przerażające, co jest ekscytujące to miasto i jest bardzo ciekawe wizualnie.
0: To nie jest twoja pierwsza rola w serialu kryminalnym. Można cię było zobaczyć także w Ślebodzie, w Prostej Sprawie, w Morderczyniach. Tak się składa, że te seriale wymienione przeze mnie powstały na podstawie książek. Zastanawiam się, czy jak się dostaje propozycję, żeby zagrać w takim serialu, to zaczynasz czytanie scenariusza od końca, żeby dowiedzieć się, kto zabił, czy wręcz odwrotnie, od pierwszej, a może od środka, albo od pierwszej sceny.
1: Czy nie. Tylko swoje kwestie może tylko czytać?
2: Nie, tylko swoje kwestie, jak jeszcze nie wiem, czy zostałem wybrany, czy mnie to interesuje. Ale jak już zostałem wybrany, to wypada całość. Nie, no zawsze czyta się od pierwszej sceny, od samego początku, dlatego żeby też zwrócić uwagę na to, czy w którym momencie ty się zorientujesz, bo ty jesteś jako czytający pierwszym czytelnikiem, ale też pierwszym widzem, no bo jednak wyobraźnia gdzieś się nam uruchamia, czytając scenariusz.

0: Więc to jest bardzo istotne, żeby tak na świeżo usiąść sobie w spokoju, w ciszy własnego zagajnika i po prostu przeczytać to, bo możemy zwrócić uwagę scenarzyście czy też reżyserowi na coś, co nas niepokoi przy pierwszym czytaniu, bo przy drugim już tego nie mamy, bo już wiemy, co się za chwilę wydarzy. Ale to jest bardzo ważne, żeby to przeczytać od dechy do dechy, naprawdę w dużym skupieniu.
1: Czy te polskie kryminały mają jakiś charakterystyczny rys, co się łączy? Polska szkoła kryminału, istnieje coś takiego?
0: To by było trzeba zapytać ludzi, którzy piszą kryminały, no bo oni się na tym zdają. Ale jeżeli chodzi o mnie i jako czytelnika i jako widza, no bardzo często brakuje nam, a zdarzały się niektóre seriale kryminalne, które świetnie to pokazują, po prostu polskiego humoru. Mamy bardzo barwny polski humor, który jest taką mieszanką humoru trochę niemieckiego w połączeniu z humorem angielskim, ale on jest najczęściej bardzo sytuacyjny, czyli nasze żarty z największej tragedii są najlepsze żarty. I w wielu serialach kryminalnych mam wrażenie, że zarówno scenarzyści, jak i reżyserzy, a później idąc tym torem aktorzy, za bardzo seriożnie podchodzą do tematu. I jak kręciliśmy na przykład Morderczynię, które wymieniłaś, no to mieliśmy konsultację z jednym byłym CBS-owcem. I on nam powiedział, i reżyser go zapytał, ale czego ci brakuje w serialach kryminalnych? On powiedział, humoru. My non-stop na komendzie żartujemy, dlatego żeby odreagować sytuacje, które mieliśmy dzisiaj, wczoraj czy miesiąc temu. Więc tego nam, mam wrażenie, brakuje, a po prostu lata 70., 80. i 90. filmowe polskie stały po prostu humorem. Nawet w najtragiczniejszych momentach.
1: Czyli mamy rys charakterystyczny, brak poczucia humoru w polskich kryminałach.
2: No, szkoda byłoby zakończyć tak tę rozmowę, więc nie, je po
1: na
2: prostu...
1: Na koniec powiedzmy, jak się kończy Morfeusz po prostu i już.
0: Szczęśliwie. Nie, mogę tylko powiedzieć, że Morfeusz kończy się tak, że aż się prosi o drugi sezon.
1: O.
2: No, to coś czuję, że jeszcze się zobaczymy. Mateusz Kmiecik był dzisiaj razem z nami. Morfeusz od dziś na jednej z platform streamingowych. Pięknie dziękujemy i dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nasta 40.
1: Za chwilę będziemy czytać, a wcześniej tylko dodam, że Teddy Swims, jeśli lubią Państwo tego artystę, to przyjedzie do Polski, wystąpi na Openerze na początku wakacji.
2: Czytam, bo lubię.
0: Jak się Państwo zastanawiali, kto jest temu wszystkiemu winny, to już wiedzą Państwo. Wszystko przez mrówki.
1: No i wszystko przez Magdę Mikołajczuk,
3: dzień
1: która
3: dobry.
1: O tych mrówkach opowiadać będzie. Pięknie ilustrowana książka, to już widzę.
3: Tak,
1: okładka
3: autorki też. Ilustracje. Zuzanna Fruba, Wszystko przez mrówki i tekst i ilustracje. Proszę. Wspaniale. Ale mnie ciekawi, jakie macie kontakty ze swoimi sąsiadami, bo tak naprawdę to jest ta książka, właśnie jest o tym.
1: Moje kontakty z sąsiadami są takie, że moja sąsiadka z boku jest super równą babką, a druga sąsiadka z parteru, serdecznie pozdrawiam, jest chyba najwierniejszą słuchaczką programu Pierwszego Polskiego Radia i audycji Folder Ulubione. Wszystko wie, co się u nas dzieje i sprawia jej to podobno bardzo dużo przyjemności. Pani Halinko, pozdrawiamy.
3: Ja idealnie.
0: Też analizuję swoje układy z sąsiadami, ale chyba nie jest źle.
3: Nie jest źle. A ja miałam w dzieciństwie taką sąsiadkę, która podlewała kwiatki u siebie taką wodą z
0: i
3: mięsa. Z mięsa, tak. Żeby fajnie nawoziła, tylko my mieliśmy trochę mniej fajne te szyby. Ale to z dzieciństwa.
0: Natomiast mięsne szyby mieliście.
1: Smugi z tłuszczu.
3: Tak. Natomiast ta książka to jest historia o tym, że nawet jeśli mamy na pieńku z naszymi sąsiadami, to warto się na nich otworzyć. Rzecz zaczyna się w ten sposób, że mama gotuje obiad dla siebie i swojej małej córki i w pewnym momencie postanawia, że musi natychmiast wynieść śmieci, żeby się mrówki nie zainteresowały jakimiś tam odpadkami bio. No i wychodzi na klatkę i zatrzaskują się drzwi, zostawiając tę małą dziewczynkę i tę zupę na gazie w środku, a mama nie ma co, nie wie jak tam się dostać. W ogóle ten motyw takiego upiornego

0: zamka, który się zatrzaskuje z jednej strony, to była też zmora mojego dzieciństwa. Znaczy my mieliśmy taki zamek przez krótki czas, natomiast sąsiedzi no po prostu pasjami zakładali sobie takie okropne ustrojstwo i zawsze ktoś zostawał w szlafroku i ze śmieciami albo... No więc dobrze. I zaczyna się taka akcja poszukiwania pomocy. I ta mama puka do drzwi różnych sąsiadów, z którymi albo w ogóle nie ma kontaktów, albo uznaje ich za dziwaków, no ale musi jednak się nauczyć prosić o tę pomoc. No i są właśnie różni sąsiedzi. Na przykład taki pan, który jest niesłychanie nieśmiały i zamiast niego z domu wychodzi papuga, taka bardzo rezolutna, która zresztą się martwi, że nie umie przeklinać, bo papugi przecież powinny umieć przeklinać. No
1: to jest
0: sens ich
1: egzystencji właśnie.
0: Tak, tak. A ona się nie może bidula tam przemóc. Jest jakiś pan staruszek, który twierdzi, że jest byłą gwiazdą cyrku i linoskoczkiem. Ubiera się w jakiś taki kostium i postanawia, że on przez ten balkon z zewnątrz wejdzie i uratuje tę dziewczynkę. Bo w środku są oczywiście klucze i zapewne wielu z nas pomyśli, no dlaczego to dziecko nie mogło wyrzucić kluczy prawda, przez balkon. Otóż te klucze są na jakiejś wysokiej komodzie, a dziecko ten jedyny raz, mimo próśb matki z tej klatki, słuchaj, to przystaw jakieś krzesło i wejdź, sobie przypomina, że jednak nie powinna, że zawsze słyszała, że nie można wchodzić na meble, bo może spaść. No więc mnożą się te różne trudności. To jest zabawna i mądra bardzo książka o tym, że trzeba się uczyć prosić o pomoc, jeśli ktoś ma z tym kłopot, że jak się działa wespół w zespół w kryzysowych sytuacjach, to jest w życiu lżej, tak jak działają właśnie te mrówki tytułowe i że jak ktoś wydaje nam się gburem, to może warto się przez tę gburowatość przecisnąć, bo można odnaleźć w środku łagodne serce. Bardzo przyjemna, bardzo zabawna książka. Ja się śmiałam wiele razy. Książka Zuzanny Fruby z jej ilustracjami pod tytułem Wszystko przez mrówki.
1: No ja czuję, że to jest taka lektura dla dorosłych, też dla rodziców.
0: Ale absolutnie, prawda? To jest wielopokoleniowa. Nie. Więc i dla dzieci, i dla dorosłych. Tak, dla dorosłych też.
2: Polecała Magda Mikołajczuk.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: Za 16 minut będzie godzina 15. Ważna informacja, jeśli chcą Państwo dzisiaj składać życzenia, to na pewno na te życzenia czeka Kasia Stankiewicz. Przede wszystkim wokalistka, przede wszystkim artystka, wokalistka, współpracująca od lat z zespołem Various Manx, ale także autorka fantastycznych solowych płyt, no i dziewczyna, która gościła w Gwiazdozbiorze Jedynki. Zapis Gwiazdozbioru Jedynki z udziałem największych gwiazd muzyki lat 90. znajdą Państwo i na naszej stronie, i na YouTubie, a u nas Kasia Stankiewicz zaśpiewa piosenkę W środku myśli, czyli tam, gdzie teraz znajduje się Rafał Sławoń.

0: Miłym towarzystwie czas szybko płynie, właściwie pędzi już, nie płynie, 14:49.
1: Za 11 minut, 15, jeśli ktoś woli inaczej. Co dziś w programie jeszcze...
0: Niesamowite, jak ty potrafisz odwrócić wszystko.
1: Ale to jest ostatki moich sił, wiesz? Po prostu skrzą mi synapsy.
0: Oczywiście coś się błyszczy. Przepraszamy państwa na chwilę.
1: Nie są to złote zęby. Dobrze, to teraz do rzeczy o tym, co po 15. Po 15 dzisiaj przeniesiemy się do świata dobrego smaku. No właśnie... dyskusyjnego dobrego smaku.
0: Mieliśmy tu dyskusję. Znaczy nie, chyba jednak dobrego smaku, no tylko i każdy co innego za dobry smak uważa.
1: O tym porozmawiamy. Porozmawiamy też o fenomenie Włoch i tego, o czym mówimy od lat, od dekad, od stuleci, czyli Dolce Vita. Co to jest tak naprawdę Dolce Vita i czy możemy namiastkę tego poczuć w Polsce? No i jeszcze będziemy chcieli państwu opowiedzieć o kolejnym filmowym fenomenie. Młody człowiek, zaledwie 20-letni, najpierw oglądał dużo gier wideo, to znaczy grał w gry wideo, później coś zaczął sam kombinować i w wieku 20 lat nakręcił thriller, przepraszam, horror, rasowy horror. Tylko nie wiem, jak tam z rozlewem krwi w tym horrorze jest. W każdym razie nakręcił taki film, który stał się w Ameryce po premierze absolutnym hitem. Co to za film? O czym opowiada? Kim jest ten młody człowiek? Marta Zienkiewicz nam opowiada.
0: Tak, ale to nie oznacza, że wszyscy, którzy oglądają po 20, grają po 20 godzin dziennie w gry, będą dobrymi reżyserami. To
1: ma pan rację, panie redaktorze. To tak wolnimy uprzedzić.
0: A teraz będzie piosenka, którą wyjątkowo znam.
1: I wyjątkowo lubię. Shiny Happy People. Zapraszamy na drugą część folderu ulubionych.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
2: Dobry serwis, odpowiada Francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i Francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
1: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
3: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
10: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia.
9: Jak ja to kocham, jak ja to lubię.
10: 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dobre wieści z A6 w zachodniopomorskim. Utrudnień nie ma już na trasie Szczecin-Goleniów. Jedziemy w stronę Goleniowa i w kierunku Szczecina bez kłopotów. Mieliśmy blokadę w pewnym momencie zupełnie jezdni w stronę Kołbaskowa w kierunku Niemiec. Między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Na 25 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i stąd ta pełna blokada jezdni w pewnym momencie w stronę Niemiec. Teraz utrudnień nie ma na obu jezdniach. Pełen przejazd. Kłopoty z przejazdem zakończyły się również na 15. Toruń-Brodnica przez Brodnicę. Jedziemy pełną szerokością jezdni. Obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Przybyło natomiast utrudnień na S5. Kłopoty z przejazdem są, donoszą drogowcy między węzłami Maksymilianowo-Bydgoszcz-Północ na wysokości Maksymilianowo w Kujawsko-Pomorskim. 52 kilometr. Dwa motocykle zderzyły się z autem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Kierowcy jadą jednym pasem w kierunku Gdańska S5. S8 tutaj bez kłopotów. Chodzi o mazowiecki odcinek S8 na trasie Warszawa-Białystok przez miejscowość Zwierzyniec. Przejeżdżamy bez utrudnień. Mieliśmy zwężenie między węzłami Radzymin-Północ, Wola Rasztowska. Tu był korek, teraz już go oczywiście nie ma. Cały czas natomiast utrudnienia utrzymują się na S3 w zachodniopomorskim. Węzeł Pyrzyce-Myślibórz to jest trasa Szczecin-Gorzów Wielkopolski. W stronę Gorzowa Wielkopolskiego jedziemy jednym pasem. Jest zwężenie na wysokości Czółnowa. Na 47 kilometrze bus uderzył w bariery energochłonne. Cały czas trwa praca służb. I jeszcze 28. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców jadących przez Siepietnicę. To jest trasa Biecz-Jasło.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Paweł Zieliński. Od 1 września szkoły podstawowe mają być wolne od telefonów komórkowych. Taki plan ma resort edukacji. Rząd przyjął przepisy w tej sprawie.
0: Chcą pozbawić go immunitetu i uzyskać zgodę na zatrzymanie oraz doprowadzenie do prokuratora. Śledczy wysłali do Europarlamentu wniosek w sprawie Patryka Jakiego.
1: Jest 5 podpisów, ale i jedno weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kolejnych ustaw, które trafiły na jego biurko.
0: Nie tylko w czasie lekcji, ale i na przerwach od 1 września, bez telefonów w szkołach podstawowych.
1: Rząd przyjął projekt regulacji w tej sprawie.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
2: Wielokrotnie pytałam nauczycielki i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Uczniowie warszawskich podstawówek widzą problem w nadużywaniu telefonów, ale w większości nie wyobrażają sobie życia bez smartfonów.
3: Czasami te telefony mogą się przydać.
4: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. Przez kilka tygodni będzie działać, a potem nie.
5: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
0: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych.
1: Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzących poziom cukru we krwi.
0: Prokuratura chce pozbawić immunitetu Patryka Jakiego.
1: Śledczy skierowali w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Proszą w nim również o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka Prawa i Sprawiedliwości.
0: Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, pomimo iż kandydat nie spełniał wymagań określonych w ustawie o Służbie Więziennej. Miało to miejsce w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości.
1: Patryk Jaki nie zgadza się z zarzutami. Tam i krytykuje wniosek prokuratury.
6: Ten wniosek, który przedstawili, to jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. I każdy, kto się w niego wczyta, zobaczy, że to jest po prostu szczyt absurdu.
0: Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy nie rozumie postawy polityków PiS-u, którzy jego zdaniem próbują stawiać się ponad prawem.
7: Tysiące takich wniosków codziennie jest wydawane w stosunku do różnych podejrzanych osób i jakoś tam żadnych krzyków nie ma. A jeżeli to dotyczy działacza PiS-u, to od razu jest krzyk. No to jest w ogóle bez sensu. Prokuratura najlepiej wie, co jest w dokumentach i jeżeli jest taka podstawa, trzeba o to występować.
1: Sprawa Patryka Jakiego jest częścią szerszego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Więziennej w latach 2015-2023.
0: Kolejne decyzje prezydenta. Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy rozszerzającej system elektronicznego nadzoru transportu.
1: SENT to krajowy system Krajowej Administracji Skarbowej, który służy do monitorowania przewozu towarów wrażliwych, m.in. paliw lub substancji toksycznych.
0: To 34. weto prezydenta od początku kadencji.
1: Karol Nawrocki podpisał natomiast 5 ustaw, w tym o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów.
8: To są aktualności jedynki.
0: Ten atak trwał kilka godzin, kosztował najeźdźców setki milionów dolarów i przyniósł śmierć ukraińskim cywilom.
1: Rośnie bilans nocnego uderzenia Rosji. W Kijowie zginęło co najmniej 6 osób, a 66 zostało rannych.
0: W Dnieprze na południowym wschodzie kraju życie straciło co najmniej 12 osób, w tym 2 dzieci, niespełna 3-letnie i 8-letnie.
1: Ludmyła, której dom został zniszczony w ataku, nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło.
0: Na dachu, gdzie usuwają gruz, to tam było nasze mieszkanie. Nie ma już ścian. Nie ma już nic. Na szczęście trafili w pokój, w którym nikogo nie było. Moi sąsiedzi wyprowadzili nas chwilę po uderzeniu. Nie wiedziałam, co się stało. Żyjemy, ale jesteśmy ranni.
1: Łącznie rannych zostało w Dnieprze 37 osób, 22 trafiły do szpitali.
0: Eksperci do spraw wojskowych szacują, że Rosjanie wydali na ten atak ponad $500 miliarda. Wykorzystali do niego setki dronów i dziesiątki rakiet.
1: Znamy plan gier na jutro.
0: O 11 na korcie centralnym w Paryżu Maja Chwalińska będzie walczyć o awans do półfinału Rolanda Garrosa.
1: Jej rywalką w ćwierćfinale wielkoszlamowego turnieju będzie Rosjanka Anna Kalińska.
0: Trener tenisa Michał Gawłowski jest pod wrażeniem gry Polki.
9: Rosjanka gra agresywnie z obu stron, więc dla zawodniczki z takim stylem jak Maja, moim zdaniem jest to woda na młyn, więc i dropshoty, i te loby, i to wszystko. Ja uważam, że to jest mecz pół na pół i w zasięgu.
1: Polka zanotuje spory awans w światowym rankingu tenisistek. Do turnieju w Paryżu przystępowała na pozycji 114, a już teraz w wirtualnym rankingu Live jest na miejscu 49.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie, warmii oraz w centrum może padać deszcz. Temperatura od 15 stopni na krańcach Podkarpacia, przez 20-21 w centrum, po 24 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
0: W Starachowicach jakość powietrza jest bardzo zła, w Oławie i Trzebnicy umiarkowana, na pozostałych stacjach w kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 67% energii elektrycznej. Do 17 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim i podkarpackim prognozuje się bardzo wysokie stężenie pyłków drzew.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement.

0: diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Reklama. Autopromocja.
17: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
18: Rozmowy, analizy i opinie.
17: I dużo muzyki.
18: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
17: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
18: Od godziny 16.
17: Zapraszamy Karolina Rożej
18: i Michał Strzałkowski.
16: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14 minut po godzinie 15 przed momentem Phil Collins, Two Hearts. To za chwilę zajrzymy do rubryki towarzyskiej i sprawdzimy, jakie tam dwa serduszka do siebie zabiły. Mm-hmm. Widzę, że bardzo jest pan tym zainteresowany.
1: Nie mogę się już doczekać. Co tam znowu?
0: Ale wiesz, nawet w świecie opery i wielkiej sztuki zdarzają się związki i miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Nie, no to przecież poważnie czekam niecierpliwie.
2: Folder ulubione.
0: Jako kierownik redakcji kultury, Rafał Sławoń zna się na kulturze.
1: Może więc powinienem zamienić na kierownika redakcji matrymonialnej.
0: To za chwilę, ale najpierw test dla ciebie. Zobaczymy, jak się znasz na muzyce współczesnej. Drodzy państwo, dziś mam przepiękną koszulkę. To jest t-shirt nazywany tak zwanym merchem, czyli to jest taki t-shirt, który można kupić na koncertach wielkich gwiazd. I teraz pytanie do Rafała Sławonia. Kim jest kobieta, którą noszę na piersiach?
1: Proszę państwa, żeby było łatwiej, to Ula już mi powiedziała wcześniej.
0: Nie wiedziałeś.
1: Ale nie zapomniałem, poważnie. Wiem, że wystąpiła na jakimś festiwalu.
0: Ja mówiłam to 15 minut temu. Rafał, no, naprawdę 15... nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Olivia Dean.
1: O, Olivia Dean.
0: No właśnie. Olivia Dean jest z Wielkiej Brytanii. Jak wiadomo, Brytyjczycy mają bardzo... ważne. Dużo tego, co działo się w muzyce brytyjskiej, stało się częścią
1: muzyki światowej.
0: Muzyki światowej i historii w ogóle współczesnej muzyki. Liczę, że Olivia Dean też dołączy do tego grona. Świetnie się zapowiada.
1: Albo ty taka chcesz, młoda... żeby rosła wartość twojej koszulki po prostu.
0: No oczywiście, jest... że tak. W końcu zaczęłam inwestować w swoją przyszłość. No więc mam nadzieję, że Olivia Dean dołączy do tego grona, ale na pewno jeśli chodzi o te współczesne brytyjskie artystki, ścisły top to oczywiście Dua Lipa. I państwo doskonale znają
1: to. A to wszystko dzięki temu, że Dua Lipa jest wielbicielką Olgi Tokarczuk. I to ją wybiło na światowy muzyczny...
0: Dua Lipa też prowadzi kanał książkowy od wielu lat, ale od lat prowadzi ten kanał i w związku z tym ta Olga Tokarczuk, czyli nasza noblistka, pojawiła się u Dui Lipy. No a teraz Dua Lipa stanęła na ślubnym kobiercu, stanęła i
1: cios,
0: to jest ta...
1: Cios, proszę państwa, w serce.
0: Ale że widziałeś się obok niej, Rafał, no bądźmy realistami. Artysta, który pojawił się na jej, u jej boku, to aktor Callum Turner, znany z uniwersum Harry'ego Pottera.
1: I to ja słyszę, że on ma zostać z kandydatem do Bonda, tak? Jako nowy
0: i ty się
1: Bond.
0: na to nie godzisz. Ja też uważam, że Dua Lipa byłaby lepszym Bondem.
1: No chyba tak.
0: To teraz przeniesiemy się do Włoch.

0: Koncertowa Dua Lipa. My teraz, tak jak mówiłam, lecimy do Włoch. Halo, jest ktoś na pokładzie?
1: A nie, myślałem, że dopiero wsiadamy, a to już lecimy, tak?
0: Nie, już jesteśmy na miejscu. Rafał Grzeszkowski, kurator wystawy Dolce Vita, Antropologia Piękna, jest dziś razem z nami. Panie Rafale, czymże jest ta Dolce Vita? Bo to jest taki zwrot, który funkcjonuje od wielu lat w kulturze, w popkulturze. To jest to wszystko, co pojawia się na naszych zdjęciach, w relacjach na Instagramie, kiedy wybieramy się na wakacje do Włoch i kiedy leżymy nad basenem albo nad morzem, piszemy do włoska Dolce Vita. Co to jest?
2: Tak, oczywiście. Dzień dobry Państwu. Myślę, że Dolce Vita tak naprawdę ogromną karierę zawdzięcza temu, że stała się tytułem filmu, o którym chyba nie musimy nawet tutaj wspominać, bo to jest jasne dla wszystkich słuchaczy. Natomiast dla nas Dolce Vita w żadnym wypadku nie oznacza podróży do Rzymu, tak jak dla Felliniego. Dla nas Dolce Vita to jest podróż tak naprawdę na samo południe Półwyspu Apenińskiego i na Sycylię, czyli do tego najprawdziwszego Mezzogiorno. A gdybym miał tak jednym zdaniem odpowiedzieć, czy

0: Czym jest Dolce Vita tak ogólnie, to mogę powiedzieć, że Dolce Vita to jest radość i ogromna kompetencja cieszenia się życiem mimo wszelkich przeciwności losu, bo musimy pamiętać, że akurat to Mezzogiorno to jest ten, to są te regiony Włoch, które, dzisiejszych Włoch, które przypominają trochę nawet być może historię Polski, bo były ogromnie doświadczone przez wszelkiej maści najeźdźców i tak naprawdę politykę, która tam była uprawiana.
1: Czy klimat sprzyja powstawaniu dobrego designu?
0: Absolutnie tak, ale my chcemy też patrzeć na design z punktu widzenia dziedzictwa, z punktu widzenia tego, co on tak naprawdę opowiada.
2: Bo dodajmy tylko, że na wystawie można zobaczyć prace z designem właśnie związane.
0: Dobrze, good point, może ja powiem o tym więcej. Tak naprawdę wystawa Dolce Vita, Antropologia Piękna w Archicom Collection Gallery, to jest podróż do wspomnianego już Mezzogiorno, a przewodnikami po tej podróży są fantastyczni projektanci, których zapewne wszyscy słuchacze doskonale znają, bo to z jednej strony duet Dolce & Gabbana, który, mówiąc wprost, pochodzi z Sycylii, więc jesteśmy na Sycylii z całym jej dobrodziejstwem kulturowym. Z drugiej strony, po drugiej stronie Cieśniny Mesyńskiej mamy Kalabrię, a właśnie z Reggio di Calabria pochodzi rodzeństwo Versace. Czyli mamy chyba najlepszych przewodników, jakich możemy sobie wymarzyć. Z jednej strony rodzeństwo Versace, z drugiej Dolce & Gabbana. I to jest taka dla nas rzeczywistość często opatrzona. No bo my wiemy, to jest taka maksymalistyczna estetyka. Tam
2: wielkie
0: musi,
2: loga,
0: oczywiście,
2: złoto.
1: Loga większe niż buty.
0: Tam musi się błysnąć, ale jak mówią historycy sztuki, widzisz to, co wiesz. I gdy patrzymy na dzieło sztuki, tak samo na dzieło designu, architektury, mody, to oczywiście możemy sobie zadać pytanie, czy to jest ładne, w sensie, czy mi się to podoba, albo czy ja będę w tym dobrze wyglądał. Ale my chcemy zadać naszym widzom pytanie, czy rozumiesz historię, która za tym stoi? Bo każdy obiekt z naszego punktu widzenia jest tak naprawdę zapisem pewnej opowieści. A w wypadku Dolce & Gabbana i w wypadku rodzeństwa Versace te opowieści są niezwykle fascynujące i wbrew pozorom bardzo różnorodne.
1: A co to są za obiekty?
0: Jeśli chodzi o oczywiście wszystkie trzy nazwiska, my znamy przede wszystkim modę i rzeczywiście my od mody wychodzimy na wystawie, ale tak naprawdę koncentrujemy się na ich dokonaniach w dziedzinie wyposażenia wnętrz, na meblach, na akcesoriach, bo rzeczywiście takie rzeczy również sygnują swoimi nazwiskami.
1: A czy te akcesoria domowe są, dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli zobaczyć wystawy, czy te akcesoria domowe są równie rozpasane jak
2: projekty
1: ubrania
2: modowe?
0: Ja nie wiem, czy to jest to słowo, które tak prowadzi w jakieś niebezpieczne rejony. Ja jestem pewien, że one reprezentują takie maksymalistyczne, wspomniane już spojrzenie na estetykę, a tak naprawdę oddają świetnie osobowość tych obu regionów. Jeśli mógłbym się skupić na każdym z nich, bo myślę, że to jest ciekawe, żeby poczuć różnorodność, to wyobraźmy sobie, że przenosimy się do Kalabrii. Jesteśmy w Reggio di Calabria. To jest przy samej Cieśninie Mesyńskiej. Widać stamtąd Sycylię doskonale, ale to jest zupełnie inna kraina.
2: Bo to jest ląd.
0: Tak, to jest ląd. To jest jeszcze Półwysep Apeniński. Sam czubek buta. Może tak dodam. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest centrum regionu, który w starożytności nazywał się Magna Grecja. Wielka Grecja. I tam mozaiki, stąd meduza w logo i tak dalej, prawda? Z drugiej strony Sycylia to jest przez ponad 200 lat pełnoprawny emirat, czyli w gruncie rzeczy estetyka arabska jest tam do dziś doskonale rozpoznana.
1: Proszę Państwa, my tu z Ulą mamy spór nierozstrzygnięty, czy nasze studio radiowe urządzić Dolce & Gabbana, czy...
2: Ja jestem za Dolce.
1: Nie, za Versace.
2: Jestem przede wszystkim za Dolce Vita. Wystawę mogą Państwo oglądać w Warszawie i to jest wystawa, na którą wstęp jest bezpłatny.
0: Tak, zapraszamy Archicom Collection Gallery na terenie Browarów Warszawskich przy Grzybowskiej.
2: Rafał Grzeszkowski, kurator wystawy Dolce Vita, Antropologia Piękna, był dziś razem z nami. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: No to teraz jeszcze Dolce Vita od Sofii Elis-Bextor.

0: Sophie Ellis Bextor przypomniała, że Dolce Vita, czyli wakacje coraz bliżej, a ja przypominać nie muszę. Jest godzina 15.30, czas na skrót aktualności, który przedstawi Paweł Zieliński.
1: To ma być skok w przyszłość dla polskich szkół. Rząd przeznaczy prawie 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji. Inwestycja będzie finansowana głównie ze środków europejskich.
2: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych.
1: Ale od 1 września szkoły podstawowe mają być wolne od telefonów komórkowych. Taki plan ma resort edukacji. Rząd przyjął przepisy w tej sprawie.
3: To jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Sami zainteresowani podchodzą do tych planów ze sceptycyzmem.
4: Czasami te telefony mogą się przydać.
1: Chcą pozbawić go immunitetu i uzyskać zgodę na zatrzymanie oraz doprowadzenie do prokuratury. Śledczy wysłali do Europarlamentu wniosek w sprawie Patryka Jakiego.
5: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej.
1: Tak mówi europoseł PiSu. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy nie rozumie postawy polityka opozycji.
6: Prokuratura najlepiej wie, co jest w dokumentach i jeżeli jest taka podstawa, trzeba o to występować.
1: Jest 5 podpisów, ale i jedno weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kolejnych ustaw, które trafiły na jego biurko. Nie zgodził się na rozszerzenie systemu elektronicznego nadzoru transportu. Będzie za to rejestr psów i kotów. Dwie niespełna trzymiesięczne samiczki aligatora chińskiego wprowadziły się do zamojskiego zoo. Przyjechały z Czech kilka dni temu i aklimatyzują się w nowym miejscu. Pracownicy ogrodu zapewniają, że warunki mają iście królewskie.
7: Są to siostrzyczki, jeszcze takie można powiedzieć maleństwa. Bara i Monty.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: To jest klasyka muzyki chilloutowej, tak się to nazywa? 93 rok, o ile dobrze pamiętam.
1: Nie wiem dlaczego, że jak 93, to ja mam wiedzieć, czy chilloutowy. To chyba, nie zgadzam się, że to chilloutowy.
0: A jaki to był rodzaj? Acid House? Nie, Acid Jazz?
1: No już prędzej.
0: Acid Jazz, tak. Tak, ma pan rację.
1: Już prędzej.
0: No dlatego wiedziałam, kogo pytać. No, Freak Power.
1: Chilloutowy, chillout to brzmi jak muzyka w windzie. To coś takiego.
0: A wiesz, że jest taki artysta, o którym się mówiło, że robi muzykę do windy? No. Ale, już
1: ale to przyjemnie było jeździć
0: windowi słuchać. Tak, Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out, to przed momentem. A teraz Marta Zienkiewicz z filmem, który podobno zawojował box office amerykański. Z filmem, który jak czytałam, to przypomniał mi trochę taki projekt Blair Witch Project. I czy to jest dobry kierunek myślenia?
2: Jest taki film i faktycznie, zaczynając od tego zawojowania, o którym sama powiedziałaś, to niektórzy mówią, że ten miniony weekend był jednym z najważniejszych weekendów, jeśli chodzi o amerykański box office.
1: Naprawdę?
2: Tak.
0: Dwudziestolatek?
1: A myśmy to przespali,
2: warto zapamiętać
0: nie,
2: i odnotować.
0: Ty też.
2: Ja też oglądam Ligę Mistrzów.
0: Jesteście usprawiedliwieni, a ja co, siedziałam w domu.
2: A Amerykanie byli w kinie, bo box office to jest właśnie ta liczba albo osób, które wybiorą się do kina na dany film, albo przychód ze sprzedaży biletów. Absolutny rekord, absolutny hit, a to za sprawą dwóch filmów. Z jednej strony Obsesja, z drugiej Backrooms bez wyjścia. I ciekawe jest to, co łączy oba filmy. Po pierwsze, i to może niektórych zrazić, są to horrory. Mm-hmm. Ale po drugie, oba filmy powstały z inicjatywy osób z pokolenia Z. Mamy dużą zmianę pokoleniową i to też pokazuje, czego tak naprawdę chcą oglądać w tym momencie widzowie, czego oni chcą na ekranie, bo Gwiezdne Wojny, których premiera była w tydzień wcześniej, zostały daleko w tyle. Jeśli chodzi o film Backrooms bez wyjścia, bo to o nim chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, bardzo ciekawy przykład, ciekawy przypadek. $80 milionów w weekend otwarcia i tym samym jest to absolutny rekord studia A24, który trochę zajmuje się takimi filmami nietypowymi, trochę artystycznymi.
0: Parasite?
2: Tak. I często też takimi właśnie zahaczającymi o horror. Tak też było w tym przypadku. Reżyser, no cóż, youtuber, 20-letni i tym samym też stał się najmłodszą osobą w historii, której film właśnie rozbił box office w Stanach Zjednoczonych. Nie jest on tylko reżyserem tego filmu. Historia jest o tyle ciekawa, że gdy młody, obecnie 20-letni Kane Parsons kilka lat temu, 4 lata temu, zaczął sobie trochę

0: eksperymentować i publikował filmy na YouTubie. Jego filmy były bardzo specyficzne. On wówczas tworzył nagrania przestrzeni, które zostały nazwane liminal spaces, czyli takie przestrzenie liminalne. Już tłumaczę, o co chodzi. Są to te wszystkie miejsca, które są opuszczone, są trochę dziwne, trochę niepokojące. Mhm. To mogą być puste piętra biurowców, to może być bardzo długi korytarz hotelowy, to może być zejście do piwnicy, gdzie nie widzimy tak naprawdę, co dzieje się na dole. On publikował takie filmy, że chodził po tych miejscach, dodał taką trochę niepokojącą muzykę, no klimat prawie jak z horroru. I co się okazało? Oglądały to miliony osób i to dziesiątki milionów. Dopisywały teorie, a co może być za tymi drzwiami, a kto to widział, a co to za miejsce. No i w zasadzie po takim trochę zaskakującym hicie, bo sam twórca również przyznaje, że nie spodziewał się, że tyle osób będzie chciało śledzić jego filmy, odezwali się właśnie do niego twórcy ze wspomnianego studia i zaproponowali współpracę. A co, jeśli przekuć to w prawdziwy, pełnometrażowy film?
1: Słuchajcie, ja mam dla niego propozycję. W radiu mamy długie korytarze i mnóstwo drzwi.
2: Wspaniałe też.
1: W nocy można tu kręcić cały serial o chodzeniu w kółko. Tylko strachów nie ma.
2: Drogi autorze, drogi reżyserze, przyjeżdżaj
0: do nas. Może
2: będzie
0: hit?
2: Czekamy. Monika Góral już wystawia przepustkę, w związku z czym widzimy się i kręcimy film o Polskim Radiu. Pięknie ci, Marto, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ty coś znajdziesz, to ho, ho, ho. A ja tylko myślę, żeby cię trzymać, Rafale, za rękę, jak nas Marta przeprowadza przez ten świat generacji Z.
1: Ty właśnie, zastanawiałem się, czy oni się boją tego samego, czego my się baliśmy. Czy to są te same strachy?
2: Widać, że podobnie.
1: Czy tradycyjne duchy odeszły już do lamusa?
2: O nie, te nigdy nie odchodzą. Marta Zienkiewicz, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: 15.47.
1: Chwilę live przed momentem. Montmartre, tak nazywa się, taki jest pseudonim artystyczny człowieka, który odpowiada za takie brzmienia. Tak, to jest producent i to jest DJ pochodzący z Francji. I tak to słychać, jeśli skojarzyło się to państwu na przykład z Daft Punk, wczesnymi utworami tego duetu. Karolina Rożej kiwa głową. Tak, zgadza
2: tak
1: się?
2: Tak, bardzo mi się
3: ja też kiwam głową, numer. Żebyśmy wszyscy kiwali głowami.
2: Jak Komisja Kontroli Gier i Zakładów przed losowaniem lotto.
3: To było genialne, prawda?
2: Ale jakie to było piękne, synchroniczne. No my mamy jeszcze nad czym popracować.
3: Tak.
1: Ale słuchajcie, sporo czasu przed nami, więc damy radę. Potem będziemy jak te pieski z tyłu samochodu.
2: Na deskach rozdzielczych.
3: My będziemy jak komisja, ty sobie kiwaj jak piesy.
2: Zobaczymy, komu lepiej płacą. A, widzisz. Tak trzeba kombinować.
1: Co po 16?
2: Po 16 pytanie, czy wy, czy państwo pamiętają Erin Brockovich? Na pewno dzięki filmowi Stevena Soderberga pamiętają, znają wszyscy.
3: Strasznie długi.
2: Tak, ale świetnie się go ogląda. To jest, przypomnę, amerykańska aktywistka, która, dzięki której pracy zostało wywalczone rekordowe wtedy, no nie odszkodowanie, ugoda od firmy, której fabryka po prostu truła ludzi w małym miasteczku Hinckley, ponad 330 milionów dolarów. I ostatnio znowu Erin Brockovich zrobiło się głośno. Tym razem Erin Brockovich no nie tyle walczy ze sztuczną inteligencją, ale z powstającymi w Stanach Zjednoczonych jak grzyby po deszczu centrami danych, które obsługują sztuczną inteligencję. Jaki Erin Brockovich ma problem z tymi centrami i dlaczego przeciwko nim protestują też lokalne społeczności, no to właśnie o tym będziemy mówić po południu. Między innymi oczywiście, bo na długi weekend też się szykuje.
3: Czyli zanosi się, że na drugą część filmu.
2: Kto wie, może to być jeszcze...
3: Jeszcze dłuższą.
2: Jeszcze dłuższe i jeszcze pełniejsze napięcia niż tamto.
3: Chociaż
2: pierwszy.
3: Życzymy sukcesu chyba w tej walce.
2: Zdecydowanie tak.
1: O tym wszystkim po godzinie 16. Karolina Rożej. Zapraszam. To ona zostaje z państwem. Ta ona Karolina, a my Rafał Sławoń, Ula Kaczyńska. Żegnamy się. Byli z nami także Monika Góral i Maciek Załęcki.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
2: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
1: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
3: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie,

0: Polski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
18: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
19: Mikrofon,
20: kamera,
19: radiowe studio,
20: scena.
19: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
17: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Marian, a gdzie mogę kupić
25: na mediaexpert.pl?
24: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
25: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
26: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo korków i na północy, i na południu kraju, i także na Mazowszu. Na Mazowszu to oczywiście obwodnica Warszawy. S8 zarówno w stronę Białegostoku, jak i w kierunku Wrocławia. No i S2, która korkuje się między węzłami Warszawa Południe, węzeł Opacz, też na obu jezdniach. Na północy kraju zakorkowana jest 89 na wysokości Gdańska. Korek ciągnie się od skrzyżowania z krajową drogą numer 91 do węzła Gdańsk-Port i później też niestety na S7, na jezdni prowadzącej w stronę węzła Gdańsk-Południe, czyli S6. To wszystko od strony Elbląga jadąc, korek na S7 jest. Oznacza to, że korek na 89, czyli trasie, która prowadzi nas od Gdańska w stronę S7, węzła Gdańsk-Port, ma prawie 6 km. Lepiej omijać i nie wybierać 89, bo ta jest, jak słyszymy, bardzo mocno zakorkowana. Utrudnienia tych sporo mamy od służb. S5, trasa między węzłami Maksymilianowo-Bydgoszcz-Północ na wysokości Maksymilianowa w Kujawsko-Pomorskiem. Dwa motocykle zderzyły się z autem osobowym.

0: Jedna osoba została poszkodowana, jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. S3 tutaj bez zmian, cały czas kolejną godzinę pracują służby na S3 na trasie Szczecin-Gorzów Wielkopolski między węzłami Pyrzyce-Myślibórz na wysokości miejscowości Czułnów. 47 km bus uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została poszkodowana, jest zwężenie w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. 28 trasa Biecz-Jasło, miejscowość Siepietnica, tu ruch na zmianę jednym pasem.
1: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Paweł Zieliński. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się posiedzenie władz Prawa i Sprawiedliwości. Czego dotyczy? O tym opowie nasz reporter.
1: Jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie zamknięte do odwołania. W kąpielisku na Zakrzówku wykryto chemikalia. Sprawę bada policja.
2: Duże utrudnienia na kolei w Warszawie. W godzinach szczytu są opóźnienia i odwołane pociągi na trasie do Otwocka i Dęblina.
1: Sprawa Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego ma być omawiana podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
2: Spotkanie rozpoczyna się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie.
1: Oficjalnie naradę zwołano w celu przyjęcia sprawozdania z działalności partii.
2: A przed siedzibą PiS-u jest Przemysław Lis, z którym się łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy możemy spodziewać się jakiejś decyzji?
3: To niewykluczone. Dziś może pojawić się oficjalna decyzja w sprawie działalności stowarzyszeń wewnątrz partii. Nieoficjalnie wiemy, że na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu komitetu obecny będzie temat powołanego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego dołączyło kilkudziesięciu posłów PiS. Część polityków partii uważa jednak, że podobna działalność powinna być zakazana. Wśród nich jest m.in. Przemysław Czarnek.
4: Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką partią z różnymi nurtami i dla każdego jest miejsce, jeśli chodzi o wspólny fundament. Więc nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek stowarzyszeń działających wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość.
3: Początkowo na działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus zgodę miał wyrazić Jarosław Kaczyński. Potem jednak na zamkniętym posiedzeniu klubu parlamentarnego prezes PiS miał zakazać działalności stowarzyszenia.
2: Przemysław Lis, dziękujemy za relację.
1: Na posiedzeniu Komitetu Politycznego prawdopodobnie zabraknie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który o 18:00 ma spotkać się z mieszkańcami Częstochowy.
2: Prawie 2 miliardy złotych rząd przeznaczy na laboratoria sztucznej inteligencji w szkołach. Zapowiedział to premier Donald Tusk podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
1: Sprzęt trafi do 8 tysięcy szkół podstawowych i 4 tysięcy ponadpodstawowych.
5: W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy tak, aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki i że uczą się panowania nad tymi narzędziami.
2: Szef rządu jest przekonany, że z programu skorzystają też nauczyciele.
1: Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły i zakończą się w połowie lipca.
2: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania.
1: Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
2: Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
6: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
1: Policja wszczęła dochodzenie w sprawie Zakrzówka. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu.
2: Na Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Każdego roku w sezonie letnim przyciąga tysiące mieszkańców i turystów.
7: To są aktualności jedynki.
1: Awaria na kolei w Warszawie.
2: W Wawrze została uszkodzona sieć trakcyjna.
1: Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
2: Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK powiedziała, że uszkodzony jest pantograf pociągu kolei mazowieckich.
8: Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe. Jest też już na miejscu spalinowa lokomotywa, która uszkodzony pociąg ściągnie z sieci, tak żeby udrożnić linię kolejową. Ale dotąd wybrane pociągi szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
1: Informacje o utrudnieniach może

0: można znaleźć na portalu pasażera.
1: Połowa Polski objęta pomarańczowymi alertami synoptyków.
0: Do końca dnia słonecznie i pogodnie będzie w zachodniej połowie kraju, a we wschodniej zagrzmi.
1: Grażyna Dobrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejscami spadnie do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy.
2: Występować mogą opady gradu, jak również wiatr osiągać w porywach do 55 km na godzinę. I w związku z dużą intensywnością zjawisk prognozowanych w burzach, cały wschód kraju objęty jest ostrzeżeniem przed burzami.
0: Jutro sytuacja się odwróci, burze prognozowane są w zachodniej połowie kraju.
1: Dodajmy, że cały długi weekend wraz z Bożym Ciałem ma być pochmurny, deszczowy, ale bardzo ciepły.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. W tenisowym wielkosztomowym turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa, w turnieju kobiet dziś dwa pierwsze ćwierćfinały. Grają też panowie, a Maja Chwalińska szykuje się na jutrzejszy mecz o awans do półfinału. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińskaja, a wszystko w Paryżu śledzi Cezary Gurjew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Wszystko, co ważne, dzieje się na korcie głównym, a więc na korcie Filipa Chatrier. Za nami te dwa ćwierćfinały pani. Poznaliśmy pierwszą parę półfinałową. Otworzyły ją Rosjanka Mira Andrejewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Andrejewa wygrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-0, 6-3, a Marta Kostiuk pokonała swoją rodaczkę Linę Świtolinę 6-3, 2-6 i 6-2. A jutro na korcie Filipa Chatrier o 11. Mecz ćwierćfinałowy Mai Chwalińskiej, rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Tutaj potrafi zaczarować publiczność i na tym korcie, i także jak grała na bocznych polska tenisistka, która zdecydowanie gra inaczej niż większość tenisistek świata.
5: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da, nie zawsze mi to wychodzi. Może i jestem tym odmieńcem, nie ma problemu.
4: Odmieńcem, a może i tenisowym geniuszem, bo rzeczywiście już wiemy, że tenis poszedł w niewłaściwą drogę, bo ta piękna gra techniczna przynosi rezultaty. A te odgłosy, które Państwo słyszą, to mecz ćwierćfinałowy panów Aleksander Zwierdiew, Niemiec i Hiszpan Rafael Hodary. Niemiec wygrał pierwszego seta 7-5.
3: Do Paryża oczywiście będziemy dzisiaj wracać. Będziemy też także jutro. Maja Chwalińska kontra Anna Kalińska. Jutro o 11. Tymczasem reprezentacja Polski mężczyzn rozpocznie udział w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Pierwszego dnia turnieju na placu Defilad w Warszawie zaprezentowały się Polki, które w spotkaniach fazy grupowej zanotowały zwycięstwo i porażkę. Polacy wystąpią w składzie Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Dziś podopieczni trenera Piotra Renkiela zmierzą się z Mongolią oraz Łotwą. Lider polskiej drużyny Przemysław Zamojski ma nadzieję, że pierwsze spotkanie pozwoli zbudować pewność siebie.
6: Dobrze jest rozpocząć turniej od zwycięstwa, ale też zdarzały nam się takie turnieje jak na przykład turniej kwalifikacyjny do igrzysk, gdzie z Mongolią na dzień dobry przegraliśmy, a później ostatni mecz o bilet musieliśmy ich pokonać, żeby pojechać do Paryża. Także my będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie i kolejne mecze przystępować właśnie z większą pewnością.
3: Mecz z Mongolią o 19.45, potem spotkanie z Łotwą o 21.35. A przypominam też, że jutro towarzyski mecz piłkarski reprezentacji Polski z Nigerią. Spotkanie będziemy relacjonować ze Stadionu Narodowego. Zapraszamy na naszą transmisję. Start meczu o 20.45.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. To w zachodniej połowie kraju, we wschodniej dużo chmur. Mogą pojawić się burze, miejscami z gradem. Na termometrach od 15 stopni na Roztoczu, przez 24 na Kujawach, po 25 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 999 hPa.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
6: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama. Autopromocja.
17: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
18: Dobry serwis, odpowiada francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
17: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
19: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
17: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
20: 13 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
20: I pytanie, czy już 1 września tego roku do szkół pójdą dzieci, ale w domach zostaną telefony?
21: Dziecko, kiedy przychodzi do szkoły i jest przerwa, wybiera zamiast zabawy z koleżanką, kolegą, czy rozmowy, czas w tych telefonach. Naprawdę, zabiera to kawał życia.
22: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
20: No ale czy to znaczy, że trzeba rozłożyć bezradnie ręce i nie robić nic? Właśnie o tym już za chwilę w popołudniówce. Także o tym, że z każdym dniem rośnie ryzyko bardzo silnego El Niño.
23: Będzie się to wiązało z pewną niestabilnością i zmiennością warunków w ciągu lata.
20: Opowiemy o szczegółach, a w Ekspresie Jedynki też o kolejnej batalii Erin Brockovich, którą znają Państwo z głośnego filmu, tym razem celem

0: To wtorkowy Ekspres Jedynki i zaczynamy dziś popołudniówkę od tego, czy już od nowego roku szkolnego nie będzie scrollowania w szkole. Rząd dzisiaj przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą zakazane będzie korzystanie ze smartfonów i podczas lekcji, i w czasie przerw w szkołach podstawowych. To jest, dodam, tylko część większego pakietu ochrony młodych w sieci. Jeden z dokumentów mówi też na przykład o ograniczeniu dostępu do pornografii. Ale wszystko już teraz wyjaśni Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co dokładnie przewidują te regulacje? Zacznijmy od telefonów.
1: Tutaj co do zasady zakaz ma obowiązywać w każdej szkole podstawowej, no bo mamy prywatne i publiczne, no to w tych obu będzie to obowiązywać. Przy czym są wyjątki, bo nauczyciel może w szczególnych okolicznościach pozwolić na to, żeby z tego z telefonu korzystać, bo też są też przyczyny takie czysto niezależne, typu dziecko jest chore i musi skorzystać z telefonu, bo na przykład ma cukrzycę i musi skontrolować w aplikacji, jaki jest poziom jego cukru. To nie jest idealne rozwiązanie, to przyznawała ministra edukacji Barbara Nowacka, która wprost mówiła, że znajdą się zawsze osoby, które będą próbowały w jakiś sposób obejść te zakazy. Jednak to nie zwalnia rządu z podejmowanych działań.
2: To, że ktoś może obejść jakiś zakaz, nie powoduje

0: że państwo ma pozostać bierne. My ponosimy za to odpowiedzialność. Nie tylko jako ministrowie, nie tylko jako rząd, ale jako dorośli obywatele.
1: Tu rząd podkreślał, że rozwiązanie odpowiada na prośby wielu nauczycieli, którzy przecież na co dzień widzą ten problem uzależnienia od smartfonów. Były też raporty, naprawdę wiele raportów mówiły różnie, że dzieci potrafią siedzieć na tygodniu przed ekranami telefonów 7 godzin. Pamiętam i takie, które mówiły, że w weekendy ta liczba zwiększa się nawet do 10. Jednak pytanie się tutaj od razu pojawia, w jaki sposób w praktyce zrealizować ten zakaz. I tutaj dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, ma dość prosty w zasadzie pomysł.
2: Po prostu zostaw telefon w domu i tyle. Koniec, kropka. Po co ci ten telefon w szkole? Do niczego ci nie służy. My mamy wszystko, co jest ci potrzebne. Tak jest najlepiej. Nie będziemy tutaj budować sejfów, nie będziemy zakopywać w słoiku przed wejściem do szkoły, nie będziemy zabierać i rewidować, bo to do niczego nie doprowadzi. Wie pani, jeżeli będziemy tylko jakieś próbowali tutaj ograniczenia stawiać, to uczeń jeden telefon odda, a drugi będzie miał w kieszeni. To nie o to chodzi. Zostaw telefon w domu.
1: I to właśnie wśród uczniów jego szkoły już pojawiały się głosy, że ten zakaz będzie można bardzo łatwo obejść, no bo mamy dwa telefony, jeden oddamy, drugi zachowamy sobie. Zresztą sam problem uzależnienia od telefonów jest znacznie szerszy, bo żeby też nie było, uczniowie są świadomi, że korzystają za dużo z tych telefonów, tylko z tych raportów też wynikało, że oni wiedzą, że problem jest, natomiast nie do końca wiedzą, jak sobie z tym problemem poradzić. No i w samej szkole, w praktyce z tego telefonu korzysta się bardzo mało. Problem pojawia się po zajęciach w szkole, ponieważ wtedy nikt nie kontroluje tego, co dziecko robi w tym telefonie. O tym mówił Paweł Mrozek, maturzysta i założyciel akcji uczniowskiej.
3: Jeśli zakażemy telefonów komórkowych w szkołach, to ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon do momentu rozpoczęcia w kolejnego dnia kolejnych lekcji. I w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie. Rodzice w żaden sposób nie interesują się tym.
1: I tu według Pawła Mrozka potrzebna jest edukacja w zakresie higieny cyfrowej, a ta ma być elementem edukacji zdrowotnej, która z początkiem września będzie obowiązkowa w szkołach. Jeśli chodzi o drugi z projektów ustaw, które dzisiaj przyjął rząd, te treści pornograficzne, o których wspominałaś, to szerzej projekt się nazywa ustawą ograniczającą dostęp osób niepełnoletnich do ogólnie niebezpiecznych treści. W skrócie polega to na tym, że będzie obowiązek takiej skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy, które takie treści oferują. Teraz jest to tak, że przeklikamy, że jesteśmy pełnoletni i w zasadzie mamy dostęp do portalu. Teraz to rozwiązanie będzie niewystarczające. I wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że rozwiązanie jest bardzo potrzebne, bo jeśli chodzi o dane, które dysponuje rząd, to one są bardzo niepokojące.
4: Badania, o których wspomniała pani minister Nowacka, wskazują, że dzieci mają już pierwszy kontakt z internetem w tym rozumieniu treści pornograficznych w wieku 11 lat. 11 lat. Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy.
1: A jak mogłaby się odbywać ta weryfikacja? To na przykład poprzez Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który ma wkrótce pojawić się w M-Obywatelu. A dlaczego mówiłam szerzej o niebezpiecznych treściach? No bo oprócz serwisów z treściami pornograficznymi, to również w tym zakazie chodzi o treści nawołujące do samobójstw czy promujących przemoc. Tutaj szerzej możemy to znać poprzez popularnie tak zwane patostreamy.
5: Te propozycje rządu dzisiaj przyjęte zebrała Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzięki za te informacje. Przypomnijmy, to być może od września, no a za chwilę w Ekspresie 1 o tym, co w te wakacje i czy to będzie super El Niño.

0: Tu Dawid Podsiadło i Pastyn Pomat w radiowej jedynce w popołudniówce. W popołudniówce, w której już jakiś czas temu o El Niño mówiliśmy, natomiast wtedy mówiliśmy raczej ze znakiem zapytania, natomiast teraz Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że El Niño może być najsilniejsze od dekad. Ja tylko przypomnę, że to jest takie zjawisko, które polega na tym, że temperatura na Pacyfiku, na powierzchni, w strefie równikowej rośnie, no i to ma spory wpływ i na pogodę, i na klimat, głównie w tym obszarze, ale także na całym świecie. I w studiu jest Ania Zakrzewska, która ten temat badała. Witaj, Aniu. No właśnie, naukowcy mówią, że to wszystko może się zadziać w ciągu kilku tygodni, natomiast wpływ na pogodę może mieć w ciągu najbliższych kilku miesięcy na świecie.
1: Zgadza się, choć wiele znaków zapytania tutaj jest. To zjawisko, które pojawia się cyklicznie, ale w tym roku faktycznie naukowcy mówią wręcz o super El Niño, a to dlatego, że temperatura wód oceanicznych w strefie tropikalnej Oceanu Spokojnego rośnie i szacuje się, że może przekroczyć 2,5, a nawet 3 stopnie, jak wyjaśnia hydrolog dr Maciej Lenartowicz z Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, oznaczałoby to bardzo dużą anomalię,
2: jaka nie była obserwowana albo obserwowana była bardzo rzadko. Natomiast w obecnej chwili ta anomalia jeszcze pozostaje w granicach, jakie dotąd były obserwowane. Zatem wszystko zależy od tego, jak to zjawisko będzie się rozwijało i od tego będą zależały dalsze konsekwencje. Czy wystąpią gwałtowne powodzie na tym wybrzeżu zachodnim Ameryki Południowej, czyli Peru, Ekwador, w tych rejonach, czy będą występowały, czy wystąpi susza w Australii. Na pewno jakaś się pojawi, ale jakby głębokość tej suszy, intensywność tych zjawisk jeszcze trudno ocenić w tej chwili.
1: Może to też mieć oczywiście wpływ na naszą część kontynentu, no bo to jest tak zwany efekt motyla. Mówimy o zjawiskach występujących co prawda na drugiej półkuli, ale wszystko jest ze sobą powiązane. Chociażby dlatego, że część naukowców twierdzi, że El Niño może mieć wpływ na przebieg sezonu huraganów w Ameryce Północnej, a to właśnie tam są początki prądu zatokowego, który kształtuje warunki pogodowe w naszej części Europy.
2: Nie przewidywałbym w tej sytuacji jakichś długotrwałych takich tendencji wielodniowych fal upałów albo wielodniowych fal opadów. Raczej będzie się to wiązało z pewną niestabilnością i zmiennością warunków w ciągu lata. Więc należy się spodziewać tego, że będziemy mieli raczej do czynienia z taką przeplatanką. To znaczy mogą być okresy gorące, ale kilkudniowe, a potem mogą być zjawiska w postaci burz, przechodzenia frontów, krótko przechodzących.
1: Z praktyki wiadomo jednak, że te zjawiska liczymy w godzinach, a naprawę ich skutków w miesiącach albo nawet wręcz latach.
0: No i dlatego pytanie, czy może być powtórka z powodzi w 2024 roku?
1: I to jest pytanie, które ja także zadałam ekspertowi, dlatego że wtedy co prawda bardziej na to wpływ miał niż genueński. Natomiast zdaniem klimatologa doktora Kamila Leziaka z Katedry

0: mam lat 14.
1: U mnie było tak, że tych emocji było tak dużo, że ja ich nawet nie potrafiłam nazwać. I dopiero teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to na pewno było dużo złości, dużo żalu, dużo smutku, dużo rozczarowania, bardzo dużo poczucia winy, samotność, ale wtedy nie potrafiłam tego nazwać.
2: Cały reportaż Jakuba Tarki, a po nim także rozmowa z ekspertami o tym, jak wygląda pomoc psychiatryczna dla młodych ludzi. Do usłyszenia dziś w Radiowej Jedynce, oczywiście w wieczorze z reportażem po godzinie 23. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że w historii Amelii, którą państwo słyszeli, jest happy end. Jak sama mówi, swoje doświadczenia przekuła w moc. Dziś pracuje w Fundacji Twarze Depresji i pomaga innym. To Radiowa Jedynka, jest 17:30.
3: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Pasażerowie kolei w Warszawie i okolicach muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia na linii do Otwocka i Dęblina potrwają co najmniej do jutrzejszego poranka.
4: Te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
3: Więcej informacji na portalu pasażera. Dorota Niedziela zapowiada nowe otwarcie w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej.
5: Nową energię, bo przed nami walka o prezydenturę.
3: Komisarz regionu mówiła o tym w Radiowej Jedynce. Partia nie podjęła jeszcze decyzji co do swojego kandydata. Zaskoczenia nie ma. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Eksperci twierdzą, że taka tendencja się utrzyma.
6: Stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian przez cały 2026 rok.
3: 7 miliardów 200 milionów euro już na koncie. Bruksela wypłaciła Polsce kolejną transzę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na poprawę usług opieki zdrowotnej.
3: A jeszcze w tym miesiącu Warszawa chce wysłać 8. wniosek o płatność. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, narkotyki i papierosy, ale częściej po e-papierosy i gry hazardowe online. To wynik najnowszego badania Młodzież 2025, Centrum Badania Opinii Społecznej. Wzrasta też odsetek tych, dla których szkoła wiąże się ze stresem.
8: Ponad 40% młodych respondentów ma co najmniej umiarkowane objawy depresji.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
2: A do 18:00 jeszcze słuchają państwo Ekspresu Jedynki. Zaraz będziemy mówić o ważnych zmianach dla przyszłych emerytów, a już teraz Ray.

0: Pojawiają się ploteczki, że to Ray zaśpiewa piosenkę do nowego Bonda, ale czy tak będzie, zobaczymy. Na razie nie znamy jeszcze nowego Bonda. To jest popołudniówka radiowej jedynki. Już teraz.
1: Ekspres gospodarczy.
0: I zgodnie z obietnicą już teraz będziemy mówić o bardzo ważnych zmianach dla przyszłych emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie proces waloryzacji środków zgromadzonych na kontach i subkontach emerytalnych. A kto i ile może na tej operacji zyskać, o tym opowie więcej Błażej Prośniewski.
2: Na samym początku może podkreślmy, że waloryzacja, o której dziś mówimy, dotyczy zgromadzonego kapitału emerytalnego, a nie świadczeń. Oznacza to, że obejmuje osoby, które dopiero przejdą na emeryturę, a nie obecnych emerytek i emerytów. Ci bowiem dostali swoją waloryzację w marcu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mechanizm jest podobny. I też podobny jest cel tej operacji. Chodzi o to, aby środki, które każdego miesiąca odkładamy na nasze emerytury, zachowały swoją wartość w czasie i, mówiąc kolokwialnie, nie były zjadane przez inflację. Jak mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, w tym roku środki zgromadzone na kontach i subkontach ZUS zostaną powiększone średnio o około 1/10.
3: Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81%. Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont. Tutaj przyrost wynosi aż 110,61%. W tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich 5 latach poprzedzających termin waloryzacji.
2: Tu może wyjaśnijmy, że subkonto to tak zwany drugi filar, gdzie trafia zazwyczaj część naszej składki. Co do zasady jest to nieco ponad 7%. Chyba że jesteśmy członkami otwartych funduszy emerytalnych, to wtedy jest ona dzielona na 2 i część trafia na subkonto, a część do OFE. Tak czy inaczej, dzięki waloryzacji teoretycznie przyszli emeryci staną się bogatsi o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście mówimy tu na razie o pewnych wirtualnych kwotach, które jednak będą miały konkretne przełożenie na nasze przyszłe świadczenia. Natomiast namacalnie o tym przekonają się osoby, które będą przechodzić na emeryturę w tym roku. No właśnie, jak ta operacja może przełożyć się na wysokość świadczeń? O to zapytałem Oskara Sobolewskiego, eksperta emerytalnego i rynku pracy z HRK Payroll Consulting.
4: Jeżeli chodzi o osobę, która ma zgromadzony kapitał na koncie w wysokości 500 000 zł, to będzie to nieco ponad 49 tysięcy więcej. Patrząc na taką osobę, która ma zgromadzone 500 000 i zakładając, że ona akurat teraz przychodziłaby na emeryturę, czyli mówimy tutaj o kobiecie, która osiągnęła 60, bądź mężczyźnie, który osiągnął 65 rok życia, to dzięki tegorocznej waloryzacji, to w przypadku tej młodszej osoby to będzie świadczenie wyższe o około 180 zł, a w przypadku tej osoby w wieku 65 lat to byłoby świadczenie wyższe około 220 zł.
2: Natomiast w przypadku osób młodszych, które mają przed sobą jeszcze kilka czy kilkanaście lat pracy, ten efekt będzie jeszcze bardziej znaczący, bowiem działa tutaj tak zwany procent składany. To znaczy środki z tegorocznej waloryzacji zostaną dopisane do naszego konta, no i w przyszłym roku te swoiste odsetki zostaną naliczone już od tej wyższej kwoty, co, jak dodaje Beata Kopczyńska, jest bardzo korzystnym mechanizmem.
3: Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które przed sobą mają jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tu zasada procentu składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie świadczenie.
2: Bowiem wtedy nie tylko mamy więcej odłożonych w ZUS pieniędzy, no ale też dlatego, że środki te dzielone są przez mniejszą liczbę dalszych miesięcy trwania życia ustalone.

0: na podstawie tabeli Głównego Urzędu Statystycznego. A wracając jeszcze do samej waloryzacji, jak mówi dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego, choć może tak na co dzień tego nie odbieramy, to mechanizm waloryzacji kont i subkont emerytalnych jest naprawdę bardzo korzystny z punktu widzenia przyszłego emeryta. Według eksperta, żeby to dobrze zobrazować, można porównać zysk z waloryzacji z zyskiem, jaki przynosi nam lokata bankowa.
1: To jest bardzo wysoka waloryzacja, ona przekracza inflację. To jest rzeczywiste, nie tylko moim zdaniem, utrzymanie wartości tego kapitału emerytalnego, no ale tak naprawdę jakieś jego też budowanie. Myślę, że jakbyśmy rok temu zainwestowali te 100 tysięcy złotych, nie wiem, na lokacie bankowej, to nie mielibyśmy ani 9 czy 10%, więc ta waloryzacja jest bardzo hojna. Ale musimy jedną rzecz pamiętać, to nie jest pieniądz dzisiaj wypłacany. To jest tylko waloryzacja zapisu księgowego. I ona oczywiście będzie miała wpływ na nasze przyszłe emerytury.
0: I choć na razie to jeszcze tylko zapis księgowy, to warto sobie go sprawdzić. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak co roku przygotuje dla wszystkich ubezpieczonych informacje o stanie konta i prognozowanej wysokości przyszłego świadczenia. Te dane będą dostępne na platformie e-ZUS.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: A to popołudniówka radiowej Jedynki już za chwilę o planach na długi weekend.

0: i słuchaczu, i wszyscy inni też, że gdzieś tam radiowa jedynka będzie towarzyszyć. Mamy dużo fajnych propozycji i dobrej muzyki na te 4 dni. No i pytanie rzeczywiście brzmi, pan, pani, jakie mają plany?
1: Jakie plany? Nie wiem, może gdzieś wyjechać, gdzieś tam nad rzekę jakoś posiedzieć.
2: A ma pan jakieś miejsce już wybrane?
1: Nie, no gdzieś do Drohiczyna albo gdzieś tak w te rejony. Tu gdzieś blisko.
3: No, pójdę na rower na pewno, na spacer. Mam taką nadzieję, że będzie pogoda, no ale chyba ma być słonecznie. Wypożyczałam książkę z biblioteki, to też jak planuję sobie poczytać.
4: Olsztyn. Ukiel, motorówka i do przodu.
2: A dlaczego akurat to?
4: Babcia w Olsztynie, darmowy hotel.
2: Skąd taki w nas zwyczaj do wyjeżdżania przy każdej wolnej okazji, w której jest więcej niż te 2-3 dni?
5: Nie mam pojęcia, może dlatego, że spędzamy ze sobą za mało czasu.
2: I wyjeżdżamy, żeby się zintegrować?
5: Dokładnie.
4: A kto by chciał siedzieć w domu, gdy jest okazja, żeby gdzieś pojechać?
1: Zamiast w bloku siedzieć, czy nie wiem, gdzieś tam, no to jadą gdzieś odpocząć trochę od tej roboty.
3: No myślę, że to chodzi o taki odpoczynek psychiczny, żeby człowiek trochę tak nabrał siły do życia.
6: Chcą odreagować od pracy, odpocząć. Myślę, że korzystają po prostu z wolnego czasu.
7: No bo jest wolne, dłuższe.
8: Nasze podejście to jest gra z kalendarzem.
9: Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, psycholog, socjolog.
8: Gra jest o to, jak duży pakiet nam się uda zyskać tego wolnego czasu. Czas wolny jest zasobem. Mówi się o budżecie czasu wolnego, że mamy pewien budżet tego czasu, który możemy przeznaczyć na różne aktywności. Jeżeli komuś się uda w tej grze wygrać, że weźmie 2 dni urlopu i będzie miał wolny tydzień, to czuje się prawdziwym zwycięzcą w tej grze.
2: Czy należy współczuć mieszkańcom turystycznych miejscowości tego, że raczej mogą spodziewać się dużej ilości turystów?
6: Z jednej strony może tak, z drugiej strony też na pewno żyją z takich osób, które często przyjeżdżają. Także jest to pewnie podzielone zdanie.
1: Chyba nie, no to mają zarobek przynajmniej z tego. Turyści przyjadą, kasę zostawią.
8: Miejscowości turystyczne często żyją z tego, że są turystyczne i się cieszą. Wtedy zarabiają. To jest dla nich dodatkowe źródło przychodu. Ale są też takie miejsca, które podlegają gentryfikacji, tak to się nazywa, czyli wypieraniu dotychczasowych mieszkańców. Wprowadzają tam się na przykład osoby, które wynajmują lokale na dni czy na tygodnie, na generalnie tak zwany krótki okres, to jest najem krótkoterminowy. Wtedy miasta takie, które są na co dzień miastami turystycznymi, tkankę miejską wytracają, że osoby już nie czują się częścią społeczności, bo nie poznają ludzi, którzy mieszkają z nimi na piętrze.
10: No w sumie będą mieli trochę większy ruch. Też bym nie chciał wychodzić na ulicę, a cały tłum ludzi przy straganach i innych takich. I drożej na pewno jest w restauracjach.
0: Michał Szarek pytał o długi weekend, ale nieważne jak, ważne z kim. Mam nadzieję, że z radiową jedynką.

0: Ania Iwanek w radiowej jedynce na koniec prawie wtorkowej popołudniówki, ale koniec jednego oznacza początek drugiego. Trochę się zawiesiłam, bo Paweł Sztopka tak czujnie na
1: bardzo
0: mnie spojrzał.
1: Miło, za 10 minut, godzina 18, a ja po 18 zapraszam na w ogóle wysyp wielkich festiwali w Polsce. Ja oczywiście za chwilę Opole jedziemy i się cieszymy i będziemy wszystko opowiadali z Opola, ale właściwie cała Polska
0: jutro
1: śpiewa.
0: Jutro w drogę ruszacie.
1: Tak, ale generalnie w całej Polsce rozgrywane są w takich nietypowych miejscach wielkie imprezy muzyczne. Warszawa szykuje się na wielką imprezę, która będzie pod Pałacem Kultury. Tam będzie i opera, i dramat, i film, Centralny Plac Muzyki. Po raz pierwszy na taką skalę organizowana impreza. Warszawa, rozumiem, ale w Stawiguzie będzie grała orkiestra symfoniczna i o tym będziemy dzisiaj mówili. W Wyszkowie wielki festiwal imienia Ryszarda Poznakowskiego. Łańcut, to oczywiście jak co roku. I to w każdym miejscu.
0: A więcej po 18. Karolina Rożej. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski...

0: nie zagra w Mistrzostwach Świata.
1: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
0: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
2: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol! Robert Lewandowski!
0: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
0: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Tomasz Kowalczyk
0: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
3: Reklama. Radio Kierowców.
12: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na autostradowej dwójce między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim utrzymują się uciążliwe utrudnienia. 450 km. Tutaj zepsuł się autobus, który zablokował lewy pas w stronę Poznania. Przejezdny jest pas prawy. Natomiast korki zaczynają się tutaj jeszcze na S8 i S2. Naturalnie przed węzłem Konotopa. Poza tym w tych okolicach na trasie toruńskiej trzeba postać między Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Z kolei na południowej obwodnicy Warszawy kierowcy zwalniają w okolicach Opaczy w stronę Terespola. Teraz ekspresowa szóstka, trasa Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Karczemki, 32 kilometr. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi i tutaj również kierowcy muszą zwalniać. Krajowa 42, jesteśmy więc na trasie Końskie-Skarżysko-Kamienna, 225 km. Tutaj zepsuła się ciężarówka i policja w miejscu tego zdarzenia kieruje ruchem naprzemiennie. Z kolei między Inowrocławiem a Toruniem w ciągu drogi krajowej nr 15 są dużo bardziej poważne utrudnienia, bo na 205 kilometrze zdarzyły się aż 3 samochody osobowe i auto ciężarowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana, a na miejscu obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ekspresowa trójka, trasa Bolków-Kamienna Góra Północ, 300

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Paweł Zieliński. Kolejny pożar w Wielkopolsce. Płonie hala magazynowa pod Poznaniem i las w Podgajach.
0: Nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Rząd chce zakazać używania telefonów komórkowych w podstawówkach.
1: Oficjalnie tematem jest sprawozdanie finansowe, nieoficjalnie. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego przy Nowogrodzkiej obradują władze PiSu.
0: Dwa pożary w Wielkopolsce.
1: W miejscowości Jasin pod Poznaniem płonie hala magazynowa. O szczegółach mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
2: Na miejsce zadysponowano 15 zastępów straży pożarnej na ten moment. Ze zgłoszenia wynika, że pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. Trwa rozpoznanie, a na miejscu daje się komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Z kolei na północy Wielkopolski strażacy walczą z pożarem lasu w Podgajach. Ogień objął 5 hektarów terenu.
0: Do akcji skierowano prawie 50 strażaków, którzy wspierani są przez 3 samoloty gaśnicze typu dromader.
1: Rząd mówi stop uzależnieniu dzieci od urządzeń elektronicznych.
0: Rada Ministrów przyjęła rozwiązania, które zakazują używania smartfonów w szkołach podstawowych.
1: Resort Edukacji chce, by szkoły przy okazji wskazywały na zagrożenia wynikające z siedzenia godzinami z telefonem w ręku.
0: Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września.
3: Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Ma dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. Ministra edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że znajdą się tacy, którzy będą ten zakaz omijać.
4: I tak, jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów. I mam świadomość, że będą takie osoby, które będą starały się ten zakaz obejść, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny.
3: Będą wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel zdecyduje, że do procesu dydaktycznego użycie telefonu jest niezbędne. Aktualnie w Polsce już ponad połowie szkół nie można używać telefonów. Z badań resortu edukacji wynika, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Sprawozdanie z działalności partii, kwestia finansów ugrupowania oraz działalność wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. W Warszawie obraduje Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.
0: Podczas dyskusji ma pojawić się temat Stowarzyszenia Rozwój Plus, powołanego w połowie kwietnia przez Mateusza Morawieckiego.
1: Czy stanowi ono problem dla partii? O to był pytany przed rozpoczęciem posiedzenia poseł Krzysztof Lipiec.
5: Nie, nie jest problemem z całą pewnością. No, zobaczymy co dalej. Najważniejsze jest Prawo i Sprawiedliwość. Nic się złego nie stało. Prawo i Sprawiedliwość górą i zwycięży.
0: Początkowo na działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus zgodę wyraził Jarosław Kaczyński.
1: Potem jednak na zamkniętym posiedzeniu klubu parlamentarnego prezes PiS miał zakazać jego działalności.
0: Jest skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
6: W sposób bezprawny nasza czwórka sędziów nie została dopuszczona do orzekania. Że zostaliśmy nierówno potraktowani, ponieważ jak wiemy, dwójka sędziów wybrana w ten sam sposób została dopuszczona do orzekania, czwórka nie, na podstawie arbitralnej decyzji i pana prezydenta, i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wyjaśniał sędzia Krystian Markiewicz.
0: Sędziowie wystąpili o rozpoznanie skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w trybie pilnym.
7: To są aktualności jedynki.
1: Gdy wszyscy myśleli, że najgorsze już za nimi, najeźdźcy uderzyli ponownie. Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na Dniepr.
0: To było kolejne uderzenie na miasto w południowo-wschodniej części Ukrainy w ciągu ostatniej doby.
1: W nocnym zmasowanym ataku zginęło kilkanaście osób, a sytuację śledzi Paweł Buszko.
8: Drony atakowały Dniepr po południu. Uszkodzone zostały górne piętra bloku. Miejscowe władze donoszą, że wśród rannych jest dwójka rodzeństwa. Młodszy z nich, dziewczynka, ma 8 lat. Zostali przewiezieni do szpitala. Jednocześnie do 15 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans nocnego ataku na Dniepr. Wśród zabitych także są dzieci. W nocnym, zmasowanym ataku na Ukrainę Rosjanie użyli 73 rakiet i 656 dalekosiężnych dronów. Dużą ich część skierowali na ukraińską stolicę. Tam zginęło co najmniej 6 cywilów. A ponad 50 odniosło rany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Do jutrzejszego poranka potrwają utrudnienia.

0: utrudnienia na kolei w Warszawie.
1: Skład kolei mazowieckich uszkodził pantograf. W rejonie stacji Warszawa-Wawer zniszczona została sieć trakcyjna.
0: Skrócono trasę pociągów, mówi Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
2: Okazało się, że sieć trakcyjna jest na tyle uszkodzona, że służby techniczne deklarują, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych, do środy. Z tego powodu koleje mazowieckie i szybka kolej miejska, te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
1: Pociągi linii S1 do i z Otwocka kursują bez zmian.
0: A informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Zaczynamy od wizyty w Paryżu. Czekamy na jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską w wielkoślamowym turnieju French Open i śledzimy, co dzieje się dziś. A rękę na pulsie trzyma Cezary Guriew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wiemy, że pierwszą parę półfinalistek utworzyły Rosjanka Mira Andrzejewa i Ukrainka Marta Kostiuk. A jutro o 11 na korcie Filipa Châtier zapowiadane jest spotkanie właśnie Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską. Maja jest już w ćwierćfinale i można powiedzieć, że śmiało jakoś sobie zbudowała przyszłe lata, bo ta kariera będzie na pewno dużo łatwiejsza.
5: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój. Myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
4: A więc przypomnę, Mira Andrzejewa z Rosji, Ukraińka Marta Kostiuk utworzyły pierwszą parę półfinalistek. Jutro 11 kort Filipa Châtier, na którym teraz jesteśmy. Maja Chwalińska i kolejny już 8 mecz w turnieju, licząc kwalifikacje, a rywalką Rosjanka Anna Kalińska.
3: O czym opowiadał Cezary Guriew. Za to dziś koszykarze reprezentacji Polski 3x3 rozpoczynają walkę w Mistrzostwach Świata w Warszawie. O tym, co nas czeka, opowie Filip Jastrzębski.
6: Podopieczni trenera Piotra Renkiela zaczną od meczu z Mongolią, a następnie zmierzą się z Łotwą. Celem 2 zwycięstwa i dobra sytuacja w grupie B.
7: Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal.
6: Zapowiada lider naszej kadry Przemysław Zamoyski.
7: Musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie i kolejne mecze przystępować właśnie z większą pewnością.
6: Oprócz Zamoyskiego w naszej drużynie są inni dobrze znani koszykarze. Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Marcel Ponitka. Polacy będą mogli liczyć na wielkie wsparcie z trybun, czego doświadczyły wczoraj nasze koszykarki.
8: Atmosfera jest świetna i mam nadzieję, że to będzie tak pełno w każdym dniu. Naprawdę bardzo to pomaga i cieszymy się, że jest tak głośno.
6: Mówiła Aleksandra Ziemborska, która wraz z drużyną powalczy jutro o wyjście z grupy. Wczoraj pogoda nie rozpieszczała, ale dziś piękne słońce góruje nad Warszawą. W koszykarskim miasteczku na placu Defilad spodziewamy się kilku tysięcy ludzi, którzy miejmy nadzieję zobaczą kawał dobrego basketu w wykonaniu biało-czerwonych. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Będzie działo się dzisiaj w Warszawie, będzie działo się też jutro, bo na Stadionie Narodowym towarzyski mecz reprezentacji Polski z Nigerią. Będzie to drugi w ostatnim czasie towarzyski mecz Polaków. W niedzielę przegraliśmy we Wrocławiu z Ukrainą. Początek meczu Polska-Nigeria jutro o 20:45. Transmisja oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia. Studio kilka chwil po 20:00.
1: Pogoda. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, większe na wschodzie i tam też może padać deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie, przez około 12 w centrum, po 15 na zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
9: Klimat.
1: Na Górnym Śląsku jakość powietrza jest umiarkowana, w pozostałych regionach dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 37% energii elektrycznej i ten odsetek spada. Do 21:00 warto prąd oszczędzać, bo sieć może być miejscami przeciążona.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki.

0: zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Reklama. Autopromocja.
17: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
18: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
17: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam w czwartek po 22. Magda Mikołajczuk.
16: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

0: odcinek, rzut.
1: Beyoncé i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. 17,5 minuty już po godzinie 18. Muzyczna jedynka trwa, a w niej sporo nagrań i troszeczkę wspomnień, a także informacje o najważniejszych imprezach, które się zbliżają, które są przed nami. A wczoraj minęła setna rocznica urodzin Marilyn Monroe. Mówiło się o sukienkach, mówiło się o rolach, o roli, jaką pełniła za życia. Mało stosunkowo mówiła się o piosenkach, a śpiewała stosunkowo dużo. Oczywiście przede wszystkim w filmach, ale nie tylko. I jedną z tych piosenek chciałbym przypomnieć, bo uważam, że jest chyba jedną z najpiękniejszych. To z takiego westernu Rzeka bez powrotu. I to była troszeczkę inna Marilyn Monroe. Chyba mniej się zestarzała ta piosenka, aniżeli inne, które wykonywała z ogromnym powodzeniem Marilyn Monroe.
2: If you listen, you can.

0: Marilyn Monroe i jej rzeka bez powrotu.
1: Płyta tygodnia.
0: No to teraz będą powroty, bo Paul McCartney powraca na wielkie sceny, z których zresztą nigdy nie schodził, i nagrywa kolejny, 18 solowy album. Rzecz zatytułowana jest The Boys of Dungeon Lane i zawiera piosenki, które przygotowywał przez wiele lat. Zdecydował się, aby właśnie pojawiły się teraz na jego ostatniej płycie. I to jest płyta tygodnia, więc mamy egzemplarze tego albumu dla Państwa. 71-151. Paul McCartney z nowymi piosenkami, z nową energią. Proszę tylko posłuchać, dlatego że to jest niesłychane, aby muzyk tak utytułowany, a jednocześnie już, który przekroczył pewną barierę wiekową, tak dobrze się trzymał w piosence. Proszę posłuchać.

0: Piosenki wzruszający jest najnowszy album Paula McCartneya, to jest nasza płyta tego dnia, więc mamy egzemplarze. Myślę, że będzie duże zainteresowanie, 71-151. Wspomnienia, nostalgia, taki tekst, zadymione bary i tanie gitary. Tak, tak było kiedyś i o tym wspomina właśnie Paul McCartney.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A gościem muzycznej jedynki jest Michał Kontraktowicz, którego witam bardzo serdecznie.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie również.
0: Wójt gminy Stawiguda.
2: Stawiguda, tak jest.
0: To jest kilkanaście kilometrów od Olsztyna.
2: Dokładnie tak, tak, nawet trochę bliżej. Mhm.
0: I właściwie moglibyśmy mówić o pięknie regionu, ale my chcemy mówić o muzyce tego regionu, a właściwie muzyce Stawigudy, bo to jest niesamowite, że potrafiliście pozyskać i wspaniałych solistów, ale również i orkiestry w swojej działalności. Proszę opowiedzieć, jak to się robi.
2: No, już od 6 lat to robimy. Wydaje nam się, że to całkiem dobrze nam wychodzi, bo faktycznie miejsce jest przepiękne, sceneria naprawdę imponująca, atmosfera wspaniała, taka letnia, wakacyjna, a jednocześnie dosyć poważna, z drugiej strony, bo poważna muzyka. Orkiestra symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, do tego zazwyczaj są cudowni soliści, staramy się, żeby byli naprawdę wysokiej klasy, no i dyrygent. Co roku odwiedza nas Piotr Słukowski, obecnie dyrektor Opery Krakowskiej.
0: Ale jak to się dzieje? To znaczy, to jest wszystko przy jeziorze, na wolnym powietrzu, pod gołym niebem?
2: Tak, to taka była idea, ściągnąć muzykę klasyczną, piękną, w wolną przestrzeń, przepiękną przestrzeń nad Jeziorem Wulpińskim. Zawsze jest piękny zachód słońca. Cudownie to wygląda, jak gra orkiestra, jest cisza, piękny wieczór, rozbrzmiewa ta poważna, klasyczna muzyka w takim troszeczkę lżejszym wydaniu, jednak nad jeziorem niesie się daleko. Czasem niektórzy słuchacze słuchają z łódek, bo przypływają po słuchać tej muzyki. Naprawdę zachęcam do odwiedzenia w zasadzie gminy Stawiguda i przepięknej miejscowości Majdy nad Jeziorem Wulpińskim.
0: Ten najbliższy koncert symfoniczny pod gołym niebem odbędzie się
2: 20 czerwca tego roku i będzie szczególny. Szczególny ze względu na to, że będziemy grali utwory Manamu i Kory Jackowskiej. Z tego względu, że Kora mieszkała u nas w Majdach, pomieszkiwała latem nad tym naszym naprawdę przepięknym jeziorem. Odpoczywała. To był jej piękny, cudowny kawałek przestrzeni, w którym mogła również tworzyć. I cieszymy się, że mieliśmy taką naprawdę uznaną artystkę w naszej gminie. I ten koncert jest poświęcony jej twórczości. Przyjedzie rodzina, przyjedzie mąż, siostra, dwóch synów, również się zapowiadają muzycy Manamu, którzy również uczestniczyli w ocenie konkursu osób, które uczestniczyły w konkursie wokalnym na wykonanie utworu Manamu, więc naprawdę jest duże wydarzenie z naszej strony.
0: Michał Kontraktowicz był naszym gościem. Rozmawialiśmy o pewnym koncercie, o pewnym wydarzeniu, które odbywa się w Stawigudzie. To jest miejsce urokliwe na Warmii.
2: Na Warmii.

0: i ocena gonad na poziomie takim anatomicznym i głębiej histologicznym. Poza tym można też badać poziom hormonów i to można robić tak przyżyciowo, pobierając od zwierzęcia krew. Chociaż w przypadku płazów to też może być nieco inwazyjne, bo to są bardzo małe zwierzęta. Natomiast ciężko jest robić badania genetyczne u tych zwierząt, ponieważ dla większości płazów w ogóle na świecie nie wiemy, jaki one mają system determinacji płci. U płazów nie jest tak prosto jak u nas, że mamy tylko XX albo XY i to determinuje naszą płeć. U płazów tych chromosomów może być na przykład aż 10. To mogą być jakieś geny rozrzucone po różnych chromosomach. Dlatego jeżeli chodzi o takie badanie genetyczne, to niestety nie mamy tutaj takich nieinwazyjnych metod analizy płci w populacji.
1: Co dalej, pani doktor?
0: My kontynuujemy nasze badania na innym gatunku, na żabie moczarowej i ona może mieć nieco inną reakcję na te substancje, ponieważ to jest, tak jak wspomniałam, żaba śmieszka związana bardzo ze środowiskiem wodnym, natomiast żaba moczarowa większość swojego życia spędza na lądzie. I też, co ciekawe, ma wolniejszy rozwój gonad. Gonady tak naprawdę rozwijają się już po tym, jak mamy stadium małej żabki, ona wyjdzie na ląd. Więc przypuszczamy, że może ten gatunek akurat będzie mniej wrażliwy na te substancje. A dla naszego zespołu badawczego ważne jest to, żeby wiedzieć, które gatunki płazów mogą być najbardziej narażone na te zanieczyszczenia.
1: Ale z tego wynika, pani doktor, że jeżeli będziemy tak, że tak powiem, zanieczyszczać nasze środowisko, jak zanieczyszczamy, to my, a nie natura, będziemy eliminowali niektóre gatunki. Także tych gatunków nie będzie przyrastać, a będzie ich raczej ubywać.
0: Tak, i niestety płazy są najbardziej zagrożoną wyginięciem grupą kręgowców na całym świecie. To jest w ogóle jedna z najbardziej różnorodnych grup zwierząt. Co ciekawe, nawet co miesiąc odkrywa się nowe gatunki w tropikach, a przypuszczamy, że część gatunków ginie, zanim w ogóle zdążymy je odkryć. I są to zwierzęta bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, ale nie tylko, bo też na przykład na zmiany użytkowania terenów, na to, że drogi przecinają ich ścieżki wędrówek, płazy masowo giną pod kołami samochodów, więc nasza cywilizacja zdecydowanie przyczynia się do tego, że te gatunki giną i za 10-20 lat na pewno części z nich już nie zobaczymy.
1: A nam zależy na tym, żeby ta bioróżnorodność raczej się zwiększała, a nie zmniejszała, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że płazy są kluczowym elementem ekosystemów. One żywią się wieloma zwierzętami, same są pokarmem dla wielu zwierząt. Poza tym są pożyteczne, bo na przykład zjadają larwy komarów, zjadają owady, które są szkodnikami upraw, więc ich zniknięcie na pewno miałoby katastrofalne skutki dla ekosystemu i też dla nas, przykładowo właśnie dla rolnictwa.
1: To jest takie ostrzeżenie dla nas wszystkich. No, nie nad wszystkim my, zwykli zjadacze chleba, możemy panować, ale myślę, że publikowanie wyników tego typu badań uwrażliwi tych, którzy decydują o prawie nie tylko w Unii Europejskiej i będziemy dążyli do tego, żeby zanieczyszczenie wód, także powierzchniowych, było coraz mniejsze.
0: Tak, to jest też jeden z takich celów, jaki powiedzmy nam przyświecał w naszych badaniach, że chcemy, żeby wzrosła świadomość na temat tych zanieczyszczeń. Bo tak jak pani wspomniała o tym mikroplastiku, wiele osób już słyszało, ale o tym, że są też takie związki hormonalne w wodzie, to może już mniej, a one mogą być obecne nawet w wodzie pitnej. Dlatego potrzebne są programy kontrolowania stężeń tych substancji, ustalenie w ogóle norm, jakie poziomy tych hormonów są bezpieczne, bo nie wiemy. I też właśnie ulepszenie metod oczyszczania ścieków. Oczywiście to na pewno wymaga sporych nakładów finansowych, rozwoju nowych technologii, ale myślę, że to jest kluczowe. Bez tego nie da się iść w przyszłość.
1: Lekarz weterynarii, dr Martyna Frontczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, szefowa programu Preludium, była dzisiaj gościem audycji popularno-naukowej Eureka. Bardzo pani dziękuję, pani doktor, za te informacje. Może uwrażliwi nie tylko nas, którzy pani słuchaliśmy, ale też osoby, które są odpowiedzialne za prawo dotyczące przyrody w Polsce, ale i na świecie. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę parę sztuczna inteligencja kontra człowiek przy odczytywaniu rękopisów.

0: Jest z nami pani Agnieszka Kościelniak-Osiak, wicedyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego do spraw promocji, nauki i współpracy zagranicznej, a będziemy rozmawiać o tym, dla niektórych to miód na serce, że sztuczna inteligencja nie jest wcale taka doskonała, bo nie potrafi, na razie pewnie, odczytać rękopisów.
1: Witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Sztuczna inteligencja potrafi, tylko sztuczna inteligencja potrafi tyle, ile ją nauczymy. I to jest w zasadzie najważniejszy problem, który my w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie postanowiliśmy rozwiązać przy pomocy idei czy pomysłu, projektu z dziedziny Citizen Science, czyli nauki obywatelskiej. Są to inicjatywy bardzo znane na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej, sprowadzające się do zachęcenia nieprofesjonalistów do wspólnego tworzenia dużych zbiorów danych dla badaczy. Geneza Citizen Science w zasadzie bierze się z nauk ścisłych czy przyrodniczych, bo to tam obywatele, mieszkańcy rozmaitych regionów liczą ryby, owady, zbierają kleszcze. Nawiasem mówiąc, w ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski też zachęcał mieszkańców Polski do nadsyłania znalezionych kleszczy, ponieważ badacze zajmowali się problemem pojawienia się absolutnie egzotycznych gatunków kleszczy na terytorium Polski. Więc my w Bibliotece Uniwersyteckiej wpadliśmy na pomysł, że w świetle naszego dramatycznego deficytu czasu

0: może zwrócić się z propozycją wsparcia nas przy transkrypcji rękopisów do naszej społeczności. Biblioteka Uniwersytecka jest bardzo lubiana, jest bardzo popularnym miejscem.
1: Czyli przy okazji, prawda, spotkania na przykład towarzyskiego, bo też takie się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywają, można coś pożytecznego zrobić dla, no nie tylko dla Polski, ale dla całego świata, odczytać Dokładnie. Cudowne rękopisy, ale to chyba trudne jest.
0: Bywa trudne, ale ta idea stojąca za nauką obywatelską, bazująca na tak zwanym crowdsourcingu, czyli takiemu gromadzeniu wiedzy, gromadzeniu danych w oparciu o tłum, o zbiorowość. Tłum brzmi może tak pejoratywnie. Wolę mówić o społeczności, która się wokół tematu, wokół problemu gromadzi. Jest zbiorowością, której mądrość jest sumą mądrości, doświadczeń, wiedzy poszczególnych członków. I to jest w tym sensie interesujące, że ponieważ rękopisy dotyczą przeróżnych aspektów życia kulturalnego i społecznego, czasami ta indywidualna wiedza jest no, nie do przecenienia. My tydzień temu odkryliśmy w gabinecie zbiorów kartograficznych pod jedną sygnaturą bardzo interesujący zasób map i planów z końca XVII wieku, początku XIX wieku, które okazało się, że nie są skatalogowane. Koleżanki zajrzały do takiej teki z jedną sygnaturą, przekonane, że znajdą tam jedną obszerną mapę. Okazało się, że ich jest sto kilkadziesiąt. Poza tym są to mapy odręczne w większości, z adnotacjami w językach obcych. Doszliśmy oczywiście bez trudu do tego, skąd ten zasób pochodzi. Trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej w 1946 roku z zasobu tak zwanego zabezpieczonego, który przez Muzeum Narodowe w Warszawie był dystrybuowany po zniszczeniach w zasobie bibliotek w Polsce po II wojnie światowej. No był taki pomysł na odtworzenie troszeczkę tego zasobu poprzez taką dystrybucję. I w toku ustaleń natrafiliśmy na informację, że ten zbiór pochodzi z księgozbioru Wielkich Książąt Hesji. Po wstępnym przeglądzie wiemy już, że w istocie większość tych rękopiśmiennych map sporządzona została w języku niemieckim. No ale pech chce, że żadna z koleżanek pracująca w gabinecie zbiorów kartograficznych nie włada tym językiem. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że proszę państwa, mamy do czynienia, jak mówię, z zapisem sprzed wielu setek lat, gdzie i ten język niemiecki brzmiał zupełnie inaczej. Sposób nawet zapisu odręcznego jest bardzo, bardzo odmienny. Być może słuchacze znają taki font zwany powszechnie, mało sympatycznie, szwabachą. Jest to taki naśladujący trochę gotycki druk, pismo, które ma też wersję odręczną. Ale mimo, że jest to alfabet łaciński, często pełen jest tak dużej ilości dodatkowych ogonków, haczyków i tak dalej, że w zasadzie słabo się kojarzy z współczesnym zapisem, nawet znanych nam rozpoznawalnych słów niemieckich. I to jest też oczywiście coś, co można system czy aplikację nauczyć. Tylko powtarzam
1: Ale
0: jeszcze raz.
1: Ale ktoś musi to zrobić.
0: Dokładnie. To wymaga czasu.
1: Czy już państwo znaleźli tego ktośa, to nie będzie uczył sztucznej inteligencji, tylko sam przeczyta te teksty, czy na razie państwo szukają?
0: My mamy rzeczywiście już od jakiegoś czasu sporą taką społeczność bardzo zaangażowanych osób, które dzielą się z nami i swoją wiedzą dotyczącą samych zjawisk typu właśnie sporządzanie planów, oznaczenia, na tych planach rozmaitych topograficznych lokalizacji, wskazówek i tak dalej. Ale mamy też ewidentnie cyfrowych wolontariuszy, którzy czytają ten krój pisma odręcznego, radzą sobie z tym znakomicie i rzeczywiście dzięki nim będzie można po pierwsze umieścić te mapy w naszym katalogu, czyli one się staną wyszukiwalne, a ponadto wyposażyć je w naszej bibliotece cyfrowej nawet o bardzo szczegółową, konkretną informację, bo my z reguły do katalogu potrzebujemy chociażby tytuł planu czy mapy. A tymczasem nasi wolontariusze często rozczytują wszystkie dodatkowe adnotacje, co jest niezwykle cenne, bo będzie wprost fantastycznym materiałem do badań.
1: To jak zostać takim wolontariuszem? Jak wpisać się w tę społeczność, która pomaga nie tylko w odczytywaniu map i opisów na mapach, ale także innych rękopisów?

0: Należy napisać do nas. My gromadzimy naszą społeczność i na takiej grupie facebookowej, bo czasami wypuszczamy takie próbne balony, bo niektóre materiały są bardzo trudne. Niektóre są tak skomplikowane, że wymagają rzeczywiście prawdopodobnie napisania jednak jakiegoś programu. W kwietniu, tradycyjnie Miesiącu Nauki Obywatelskiej, wrzuciliśmy na naszą grupę taki rysunek mikrograficzny. Proszę sobie wyobrazić, gigantyczny portret Fryderyka II, który siedzi dumnie na koniu, dzierży, o ile dobrze pamiętam, taką buławę. I ten rysunek jest sporządzony tekstem. Nie ma tam żadnego tradycyjnego konturu rysunku, tylko jest po prostu tekst. Tym tekstem jest zapisany, narysowany rumak, cały władca, pejzaż dookoła niego. Domyślamy się, że jest to jakiś poemat na jego cześć, ale nawet nie wiemy, gdzie się zaczyna. Jest to szalenie skomplikowane. Podzieliliśmy ten rysunek na kilka takich zbliżeń, fragmentów, które nam się wydają jakimiś całościami, ale bez jakichś jednoznacznych rezultatów. Nawet w tym przypadku, ponieważ jak tutaj wspomniałam już o tej odręcznej szwabasze, on jest dodatkowo jeszcze właśnie takim fontem zapisany. To jest do tej pory nierozwiązana zagadka. My oczywiście nie tracimy wiary w to, że może znajdzie się ktoś, kto zorientuje się, gdzie się w tym portrecie w ogóle ten poemat zaczyna. Więc można się z nami skontaktować poprzez tą grupę facebookową transkrybów. Można się z nami skontaktować poprzez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Warszawskiego CRISPA, a można po prostu napisać na mój adres, na adres Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Ja jestem mamą tego projektu od 4 lat. Z wielką sympatią przyglądam się wszystkim, którzy poświęcają swój czas, proszę Państwa, bo najcenniejszym darem, który sobie nawzajem tutaj oferujemy, w przypadku naszych wolontariuszy jest ich czas. Bo my, bibliotekarze, w rezultacie mierzymy się od lat z takimi wyzwaniami. Oczywiście katalogujemy, poświęcamy na to oczywiście masę czasu, tylko że na nas rośnie też presja. Tak? Chcielibyśmy jak najszybciej udostępnić możliwie wyczerpująco cały zasób naszych zbiorów. No i teraz sobie proszę wyobrazić, tak? Jeżeli nad rozszyfrowaniem takiej mapy, planu bibliotekarz spędza dzień, dwa, to przy zasobie kilkudziesięciu tysięcy, jaką on ma perspektywę, prawda, skatalogowania rękopisów, czyli mówimy o rzeczach, które są jednostkowe.
1: Właśnie. To jest tylko problem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, czy też innych bibliotek?
0: Nie, proszę Państwa, to jest generalnie globalne zjawisko. W piątek rękopiśmienników, historyków, wielbicieli rozmaitych manuskryptów i tajemnic zelektryzowała informacja, że Biblioteka Watykańska w końcu, czy naukowcy współpracujący z Biblioteką Watykańską w końcu rozszyfrowali tajemnicę tak zwanego manuskryptu Borga, czy szyfru Borga, nawet takie określenie słyszałam. Mamy pod tym hasłem rzeczywiście rękopis, wcale nie jakiś szalenie antyczny, bo z XVI wieku, który rzeczywiście kompletnie był nie do przeczytania. On zawiera kombinację alfabetu arabskiego, liter również łacińskich, ale był szalenie niejasny tryb użycia tych symboli. No i okazało się, że naukowcy napisali aplikację w oparciu naturalnie o sztuczną inteligencję, wytrenowali ją naturalnie, kiedy wiadomo z grubsza, jakie to alfabety, to wiadomo nawet, w którym kierunku ją trenować. I odczytano. I cóż się okazało? Że jest to zbiór rozmaitych recept medycznych. Dlaczego wobec tego je zaszyfrowano? No i teoria mówi, że prawdopodobnie po to, aby autor mógł uniknąć zarzutów o czary, o alchemię, jak się Państwo być może
1: tak,
0: domyślacie.
1: XVI wiek, tak, może być trudno.
0: Mogło być dla autora wprost takiej księgi dość niebezpieczne. A takich manuskryptów jest jeszcze niezliczona ilość. Przesławny rękopis Wojnicza. Absolutnie tajemnicza rzecz, przechowywana w Bibliotece Uniwersytetu w Yale. Tam nawet nie wiemy, nie mamy żadnych skojarzeń jako badacze z jakimkolwiek alfabetem znanym nam dotychczas.
1: Pani dyrektor, czyli to jest też dobra prognoza dla wolontariuszy, którzy się do pani zgłoszą, dla ludzi, którzy chcą pracować nad rękopisami, bo nie zabraknie jeszcze dla wielu, wielu pokoleń pracy, choć sztuczna inteligencja działa. Bardzo pani dziękuję za wizytę u nas.
0: Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
1: Wicedyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Warszawskiego, Agnieszka Kościelniak-Osiak. To już dzisiaj w Eurece wszystko. Jutro spotka się z Państwem Artur Wolski. Po 20 dzisiaj dużo muzyki, a więc dobrego wieczoru Państwu życzymy. Anna Stępniak i Maciej Załęcki, który program zrealizował.
1: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Zanim rozpoczęłam pracę w fundacji, byłam przekonana, że ludzie niewidomi po prostu tacy się rodzą.
3: Irena Semler, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych, Labrador, pies przewodnik.
2: Zrozumiałam, że to nie do końca jest tak, że w zasadzie nic nie jest nam dane na zawsze, w tym również wzrok, że utrata tego wzroku to jest coś, co może przytrafić się każdemu z nas, czy to na skutek właśnie choroby, czy na skutek jakiegoś wydarzenia zupełnie od nas niezależnego.
3: Misją fundacji jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących dzięki wyszkolonym przez fundację i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom psom przewodnikom.
4: Zrobiłam laską, jak chodziłem, to wchodząc na przystanek czy gdzieś mijając jakichś ludzi, to nagle osoby milkły, po prostu tak jakby się bały tej osoby niewidomej.
3: Piotr, beneficjent fundacji.
4: Moje życie zmieniło się bardzo w momencie, kiedy otrzymałem psa przewodnika. Psem teraz takich sytuacji nie ma, wszyscy od razu zaczepiają, pytają, coś tam do pieska mówią do mnie, także relacje takie międzyludzkie naprawdę też się zmieniły pozytywnie.
3: Fundacja oprócz szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych zajmuje się także szkoleniem psów asystujących, sygnalizujących ataki paniki w zespole stresu pourazowego.
2: Jest to ogromna pomoc, jest to swego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny, który pozwala pokonać lęki. Psy sygnalizujące pomagają osobom, które w życiu zostały dotknięte traumą, które przez długi czas były poddawane różnego rodzaju presji, czy to presji psychicznej, czy też presji fizycznej. Były wykorzystywane seksualnie, ale też mają za sobą traumatyczne przeżycie w postaci właśnie na przykład wypadku komunikacyjnego, w którym utraciły bliskie sobie osoby, członków rodziny. Ten pies pozwala przełamać ten strach, wyjść z domu, wyjść między ludzi. Mobilizuje do tego, aby rozpocząć pracę, pojechać samodzielnie nawet w daleką podróż. Często zdarza się, że są osobami samotnymi i wówczas taki pies jest tak naprawdę jedynym przyjacielem, jedynym wsparciem i pomocą w trudnej chwili.
3: Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fundacja.labrador.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W czterech porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
6: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 miligramów hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
2: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
7: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na Krajowej Piątce pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. Między Jelenią Górą a Bolkowem w okolicach Mysłowa pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana, a na 443 kilometrze trasy mamy niestety całkowitą blokadę. Objazd drogami lokalnymi. Według drogowców te utrudnienia potrwają przynajmniej do 21. Zostajemy na Dolnym Śląsku, ale przenosimy się między Duszniki a Kłodzko. Krajowa 8, trasa w Polanicy Górnej na 25 kilometrze. Tutaj właśnie samochód osobowy zderzył się z pojazdem dostawczym i wobec tego wprowadzony został ruch jednym pasem naprzemiennie. W okolicach Warszawy, właściwie to na wyjeździe ze stolicy w stronę Łodzi, wciąż utrzymują się drogowe problemy. Chodzi o trasę A2 między Pruszkowem a Grodziskiem, gdzie od dobrych kilku godzin zepsuty autobus blokuje lewy pas w stronę Poznania. 450 km, tutaj trzeba jechać tylko pasem prawym. Utrzymuje się też korek, który niestety skutecznie spowolni Państwa na trasie. Tymczasem już teraz niezwykle przyjemnie nam poinformować o zakończeniu utrudnień na S8 między Zambrowem a Warszawą. To trasa w okolicach Wyszomierza Wielkiego na kilometrze 563. Tutaj właśnie zderzyły się dwa samochody osobowe, a po tym wypadku zablokowany był jeden pas w stronę Warszawy. Teraz w tym kierunku można jechać bez utrudnień. 22 513 i 4 1. Przypominamy nasz drogowy numer.

0: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września. Polak dyrektorem w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, ekonomista Mateusz Szczurek będzie odpowiadał za Europę. Utrudnienia na kolei w Warszawie potrwają do jutrzejszego poranka. Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania wykorzystywania smartfonów przez uczniów na przerwach i podczas lekcji. Od przepisów zawartych w ustawie będą trzy wyjątki dotyczące m.in. bezpieczeństwa uczniów, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Pierwszy to jest zdrowie dziecka, za zgodą dyrektora może być używany telefon. Drugie to jest decyzja nauczyciela. Tutaj zwiększamy autonomię nauczyciela, bo będzie mógł powiedzieć, że dla procesu edukacyjnego, dydaktycznego, opiekuńczo-wychowawczego zgodzić się na incydentalne użycie telefonów. I trzecie to jest właśnie to narzędzie dla rodziców w sytuacjach krytycznych.
0: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych wkrótce trafi do Sejmu, a rząd przyjął pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Nowe przepisy zobowiążą też platformy internetowe do skutecznego sprawdzania wieku użytkowników. Za brak ochrony najmłodszych przed treściami pornograficznymi będą grozić wysokie kary finansowe. Ekonomista Mateusz Szczurek.

0: będzie dyrektorem Departamentu Europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Będzie odpowiadał za działania funduszu w całej Europie. Kolejny Polak na kluczowym stanowisku w międzynarodowych instytucjach, podkreślił minister finansów Andrzej Domański i dodał, że to potwierdzenie silnej i rosnącej pozycji Polski. Nie ustają komentarze w sprawie immunitetu Patryka Jakiego. Politycy rządu i opozycji spierają się o tło tej sprawy. Chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień z czasów, gdy polityk jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną.
1: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
2: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
1: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
1: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Michał Dwernicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Jednogłośnie zdecydował o tym Komitet Polityczny PiS, który obradował w Warszawie, przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.
4: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa.
0: Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS przyjęto również uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że rozmowy między USA a Iranem są nadal prowadzone i odbywały się również w ostatnich dniach. Tym samym zaprzeczył medialnym doniesieniom sugerującym, że kontakty między Waszyngtonem a Teheranem zostały wstrzymane. Amerykański przywódca zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych, że nie wiadomo jeszcze, jaki będzie rezultat prowadzonych negocjacji. Jednocześnie ponownie zaapelował do władz Iranu o zawarcie porozumienia z USA. Tymczasem sekretarz stanu Marco Rubio zeznawał przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu po raz pierwszy od wybuchu wojny z Iranem. Odpierał zarzuty demokratów i bronił dyplomacji prezydenta Donalda Trumpa.
5: Rubio bronił strategii prezydenta Trumpa, zaznaczając, że otwarcie cieśniny Ormus jest jedynie warunkiem wstępnym do podjęcia szerszych negocjacji. Przyznał zarazem, że pertraktacje z Teheranem są skomplikowane, bo irańska strona negocjuje najpierw wewnątrz własnego systemu, zanim przekaże jakiekolwiek wiążące sygnały na zewnątrz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w miejscowości Jasin pod Poznaniem. Na miejscu działa kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
7: Na miejscu zadysponowano 15 zastępów Straży Pożarnej. Pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Do jutrzejszego poranka potrwają utrudnienia na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna. Skrócono trasę pociągów, mówi Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
8: Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska, te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
0: Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Zaczynamy od Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W Warszawie na placu Defilad Polska rozpoczyna imprezę meczem z Mongolią. Wszystko śledzi Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór i reprezentacja Polski prowadzi z Mongolią 7-6 na 7 minut przed końcem tego spotkania, które rozpoczęło się z pewnym opóźnieniem, ale Mongołowie są niezwykle waleczni, skuteczni w ataku i Polacy mają problemy, by rywali zatrzymać i znów wyrównali nasi przeciwnicy. Adam Waczyński popisał się fantastycznymi rzutami z dystansu za 2 punkty, bo tak to punktuje się w koszykówce 3-osobowej. Niezwykle waleczny pod koszem jest Michał Sokołowski, walczy także Marcel Ponitka oraz ten najbardziej doświadczony w naszej kadrze Przemysław Zamoj.

0: Ale wiele wskazuje na to, że do ostatnich sekund będzie toczyć się walka o zwycięstwo w tym spotkaniu, bo oba zespoły niesamowicie zmotywowane, zmobilizowane, chcą wygrać i dobrze rozpocząć ten turniej. Jak Państwo słyszą, niesamowita atmosfera na placu defilatu u stóp Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Polscy kibice wypełnili po brzegi tę 2,5-tysięczną arenę, ale są też fani z Mongolii. Miejmy nadzieję, nie będą mieli powodów do radości. 6 minut 46 sekund do końca tego meczu. Polska-Mongolia wciąż 7-7.
1: Będziemy o wyniku tego meczu oczywiście informować na naszej antenie. A już jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Nigerią. Będzie to drugi w ostatnim czasie mecz towarzyski biało-czerwonych. W minioną niedzielę Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Reprezentant Polski Nikola Zalewski liczy na lepszy występ niż w ostatnim spotkaniu.
2: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Początek meczu Polska-Nigeria jutro o 20:45. Transmisja oczywiście na naszej antenie. Studio rozpocznie pracę po 20:00. Tymczasem Maja Chwalińska o 11:00 zmierzy się z Anną Kalińską w ćwierćfinale tenisowego turnieju French Open. Tomasz Chwaliński, tata rewelacyjnej w tegorocznym turnieju zawodniczki, jest dobrej myśli.
3: Jesteśmy szczęśliwi, no. Żyjemy dalej, czekamy na następne mecze i w dalszym ciągu cieszymy się tym, co się stało i co się może jeszcze stać.
1: O jutrzejszym spotkaniu też oczywiście będziemy informować na naszej antenie. Przypominam, początek o 11:00, a władze Polskiego Związku Tenisowego wystąpiły o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej na występ w Wimbledonie, żeby nie musiała przechodzić w tym turnieju eliminacji.
4: Pogoda.
5: W nocy na ogół pogodnie, tylko początkowo miejscami na wschodzie kraju zanikające przelotne opady deszczu, natomiast na południowym zachodzie zachmurzenie w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego i nad ranem w Sudetach miejscami opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 9 na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Klin wyżowy znad Białorusi i Bałtyku Centralnego utrzymuje się. Zatoka Niżowa znad Morza Północnego i Niemiec wolno przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4, stan morza 2. Temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba, zamglenie lub mgła. Zatoka Pomorska, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5, w porywach 6, stan morza 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północno-wschodni skręcający na wschodni do południowo-wschodniego 3 do 4, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 3 do 4, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio

0: Dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
11: Dobry serwis, odpowiada francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
10: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
12: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
10: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Autorem tej szlachetnej kompozycji był nie kto inny, lecz sam Charlie Chaplin. Piosenka powstała w 1936 roku na potrzeby komediodramatu Dzisiejsze Czasy do słów Johna Turnera i Jeffreya Parsonsa. Utwór spopularyzował Nat King Cole w latach 50., a w XXI wieku sięgnęła po niego słyszana przed chwilą Madeleine Peyrou. Dość leniwa to interpretacja, ale przecież nigdzie nam się nie spieszy, prawda? Program Pierwszy Polskiego Radia, Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy nasze wtorkowe spotkanie pełne muzycznych sentymentów. Wspomnimy na przykład Marilyn Monroe, której setną rocznicę urodzin obchodziliśmy wczoraj. Norma Jean Mortensen, bo tak naprawdę się nazywała, rzadko śpiewała, ale na tyle często, że można zebrać jej piosenki na płytę. Na pewno na ten pomysł wpadło wielu artystów na świecie, którzy pokusili się o własne warianty przebojów blond włosej piękności, ale wśród nich była również Sonia Bohosiewicz, która 5 lat temu w Dzień Kobiet wypuściła w świat album zatytułowany 10 sekretów Marilyn Monroe. Był to autorski projekt muzyczny stanowiący kontynuację entuzjastycznie przyjmowanego w całej Polsce koncertu o tym samym.

3 lata temu ten utwór przyniósł Rafałowi Brzozowskiemu zwycięstwo w opolskim konkursie Premier. Która piosenka okaże się najlepszą opolską premierą, będzie wiadomo już w najbliższy piątek. A najbliższy piątek to, proszę Państwa, drugi dzień rozpoczynającego się w czwartek 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tegoroczny program festiwalowy zapowiada się atrakcyjnie, bo i swoje artystyczne jubileusze będą celebrowali Anna Wyszkoni, Justyna Styczkowska i zespół Lady Punk. Będą też koncerty poświęcone wielkim nieobecnym, a także świętować będziemy 80. urodziny Bogdana Olewicza. Nasza radiowa ekipa wybiera się do stolicy polskiej piosenki, więc serdecznie zapraszamy na nasze audycje i festiwalowe relacje wprost spod opolskiego amfiteatru. A z Opolem od 1900

Tę piosenkę po raz pierwszy nagrał Albert Hammond w 1976 roku, jednak największą popularnością cieszyła się w latach 90. za sprawą jej nowych wersji, nagranych m.in. właśnie przez Roda Stewarta, Julia Iglesiasa czy Celine Dion. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, dokładnie 2 czerwca 1966 roku Frank Sinatra umieścił na szczycie brytyjskiego zestawienia piosenkę Strangers in the Night. Był to jego drugi hit numer 1 w Wielkiej Brytanii. Posłuchamy za chwilę tej piosenki, a jakże, ale w wykonaniu samej, i tu niespodzianka, Violetty Villas.

To był hołd złożony w Warszawie przez grupę Singing Birds. Co kilka miesięcy ten zespół chwali się nowymi wariantami słynnych polskich piosenek i przeczuwam, że systematycznie zbiera utwory na swoją kolejną płytę. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz poproszę na naszą scenę nowojorski kolektyw The Postmodern Jukebox z charakterną Robin Adele Anderson na czele, żeby zaprezentowali nam, co można zrobić współcześnie z przebojem z lat 60. ubiegłego wieku. Był to wielki sukces, który w swojej karierze wówczas zanotował Frankie Valli, a sukces ten nosi tytuł Can't Take My Eyes Off of You. Frankie Valli ma dziś 92 lata i ze zdziwieniem odnotowałam, że właśnie trwa jego trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych.

0: and you, especially for you.
1: Śpiewał Wojciech Myrczek. I tak, proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego wydania audycji Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Na koniec jeszcze jedna notka z muzycznego kalendarium. Oto dokładnie 42 lata temu duet Wham! Cieszył się wielkim sukcesem piosenki Wake Me Up Before You Go Go. Utwór został skomponowany przez nieodżałowanego George'a Michaela, a inspiracją do jego napisania była ponoć krótka notatka pozostawiona przez kolegę z zespołu, Andrew Ridgeley'a, zostawiona do rodziców, na której to karteczce napisał: obudźcie mnie zanim wyjdziecie, z podwójnym go-go na końcu. Znalazłam jazzową wersję tego przeboju. Do godziny 21 odprowadzi nas Olivia Kist. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W czterech porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl. 1, 0.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na Krajowej 59 pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. Chodzi o trasę Giżycko-Ryn i okolice Wilkasów. To 7 kilometr tej drogi krajowej, gdzie osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba została poszkodowana, a droga jest całkowicie zablokowana. Trzeba to omijać drogami lokalnymi. Według prognoz drogowców te utrudnienia pozostaną na tej trasie przynajmniej do godziny 23. Do tego dobre informacje z trasy Jelenia Góra-Bolków, to znaczy Krajowa Piątka jest już całkowicie przejezdna. Przypomnijmy, w miejscowości Mysłów na kilometrze 443 zderzyły się pojazd osobowy i motocykl. To był wypadek, w którym jedna osoba została poszkodowana. Droga była całkowicie zablokowana, ale teraz można tamtędy przejechać bez większych drogowych problemów. Te problemy nadal mogą występować w okolicach Polanicy Górnej na Dolnym Śląsku. To krajowa ósemka między Dusznikami a Kłodzkiem i jej 25 kilometr. Po zderzeniu samochodu osobowego i auta dostawczego może tu nadal obowiązywać ruch jednym pasem na zmianę. Tak samo zresztą jak aktualne mogą być utrudnienia na A2. Między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim zepsuł się autobus, który przez dobrych kilka godzin blokował i nadal może blokować lewy pas w kierunku Poznania. To konkretnie 450 km A2, oczywiście w kierunku Łodzi.

0: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Rząd o sprawie weryfikacji wieku nastoletnich użytkowników internetu. Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję, mówi szef MON. Spot 5 sekund to wspólny apel policjantów, lekarzy i zarządców dróg. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Do tej pory użytkownicy stron przeznaczonych dla osób pełnoletnich musieli jedynie oświadczyć, że mają kończone 18 lat. Wejście w życie nowych przepisów ma utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści zawierających przemoc czy do pornografii.
1: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
2: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
1: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej.

0: elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 zł kary administracyjnej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rządowy projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu, podobnie jak projekt dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, który ma obowiązywać od 1 września. Rząd przeznaczy prawie 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inwestycja jest sfinansowana głównie ze środków europejskich, a premier Donald Tusk mówił o tym podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
2: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy tak, aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki i że uczą się panowania nad tymi narzędziami.
1: Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły i zakończą się w połowie lipca. Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z brygad ukraińskiej armii. Tak mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU podkreślał w TVP Info, że zapowiedź prezydenta dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Załańskiemu nie jest odpowiednim rozwiązaniem.
3: Ona nie przyniesie skutku. Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był. Wezwany został atasze wojskowy. Jesteśmy w kontakcie też z Ministerstwem Obrony. Najprawdopodobniej jutro albo pojutrze będę rozmawiał z ministrem Ukrainy, o obrony Ukrainy. To nie będzie jedyny temat rozmów, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem Bodnarem, również w tej sprawie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona.
1: W najbliższy poniedziałek inicjatywą prezydenta odebrania Orderu Orła Białego ma zająć się jego kapituła. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki. To wiceprzewodniczący Rady Miasta i wieloletni krakowski radny. Władze PiS z decyzją o wystawieniu go w wyścigu o fotel prezydenta miasta podjęły jednogłośnie. W rozmowie z Polskim Radiem Drewnicki podkreślał, że jest gotowy do rozpoczęcia kampanii.
4: Bardzo się cieszę, jestem dumny, jestem gotowy do startu w wyborach. Zresztą jako radny od 12 lat znam doskonale Kraków, jego słabe strony, jego mocne strony, bolączki, problemy, sukcesy. No więc ja przygotowywałem się do tej roli kandydata na prezydenta, więc jestem gotowy o to, by w takim przyspieszonym trybie walczyć o to.
1: Wcześniej udział w rywalizacji o urząd prezydenta miasta zadeklarowali m.in. Marian Banaś, były prezes NIK-u, Aleksandra Owca, kandydatka partii Razem, Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji, Michał Klimek, kandydat Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk, kandydat Socjaldemokracji Polskiej.
5: To są aktualności jedynki.
1: Uświadamia zagrożenia i przemawia do wyobraźni. Spot 5 sekund przygotowany przez policjantów, lekarzy i zarządców dróg pokazuje konsekwencje lekceważenia bezpieczeństwa. Od jutra kaski są obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia, które wsiadają na rower czy hulajnogę. Adresatami spotu są jednak nie tylko młodzi użytkownicy hulajnóg, tłumaczy szef mazowieckiej drogówki nadkomisarz Mirosław Kusztal.
6: Spot profilaktyczny 5 sekund ma za zadanie pokazać, jak nieodpowiedzialne zachowanie wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ma też budować świadomość tych najmłodszych, ale szczególnie osób dorosłych. Oni mają naprawdę duży wpływ na bezpieczeństwo jako rodzice, jako opiekunowie.
1: Od początku roku do końca maja tylko na Mazowszu doszło do ponad 80 wypadków z udziałem hulajnóg. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy na ogół pogodnie, tylko początkowo miejscami na wschodzie kraju zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem w Sudetach możliwe miejscami tam opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 9 na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jest teraz jakość powietrza w Katowicach, Zabrzu, Bielsku-Białej, Pabianicach, Wodzisławiu Śląskim i Goczałkowicach-Zdroju w województwie śląskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, a najlepiej oddycha się na południowym wschodzie. Nieco ponad 22% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
13: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
12: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam w czwartek po 22. Magda Mikołajczuk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w Jedynce. Motywy.
14: 21.10. Agata Pasent
15: i Rafał Sławoń.
14: Proszę Państwa, mamy dzisiaj w motywach problem, o którym będziemy rozmawiali ze specjalistami od bardzo różnych problemów.
15: Szybko, bo jak będę przedłużała przedstawianie, to będzie problem i nie starczy nam czasu. Agnieszka Kopacz jest w Gdańsku, nauczycielka roku. Dobry wieczór. Pokonujemy dystans i łączymy
14: bez
15: się.
14: Bez problemu.
15: Bez problemu.
16: Dzień dobry.
15: Z Gdańskim. Dobry wieczór i gratulujemy tytułu nauczycielki roku. W studiu z nami Piotr Machajek, który jest tłumaczem i między innymi przetłumaczył książkę pod tytułem Problem trzech ciał, a słynną najlepsze książkę. Jest to, że pan Piotr jest tłumaczem z języka chińskiego.
14: Także może tłumaczyć naszą dzisiejszą audycję na chiński, czy symultanicznie to by było ciężko chyba, co?
17: Dobry wieczór Państwu. Pragnę sprostować, że o ile przetłumaczyłem kilka pozycji, to tej nie miałem szczęścia.
15: Ale wie, o czym jest i jest tłumaczem z języka chińskiego. O. I jeszcze mamy wspaniałą gościnę też poza studiem jest w Poznaniu. Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, z której pomocy powinnam korzystać właściwie codziennie, ponieważ zna się na matematyce i pomaga w rozwiązywaniu problemów matematycznych licznym dzieciom. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
18: Dzień dobry.
15: O, mamy problemy techniczne, które rozwiążemy zaraz.
14: Szybko. Agata miała takie śmiałe pytanie, czy państwo lubią problemy, ale które zadaję za Agatę, ale jak rozumiem, chodzi o to, czy lubią państwo

0: rozwiązywać problemy, czy raczej ich unikać? Pani Agnieszka Kopacz.
1: Czy wydaje mi się, że to zależy od tego, jak definiujemy problem. Dlatego, że no, uczę języka polskiego i informatyki. No nie ukrywajmy, że te dwa przedmioty polegają właśnie na rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Natomiast my bardzo często te problemy tak postrzegamy jako coś negatywnego i próbujemy się ich pozbyć. Także ja zdecydowanie lubię wyzwania i lubię patrzeć na tak problemy jako na wyzwania właśnie.
0: A panie Piotrze, a pana jako tłumacza, to problem to jest coś atrakcyjnego, czy lepiej, żeby tego nie było?
2: Obawiam się, że niemożliwa jest praca tłumacza bez problemu. Tekst, który nie stwarzałby problemów tłumaczeniowych, byłby chyba nie wart tłumaczenia. A jeśli już tematem naszej dyskusji dzisiaj będzie problem trzech ciał, to tam właśnie pojawia się taka dywagacja w drugim tomie tej serii, mianowicie dotycząca rozmiarów wszechświata, że jest on tak wielki, że światło, podróżując z prędkością światła 300 tysięcy kilometrów na sekundę, potrzebowałoby 90 miliardów lat, żeby dotrzeć od jednego punktu do drugiego punktu końca wszechświata. Jest to oczywiście dywagacja naukowa, ale może pozwoli dzisiaj wszystkim, którzy przeżywają jakieś problemy, zasnąć i jakąś taką perspektywę właściwą nabyć, chociaż też nie chcę umniejszać problemom, jakie przeżywamy w naszych mikrokosmosach tutaj.
0: Ja mniej więcej takiego czasu potrzebowałbym, żeby dostać z matematyki coś więcej niż trzy na szynach, także...
3: Matematyka jest rozwiązywaniem problemów i z tym się musimy zmierzyć, więc jeżeli chodzi o to, że bardzo lubię problemy w edukacji, ponieważ uważam, że bardzo rozwijają myślenie, a w życiu no to wiadomo, że wolę ich unikać, ale uważam, że matematyka pozwala nam na zaradność życiową większą, przynajmniej taka życiowa matematyka.
0: Ale robi pani takie matematyczne problemy, które trzeba rozwiązywać i które często są nierozwiązywalne już od iluś tam dziesiątek lat, prawda? Mamy takie...
3: Uwielbiam wszystkie sytuacje, które zmuszają nas do myślenia i do znajdowania niestandardowych rozwiązań, co jest trochę w opozycji do tego, co się dzieje w szkole.
4: Dlaczego?
3: No bo niestety w szkole idziemy za bardzo tym, że jest tylko jedno rozwiązanie, tylko jeden sposób dojścia i klucz, a klucz nie sprzyja temu, żeby właśnie myśleć. A przecież w życiu nigdy nie będzie tak, że jedna droga do... I pojawi się jeden problem i jedna droga do jego rozwiązania. Chociażby dlatego, że się bardzo jako ludzie różnimy i to, co dla większości może być najlepszym sposobem dojścia do rozwiązania, dla innych będzie zbyt trudne, bo nie jest po prostu ich sposobem, bo nie jest dostosowane do ich cech umysłu, do ich cech osobowości i dlatego tak naprawdę to jest dużo trudniejsze dla tych osób.
0: No dobrze, ja zapytam prowokacyjnie. Czy pani uważa, że jeżeli ktoś nie zna matematyki, nie umie matematyki, nienawidzi matematyki, to ma w życiu problem?
4: Nie patrz na mnie, Rafał.
0: Ja na siebie patrzę.
3: Absolutnie tak nie uważam. Uważam, że osoby, które nie umieją matematyki, miały raczej problem w edukacji, nie spotkały odpowiednich dorosłych. I co więcej, ja sama w szkole nie lubiłam matematyki i być może teraz, korzystając także z tych doświadczeń, że nie było zbyt wielu dorosłych, którzy umieli mi ją wtedy wytłumaczyć, umiem dzisiaj tłumaczyć ją dzieciom.
0: No, skoro jesteśmy przy szkole, Agata.
4: Chciałam się zapytać, czy macie panie jakieś takie metody na rozwiązywanie problemów w klasie? To bardziej, ale też i pan, bo wszyscy byliśmy uczniami. Jeżeli problem jest w klasie jakiś, między uczniami, nie wiem, ktoś jest nękany albo wyśmiewany, no albo... Autentycznie wydarzało się to, znam historie takie, że regularnie komuś coś wykradano z tornistra. Jak się rozwiązuje problemy w klasie? Nie mnie, nie będę mówiła komu. Jak się rozwiązuje w grupie problemy? Może pani Agnieszka by zaczęła, ale myślę, że i u pana Piotra w szkole też się zdarzało. Czy było jakieś takie grupowe myślenie nad tym, jak taki problem rozwiązać?
0: I czy jest w szkole w ogóle takie grupowe myślenie praktykowane?
1: Znaczy, wie, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że właściwie problem może się pojawić w klasach nie

0: niższych i wtedy inaczej będziemy próbować do niego podejść. Może się pojawić w klasach wyższych, może to być kwestia jednego dziecka, może to być kwestia większej liczby dzieci. Także tutaj jest tyle zmiennych, że właściwie jednego takiego powiedzmy przepisu, jakiegoś algorytmu nie ma. Natomiast myślę, że każdy problem zaczyna się rozwiązywać od refleksji, od pewnego rodzaju uporządkowania tego, co mamy, czyli inaczej mówiąc od rozmowy. I wydaje mi się, że niezależnie od poziomu edukacyjnego, z którym mamy do czynienia, ta rozmowa zarówno z dziećmi czy z młodzieżą, jak z rodzicami, jak i z nauczycielami stanowi bardzo istotny punkt, dzięki któremu możemy po prostu ruszyć z tym problemem dalej i znaleźć rozwiązanie. Czasem nawet problem przestaje być problemem po odpowiednich rozmowach, dlatego że okazuje się, że każdy zmienia perspektywę na różne wydarzenia i tak naprawdę udaje się rozwikłać pewną sytuację problemową czy napięcia po prostu bez ofiar.
1: A są takie problemy, które dzieci mają szczególnie często?
2: Zapytajmy pana Piotra, jak to było u niego w szkole. Czy był czas w ogóle, że nauczyciele z waszą klasą, z pana klasą
1: rozwiązywali
2: problemy, czy tylko wzywano rodziców i gdzieś
1: i, tak
2: i tyle po prostu? Albo proponowano zmianę szkoły?
3: No jest to dla mnie niespodziewany powrót w czasy przeszłości. Z tego, co pamiętam, służyła temu godzina wychowawcza. Ja z kolei miałem przyjemność prowadzić zajęcia na Uniwersytecie SWPS i wydaje mi się, że też no ważne były procedury, ale nie chodzi nawet o procedury, tylko stworzenie takiego poczucia, że osoba lub osoby, które mają problem, mają, że istnieje sposób zgłoszenia, powiedzenia sprawy, zasygnalizowania nawet w anonimowy sposób, co sprowadza się po prostu do wysłania jasnego sygnału, że nie jesteś z tym sam.
1: Czyli jednak procedury, tutaj to się zmieniło.
3: Poczucie bezpieczeństwa, no bo my zapisując to w jakiś konkretny sposób, nazywamy to pewnie jakąś polityką czy procedurami, ale to, co powinno wychodzić na zewnątrz, to jest to poczucie bezpieczeństwa i takiego zaufania, tak? Że nie ma jakiegoś podziału na między prowadzących a osoby studenckie.
2: A dlaczego ten problem trzech ciał był takim wielkim hitem w Chinach?
1: Czy ktoś to rozgryzł?
2: Literatura taka science fiction, jeśli można by to w ten gatunek, nie wiem do końca zakwalifikować, cieszy się takim powodzeniem. Czy uważacie, że problem obcych cywilizacji w ogóle to jest coś, co wszystkich kręci i właśnie jest, no, fascynuje nas, bo jest do końca nierozwiązany? Przecież
1: ja w ogóle nierozwiązany. Dołożę swoje, jak to się stało, że problem trzechciał odniósł taki sukces na świecie. Czy to też była kwestia zręcznej promocji, czy to się samoistnie zadziało?
3: Tak, nie wiem, czy ten problem został w pełni rozwiązany, ale na pewno mogę z większą pewnością tutaj podjąć. Szczerze mówiąc, problem trzech ciał nie był od samego początku takim klasykiem i o ile był popularną pozycją w Chinach, to nie miał aż takiego znaczenia i aż takiej pozycji od razu po wydaniu. Czyli tutaj mówimy o latach między 2006 a 2010, to tak naprawdę tłumaczenie i uznanie, z jakim powieść spotkała się poza granicami Chin, niejako wróciła do Chin i wytworzyła taki w zasadzie produkt eksportowy.
2: Sprzedaż ile?
3: Jakiś
2: miliard?
3: Taki brand.
2: Co to znaczy?
1: Właśnie, jakie są nakłady książek w Chinach takich popularnych?
3: Myślę, że dobrze sprzedające się książki mogą sprzedać się w liczbie na przykład miliona egzemplarzy. Niemniej jednak powieść ta dostała jako pierwsza powieść napisana przez azjatyckiego autora prestiżową nagrodę Hugo Awards. To jest taka nagroda w science fiction, w zasadzie najważniejsza, najistotniejsza. I nie da się ukryć, że pomógł również endorsement Baracka, ze strony Baracka Obamy.

0: Również inne postacie amerykańskiego showbizu, jak Mark Zuckerberg czy autor gry o Tron, zachwalali. I nie mi sądzić, czy Barack Obama jest najlepszym literaturoznawcą po tamtej stronie globu. Niemniej jednak miało to pewne przełożenie, chociaż też nie chciałbym sprowadzać fenomenu powieści do jednego słowa.
1: Ale mam taki pomysł, żeby
2: podrzucić coś Trumpowi, jakąś polską literaturę może wylansuje. Dobrze, ale to naradzimy się, co mu podrzucać w trakcie piosenki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Polskim Radiu trwają motywy. Agata Pasent.
2: Rafał Sławoń. I w motywach dzisiaj rozmawiamy o problemie.
1: Z Agnieszką Kopacz, z Piotrem Machajkiem i z panią Zuzanną Jastrzębską-Krajewską. Agnieszka Kopacz w Gdańsku, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska w Poznaniu. I do Poznania kierujemy pytanie o problemy matematyczne. Jakie problemy matematyczne są nierozwiązane? Może któryś słuchacz rozwiąże? Pani Zuzanno.
3: O wow, jakie problemy matematyczne.
1: Czy są,
3: myślę,
1: takie?
3: Że mnóstwo. I teraz odezwaliby się matematycy, którzy mieliby dużo do powiedzenia. Natomiast przede wszystkim ja uważam, ponieważ z perspektywy bycia w edukacji, ja uważam, że przede wszystkim mamy nierozwiązane problemy w edukacji w kontekście tego, że dzisiaj dzieciaki nie przychodzą do szkoły tylko po wiedzę, tylko przede wszystkim przychodzą do szkoły po relacje i my często o tym zapominamy, bo ten poprzedni wątek jest bardzo ważny, że edukacja jest bardzo ważna, ale ona musi się opierać o relacje, o szacunek i przede wszystkim o to, że mamy już wystarczająco dużo wiedzy, żeby wiedzieć, że nie da się wszystkich w klasie nauczyć tego samego w jednakowym czasie. I myślę, że to jest największy nierozwiązany dzisiaj problem polskiej edukacji.
1: Ale to znaczy, pani powiedziała, że przychodzą po relacje, a ja jako mama obserwuję od lat trochę osobny trend, że odwrotny trend, że po pandemii nastąpił taki zwrot do innych

0: form edukacji, że część dzieci woli zostawać w domu, uczyć się online i czy na ile ta pandemia, uważacie państwo, wprowadziła nowe problemy? Wygenerowała
1: jakieś... Ja chętnie odpowiem jeszcze zanim... Tak.
0: Proszę,
1: ponieważ ja jestem w sytuacji, w której, tak, w której mam trójkę dzieci i tak się składa, że jedno mam takie dorosłe, które w czasie pandemii no, miało najfajniejszy czas, patrząc z perspektywy, że to było liceum. Jedno dziecko mam takie, które jest teraz w szkole podstawowej i przez 7 miesięcy było w edukacji domowej z różnych powodów, również relacyjnych, i szukaliśmy nowej szkoły. I to moje dziecko właśnie w szkole podstawowej powiedziało: mamo, ja tak pragnę iść do dzieci, ja tak pragnę iść do moich rówieśników, ja już po prostu nie mogę wytrzymać w tym domu, ale jednocześnie też pracuję w różnych formach, takich jak szkoła edukacji domowej. I chcę powiedzieć, że to bardzo zależy, że są bardzo różni uczniowie. Natomiast jeżeli dzisiaj jest taki odpływ uczniów do edukacji alternatywnej, do form edukacji domowej, szkół, które są online'owe, to jest bardzo jasny sygnał, to jest żółta kartka dla systemu i to jest jasny wskaźnik, że ten chaos, który jest i też to, co się dzieje, czyli że no, nie idziemy z duchem potrzeb uczniów, rodziców, że mamy cały czas problemy komunikacyjne. Ja wiem, że bardzo tak brzmi jakby pejoratywnie, a wcale nie jestem osobą myślącą w sposób taki ciężki, ale chciałabym to zwrócić na to uwagę, że tam, gdzie mamy dzieci i nauczyć, i wychować, tam będą różne trudności i trzeba się też przyjrzeć temu, że są bardzo różne dzisiaj potrzeby ludzi i mamy możliwości, żeby je realizować. I na tym powinniśmy się skupić.
2: No właśnie, pytałem panią Agnieszkę Kopacz o te problemy, z jakimi dziećmi najczęściej zwracają się do nauczycieli. Optymistycznie założyłem, że zwracają się. Zwracają się?
3: Tak same z siebie. Też zależy.
2: Ale czy w ogóle bywają takie wypadki w ogóle?
3: Prawda? Tak, bywają, bo no, ja uczę w klasach licealnych, ale też uczyłam w szkole podstawowej w, no, od klas czwartej w górę. No i zwłaszcza w tych młodszych klasach te dzieci miały taką większą otwartość w mówieniu o tym, co jest dla nich trudne albo z czym sobie nie radzą. Natomiast w szkole średniej mam wrażenie, że nauczyciel musi zyskać szacunek, ale też być autorytetem dla jakiegoś dziecka, żeby ono zwróciło się do niego z problemem. No, ja nie jestem uniwersalnym nauczycielem dla wszystkich i zdaję sobie z tego sprawę, że część uczniów zwyczajnie nie lubi mojego systemu nauczania, sposobu
2: mają
3: bycia.
2: Mają z panią problem.
3: Mają ze mną problem, natomiast część korzysta z tego, co chcę im zaoferować. No i bywają takie momenty, nawet na samych lekcjach, kiedy no, na języku polskim pojawiają się naprawdę różnorodne tematy, kwestie, pytania, no chociażby w trakcie omawiania tekstów z II wojny światowej. No i wtedy okazuje się, że na przykład jakieś dziecko odkrywa, że no, ma nieprzepracowane pewne historie, pewne relacje i no, w zależności wtedy od reakcji tego nauczyciela może wiele zależeć. No, akurat mogę powiedzieć...
0: Proszę dokończyć, tak.
3: Mogę powiedzieć, że u mnie w szkole na przykład mamy taką, może nie tyle procedurę, co mamy z wieloma uczniami ustalony pewien taki sposób funkcjonowania, że wiemy, że jeżeli dziecko na przykład, nie wiem, wpadnie w panikę albo potrzebuje jakiejś przestrzeni takiej dla siebie, no to wiemy już, gdzie wysyłać takie dziecko i to nie jest jedno miejsce, od razu powiem, że są grupy dzieci, które potrzebują biblioteki, są grupy dzieci, które chcą iść do pedagoga, psychologa, także tutaj naprawdę ten wachlarz możliwości jest całkiem spory.
2: No dobrze, to dzieci. A nauczyciele jakie mają problemy? Oprócz tego, że...
3: O, to tutaj byśmy nie wystarczyłoby na audycji. Ale wydaje mi się, że naszym największym problemem jest to, że my czujemy się często nieszanowani i niesłuchani. I to, co już padło w tej rozmowie, że ludzie chcą się czuć bezpiecznie. Ludzie chcą czuć, że inny człowiek ich słucha i że słyszy. Nie tylko, że po prostu mówię coś, ale że też ktoś po prostu przyjmuje to, co tą moją perspektywę. A my jako nauczyciele mam wrażenie, że bardzo często właśnie czujemy się omijani w tej dyskusji o edukacji.
0: problem od różnych stron, jak to w motywach, a że z nami jest Piotr.

0: czy ich dom stoi. Przed chwilą rozmawiałam z jednym znajomym, mówi, że jego rodzina, jego żony właśnie wypatrzyła, że gdzieś tam w telewizji, że wśród ruin jest też ich dom. Oni nie są w żaden sposób związani z Hezbollahem. A w ich domu to był zwykły dom cywilów i już go nie ma. I takich sytuacji jest coraz więcej. Bo te,
1: a tymczasem przypomnijmy, że wczoraj prezydent Trump ogłosił kolejne częściowe zawieszenie broni. Dodajmy, w trakcie innego zawieszenia broni, które miało również obowiązywać, ale chyba zostało tylko na papierze.
0: Tak, ogłosił to zawieszenie broni w taki charakterystyczny dla Trumpa sposób. Powiedział, że rozmawiał z Netanyahu, podziękował mu za to, że nie wysłał jednak swoich wojsk na Bejrut. Powiedział też, że rozmawiał z nienazwanymi jakoś konkretnie liderami Hezbollahu. Oni też powiedzieli, że nie będą strzelać. No i wyraził taką nadzieję, że to już będzie na wieczność. I nie minęło chyba 5 godzin i no i już były te pierwsze ataki. Właściwie cały dzień trwają i no biuro Netanyahu nawet krótko po tym oświadczeniu Trumpa napisało, że okej, nie będziemy bombardować Bejrutu, ale plany na południe Libanu zostają niezmienione, co znaczy, że są tam ciężkie ostrzały, są tam wyburzenia całych wiosek. Teraz to jest dosyć taka zaskakująca rzecz, że jednym z celów ma być dzielnica chrześcijańska w Tyrze. Tam dosłownie jakieś pół godziny temu wjechały patrole armii libańskiej, które mają sprawdzać te doniesienia, bo nie ma żadnych dowodów na to, żeby tam się ukrywał Hezbollah. Ta część miała spokojna i no i właściwie wyglądało, że nie będzie ostrzeliwana, a teraz się pojawia nowe zagrożenie, więc właściwie nikt się tam nie czuje bezpieczny.
1: No wiemy, że Izrael nie potrzebuje bardzo często dowodów na to, że jest to dany obiekt Hezbollahu, tylko bardzo często atakuje miejsca niezwiązane z tą organizacją, także placówki służby zdrowia, o czym często mówimy. Jeszcze zapytam cię króciutko, jak na te doniesienia ze strony Trumpa i też doniesienia Axiosa o tej presji na Netanyahu, jak to zostało odebrane w Libanie? Czy Libańczycy widzą w tym jakąś nadzieję, że tym razem Trump coś zdziała?
0: Chyba troszkę tej nadziei było, bo nawet wczoraj w nocy dostałam jakieś ze 2 czy 3 smsy, o może będzie już koniec wojny, daj Boże, żeby był koniec wojny. Więc chyba jest cały czas jakaś taka nadzieja, czy potrzeba jakiejś nadziei. Ale też ludzie tutaj widzą, że, no, że Trump ma bardzo konkretny plan, że Netanyahu ma bardzo konkretny plan na Liban.
1: Wobec Libanu.
0: On też ma przecież wybory do wygrania. Tak, i on po prostu tutaj prowadzi inwazję taką, że nawet, przypomnijmy, w poniedziałek zebrała się Rada Bezpieczeństwa i właściwie to potępienie ze strony różnych krajów było takie no, dość jednogłośne.
1: Mile,
0: no,
1: będziemy
0: bardzo,
1: do tego tematu na pewno wracać i do tego roku wyborczego także w Izraelu i działań w Libanie. Bardzo dziękuję ci za tę relację. Milena Rashid-Szechab, prosto z Bejrutu.

0: W magazynie Polska i Świat wracamy do kraju. Młodzi Polacy rzadziej sięgają po alkohol i mniej palą. Zmniejszył się też odsetek osób zażywających narkotyki. Problem zachowań ryzykownych jednak nie zniknął. Więcej jest też stresu w szkole i więcej uzależnień od hazardu online.
1: CBOS i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom opublikowały dziś raport Młodzież 2025. Szczegóły zna Tomasz Zieleńkiewicz.
2: Jak wynika z badania, regularne palenie deklaruje jedynie 6% uczniów. W 2021 roku było to 20%. Jednak co trzeci uczeń ostatnich klas szkół ponadpodstawowych korzysta z e-papierosów. Zmniejszyło się spożycie alkoholu i używanie narkotyków. Młodzi nadal jednak sięgają po niebezpieczne substancje, mówi dr Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3: Mamy pewne pozytywne tendencje, czyli odsetki młodych ludzi, którzy sięgają po napoje alkoholowe, tam się zmniejszają, jak również po narkotyki, ale 32%

0: badanych pali regularnie e-papierosy. Jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, syntetycznych stymulantów, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie. Syntetyczne katynony, około 4% młodych ludzi przyznaje się do zażywania tej niebezpiecznej substancji. Kiedyś dopalacze, teraz mefedron, klefedron, klofodron, alfa PVP weszła do klasycznych narkotyków i to jest często nazywane kryształem.
1: Częściej niż kiedyś młodzi korzystają z internetu i gier hazardowych. Ponad połowa badanych przyznała, że gra w tego typu gry. Rośnie też liczba osób, które wykazują symptomy uzależnienia, mówi Artur Marczewski.
0: To są gry przede wszystkim w formie internetowej, można grać na małe sumy. No i właśnie to jest duże wyzwanie, ponieważ tu mamy osoby pełnoletnie, 18-latków, którzy uczestniczą w takich grach, spędzają coraz więcej czasu, wydają coraz więcej pieniędzy.
1: Badania pokazały, że młodzież odczuwa stres w szkole w znacznie większym stopniu niż kiedyś, mówi Daria Litwin z CBOS-u.
2: Stres przede wszystkim bardzo koreluje też z przemocą w szkole, bo przemoc może go generować, w związku z czym no, też możemy w tym upatrywać przyczyny tego zjawiska. Zwłaszcza, że no, obserwujemy wzrost przemocy w każdej kategorii, czy to przemoc cyfrowa, czy przemoc w miejscu szkoły, dosłownie fizyczna.
1: Samopoczucie uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych jest wyraźnie gorsze niż ogółu dorosłych, mówi Michał Feliksiak z CBOS-u.
3: Ponad 40% młodych respondentów ma co najmniej umiarkowane objawy depresji. Dla porównania w dorosłej populacji to jest nieco ponad 9%, więc różnica jest czterokrotna. W dorosłej populacji silnych objawów depresji doznaje około 1%. Wśród młodych jest to 8%.
1: Jak wskazują eksperci, współczesna profilaktyka musi odpowiadać też na nowe wyzwania. Dotyczą one e-papierosów, internetu, hazardu, przemocy rówieśniczej i zdrowia psychicznego. Badanie Młodzież realizowane jest od lat 90.
4: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat.
5: Zapraszamy jeszcze do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, a kwadrans po 8.00 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Marcin Gowalski
4: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
6: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
7: Kronika sportowa.
5: Tomasz Kowalczyk, dobry wieczór. Dziś dużo o koszykówce, dużo o tenisie, dużo o futbolu, a na początek wizyta na placu Defilad w Warszawie, gdzie nasi koszykarze 3x3 zainaugurowali Mistrzostwa Świata. Dzisiejsze zmagania śledził Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Emocje już opadły. Cisza nastała pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, bo wydawało się, że będzie to piękny wieczór w wykonaniu podopiecznych trenera Piotra Renkiela. Tymczasem biało-czerwoni zanotowali pierwszego dnia rywalizacji dwie porażki. Nie odpadli jeszcze z tego turnieju. Mają szansę. No znamy to z piłki nożnej. Mecz otwarcia, raczej dwa mecze otwarcia w tym przypadku i mecze o wszystko czekają naszych za dwa dni. Dzisiaj mecz z Mongolią na początek bardzo wyrównany. Od początku Polacy chcieli dominować pod koszem, ale rywale byli niezwykle mocni i końcówka już do nich należała. Choć biało-czerwoni walczyli dzielnie, przegrali dwoma punktami 19-21 i fortuna miała odwrócić się w drugim spotkaniu z Łotyszami. I to rywale prowadzili przez cały mecz właściwie, ale końcówka należała do Polaków, którzy wyrównali. Było po 20 i skończył się czas. W związku z tym była dogrywka, ale w tej dogrywce już jednak Łotysze rzucali, zbierali te piłki pod koszem, aż w końcu trafili i wygrali 22-20. Przed chwilą rozmawiałem z jednym z naszych koszykarzy, Adamem Waczyńskim, który stwierdził wprost, sport bywa okrutny.
9: No, brutalny jest. Walczyliśmy, nie poddaliśmy się w tym meczu, zostawiliśmy bardzo dużo energii w obronie, w ataku. Każdy dał z siebie naprawdę dużo, małe błędy niestety znowu przeważyły, ale walczyliśmy do samego końca.
8: Jak opiszesz tę końcówkę, co tam się wydarzyło, co można było zrobić inaczej?
9: Nie wiem, ostatnią akcję, nie wiem, czy dało się robić lepiej. To był trudny rzut po koźle, po zwodzie, rzut z miejsca, także trudny rzut trafił, niestety na naszą niekorzyść, ale takich więcej rzutów mieliśmy też bardzo dobrą obronę, no jeden z pięciu, czy z sześciu trafili. Chciałoby się wygrać jedno albo dwa spotkania, wiadomo, ale nie zwieszamy głów, będziemy walczyli na pewno za dwa dni, przyjdziemy tutaj z nową energią. Nic nie jest stracone, więc będziemy na pewno na maksa walczyli.
8: Polacy będą walczyć o wyjście z grupy z Czechami i z Amerykanami, którzy co ciekawe też są pod ścianą. Trzymamy także kciuki za polskie koszykarki, które zaprezentowały się wczoraj ze zmiennym szczęściem, bo odniosły zwycięstwo i zanotowały jedną porażkę. Są w nieco lepszej sytuacji niż panowie. Jutro podopieczne trenerki Edyty Koryzny.

0: zmierzą się z drużynami Azerbejdżanu i Holandii. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc do barażu o ćwierćfinał. Trzymamy zatem kciuki, by te kolejne dni Mistrzostw Świata były znacznie bardziej udane dla naszych.
1: Trzymamy mocno kciuki. Dziękujemy, Filip. A będziemy trzymać też mocno kciuki za naszą tenisistkę, bo wielkie emocje towarzyszą polskim kibicom podczas wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa. Furorę robi Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Anną Kalińską w grze o półfinał, a z Paryża wszystko zapowiada Cezary Gurjew.
2: Rosjanka Mira Andrejewa i Ukrainka Marta Kostiuk utworzyły pierwszą parę półfinałową. Jutro w ćwierćfinale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Dziś mecze na głównej arenie, a więc w korcie Filipa Chatrier pod zamkniętym dachem. Awans do półfinału uzyskały Rosjanka Mira Andrejewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Andrejewa wygrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-0, 6-3, a Kostiuk pokonała swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3, 2-6 i 6-2. Jutro Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską, a Białorusinka Arena Sabalenka będzie grała z Rosjanką Dianą Schneider. Mecz Mai rozpocznie się jutro na głównej arenie o 11. Kibice liczą na kolejne piękne zagrania.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da, nie zawsze mi to wychodzi. Może i jestem tym odmiencem, nie ma problemu.
2: Maja potrafi świetnie wykorzystywać geometrię tenisowego kortu i czeka spokojnie na kolejny mecz.
3: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Anną się okaże.
2: Maja Chwalińska świetnie radzi sobie z rywalkami, a także ze stresem.
3: Jestem tylko człowiekiem i ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Więc tak, więc jest. Jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne. To myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to jakby oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać, więc myślę, że to jest też bardzo pomocne.
2: Awans do ćwierćfinału oznacza już spokojniejszą przyszłość.
3: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile tam, nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój. Myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
2: Turniej jeszcze się nie zakończył, a więc na świętowanie trzeba jeszcze poczekać.
3: Nie jest tak, że ja bym nie chciała tego świętować, bo na pewno myślę, że po prostu to nie jest też moment na to, żebym jakoś to świętowała, ale myślę, że jak emocje popadną po turnieju, to na pewno będę w stanie jakoś bardziej to docenić i mieć chwilę na to, żeby świętować. Ale tak, ogólnie planuję też kilka dni przed przyjazdem tutaj, planowałam, że po Rolandzie będę miała kilka dni wakacji, więc będę miała chwilę, żeby tak ochłonąć i tak docenić.
2: Maję Chwalińską w Paryżu wspiera m.in. ojciec, pan Tomasz.
4: Jesteśmy szczęśliwi, no. Żyjemy dalej, czekamy na następne mecze i w dalszym ciągu cieszymy się tym, co się stało i co się może jeszcze stać. Dzisiejszy tenis, jak wszyscy wiemy, polega z reguły na sile, szybkościach. Maja tych szybkości nie generuje, choć potrafi, ale ona gra bardzo zróżnicowanie, bardzo ładnie dla oka. Bardzo się to fajnie ogląda.
1: Mecz z Anną Kalińską jutro o 11:00, a fenomenalna postawa Maji Chwalińskiej na turnieju w Paryżu sprawiła, że Polski Związek Tenisa złożył wniosek o przyznanie jej dzikiej karty na Wimbledonie. Jeżeli dzika karta zostanie przyznana, Polka nie będzie musiała grać w eliminacjach. Aleksander Zwieriew awansował do półfinału turnieju mężczyzn. Niemiecki tenisista pewnie wygrał z Hiszpanem Rafaelem Hodarem 7-6, 6-1 i 6-3, a Czech Jakub Mensik gra z Brazylijczykiem Jean Fonseką 6-4, 6-3 po pierwszych dwóch setach dla Czecha, w trzecim przegrywa 4-5.
5: Polskie Radio. Jedynka.
1: Już jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Nigerią. Przygotowania biało-czerwonych śledził Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór, Grzegorz.
6: Dobry wieczór.
1: Powiedz, czy po porażce z Ukrainą klimat wokół reprezentacji trochę się zmienił?
6: Oj, zdominowała ta porażka z Ukrainą dzisiejszą konferencję prasową. Trzeba przyznać, że to jeszcze wszystko siedzi głęboko w sercach nie tylko kibiców, ale też piłkarzy i trenera Jana Urbana.

0: Anna, jak się dzisiaj okazało, obaj bardzo często nawiązywali podczas konferencji prasowej do tego przegranego niedzielnego meczu z Ukrainą 0-2. No i nie ma się co dziwić, że jutro będą chcieli się zrewanżować kibicom, no i też sobie samym po tym spotkaniu. Nikola Zalewski, nasz reprezentant, liczy na lepszy występ właśnie niż w tym ostatnim meczu.
1: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Tak jak znamy selekcjonera Urbana z tego, że potrafi nieraz zaskoczyć, tak było i tym razem. Bardzo krytyczny wobec siebie samego był dzisiaj selekcjoner Jan Urban.
2: Ale tak, też to dziennikarze mówił, że na wakacjach byli ostatnio.
0: Tak, też narzekał trochę na dziennikarzy, że za mało chyba mówiliśmy o tym, że w tym spotkaniu z Ukrainą było tam fauli na Polakach, ten karny, który nie został zagwizdany. Zdany, no to miał te największe pretensje trener Urban, ale miał też pretensje do siebie o to, jak ten rok, bo właśnie mija już rok za chwilę przez niego prowadzenia kadry, jak to wszystko wyglądało, posłuchajmy.
3: Rok pracy mojej ja uważam za nieudany, bo nie osiągnęliśmy głównego celu. Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing, to jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
2: Ale też była okazja do spotkania wyjątkowego gościa. Taki napastnik by nam się przydał.
0: Tak. Napastników, pomimo że mamy jeszcze Roberta Lewandowskiego, to mamy niedostatek, więc taki na pewno też by się przydał. Emanuel Oyisalebe, nasz były reprezentant Polski, pochodzący oczywiście z Nigerii, był dzisiaj też podczas tej konferencji prasowej na miejscu. No i udało mi się z nim porozmawiać, a tu taka mała próbka tego wszystkiego.
4: Yeah, for sure. Mixed feelings, but
0: na pewno będę miał mieszane uczucia. Wielokrotnie mnie już o to pytano, jednak dla mnie jako byłego reprezentanta Polski zawsze ta drużyna będzie najważniejsza. Jednak życzę obu zespołom powodzenia. To właśnie była odpowiedź Emanuela Oyisalebe na pytanie związane z tym, komu tu bardziej będzie kibicował. No i
2: jutro usłyszymy więcej.
0: Tak, jutro usłyszymy więcej, jutro cała rozmowa przed tym spotkaniem, które o 20:45 i oczywiście też na naszej antenie.
2: Tak. Transmisja oczywiście od 20:45, wcześniej po 20:00 nasze studio. Jutrzejszy mecz z Filipem Jastrzębskim oczywiście skomentujemy i z naszym słuchaczem Michałem Czarnieckim, który wylicytował taką możliwość w trakcie aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A spotkanie zapowiadał Grzegorz Nowaczyk. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Natomiast piłkarze, jak wiemy, przygotowują się do meczu z Nigerią. Cały świat czeka na mundial. Trwają także jednak przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Wyjątkowego, bo Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA, przypomina, że rozgrywki obchodzą swoje stulecie.
5: To właśnie w 27 roku, 3 kwietnia, odbyła się pierwsza ligowa kolejka. Wcześniej rozgrywki miały trochę inny wymiar, bardziej przypominały rozgrywki pucharowe, a w tym 27 roku kluby stworzyły swoją organizację, stworzyły rozgrywki. No i chcieliśmy podkreślić to zarówno specjalnym logotypem Ekstraklasy na stulecie, no i zaprezentowaliśmy też dwa nowe elementy. To nowe trofeum pokryte całkowicie złotem, kształt bardzo podobny do poprzedniego, niemniej jednak ta kolorystyka mistrzowska. Mieliśmy też okazję porozmawiać z przedstawicielami marki Adidas, którzy przygotowali dla nas specjalną edycję nowej piłki Ekstraklasa Pro, specjalnie dedykowana rozgrywkom i specjalnie obrędowana także z okazji stulecia rozgrywek.
2: A na starym trofeum podobno skończyły się miejsca na grawerowanie nazw zwycięzców.
5: Tak, rzeczywiście Lech Poznań będzie dzierżył to trofeum przez kolejny sezon, wygrywając je po raz 10 w całej historii.

0: Także był specjalnie zaprezentowany w grawerunkach. No i będziemy teraz na nowym trofeum mieli trochę nowego miejsca na tych przyszłych zwycięzców.
1: Aż trudno uwierzyć, że Ekstraklasa będzie miała 100 lat. Tak jak słyszeliśmy, 3 kwietnia 1927 roku były te pierwsze mecze. Też ważna data we wrześniu 1970 roku, kiedy Studio S13 u nas w Jedynce zadebiutowało. Teraz już ze 20 lat multiligi. Zmieniał się ten sposób pokazywania, mówienia, ale chyba niezmiennie Ekstraklasa wzbudzała wielkie emocje.
0: No, widzieliśmy dzisiaj na filmie, tak jak zmieniała się piłka, tak jak zmieniała się Polska, tak samo zmieniała się Ekstraklasa. Sam miałem przyjemność wziąć udziału w Studio S13 z redaktorem Janiszem, którego też miałem przyjemność uhonorować, włączając go także jako przedstawiciela Jedynki do Galerii Legend Ekstraklasy. W tym sezonie dużo nowości, trochę nawiązania do tradycji, ale także pokazywania, jak jesteśmy mocną, dynamiczną ligą, zarówno pod względem infrastrukturalnym, przychodzenia kibiców na stadiony, angażowania młodzieży, bardzo żywych trybun, no i przede wszystkim coraz lepszej rywalizacji sportowej na coraz wyższym poziomie, dającej też szansę coraz lepszego udziału i szerszego, jeżeli chodzi o europejskie puchary.
2: Pierwsza kolejka nowego sezonu rozpocznie się 24 lipca. Niemiec włoskiego pochodzenia Domenico Tedesco będzie szkoleniowcem piłkarzy Bolonii, której bramkarzem jest Łukasz Skorupski. Taką informację przekazał włoski klub. Były trener reprezentacji Belgii zastąpił Vincenzo Italiano, z którym ósma drużyna Serie A rozstała się w zeszłym tygodniu. Holenderski gigant Ajax Amsterdam potwierdził zatrudnienie byłego trenera Girony Michela jako nowego menadżera. Hiszpan podpisał w Amsterdamie 2-letni kontrakt. Blisko podpisania kontraktu na prowadzenie Liverpoolu jest inny Hiszpan, Andoni Iraola, który do tej pory prowadził Bournemouth. 24-letni Łukasz Zjawiński, wicelider klasyfikacji strzelców pierwszej ligi, w ostatnim sezonie razem z Polonią Warszawa, teraz podpisał 4-letni kontrakt z Legią Warszawa. Taką informację przekazał stołeczny klub z Ekstraklasy. Przypominam, jutro o 11:00 wielkie emocje tenisowe. Maja Chwalińska kontra Anna Kalińska to ćwierćfinał French Open, gra o półfinał i to już ósmy mecz naszej reprezentantki na kortach imienia Rolanda Garrosa, łącznie z eliminacjami. A o 20:00, kilka chwil po 20:00 rozpoczynamy nasze studio przed meczem Polska-Nigeria. Tu też wielkie emocje w towarzyskim spotkaniu, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. Zapraszamy na nasze pozycje sportowe. A dziś za uwagę dziękuję. Tomasz Kowalczyk, do usłyszenia.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystko

0: polskie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Maciej Sampolski. Zapraszam. Krajowa 77 całkowicie zablokowana po zderzeniu trzech aut osobowych. To jest trasa Stalowa Wola, nisko w okolicach Pysznicy. Na 9 kilometrze po wypadku, w którym 4 osoby zostały poszkodowane, nie ma przejazdów w obie strony. Policja kieruje ruch na drogi lokalne, a drogowcy informują, że utrudnienia powinny zakończyć się do północy. Krajowa 8. Tutaj od dobrych kilku godzin w Polanicy Górnej utrudnienia doskwierają kierowcom. Między Tusznikami a Kłodzkiem na kilometrze 25 zderzyły się osobówka i pojazd dostawczy. W miejscu tego zdarzenia trzeba poruszać się jednym pasem na zmianę. A2 na wyjeździe z Warszawy w kierunku Łodzi, czyli trasa między węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki. 450 km autostradowej dwójki, to właśnie tutaj doszło do awarii autobusu. Zablokowany nadal może być lewy pas w kierunku Poznania. Tymczasem już teraz większych utrudnień w ruchu nie ma między Giżyckiem a Rynem w Wilkasach. To jest droga krajowa numer 59, 7 km. W tym punkcie właśnie kilka godzin temu zderzyły się osobówka i ciągnik rolniczy. Jedna osoba w tym wypadku była poszkodowana, a droga przez ponad 3 godziny pozostawała zablokowana. Teraz można nią jechać bez większych utrudnień. Tak samo zresztą jak krajową 5 między Jelenią Górą a Bolkowem. W okolicach Mysłowa na kilometrze 443 były problemy po wypadku z udziałem auta osobowego oraz motocykla.
3: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W TVP Info szef MON-u przekazał, że rozmawiał dziś z amerykańskim ambasadorem w Polsce.
4: Na temat zdolności i możliwości jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
3: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Będzie o tym rozmawiał 18 czerwca z ministrami obrony państw sojuszu, które odbędzie się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełański popełnił błąd, tak oświadczył wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ten sposób odniósł się podczas spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu w województwie lubelskim do nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Mam nadzieję, że Ukraina skoryguje swój błąd, mówił minister Radosław Sikorski.
5: No spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko Sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem. Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
3: Po decyzji prezydenta Ukrainy wiele samorządów w województwie lubelskim wyraziło swój sprzeciw. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. W nocy możliwy kolejny jest zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, zapowiedział tymczasem prezydent Wołodymyr Zełański. Powołał się na informacje przekazane przez wywiad wojskowy. W swoim codziennym wystąpieniu Zełański podkreślił, że Ukraina będzie się przeciwstawiać atakom. Wiemy, że Rosjanie bardzo obawiają się naszego potencjału rakietowego. Ukraińskie firmy, które produkują drony i pociski wszystkich typów, znajdują się na liście rosyjskich celów. Będziemy reagować na te działania. W rosyjskich atakach zeszłej nocy i w ciągu dnia na terenie środkowej i wschodniej Ukrainy zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych.
1: To są aktualności jedynki.
3: Ireneusz Fąfara został powołany na prezesa zarządu Orlenu na kolejną kadencję. Rozpocznie się ona po walnym zgromadzeniu spółek.

0: spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Orlenu za ubiegły rok. Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków. Nękanie rówieśnicze zaczyna wychodzić poza media społecznościowe. NASK, Państwowy Instytut Badawczy, informuje, że na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się zdjęcia dzieci, a pod nimi wulgarne opisy i cena.
1: O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadomili internauci. Sprawa została zgłoszona do administratora, a ogłoszenia usunięte, powiedziała Natalia Fabisiak z zespołu dyżurnet.pl.
2: Najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich kolegów, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu.
1: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki, który przestrzega, że za tego typu nielegalną i szkodliwą działalność grożą wysokie kary.
3: Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
1: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Agata Król, Polskie Radio.
0: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja unosząca się na wodzie może zawierać m.in. kwas solny. Dlatego Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców o niekorzystanie z kąpieliska. Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
5: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
4: Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w Zakrzówku. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Noc pogodna, tylko na krańcach południowych i wschodnich kraju możliwe zanikające opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 9 na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
5: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
4: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
6: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol!

0: Polski!
1: Towarzyski mecz z Nigerią już w środę o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
1: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Tomasz Kowalczyk
1: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: 23:08.
3: Wieczór z reportażem.
4: Joanna Bogusławska, Wojciech Błoński, Hanna Dołęgowska. Zapraszamy do słuchania Jedynki. A temat nie jest łatwy, ale warto posłuchać, bo dotyczy coraz większej grupy młodych ludzi, młodzieży, a nawet dzieci. To jest temat, o którym wciąż bardzo mało się mówi. Bohaterka, której za chwilę posłuchamy, bohaterka reportażu, budzi mój ogromny podziw. Ale wiele zdań, które usłyszymy, to rodzaj oskarżenia wobec dorosłych. Jakub Tarka wraca do bohaterki reportażu sprzed 9 lat. Amelia Gruszczyńska w 2017 roku miała 14 lat. Opowiedziała wtedy o swojej depresji, samookaleczeniu, próbach samobójczych. Był to czas, kiedy niewiele mówiło się właśnie o depresji dzieci. Powszechnie uważano, że dotyka ona tylko dorosłych. Jak mówi Amelia, życie zawdzięcza spostrzegawczym i życzliwym nauczycielom, którzy dostrzegli jej problemy i zaangażowali się w pomoc. Swoje doświadczenia przekuła w moc. Dziś pracuje w Fundacji Twarze Depresji. Jak teraz patrzy na swoje doświadczenie sprzed lat, jak sobie radzi? Reportaż Jakuba Tarki, SOS Powrót.
5: Pani z panią Amelią.
6: Tak, dokładnie.
5: Zapraszam. Ja w ogóle tak próbuję sięgnąć pamięcią do tej naszej audycji, do naszego nagrania sprzed 9 lat i nie mogę sobie przypomnieć, czy my nagrywaliśmy na Myśliwieckiej, czy przy Niepodległości.
6: Ja nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, zupełnie.
5: Wyparliśmy,
6: a ja teraz mieszkam obok Polskiego Radia przy metrze Wierzbno, po sąsiedzku, ale zupełnie nie pamiętam.
5: Amelię nagrywałem pierwszy raz w 2017 roku. Na blogu i w wielu mediach opowiadała wtedy o swojej depresji, samookaleczaniu i próbach samobójczych. To była pierwsza taka audycja w Polskim Radiu. Dziś Amelia jest studentką filozofii i ma 23 lata. Czy ty tej audycji, wtedy kiedy ona była emitowana, słuchałaś, pamiętasz ten moment?
6: Gdzieś tam mam takie prześwity właśnie w tle swojej świadomości. Ale nie potrafię, wiesz, tego tak zrekonstruować. Musimy posłuchać.
5: Włączam.
7: To jest temat, o którym się bardzo mało mówi, bo o ile możemy przeczytać dużo o agresji, to o autoagresji jest już bardzo mało. Jeszcze do niedawna nawet depresja była przecież tematem tabu. No a myślę, że autoagresja jest o wiele trudniejszym tematem i potrzeba jeszcze dużo czasu, żeby rozmawiać o nim w ogóle.
6: Teraz jak puściłeś fragment, to usłyszałam ten swój głos przed 9 lat, taki słychać, że jeszcze dziecięcy, nie? Jak się tego słucha. Pierwsze, co się we mnie budzi, to taki ogromny podziw dla tej 13-letniej mnie, za to, że miałam taką ogromną odwagę, żeby o tym mówić i żeby mówić o tym w taki sposób.
7: W mojej klasie na przykład były przynajmniej 4 osoby, które wiem, że się samookaleczały. W klasie gdzieś 20 osób. Mam znajomą, która chodziła z pociętą ręką po szkole. Te rany były świeże i nikt nie zareagował, więc... No tutaj powstaje pytanie, dlaczego dorośli reagują, kiedy dziewczyny noszą krótkie spódniczki do szkoły, a nie reagują, kiedy dziecko przychodzi z pociętą ręką?
6: Podtrzymuję te słowa.
5: To jest taki rodzaj oskarżenia tych dorosłych.
6: Tak, to jest rodzaj oskarżenia. Absolutnie jest to dalej aktualne. Żadne dziecko nie powinno zostać w takiej sytuacji samo. A byłam dzieckiem, które zostawało w takich sytuacjach często samo. I ja byłam strasznie wkurzona na dorosłych. Ta myśl często się w mojej głowie pojawiała, że dorośli są absolutnie beznadziejni.
7: Zachorowałam w wieku 12 lat.

0: Teraz mam lat 14.
1: U mnie było tak, że tych emocji było tak dużo, że ja ich nawet nie potrafiłam nazwać. I dopiero teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to na pewno było dużo złości, dużo żalu, dużo smutku, dużo rozczarowania, bardzo dużo poczucia winy, samotność, ale wtedy nie potrafiłam tego nazwać. Czynnikiem, który sprawił, że zaczęłam czuć się coraz gorzej, była choroba mojej mamy, która 2 lata temu w śmiertelnym stanie trafiła do szpitala, gdzie spędziła kolejne 4 miesiące. Byłam pod opieką dziadka, mam 2 młodsze siostry, więc jestem najstarsza. Oczywiście automatycznie przejęłam rolę takiego opiekuna, drugiego rodzica i bardzo chciałam się tym rodzeństwem zająć, co było dla mnie obciążające i nie powinnam takiej roli na siebie brać.
2: Brzmi to bardzo dojrzale rzeczywiście. Ja byłam takim dzieckiem rzuconym na głęboką wodę, które trochę zostało zmuszone do szybkiego dorastania. Szybko musiałam rozwikłać sama w swojej głowie, jak świat działa. I wiesz, jak tak się patrzy na to z boku, to no ma się takie współczucie, taką chęć, jak się słucha tej Amelki, żeby ją tak przytulić, nie? I tak zaopiekować i powiedzieć, wszystko będzie dobrze. No, to coś takiego. Słuchamy dalej.
1: Dużo przeżywałam, ale nie pokazywałam tego na zewnątrz i zakładałam taką maskę, co no, nie mogło trwać długo, bo jednak te emocje potem wracają ze zdwojoną siłą. I kiedy mama trafiła do szpitala, to no, po prostu nie byłam w stanie tego wytrzymać. Wtedy te objawy depresji stały się takie już wyraźne, że ja naprawdę nie potrafiłam się skoncentrować, nie mogłam się niczego nauczyć. Często było tak, że się głodziłam, wymiotowałam. Miałam problemy ze snem i całymi nocami siedziałam w internecie na jakichś forach, gdzie nastolatki wzajemnie zachęcały się do samobójstwa i autoagresji. To nie było dobre. I na pewno to sprawiło, że ja się czułam o wiele gorzej i że to pogorszyło mój stan zdrowia.
3: Czy ty w tym czasie miałaś jakąś pomoc z zewnątrz, czy jedyną formą pomocy, której gdzieś może szukałaś, to był internet?
1: No, moja mama wtedy nie była w stanie mi w żaden sposób pomóc, leżąc na OIOM-ie. I wiem, że czuła się wtedy bardzo bezsilna. Dziadek wtedy też nie wiedział, jak zareagować i co mógłby mi powiedzieć. Było widać, że coś jest nie tak, ale nikt nie wiedział, co robić. Ludzie bali się ze mną rozmawiać, bo w sumie bali się, że pogorszą całą sytuację i woleli też udawać, że wszystko jest okej. To była taka jedna wielka iluzja, która po prostu musiała się rozpaść.
2: 10 lat temu to był temat tabu. Trudny dla dorosłych nawet. Ja byłam wtedy dzieckiem. I to, co mnie bolało, to były jakieś takie komentarze gdzieś na mediach społecznościowych, pod reportażami z moim udziałem, czy pod wywiadami z moim udziałem, że to jest ustawione, że ja mówię coś, co dorośli mi mówią, że ja mam mówić, że nie brzmię jak dziecko, że brzmię zbyt dojrzale, żeby to było coś mojego. To mnie złościło, wiesz, to mnie wkurzało wtedy strasznie. W ogóle kiedyś wyszedł jakiś taki artykuł, nie pamiętam już gdzie, ale nagłówek był: mimowolnie została polską twarzą depresji dziecięcej. Nie wiem, czy go widziałeś. I myślę, że moment, w którym powiedziałam o swojej diagnozie, to był ogromny szok dla społeczeństwa, że dziecko może leczyć się psychiatrycznie, może mieć diagnozę depresji, może mieć aktywne myśli samobójcze, może mieć trudności z samookaleczaniem, trudności w relacji z jedzeniem, tak? Teraz się pojawia dużo projektów społecznych w tym temacie, ale wtedy to było abstrakcyjne.
1: Całe szczęście. Kiedyś podwinęła mi się bluzka na lekcji muzyki i ja na samym początku okaleczałam się na brzuchu, więc miałam tam dużo głębokich i rozległych ran. I wtedy zauważyła to właśnie moja nauczycielka od muzyki i to od niej dostałam wsparcie. Z nią porozmawiałam o tym, co się dzieje, bo sama nie potrafiłam zacząć takiej rozmowy. Z moją nauczycielką miałam akurat bardzo dobry kontakt. Chodziłam 8 godzin w tygodniu na zajęcia, więc to była dla mnie bardzo ważna osoba wtedy. I na początku ona nie wiedziała w sumie, co powiedzieć. I myślę, że też to był dla niej duży szok, bo ja zawsze byłam wzorową uczennicą.

0: wyprasowanej idealnie sukience z kołnierzykiem w kratkę, więc no, nikomu nie przychodziło do głowy, że ja mogłabym coś takiego robić. Ale potem, kiedy zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to przyjęła mnie z tym wszystkim i powiedziała, że mi pomoże.
1: Tak jak rozmawialiśmy, no nie było wtedy jakichś, wiesz, kampanii takich szerokich, uświadamiających, jak reagować, jak rozmawiać. To, że wtedy był dorosły, który zainteresował się, porozmawiał ze mną, to sprawiło, że ja miałam sobie taką gotowość też, żeby dalej po to wsparcie sięgać. Pamiętam, że nawet pani Magda, która uczyła mnie polskiego, była ze mną i z moim tatą u psychiatry na pierwszej wizycie. I na tej wizycie dostałam skierowanie już na oddział psychiatryczny. Dla mnie pobyt na oddziale to był moment, w którym po prostu ratowałam siebie, ratowałam swoje życie, bo miałam na tyle silne myśli samobójcze, że potrzebowałam opieki całodobowej. I możemy rozmawiać o warunkach na oddziałach psychiatrycznych, o tym, co należy tam poprawić, o brakach kadrowych. I wiesz, to jest temat rzeka. Tylko, że jak jesteś w kryzysie, to czasami jest tak, że potrzebujesz pomocy tu i teraz. Po prostu. Wtedy było tak, że rzeczywiście dostałam bardzo dobrą opiekę. Pamiętam, że już przy drugim pobycie wyglądało to zupełnie inaczej, ale wtedy byłam absolutnie zaopiekowana.
0: Mój pobyt w szpitalu trwał 2 miesiące dokładnie. To był oddział zamknięty psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Była sala cichej terapii, gdzie można było porysować, coś zrobić kreatywnego, sala sportowa i mieliśmy bardzo dużo zajęć. Akurat byłam w wakacje, więc to też wyglądało inaczej, ale chodziliśmy do kina, tam jest rzeka obok, więc chodziliśmy na świder, były wycieczki do lasu i na lody, więc w sumie to trochę wyglądało na tamten moment jak kolonie. Miałam ogromne szczęście, bo mam znajomych, którzy widzieli się ze swoim lekarzem raz w tygodniu na 15 minut, jak i to nie. A ja w każdym momencie mogłam skorzystać z pomocy psychologa, po prostu kiedy się źle czułam, zawsze był jakiś terapeuta, z którym mogłam porozmawiać. Przez pierwszy tydzień nie wychodziłam w ogóle z sali, dlatego że czułam się tam tak bezpieczna, mam tu pomoc i mogę tutaj być tak długo, jak tego potrzebuję, więc poczułam się po prostu wtedy lepiej, taka duża ulga to była. Ten pobyt w szpitalu dzieli moje życie zupełnie na dwie części, tak naprawdę.
1: Mam to już za sobą, nie biorę leków od roku. Pobyt w szpitalu dzieli moje życie 13-letnie na dwie części. To jest no, bardzo mocne słowo, ale widzisz, w mojej perspektywie wtedy tak było, tak to czułam, że ja już mam to za sobą. Do tej pory byłam hospitalizowana 4 razy. I ten pierwszy pobyt na oddziale dziecięco-młodzieżowym wspominam rzeczywiście najlepiej. Moja druga hospitalizacja była w momencie, kiedy miałam już lat 16, więc wskoczyłam automatycznie na ten oddział młodzieżowy. No i było bardzo źle, to znaczy nie było wtedy absolutnie żadnych specjalistów. Zostałam odizolowana przez tydzień na takim oddziale zamkniętym. Nie miałam wstępu ani do sali warsztatowej, do sali cichej terapii czy na spacery, bo uznano, że mój stan na to nie pozwala. Wyszło wtedy też w badaniach, że mam jakiś problem z sercem i z uwagi na to zdecydowano się nie podawać mi leków. One de facto powinny być podawane wtedy pod opieką i kardiologa, i psychiatry. W tamtych warunkach nie było to możliwe, więc byłam bez leków, ale nie było też dostępnego żadnego psychologa. Po prostu szpital nie miał tak naprawdę żadnych zasobów.
2: To nie szpital, to jakiś rodzaj izolatki po
1: Tak, no bo
2: prostu.
1: to chyba były jedyne środki terapeutyczne dostępne wtedy.
2: To dlaczego raz lepsza opieka, za drugim razem taka gorsza?
1: Wiesz co,
2: Od czego to
1: to jest
2: zależy?
1: tak naprawdę kwestia przypadku. Mam przeróżne doświadczenia.
0: porcelanoweaniołki.pl. Prowadzę bloga i opisuję tutaj swoje zmagania z depresją razem z innymi dziewczynami, które pomagają mi w prowadzeniu tej społeczności.

0: Jesteśmy też na Instagramie i na Facebooku. Jest tutaj także dużo materiałów napisanych przez specjalistów, więc myślę, że można tutaj znaleźć pomoc.
1: Hej, nagrywam wideo, bo czuję, że mam Wam coś ważnego do przekazania. W tym roku moja mama znowu czuje się gorzej i nie ma jej teraz przy mnie, bo musi być pod stałą opieką lekarzy na oddziale. Ale mówię Wam o tym, żeby pokazać, że czasami ta sytuacja nasza nie ulega zbyt dużej zmianie, ale najważniejsze jest to, co my zmienimy w samym sobie i jak my sobie potrafimy z tym poradzić. Bo ja wiem, że tym razem przeżyję to wszystko zupełnie inaczej. I też mimo trudności nadal możemy robić coś dobrego i coś wartościowego i dzielić się z innymi tym, co mamy i budować własne życie. Bardzo długo zajęło mi nauczenie się wielu rzeczy, ale ta droga, choć niełatwa, była bardzo cenna.
0: Kiedy to dokładnie zostało wyemitowane? 17?
2: 17.
0: Pamiętam, że ona coś autoryzowała, jak była w tym szpitalu.
2: Była ja też chyba... pamiętam, że ona była w szpitalu.
0: Tak, wtedy, tak. I ona w tym szpitalu zmarła wtedy. Wtedy, kiedy to autoryzowałeś z nią. I zostało wypuszczone już jak właśnie mama zmarła. I to na pewno, wiesz, było coś takiego, że zmieniło w moim świecie absolutnie wszystko. I przyczyniło się do kolejnej hospitalizacji. Także tak jak ci wspomniałam, ja byłam takim dzieckiem trochę zawsze rzuconym na głęboką wodę, które musiało sobie samo wszystko poukładać. Myślę, że włożyłam też bardzo dużo takiej swojej osobistej pracy, to żeby być w tym miejscu, w którym jestem, bo prawda jest taka, że nie miałam łatwego startu. Jakby rozmawiamy trochę o tym, dlaczego jako nastolatka się nie zabiłam, mimo że bardzo chciałam i mimo że myśli samobójcze towarzyszyły mi wiele, wiele lat. To w ogóle też jak zaczynałam leczenie, leki rzeczywiście potrafiły mi troszkę pomóc, znaczy jakoś tam ustabilizować nastrój, pomóc z zasypianiem. Natomiast objawy, takie jak myśli samobójcze, towarzyszyły mi tak naprawdę bez przerwy. No, półtora roku temu dopiero dostałam leki, które sprawiają, że nie mam tych objawów, nie mam myśli samobójczych. Pierwsze leki dostałam mając lat 12 i mając lat 21 dopiero znalazłam takie leczenie, które sprawia, że tych objawów absolutnie nie mam. I to jest w ogóle niesamowite, bo... Powiem ci, że był taki czas, w którym miałam chwilę zwątpienia, że nie ma takiego leku, nie ma już takiego leku. I jestem w tym momencie na takim leczeniu, że to jest takie wrażenie, tak jakby ktoś ci w ogóle zamienił mózg, w sensie, że ja nawet jakbym bardzo chciała, nie jestem w stanie wrócić do tego stanu, kiedy mam takie silne, aktywne myśli samobójcze. Widzisz, ile lat to zajęło, żeby znaleźć to leczenie, nie? Wiesz, to nie jest takie proste, że możemy powiedzieć, że ja, nie wiem, wygrałam czy przegrałam z chorobą. Ja dalej jestem pacjentką psychiatryczną i tego się nie wstydzę. To jest po prostu część mojego doświadczenia i zawsze będzie, nie?
2: Zostały blizny?
0: Ja je akceptuję, no są częścią mnie, są częścią mojej historii. To jestem ja. No to trochę tak jakbyś sobie zadał takie pytanie, to będzie filozoficzne. Co by było, gdyby twoi rodzice się nigdy nie poznali? Albo czy mógłbyś być sobą, gdybyś miał innych rodziców? W sensie są pewne rzeczy, które ci się wydarzyły w życiu, na które nie miałeś wpływu. Ta część mojego doświadczenia sprawia, że ja to ja. I pracuję teraz w Fundacji Twarze Depresji z Anią Morawską-Borowiec, z którą poznałyśmy się właśnie przy jednym z reportaży, który robiła ze mną przy okazji drugiej edycji kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. To była pierwsza ogólnopolska kampania o depresji u dzieci i młodzieży w Polsce.
1: To, co robię, to jest mówienie otwarcie o swoich przeżyciach, o depresji, o tym, co przechodzę. Nie jest to też dla mnie łatwe, żeby się tak otworzyć.

0: Muszę bardzo uważać, żeby tej takiej cienkiej granicy nie przekroczyć, ale czuję, że to, co robię, jest pomocne dla wielu osób i pomocne dla mnie.
1: No, zostało mi do dzisiaj. Dalej jest tak, że o tym zdrowiu psychicznym mówię i o tych moich doświadczeniach. Myślę, mam nadzieję, że teraz to się też zmienia i w świadomości społecznej, ale też coraz częściej mówimy o tym, że to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za dzieci.
2: Co ty byś powiedziała Amelce, Ameli, żeby mogła sobie to odsłuchać za 9 lat? Jaką wiadomość byś przekazała?
1: Bardzo, bardzo mam nadzieję, że jest szczęśliwa i że cały czas jest blisko siebie, umie słuchać siebie, bo to jest jej największa siła i że tyle razy robiła różne rzeczy na przekór wszystkiemu i że jest to absolutnie dzielne. Podziwiam w niej to i mam nadzieję, że nigdy tego nie straci. Nawet za 10 lat. Za 10 lat będę mieć 33 lata. To bardzo dużo.
3: SOS Powrót to był reportaż Jakuba Tarki. Proszę pozostać z nami, pozostać z Jedynką. Będziemy mówić o psychiatrii dziecięcej.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Będziemy rozmawiać o psychiatrii dziecięcej. Będziemy rozmawiać z niesamowitymi gośćmi. Są z nami dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dobry wieczór.
2: Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór.
1: Tutaj z nami w studiu Polskiego Radia jest Anna Morawska z Fundacji Twarze Depresji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I pan Tomasz Ginter, ojciec czwórki dzieci, ambasador Fundacji Twarze Depresji.

0: W tamtym okresie jeszcze nie wszystkie województwa miały przynajmniej jeden oddział stacjonarny. W tej chwili mamy 2026 rok i sytuacja rzeczywiście znacząco się zmieniła. Mamy ponad 530 tych ośrodków opieki środowiskowej. Niezwykle ważny obszar psychiatrii wieku rozwojowego, bo skoncentrowany na pracy jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka i nastolatka, obejmującej cały system, w którym to dziecko funkcjonuje, i oparty na tej współpracy zarówno wewnątrzsektorowej, jak i międzysektorowej. Nowa formuła, bo przed wprowadzeniem tego nowego modelu absolutnie trzeba uczciwie powiedzieć, psychiatria środowiskowa dzieci i młodzieży w naszym kraju nie istniała i nie funkcjonowała. Więc to są nowe ośrodki. W tej chwili mamy blisko 200 drugich poziomów referencyjnych, czyli mówimy tutaj właśnie o poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, gdzie mamy już lekarzy, oddziały dzienne dla dzieci i młodzieży, czyli praktycznie na przestrzeni tych ostatnich kilku lat można powiedzieć, że prawie ta liczba się podwoiła i w każdym już województwie ten trzeci poziom referencyjny, w połowie województw można powiedzieć, że mamy nie tylko jeden, ale nawet kilka takich trzecich poziomów referencyjnych.
1: Pani Aleksandro, ja oczywiście mogę się tylko i wyłącznie, podobnie jak goście w studiu, ucieszyć, że jest lepiej, ale nieco zaniepokoił mnie raport, który przeczytałam, i raport, który został stworzony w marcu 2026 roku. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce, perspektywa rodzica, został przygotowany przez Galileo Medical, no gdzie poczytałam sobie, że powszechność kryzysu, jeśli chodzi o dzieci, aż ponad 57% zmaga się z problemami emocjonalnymi i obniżonym samopoczuciem, a według tego raportu tylko aż 41% nigdy nie skorzystało z pomocy specjalisty. I to mnie zszokowało, że jakby skala problemu jest coraz większa, te kłopoty dzieci, młodzieży, a mimo, tak jak pani mówi, poprawy systemu, nadal jest problem z brakiem lekarzy, kontaktu, możliwości.
0: Pani redaktor, ja na każdym kroku podkreślam i cieszę się, że ten raport powstał, bo on wyraźnie pokazuje to, co ja zaznaczam, że jeżeli my nie zadbamy o obszar profilaktyki zaburzeń psychicznych i nie zrobimy wszystkiego, żeby nie pojawiały się kryzysy zdrowia psychicznego, to proszę zobaczyć, ja przed chwilą wymieniłam, ile nowych ośrodków na przestrzeni kilku lat w obszarze opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży powstało i jak nie ma miesiąca, żeby kolejny nie powstawał i kalendarze i harmonogramy specjalistów zapełniają się w moment. Więc same zmiany dotyczące tylko tej medycyny naprawczej, również psychiatry wieku rozwojowego, bez profilaktyki, niezwykle ważnego fundamentu, o czym mówię, że mi bardzo brakowało w tym modelu, tego fundamentu, na którym ta piramida trójpoziomowa tak powinna mocno stanąć, tak, i mocno stać cały czas, to będziemy, nie wyjdziemy z tego błędnego koła, z tego zaklętego koła. I to nie jest kwestia braku specjalistów, bo co roku liczba zarówno psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, jak i psychoterapeutów dzieci i młodzieży, psychologów klinicznych, terapeutów środowiskowych dzieci młodzieży zwiększa się, i to znacząco, tak na przestrzeni ostatniego roku, chociażby o kolejnych 116 nowych lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w tej dziedzinie, nam przybyło. Przybywa specjalistów i same zmiany, tak chcę to wyraźnie podkreślić, tylko i wyłącznie związane z resortem zdrowia, nigdy nie będą efektywne i skuteczne,
1: bo jak mówimy
0: o zdrowiu psychicznym, to ono musi być osadzone w zdrowiu publicznym i we współpracy międzysektorowej.
1: Najważniejsze, że ta reforma wydarzyła się, trwa i to się rozwija, ale to, z czym chciałabym się zwrócić pytania do gości w studiu, do pani Ani i do pana Tomasza, to to, że tych dzieci, tych młodych ludzi jest coraz więcej. Czy to jest tylko moje wrażenie, czy te statystyki, chociażby to, co znalazłam w tym raporcie z 2026 roku, czy w tym raporcie NIK-u, no to jest przerażające. Czy osób przychodzących do was, do fundacji, jest więcej niż było?
2: Zdecydowanie tak. Ja też pozwolę sobie podzielić.

0: dziękować Amelce za jej niezłomność w mówieniu o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży i podnoszenie tego tematu. Dzisiaj Amelka w naszej fundacji zajmuje się, pracuje w dziale fundraisingu i pomaga nam pozyskiwać środki właśnie od darczyńców indywidualnych, od osób, które biegają dla nas po to, żeby pomagać w naszym pogotowiu psychologicznym bezpłatnie, co robimy 7 dni w tygodniu, niosąc pomoc od dzieci i młodzieży po osoby dorosłe. Amelka też mówiła o pierwszej kampanii dziecięco-młodzieżowej, którą nasza fundacja zorganizowała 10 lat temu. I wówczas na naszych billboardach liczba dzieci chorujących na depresję wynosiła 8 tysięcy leczących się w ramach publicznej służby zdrowia. Kampanię dziecięco-młodzieżową zrobiliśmy również 1,5 roku temu i wówczas ta liczba już potroiła się. Dzisiaj w Polsce mamy ponad 30 tysięcy dzieci leczących się na depresję i ponad 32 tysiące zmagających się z zaburzeniami lękowymi. A to jest tylko publiczna służba zdrowia i to jest taki wierzchołek góry lodowej po prostu. W samej naszej fundacji robimy miesięcznie około 1000 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, które nie są ujęte w żadnych oficjalnych rejestrach poza naszym fundacyjnym, a nie jesteśmy oczywiście jedyną organizacją pozarządową, która się tym zajmuje, plus jest cały sektor prywatny, który też nie jest ujęty w tych statystykach, plus niestety jest ogromna część dzieci i młodzieży w ogóle niezdiagnozowanej, gdzie poziom stygmatyzacji leczenia psychologicznego, psychiatrycznego czy psychologicznego i terapeutycznego wciąż jest bardzo wysoki. Mamy całą ogromną część rodziców, którzy wypierają depresję. No mówią, nie było za moich czasów, a to wymysł, a to lenistwo. Nie, drodzy państwo, depresja jest chorobą i zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u osób dorosłych jest chorobą, wymaga leczenia. U dzieci i młodzieży pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia. U osób dorosłych łączymy farmakoterapię i psychoterapię. Jest to najskuteczniejsza droga leczenia tej choroby.
1: Panie Tomaszu, przedstawiłam pana jako ojca czwórki dzieci, jako ambasadora Fundacji Twarze Depresji. Co zdecydowałby się, co powiedziałby pan nam więcej? Bo pan naprawdę, jak nikt tu w studiu, zna ten problem dobrze.
2: Znaczy, szczerze mówiąc, to temat jest tak szeroki, nawet nie to, że temat jest szeroki, ale już nawet te wątki, które tutaj panie poruszyłyście, to już rzeczywiście to nawet nie jest rzeka, to jest ocean, a jak rzeka, to Amazonka przynajmniej. Więc no, mam taką świńską górkę, bo nie wiem, od czego zacząć, szczerze mówiąc.
1: Od siebie może. To,
2: znaczy, może tak. Od siebie trochę przesunę, bo potem zapomnę, bo odwołałbym się troszkę do tego, czy nawiązałbym do jednego z wątków, które panie tutaj poruszałyście, ten wzrost diagnozowanych dzieci, ale zapewne też i w ogóle wzrost zjawiska depresji wśród dzieci i młodzieży. Ja tutaj mam takie wrażenie, że była mowa, oczywiście to jest ważne, to jest broń Boże zarzut, to też od razu zrobię taki disclaimer na zaś, ja głośno myślę, tak? To nie jest tak, że wypowiadam jakąś opinię, bardziej próbuję coś kombinować, że mówimy tutaj o sytuacji zastanej. To znaczy taki, że już mamy tyle dzieci z depresją, mamy ośrodki, super, to wszystko jest. To pani doktor tutaj poruszyła w pewnym momencie, mówiąc o profilaktyce i o tym fundamencie tej piramidy, prawda? Tylko że mówimy tutaj, tu była mowa o fundamencie piramidy, gdzie ta piramida już jest opieką nad zjawiskiem. Z tego, co ja rozumiem. Natomiast tutaj ja bym zwrócił uwagę, o, może tak.
1: Czyli zapobiegać, a nie leczyć.
2: Dokładnie. Czy zapobiegać, a nie leczyć. Ale też przyjrzeć się, bo zapobiegać możemy wtedy, kiedy wiemy, skąd się dane zjawisko bierze. Czyli tak naprawdę zdiagnozowanie genezy. Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Ja nie mam tutaj gotowej odpowiedzi, natomiast myślę, że tutaj trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego tak

0: się dzieje, że dzieci w ogóle w depresję wpadają. Dlaczego ta, i dlaczego tak się dzieje, że jest ich coraz więcej? I być może tutaj też należałoby sobie na to powiedzieć i się zastanawiać, znaczy, dlaczego ci pacjenci się pojawiają. Gdyby pacjenci się nie pojawiali, no to nie byłoby systemu.
1: Pani
0: to
1: doktor, pojawiły się tutaj takie wątki, zresztą też w tym raporcie, w różnych raportach, które wskazują na media społecznościowe, a w samym reportażu przeraziło mnie to, kiedy Amelka mówiła o forach, tak, czyli rola internetu, zachęcających, forach młodych ludzi, zachęcających siebie nawzajem do prób samobójczych.
2: Niestety tak się dzieje i tak jakby nawiążę tutaj do wypowiedzi pana i też mojej, nie bez powodu wskazywałam na ten ważny obszar dotyczący profilaktyki, czyli to hasło lepiej zapobiegać niż leczyć, bo można powiedzieć, że my wiemy już coraz więcej o przyczynach tej słabnącej kondycji psychicznej Polaków, ale szczególnie dzieci i młodzieży. I w odniesieniu do zaburzeń psychicznych, również i zaburzeń depresyjnych, mówimy o tej etiologii wieloczynnikowej, czyli czynnikach tak genetycznych, biologicznych, ale szczególnie u dzieci i młodzieży o czynnikach środowiskowych. I to, co widzimy i obserwujemy w tej codziennej praktyce klinicznej, a również dzięki badaniom naukowym prowadzonym w naszym kraju i na świecie, bo ten problem dotyczy nie tylko Polski, widzimy wyraźnie wzrost przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i niewątpliwie tego negatywnego wpływu związanego z technologią, z rozwojem technologii cyfrowych. Z jednej strony to jest narzędzie, które nam pomaga wszystkim, ale niestety przy braku wprowadzania tych dzieci w ten świat, tych nastolatków w ten świat bez równoległej edukacji cyfrowej, mamy sytuację, gdzie szczególnie dzieci i młodzi nastolatkowie są bardzo narażeni na te negatywne wpływy.
1: Ale pani doktor,
2: wyraźnie widzimy,
1: kto z nas wygra z algorytmami? No algorytmy między innymi, z przerażeniem czytałam różnego rodzaju artykuły, które mówią o tym, że no właśnie algorytmy i to, co one kreują w mediach społecznościowych, w sposób niesamowity wpływają na samoocenę i lęki młodych ludzi.
2: Ale to się wszystko zgadza. To są te algorytmy, które wpływają negatywnie na samoocenę, ale tak jak pani powiedziała chwilkę wcześniej, również algorytmy, i to badania pokazują, podsuwają tej młodzieży, która korzysta z mediów społecznościowych w szczególności, również treści dotyczące zachowań samobójczych w sytuacji, kiedy ten młody człowiek nie szuka intencjonalnie takich treści. I tych zagrożeń jest bardzo wiele. Jako też specjaliści wskazujemy na synergię w działaniu, bo sama edukacja bez wprowadzania rozwiązań na poziomie tak prawa, określonych ustaw czy rozporządzeń naprawdę też nie zmieni sytuację, bo platformy są w tej chwili bezkarne. Mamy prawo, które w pewnym sensie jest nieegzekwowalne, tak? I widzimy to, że młode osoby, które generalnie nie powinny mieć dostępu do czy tych platform społecznościowych, czy różnych treści zagrażających, które są w tej przestrzeni online, w tym treści pornograficznych, niestety mają bardzo łatwy dostęp.
1: Tak? Ja chciałam...
2: A wiemy doskonale, że zwiększa to ryzyko właśnie występowania kryzysów psychicznych i zaburzeń psychicznych u tych młodych osób.
1: Pani Aniu, media społecznościowe, najprostszy dostęp poprzez telefon większość dzieci ma, czekając na rozpoczęcie wieczoru w jedynce z reportażem. Słyszeliśmy w informacjach informacje o ograniczeniu dostępu do telefonów. To ma wejść w następnym roku szkolnym. Co pani na to?
3: No my jako Fundacja Twarze Depresji jak najbardziej rekomendowaliśmy wprowadzenie zakazu używania telefonów w szkołach. Już w zeszłym roku przygotowaliśmy ogólnopolską kampanię Emocja.
1: Ale to jest niesamowite, muszę pani wejść w słowo, że wy macie tak szeroki sposób działania, bo to też pokazuje, że walka z depresją, wspomaganie tych dzieci, młodzieży może mieć chociażby taki wymiar.
3: No to wszystko się ze sobą łączy i dlatego właśnie organizujemy już drugi rok kampanię.

0: Nie emocja pierwsza odbyła się pod hasłem dalej od telefonu, bliżej siebie, bo zobaczyliśmy badania NASK-ów, które wskazują na to, że nastolatki 5 godzin każdego dnia spędzają z telefonem w ręku, a w weekend ten czas się wydłuża do 6 godzin i jako specjaliści zdrowia psychicznego pomyśleliśmy, że naprawdę jesteśmy w stanie pół Polski przejechać i zrobić wiele wartościowych rzeczy, kiedy nasze dzieciaki tego w tym czasie scrollują, szukając hormonu nagrody, jakim jest dopamina wytwarzana właśnie podczas tego scrollowania. W tej chwili uruchomiliśmy drugą edycję kampanii Emocja pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak, zadbaj o niej. Pokazujemy, jak wiele zagrożeń związanych jest ze sztuczną inteligencją, z samodiagnozowaniem się dzieci, z takim udawanym terapeutą, który oczywiście sztuczna inteligencja nie jest żadnym terapeutą, a są już takie platformy, które udają terapeutów.
1: Ale telemedycyna, czy jakby kontakt online z prawdziwym człowiekiem?
0: Oczywiście nie chodzi o to. W naszej fundacji prowadzimy wideokonsultacje i terapię online. I czas pandemii pokazał nam, że jesteśmy w stanie pracować na wideokonsultacjach tak samo skutecznie z depresją, z lękiem, z zespołem stresu pourazowego, jak i w gabinecie. Ale no to są nasze te doświadczenia z pandemii z realnym człowiekiem, prawda? I o to chodzi. Ja 80% dobrej diagnozy to jest to, co ja widzę w gabinecie, a 20% co mówi pacjent. Czy widzę wideo? Musimy człowieka zobaczyć, żeby wiedzieć, jaki jest problem. Ale jeszcze jedną rzecz muszę dodać, zanim pan Tomasz, że i to pani doktor pewnie też się zgodzi, że ogromna część depresji wśród dzieci i młodzieży wiąże się z tym, co dzieje się w domu dziecka. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali i mówili, że na nas, rodzicach, ciąży naprawdę wielka odpowiedzialność.
1: No właśnie, rola rodzica.
0: Czas, który brakuje nam, żeby dzieciom poświęcić, ten szybki język, czasami agresywny język, stygmatyzujący język, to wszystko ma znaczenie później na jak to nasze dziecko funkcjonuje.
1: Panie Tomaszu, ostatnia minuta należy do pana, jako do rodzica.
2: Myślę, że to rzeczywiście jest kluczowe tutaj, bo tak jak moja żona, która była psychiatrą dziecięcą i psychologiem, też zawsze mówiła, że jak przychodzi do niej pacjent dziecięcy, to ona przede wszystkim ogląda rodzinę. Ona sprawdza rodzinę i nawet więcej, dobra, nie chcę zmyślać, nie pamiętam już, wiemy, że dzieci kanalizują różne problemy, bo dzieci widzą dużo więcej niż nam się wydaje. Nawet jak próbujemy ukrywać między dorosłymi, to dzieci to widzą, wyczuwają górnym węchem w taki czy inny sposób. One to po prostu widzą, więc to, co dziecko pokazuje często albo, no nie wiem czy zawsze, pewnie nie zawsze, jest też tym, co się dzieje w rodzinie.
3: I dlatego trzeba się sobie nawzajem przyglądać i odstawić telefony, chociaż wiadomo, że to nie wszystko i wiele jeszcze byłoby do powiedzenia. Bardzo dziękuję za wizytę. Anna Morawska z Fundacji Twarze Depresji, Tomasz Ginter, ambasador tejże fundacji, pani doktor Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dobranoc, mówi państwu Anna Dołęgowska.
4: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
5: Detektyw Kowalski spotyka się z mężem Marzeny Karaś, Krzysztofem. Posłuchajmy 9 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
6: Siedzimy naprzeciwko siebie i siorbiemy kawę. Ja czarną, niesłodzoną. On ze śmietanką i podwójnym cukrem. Do tego wziął donata z nadzieniem budyniowym w czekoladowej polewie. Mówią, że jesteś tym, co jesz. I to się zgadza. Krzysztof Karaś wygląda może nie jak pączek, ale jak koleś, który na 40 powinien dostać talon na bajpasy. Ma z 50 funtów nadwagi, do tego brzusznej. Widać, że od wczoraj nie spał i w sumie mu się nie dziwię. Patrzy na mnie przekrwionymi od płaczu i niewyspania oczami, w których nie ma żadnej emocji, w ogóle żadnych wyższych uczuć, tylko ból i zmęczenie. Pamiętasz mnie? Od razu przechodzimy na ty.

0: Widywaliśmy się na koncertach szkolnej orkiestry. Gabi to moja córka. Grała na klarnecie. Wtedy jeszcze byłem z jej mamą, z Aśką. Kiwa głową, że pamięta. Ale nie przyszedł tutaj, żeby wspominać fałszujących gimnazjalistów. Wyjmuje notes i długopis. No dobra, Krzysiek. Wiesz, co tam się stało? Tyle, co od teścia. Nie wyglądasz na zaskoczonego, mówię. Bo nie jestem. Możesz jaśniej? Pranie mózgu. Co tu dużo mówić? Ktoś jej wyprał mózg? W tej sekcie, z której wróciła? Kiwa głową, wgryza się w pączka, oblizuje budyń z wąsów. Od powrotu powtarzała, że ma zadanie. Że jest wykonawczynią ostatecznego planu. Ręką przeznaczenia. Betą.
1: Betą?
0: Jak litera z greckiego alfabetu albo ze stada wilków? Tak. A kto jest alfą? Czekaj, niech zgadnę. Pewnie przywódca tej sekty. Kręci głową. Nie, on jest omegą. Nazywają się Unus Mundus. A po polsku? To po łacinie znaczy jeden świat. To stary koncept filozoficzny, prawdopodobnie przedplatoński. Upraszczając, oznacza przestrzeń, z której pochodzi rzeczywistość, cały świat. Grubo. A skąd ty to wszystko wiesz? Też byłeś w tej sekcie? Nie byłem, skończyłem filozofię na UJ-cie. W sekcie jest kilkanaście osób, ale nieprzypadkowych. Prawie same kobiety. Nie można się do nich od tak zapisać. Trzeba mieć zdolności. Trzeba być medium, mówi.
2: Marcin Stec przeczytał 9 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa.
5: Dobry serwis, odpowiada Francuska. Na forehand rywalki uderza Maja i Francuska wyrzuca, a więc wygrywa Maja na głównej arenie.
4: I Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i jutro zagra w ćwierćfinale na ceglanej mączce.
6: Gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da.
4: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Rząd mówi stop uzależnieniu dzieci od urządzeń elektronicznych. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania zakazujące używania smartfonów w szkołach podstawowych. Resort edukacji chce, by szkoły przy okazji wskazywały na zagrożenia wynikające z siedzenia godzinami z telefonem w ręku. Według planów rządu nowe przepisy mają wejść w życie 1 września.
1: Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Ma dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. Minister edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że znajdą się tacy, którzy będą ten zakaz omijać.
2: I tak, jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów i mam świadomość, że będą takie osoby, które będą starały się ten zakaz obejść, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny. Trzeba go wprowadzić i trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie, które będzie mogło ich wesprzeć.
1: Będą wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel zdecyduje, że do procesu dydaktycznego użycie telefonu jest niezbędne. Aktualnie w Polsce już ponad połowie szkół nie można używać telefonów. Z badań resortu edukacji wynika, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca.
3: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej.

0: gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych.
2: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
3: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
2: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Od dziś też dzieci do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach na hulajnogach czy rowerach. W związku z tym policjanci, lekarze i zarządcy dróg przygotowali spot, który opowiada o konsekwencjach nierozważnych zachowań na drodze.
4: 5 sekund, bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie.
5: Z tym anestezjologiem lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych.
6: Widzimy to za często, to tylko chwila, a zmienia całe życie.
7: Podkomisarz Wołczyńska, Wydział Ruchu Drogowego. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej niż w roku ubiegłym.
8: To miała być chwila. Już nigdy nie będzie jak wcześniej.
1: Spot ostrzega przed wypadkami. Jego adresatami są zarówno dzieci, jak i dorośli.
9: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze zapowiedź sportowa. Maja Chwalińska jest rewelacją tegorocznego French Open. Polska tenisistka dotarła do ćwierćfinału tego wielkoszlemowego turnieju. Przed nią mecz o półfinał, w którym rywalką będzie Anna Kalińska. Rosjanka to zawodniczka znacznie wyżej notowana od Chwalińskiej. Jednak Polka podkreśla, że w meczach na tym poziomie nie można niczego przesądzać.
10: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuje. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Aną się okaże.
1: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano dziś na godzinę 11. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Noc na ogół pogodna, tylko na krańcach południowych i wschodnich Polski możliwe zanikające opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 9 na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. A w dzień opady deszczu przemieszczające się od południowego zachodu ku centrum kraju, a po południu w pasie od Pomorza Zachodniego po Małopolskę. Miejscami burze. Temperatura od 16 stopni na południowym zachodzie Polski, około 20 na wschodzie, do 27 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
9: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest środa, 3 czerwca, 154 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.19, zajdzie o 20.49. Dzień będzie trwał 16 godzin i 30 minut. Krótka kartka z kalendarza. 108 lat temu premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch złożyli w Wersalu deklarację, że powstanie państwa polskiego jest warunkiem trwałego pokoju w Europie. 101 lat temu urodził się Bronisław Chromy, rzeźbiarz, twórca smoka u podnóża Wawelu w Krakowie i wielu pomników. 87 lat temu w Warszawie na torze wyścigów konnych na Służewcu odbyła się pierwsza gonitwa. 55 lat temu podjęto decyzję o

0: budowie trasy łazienkowskiej w Warszawie. 40 lat temu urodził się Rafael Nadal, hiszpański tenisista, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny. 25 lat temu zmarł Anthony Quinn, jeden z najpopularniejszych aktorów hollywoodzkich. 10 lat temu zmarł Muhammad Ali, amerykański bokser uznawany za najlepszego boksera wszechczasów. 3 czerwca Czarnogóra obchodzi Dzień Niepodległości, a Uganda Dzień Męczenników. 3 czerwca to też Światowy Dzień Roweru, a także Dzień Dobrej Oceny obchodzony w Polsce i Światowy Dzień Savoir-Vivre. A imieniny obchodzą Andrzej, Franciszek, Jan, Karol, Leszek, Maciej i Tamara. Najlepsze życzenia od jedynki.
1: Autopromocja.
2: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
3: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
2: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam w czwartek po 22. Magda Mikołajczuk.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dzień dobry Państwu. Tonight, tonight, tonight. Smashing Pumpkins. I jak mi się w pamięci ta piosenka zakodowała, to miałem takie przeświadczenie, że ona jest łatwiejszą melodią. A teraz po wysłuchaniu z Państwem, to już nie jestem tego wcale taki pewien. No tak czy inaczej, kłaniamy się od Tonight, Tonight, 244 Biuro Piosenek Znalezionych. Jesteśmy w czerwcu. No i to, proszę Państwa, trzeba sobie nazwać po imieniu, bo jak nastał kwiecień, to ja taki byłem przemądrzały, mówiąc, że najfajniejsze miesiące, kwiecień, maj, no chwilo trwaj. No i chwila trwała tyle, że nie wiadomo, kiedy ona minęła, co wcale mnie nie cieszy. I czerwiec, mimo że jeszcze dnia przybywa i Daniel Wydrych jeszcze mówi, że tam jest ten dzień najdłuższy w roku przed nami i tam zostało jeszcze tej różnicy, więc przybywa. No ale to już ta perspektywa taka, bo to już w minutach, to już nie jest w godzinach. To proszę zobaczyć tam tych godzin tyle. Tyle w międzyczasie przybyło. No dobrze, więc kartkę w kalendarzu tutaj, tym EO, możemy też przełożyć. Zielonego pojęcia nie mam, co się nam w czerwcu. O proszę, dzisiaj jest, proszę Państwa, dzisiaj jest, właśnie, dzisiaj jest takie usłyszenie, na które ja nie wiem, czy Państwo w 100% czekali. Muszę tu się tylko doklikać do mojego tajemniczego folderu, żeby przypadkiem czegoś nie spaprać. No nie, dobrze. Światowy Dzień Savoir-Vivre. Niewiarygodne. Jutro, no tak, ten savoir-vivre, to my z nim tak różnie. Jutro będzie Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, urodziny 8.99 zł. Co to znaczy? W sobotę można się jojo pobawić, bo jest dzień jojo. I uwaga, w niedzielę 7 mamy Międzynarodowy Dzień Seksu. Dzień Informatyka w poniedziałek i Dzień Kaczera Donalda we wtorek 9. Ale to jeszcze przed nami. Szmat czasu. Dzisiaj 7,5 tematu, a właściwie 8 do omówienia. Tryptyk pełnowymiarowy 1, ale do tego takie dwa półtryptyki. Niektórzy artyści będą powracali nieraz w naszym usłyszeniu. Nowości zostawiam na sam koniec godziny 3. I jeszcze mam tutaj napisane, żeby Państwu powiedzieć od razu na wstępie. Oto. To są cukierki. Muszę się do tego w końcu przyznać. Kocham słodycze. W każdej postaci to jest to moja słabość ogromna. Może nie taka jak rajstopy, nie na moich nogach, na nogach ładnych. Ładnych właśnie. Ale no, te słodycze są nieopodal. Marcin.Subestomałpa.polskiradio.pl to jest adres mailowy. Nocna pora w muzyce nocą w Biurze Piosenek Znalezionych. Niech trwa, proszę Państwa, i niech też wspomnienia mają się dobrze. A, no właśnie, bo to już dobra tradycja, że ja jestem w moim ulubionym miejscu. No proszę Państwa, no jeśli nie teraz, to kiedy? Może jeszcze trochę jesienią, ale zjadą się turyści w lipcu i w sierpniu. Będzie hałas, będzie tłoczno, przejść się nie da ulicą i pójść tutaj do spożywczaka nieodległego, bo nic w nim nie będzie, bo to wszystko wykupili. A teraz jeszcze jest pusto, więc to ja jestem w tych swoich szczęśliwościach.

Też muszę o tym odpowiedzieć na pytania i na listy, które napłynęły również. Dobrze, proszę Państwa, 1994 rok, piękna piosenka, która stała się przekleństwem.

powiedziałem, że stała się przekleństwem, bo to była ukochana piosenka prezesa radia, w którym pracowałem i które odpaliliśmy w 1994 roku w Gdyni. No i prezes, jak w nocy nie mógł spać, to dzwonił i mówił: panie Marcinie, tak, panie prezesie, pan puści. Ale co, panie prezesie? Panie Marcinie, pan wie co. No i myśmy już tej piosenki mieli po kokardy, mimo że piękna. No ale prezes był nieposkromionym człowiekiem i po paru miesiącach działalności radia, kiedy jeszcze nie pozamiataliśmy na trójmiejskim rynku i konkurencja z Żółtym Trójkątem nie poniosła kary za grzech pychy, to jeszcze nie były te czasy, to zorganizowaliśmy koncert Tomasza Żółtko, to było w Gdańsku, w Nadbałtyckim Centrum Kultury, gdzie Maciej Nowak był dyrektorem i Tomasz, oczywiście pan Tomasz, zaśpiewał Kochaj i dotykaj. Zapomniałbym o tej piosence, bo to trzeba czasem wymazywać niektóre sprawy, ale no, ukazała się nowa płyta Tomasza Żółtko. Nie ma na niej takiej piosenki jak ta przed momentem. Nie szkodzi. Dobrze, do słabości, do słodyczy się już państwu dzisiaj przyznałem. Będzie też dzisiaj z cyklu porad niedźwiękowa porada, Kajetanie, tylko porada lotnicza. Ale nie będzie dotyczyła wakacji, ale o wakacjach też będę mówił. Zanim tematy, już momencik i tematy uruchamiamy, to coś nowego. Daria ze Śląska, nowa płyta. Miałem okazję z panią Darią się zobaczyć niedawno. Była w czarnej koszuli, wyglądała bardzo wytwornie. Czego nie omieszkałem powiedzieć. I ta nowa płyta, tak, dzisiaj też z dźwiękami w tle, Darii ze Śląska, bardzo mi się podoba.

Tytuł jest taki na cztery literki, JPRD. Nawet nie chcę ich tak ciurem czytać, bo to wiadomo, o co chodzi. Dobrze, że w piosence nie przeklina ją. Daria ze Śląska, z Nowej Głety. Halo, halo. A to państwo wszystko zresztą sobie wypatrzą. Jest świetna książeczka, bo są dobre opisy, są zdjęcia. No taka na bogato. Już teraz nie wszyscy artyści w ogóle doceniają i jakby przykładają się do tego, żeby oprócz muzyki to jednak było coś jeszcze. A to coś jeszcze to czasem wymaga równie dużo pracy, co te piosenki, które stanowią no, podstawę tego, że taką płytę my sobie nabywamy. Proszę państwa, ja może zacznę od tematu, który sobie nazwałem filtr w mózgu. I przyznam, że nie jestem autorem tego, tej złotej myśli, tylko podpatrzyłem to u jednego kolegi, który wrzuca takie rolki na Instagramie. Kolega pracuje w radiu w Krakowie. I tam jest o filtrze po 50. Że ludzie tam po 50, to im się w mózgu uruchamia taki mechanizm ochronny, który sprawia, że byle błahostka nie wytrąca nas z równowagi. I to nie oznacza, że przestają nam się synapsy kleić i już nie jarzymy, my po 50, bo według wszelkich badań to wychodzi, że jarzymy całkiem spoko. Ale jednocześnie nasz mózg zaczyna nas chronić przed głupotami, które w młodości to ludzi wytrącają z równowagi. Odpalamy się jak fajerwerki na Sylwestra. Serce szybciej bije, naprężają się mięśnie, ten poziom kortyzolu nam się podnosi do niefajnych wartości. No i to wszystko nam nie służy. A po tej 50, to tam mamy w mózgu takie coś i to coś to sobie mówi, no i co z tego? I to jest cudowne w kontekście różnych rzeczy, które nas na co dzień spotykają, że nie panikujemy. I w miejscu, w którym pracuję, bo do tego dążę, kiedy ja byłem przyjmowany do pracy ponad 3 lata temu, o, widzę, że mi mięta wyschła, tak? Muszę podlać. No więc, no proszę, tu jest sucho. Teraz podlejemy. No więc w miejscu, w którym pracuję i byłem rekrutowany tam po przejściu tej całej ścieżki korporekrutacyjnej, dyrektor powiedział taką rzecz,

jeśli wydarzy się awaria. Pracuję jako inżynier emisji dyżurny i puszczają emocje, robi się nerwowo, bo wiadomo, że zawsze chcemy, żeby wszystko działało świetnie, no ale nie zawsze tak jest. No więc sytuacja jest taka na podwyższonych obrotach. I wtedy od takiego pana w kraciastej koszuli oczekuje się dość skutecznego działania i rozwiązania problemu. I raz, że ten mechanizm obronny wtedy trochę hamuje nas przed łapaniem tego niepotrzebnego napięcia, a dwa, że taki pan po 50 podobno wzbudza respekt. Jakaś impreza była gruba, bo te butelki tam w tym koszu to brzęczą równo. I to podobno jest taka cecha, co chciałbym zadedykować tym 50-latkom, którzy na rynku pracy mają kłopot ze znalezieniem pracy. Wysłali już 450 CV i w ogóle nikt na nie nie odpisał. Znajomym jakoś wstyd się przyznać, a w ogóle wstyd już prosić. I nie jest łatwo. Ja sam tego doświadczyłem kilka ładnych lat temu, kiedy pracy nie mogłem przez 5 lat znaleźć. Wysyłałem swoje CV i tam niektórzy byli bardzo zdziwieni. Pan z takimi tutaj kompetencjami pracy nie może znaleźć. Inni mówili, nie no, ale ja bym musiał panu pewnie ze 30 tysięcy na rękę. To nie bardzo. Ja mówiłem, że nie, że ja w ogóle nie mam takich oczekiwań. To tak się ze zrozumieniem spotykałem wtedy. Więc ja wiem, że jest niełatwo po 50, ale proszę państwa, na szczęście też rynek pracy zaczyna właśnie zdawać sobie sprawę, że ci ludzie po 50, to jeszcze im ten umysł klei, że te wszystkie nowoczesne rozwiązania to nie są rzeczy abstrakcyjne, nie do pojęcia, a z drugiej strony spokój, doświadczenie i dojrzałość to są cechy bardzo pożądane, nie mówiąc o lojalności, przywiązaniu, szacunku dla miejsca pracy, a nie, że katarek to idę na zwolnienie, a nie, to jak szef się krzywo spojrzał, to nie to, ja się czuję mobbowany i muszę iść do swojego psychoanalityka albo tam na jakąś integrację sensoryczną, bo mój dobrostan został naruszony, jeszcze nie daj Boże, mobbing. Te pokolenia takie nowe to jakoś tak, no słabiutcy są. Nieodporni i więcej roszczeń niż takiego, nie chcę powiedzieć kultu zasuwania, bo ja jestem z pokolenia kultu zasuwania, ale to nie było dobre. Natomiast to nie oznacza, że my musimy przy każdym powiewie wiatru od razu dostawać zapalenia płuc. Co zauważam, że jest immanentną cechą tego bardzo młodego pokolenia roszczeniowego wkraczającego na rynek pracy. Także po tej 50 nie jest łatwo, ale najczęściej to są bardzo cenieni ludzie, jeśli im się uda przebić przez to sito tych młodych tam w tych działach HR-owych i oni są bardzo wydajni, bardzo lojalni, nie wydziwiają i pracodawcy wbrew pozorom bardzo lubią takich pracowników. Także proszę się, proszę państwa, nie zrażać. A jeśli trzeba 4 poziomy niżej zjechać, mimo że mamy kompetencje na prezesa, a co państwu to przeszkadza? Naprawdę można w sklepie, w dyskoncie zacząć pracę? To jak państwo mają tą dojrzałość, to w 100% po jakimś kwartale już państwo będą zastępcą kierownika. No dobra, to ja się rozgadałem. A z cyklu piosenek, które są świetne i które zostały zapomniane i wstyd mi się przyznać, ale ja zupełnie zapomniałem o tej piosence. Bez bicia się przyznaję, że to dobrze, że single mi to przypomniały. Jej wspomnienie. Ależ to piękna nuta od grupy Kombi.

to taka piosenka. Jak ja mogłem o niej zapomnieć w ogóle? Nie. Jej wspomnienie, grupa Kombi. Proszę Państwa, za momencik będziemy mieli ładne wspomnienie takie z moich czasów, jak do Warszawy przybywałem, ale chciałbym długiego maila przeczytać, którego napisał do mnie Piotr. Piotr napisał do mnie tego maila we wtorek, czyli 19 maja, no czyli w poprzednim miesiącu. Cześć Marcinie. To ja, były kierowca autobusu z Łodzi. Zrezygnowałem z jeżdżenia i mimo, że bardzo lubię prowadzić duże pojazdy, to system pracy z jednym wolnym weekendem na 6 tygodni i wstawanie o 2 w nocy wykańcza organizm, spanie po maks 4 godziny. Czasem bywałem niewyspany, a czasem bardzo niewyspany. Postanowiłem jednak pomyśleć o swoim zdrowiu, połączyć to ze swoim zamiłowaniem do komunikacji. No i aktualnie jestem w branży, choć trochę z innej strony. Zajmuję się, pracuję przy układaniu to składów jazdy. W miarę możliwości staram się w ten sposób pomóc byłym kolegom zza kółka. Tak pisze Piotr z Łodzi. I jeszcze są fajne wspomnienia i uściski dla żony Sylwii, która męczy się w korpo, gdzie człowiek kiedyś był człowiekiem, a teraz jest tylko numerem. I słyszę to prawie wszędzie. We came to dance. Ultravox dla mnie utwór więcej niż ważny.

Bardzo lubię to wspomnienie. We came to dance. Taka nieoczywista, przynajmniej dla mnie, piosenka. Grupa Ultravox. Proszę Państwa, porady techniczne to będzie teraz. Nie zjadłem jeszcze tych słodyczy, naprawdę. Dzisiaj będzie o dronach. Ja tak dyskretnie się zacząłem Państwu ujawniać, że stałem się droniarzem. No, Państwo wyłapali, jak już te zdjęcia z lotu ptaka tam zacząłem od czasu do czasu wrzucać. No i pojawiło się pytanie, z którym ja się też jakiś czas temu zmierzyłem, no tylko że mi nikt przez radio nie powiedział, jakiego sobie kupić drona. Proszę Państwa, odpowiedź jest taka. Jeżeli chodzi o firmę, to w zasadzie lider, król jest jeden. I co ja będę tu operował nazwami? Nazwa trzyliterowa i wszystko jasne. Natomiast dziś nie będzie odpowiedzi zależy do czego, bo zwykle jak my zaczynamy, to my nie umiemy. A jeśli już umiemy, to już wiemy, jakiego sobie kupić. A jeżeli dopiero przygodę zaczynamy, to proszę Państwa, po pierwsze, to trzeba sobie, i to jest darmowy kurs na stronie Banzy, i najlepiej sobie zrobić uprawnienia od razu. To jest egzamin online'owy, nigdzie się nie jeździ, on jest bezpłatny.

Nie jest trudne. To znaczy, można odbyć to szkolenie online i ten egzamin wtedy nie stanowi żadnego kłopotu. I to nie chodzi o to, że ten papierek jest do czegoś potrzebny na początek. Ale będzie nam łatwiej potem przedzierać się, bo im dalej, tym więcej tych różnych znaków zapytania. I jak my już wiemy, że chcemy spróbować i nie chcemy zbankrutować, tylko chcemy mieć takie dodatkowe narzędzie i trochę zabawkę, to proszę Państwa, potrzebne Państwu będzie urządzenie, które będzie odporne na naszą ułomność, bo nigdy nie będziemy od początku dobrymi operatorami. Urządzenie będzie wielofunkcyjne, to znaczy ono będzie w stanie dawać nam dużo frajdy i nie będzie dedykowane tylko do jakiegoś takiego bardzo specjalistycznego zastosowania, czyli na przykład ma świetną kamerę, ale wymaga super umiejętności lotniczych, ale już nie zrobi tego. I dobrze by było, żeby takie urządzenie miało możliwość obsługi z aplikacji, żeby nim można było sterować. To nie będzie duży zasięg, ale z aplikacji, żeby reagowało na gesty, czyli możemy sobie takiego drona zabrać do plecaka i sobie go na przykład wypuścić z ręki, żeby on się tam nad nami gdzieś znalazł i wykonał nam na przykład kilka zdjęć, bo jesteśmy w jakimś fajnym miejscu. Żeby miał ten tryb też śledzenia, czyli na przykład idziemy sobie w górach i on za nami leci, albo jedziemy rowerem i on też może za nami podążać. Tryb kolejny to jest oczywiście, że on jest sterowany kontrolerem. I jest jeszcze tryb czwarty, że możemy latać w goglach, czyli tak zwane FPV, czyli to z takiej perspektywy, no, że widzimy tak, jakbyśmy w tym dronie siedzieli i jak Państwo takie szalone przeloty obserwują, to właśnie w tych trybach to się robi i też się w tych trybach robi akrobacje, fikołki, bo w innych to nie bardzo. I od razu podpowiem, najlepiej kupować gotowe zestawy, bo taki zestaw będzie miał, oprócz drona, to będzie miał kontroler. Fajnie by było mieć ten kontroler z wyświetlaczem, ale to jest dużo drożej, ale lepsze to niż dopinanie telefonu, proszę mi uwierzyć. I żeby w zestawie był komplet trzech baterii. Dlaczego trzech? Bo producent podaje, że na przykład dron, i tu ja mam konkretny model na myśli, to on 18 minut na jednej baterii będzie działał. On nie będzie latał 18 minut. To jest deklaracja producenta, zrobiona w warunkach laboratoryjnych, bez mała, czyli w jakiejś hali, gdzie nic nie wieje i nie ma żadnych przeszkód. Realnie taki dron Państwu polata 12-13 minut. Mało? No mało, ale zapewniam, że na początek wystarczy. Te baterie się ładują relatywnie szybko. Wymieniamy i latamy dalej. Jak sobie bierzemy dużego powerbanka, to w plecaku się będzie ładowało. Albo wrócimy do hotelu i się nam naładuje. A trzy baterie to jest 30 parę minut nagrania. I dron ma osłonięte śmigła. Czyli jak nam tam w słup huknie, tak nie bardzo dramatycznie, to nic mu się nie stanie. Parę razy w słup przydzwoniłem, w drzewa mi się też zaplątał. Dobrze, żeby miał czujnik typu lidar z przodu, czyli taki, co rozpoznaje bardzo drobne przedmioty. A reszta to już się jakoś ułoży. Od razu Państwa rozczaruję, taki dron to jest klasa A0, czyli on nie wymaga ubezpieczenia i nie wymaga tej licencji, ale trzeba jednak trochę się zorientować, o co chodzi. Trzeba sobie zainstalować aplikację Drone Tower. Każdy lot zgłaszamy, ale to się Państwo na tym szkoleniu dowiedzą. No a są różne obostrzenia i to właśnie w ramach kursu też będziemy rozumieli. A dalej to już Państwu pójdzie jak z płatka. Muszę tylko uprzedzić, że obecnie te drony takie tej klasy A0 to do 120 metrów latają do góry. Wyżej nie można. To się przepisy zmieniły. Więcej w kolejnych usłyszeniach, jeśli Państwo będą chcieli. Ale to proszę napisać na marcin.subesto@polskieradio.pl. No dobrze, to my Agnetę Felczkuk teraz zagramy z płyty Wrap Your Arms Around Me. Winyl kupiony w Gdyni na Świętojańskiej, niedaleko placu Kaszubskiego. Ja już chyba o tym mówiłem. O pierwszej wiadomości Jedynka Polskie Radio, wiadomo, przez całą dobę, co godzinę u nas wiadomości i także ważne informacje dla tych, co na morzu. I wracamy do Państwa właśnie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jak mądrze motywować dzieci w rozwijaniu ich sportowej pasji? Paweł Nastula, mistrz judo, radzi, jak pomóc zachować równowagę między radością z gry a dążeniem do sukcesu. W czterech porach roku także o ojcach na urlopie, zwanym tacierzyńskim, i o kampanii Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim, a także o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, co oznaczają dla kierowców.
2: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zmiany w polskiej armii. Stery w dowództwie operacyjnym przejął generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot myśliwców. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki, podkreślił, że oficer przez wiele lat angażował się zarówno w modernizację sił powietrznych, jak i planowane szkolenia wojska. Generał Nowak odniósł się do konieczności poderwania minionej nocy myśliwców.
4: Ataki na Ukrainę Federacji Rosyjskiej nie ustają, są prowadzone w sposób zmasowany, z premedytacją, celem steroryzowania społeczeństwa ukraińskiego. I tutaj moim głównym celem będzie zapewnienie spokoju obywateli polskich i spokoju w naszej przestrzeni powietrznej.
3: W rosyjskich atakach zeszłej nocy i w ciągu dnia na terenie środkowej i wschodniej Ukrainy zginęły 22 osoby, 130 zostało rannych. Jak mówi prezydent Ukrainy, ta noc też może być niespokojna. Amerykańskie wojsko ostrzelało tankowiec zmierzający do Iranu, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Rakieta została wystrzelona w kierunku pływającego pod banderą Botswany statku Lexi. Dowództwo przekazało, że statek nie reagował na ostrzeżenia i nie chciał wykonać poleceń wojskowych. Opublikowano także nagrania, na których widać, jak rakieta uderza w jednostkę. Uszkodzeniu miała ulec maszynownia. To szósta jednostka pływająca uszkodzona przez amerykańską armię od czasu rozpoczęcia blokady cieśniny Ormus 12 kwietnia. Prokuratura chce uchylić immunitet europosła PiS Patryka Jakiego. Politycy rządu i opozycji ostro spierają się o tło całej sprawy.
5: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
6: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
5: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef w klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
5: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Maciej Z. zawieszony w czynnościach zawodowych, tak zdecydował Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Mecenas usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów oraz podszywania się pod inne osoby i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, mówi rzeczniczka Izby Anna Mika-Kozak.
8: Jesteśmy daleko do przodu, jeżeli chodzi o karę wydalenia z adwokatury albo z zawieszenia w pełnieniu czynności. Na razie jesteśmy na bardzo, bardzo wczesnym etapie, dlatego że, proszę Państwa, my dowiedzieliśmy się o tym postępowaniu 26 maja i pani prezes Agnieszka Helsztyńska wyznaczyła ekspresowo posiedzenie w przedmiocie zawieszenia, bo to jest bardzo krótki czas.
3: Maciej Z. jest podejrzany m.in. o to, że wysyłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od lat. Katarzyna Żyłowska z Instytutu Upraw w Puławach mówi, że zagrożone są 4 grupy upraw.
9: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze w

0: weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał. Wszystko też zależy od tych warunków termicznych, bo na razie nie mamy jakichś takich bardzo wysokich temperatur.
1: Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na północnym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie nad ranem opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie, 13 w centrum do 16 na zachodzie. W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w dzień od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy znad Białorusi i Bałtyku Centralnego utrzymuje się. Zatoka Niżowa znad Morza Północnego i Niemiec wolno przemieszcza się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 14 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 14 stopni. Widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba. Zamglenie lub mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, stopniowo słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Zdążyliśmy już pogodzić się z tym, że piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w Mistrzostwach Świata.
3: Trzeba więc budować kadrę na Ligę Narodów i kwalifikacje do Euro, a ta budowa rozpoczyna się meczami towarzyskimi.
2: Kapitan Robert Lewandowski, choć odszedł z Barcelony, nie zwalnia tempa i po raz kolejny wystąpi w biało-czerwonych barwach.
4: Dośrodkowanie, mocno, agresywnie, gol!
2: Towarzyski mecz z Nigerią już dziś o 20:45.
3: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia, którą przeprowadzimy w większym gronie.
2: Dołączy do nas bowiem nasz słuchacz, pan Michał, który wylicytował możliwość skomentowania meczu reprezentacji w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Muzyka nocą.
1: Na kolejne informacje zapraszamy za godzinę. O drugiej. Kajetan Dłokowski, Marcin Sobas, to Jedynka, Polskie Radio. Uprzejmie się polecamy biuro piosenek znalezionych. Godzina druga, Jan Brown.

Jan Brown, Fear. 244 biuro piosenek znalezionych 3 czerwca. Do Państwa usłyszenia. Dnia jeszcze na szczęście przybywa. Proszę Państwa, tematy, zaraz będziemy się chwalić. Będzie i o wakacjach, i o takim moim spojrzeniu na Polskę. Ale nie od strony politycznej. Ale wcześniej nowość. Calvin Harris to jest jeden z tych artystów, którego uwielbiam za te projekty z różnymi głosami. I przyznam, że już bardzo, bardzo czekam na taką płytę Calvina, gdzie są fajne piosenki. I nie wiem, czy ten nowy singiel to już można potraktować jako taki sygnał, że artysta mówi do nas: okej, to już niebawem. Chciałbym wierzyć, że tak będzie.

No piosenka z cyklu właśnie takich rzeczy, za które ja Calvina Harrisa uwielbiam. Satisfy z Jay-Z. Ale nie, że Jay-Z ten, tylko Jay-Z. No tak tutaj się ten głos nazywa. Proszę Państwa, teraz trochę o wakacjach. Nie wiem, skąd to się wzięło, że my od lat raczej wybieramy te wakacje za granicą. I o ile, jeśli to są jakieś egzotyki i coś chcemy zobaczyć, Zanzibar, czy tam gdzieś ten wschód taki egzotyczny, czy Australię, to ja rozumiem. Ale piąty raz do Grecji jechać? Ale ja nie bardzo rozumiem, po co. Ktoś powie, że żeby się wygrzać w słońcu. Ale to w Polsce też się chyba w słońcu można wygrzać. No nie mamy takiej ciepłej i turkusowej wody w morzu, ale za to mamy taki piasek, jakiego w Grecji nie będzie. No wiem, że będzie na Filipinach czy na Bali, ale to chyba tak teraz trochę nie najlepszy czas na to. Więc tak sobie myślę, że moda na Polskę, która wśród obcokrajowców jest wyraźnie zauważalna i też statystyki linii lotniczych, tych szczególnie low-costowych, pokazujących, że trochę się te proporcje zmieniły i że tymi tanimi liniami to nie tylko Polacy latają i wracają, ale ci obcokrajowcy stanowią bardzo liczną grupę tych, którzy są na pokładach i oni przylatują do Polski nie tylko, żeby napić się napojów rozweselających, bo jest tanio, tylko u nas jest czysto, nowocześnie, interesująco, jest piękna pogoda, fajny klimat i wszystko jest o tak. To nie ma, proszę Państwa, w wielu miejsc na świecie, gdzie my mamy za rogiem sklepy, w których możemy kupić i napoje rozweselające, i bilety na autobus, i kanapki, i sałatki, że płatności zbliżeniowe kartą i opcji jest multum. Jeśli Państwo myślą, że tak jest na przykład we Francji, czy w Niemczech, czy w Irlandii, to proszę nie liczyć na to. Nie, jesteśmy pod tym względem absolutnie innowacyjni, że świetnie działa internet ten komórkowy i na tych smartfonach, to w stu hula, Wi-Fi.

I też właściwie w każdej restauracji, kawiarni. Kawa jest pyszna, dziewczyny są piękne. Przyroda, polskie góry, morze, Mazury. No, dobrze działająca kolej. Niedobrze. No to ja nie wiem, jaką państwo koleją jeszcze. Ja mam wrażenie, że działa świetnie. Czasem coś nie pójdzie. A państwo myślą, że w Hiszpanii czy w Niemczech zawsze idzie? No to się może trochę różnimy. Więc wakacje w Polsce jak najbardziej. Proszę państwa, no my jesteśmy jakby no, nie bez kozery w G20. To tego, a co tu lata? Tego nie dają tak po prostu. Na piękne oczy. To nasza ciężka robota. Jak Leszek przyjechał po kilku latach niebytności do Polski, to też się nie mógł nadziwić. I niektórzy, którzy tu nie bywają na co dzień i tam po 20 latach zjawiają się w Polsce, to przecierają oczy ze zdumienia. Nie, myślą, że my na koniach na oklep jeździmy wierzchem. Jeszcze. No nie, tak to już nie jest tak. Mamy bardzo często nowocześniejsze autobusy i pociągi niż w innych miejscach na świecie. Nie żebym chciał chwalić władzę obecną, byłą, opozycję czy kogoś, w ogóle nie. Tylko żebyśmy tak trochę nie narzekali i rozejrzeli się, bo nie jest tak, że my mamy tylko powody do wstydu. Mamy ich dużo, ale one są w nas. Ale to, co mamy, jest naprawdę świetne. Dobra. Corteza zagramy sobie. A czemu by nie?

Tu biuro piosenek znalezionych, tu muzyka nocą. I a propos jeszcze tych wakacyjnych historii, to proszę Państwa, też uświadomił mi to ostatnio kolega, który wędkuje. Ja się go zapytałem, czy tych kontroli wędkarskich to jest bardzo dużo, czy to ta karta i te wszystkie tam uprawnienia, o których ja mówiłem, to takie trochę pic na wodę. Bogusław powiedział mi, że jest zdziwiony, ale w zasadzie czy jedzie na Mazury, czy wędkuje sobie na Lubelszczyźnie albo tu w Warszawie, to mówi, że no co drugie jego wędkowanie to jest kontrola, a czasami raz za razem. Te uprawnione służby, bardzo często w obecności policjanta, nie ma żartów, ale też powiedział mi, że zauważa, że w ogóle zaczęliśmy wracać do takich tradycyjnych aktywności. No bo to wędkowanie to się tam w latach 80. nam kojarzyło. Potem jakoś tak patrzyliśmy tam, czasem ktoś tam tego kija moczył, a taki wariat tam stoi. Dzisiaj to nie jest tak, że to super zamożni ludzie tam płyną sobie na dorsze gdzieś na Bałtyku z super nowoczesną łodzią, tylko to tacy zupełnie normalni ludzie kupują sobie wędkę, czy tam wypożyczają i spędzają w ten sposób czas. Wakacje na rowerze z bambetlami. No, był czas, że nie, musimy do hotelu jechać. Ja muszę, ale coraz częściej namioty, kwatery, gospodarstwa agroturystyczne rowerami z tobołkami, albo ktoś tam z rodziny nie lubi roweru i tam samochodem nam przewozi ten Majdan. Dobra, to za tam wieczorem się spotykamy, 50 kilometrów dalej, to ty już tam z prowiantem na nas czekaj. No i tam taka pani sobie pojedzie, ona sobie tam pomoczy nogi gdzieś w rzeczce, a jej rowerzyści dojadą też można. Fajnie. I w ogóle te takie tradycyjne sposoby wypoczywania, czy to wędkowanie, czy tam gdzieś na kajaczek, że to się staje coraz bardziej popularne, a nie, że musi być all inclusive w Turcji czy w tej Grecji, jak przyczepiłem. No pyszne jedzenie w tej Grecji. W Turcji to tam, ale w Grecji to pyszne. No można, ale nie trzeba. I to jest fajne. Dobra, co my mamy teraz? Dawno nie grałem Roxette.

No, ale to Łukasz mnie obrzydził. Jak można mieć na playliście chyba 40 piosenek Rockset. To tylko w jednym miejscu było możliwe, ale nie zjadłem tych cukierków jeszcze. Dobra, proszę państwa, przed nami tryptyk. Ja zwykle przy tryptykach się nie rozgaduję i nie będzie dzisiaj Fleetwood Mac. Jeszcze jedna historia z cyklu Tango in the Night, bez Tango in the Night. Może za tydzień? A dzisiaj Hooverphonic. Ileż to pięknych utworów. Jak zacząłem przeglądać, co by tu państwu wybrać, to miałem duży kłopot, bo wyszło mi z 8 utworów, które chciałbym państwu zagrać. No ale jak 3 to 3, to ja nie będę uprzedzał, czego posłuchamy. Dobra?